Piąte. Coraz powszechniej dociera do świadomości osób postronnych fakt, że młody człowiek z lornetką to na pewno nie prymitywny niszczyciel dobra publicznego czy innego.

0: Rozmawiamy dzisiaj z Bartkiem Smykiem, który jest instruktorem ptasiarstwa, jak to określiłem. Uczy ludzi ptaków, jak je rozpoznawać, jak identyfikować. Pytanie o twoje kompromitacje. Bardzo jestem ciekaw, jakie miałeś wpadki z rozpoznawaniem ptaków, kiedy mówiłeś z dużą pewnością, że to jest coś, a po chwili jednak orientowałeś się, że to jest zupełnie coś innego.
1: Mam taką jedną swoją, można powiedzieć, ulubioną wpadkę, dosyć wstydliwą. I to miałem...
0: Takie są najlepsze.
1: Takie są najlepsze, oczywiście. Ja myślę, że też warto o tym mówić, bo nie ma nieomylnych ludzi i też warto o tym mówić, bo jednak nawet bardzo doświadczeni po prostu popełniają błędy. Ważne, żeby móc do tego błędu się przyznać. I to miałem dosyć poważne audytorium, bo wtedy po raz pierwszy w życiu prowadziłem grupę zagranicznych ptasiarzy. Wtedy to była taka grupka, bardzo sympatyczna grupa starszych panów z Walii. I byliśmy w trasie, strasznie długą objazdówkę zrobiliśmy po wielu miejscach w Polsce i zatrzymaliśmy się na lunch, na jakimś parkingu na Orawie. Tam było bardzo blisko tych torfowisk. Właściwie to było z kraju, przy tych torfowisk orawskich, gdzie wciąż mamy niewielką, bo bardzo, już bardzo niewielką ginącą populację cietrzewia, czyli skrajnie rzadkiego kuraka jest na skraju wyginięcia w Polsce, którego przez wiele lat nie mogłem zobaczyć i tam w końcu go zobaczyłem. Ale nie wtedy, kiedy byłem z nimi. No w każdym razie dostałem wytyczne takie, że czasem z daleka te cietrzewie siadają na czubkach drzew, na brzozach i z daleka można nawet je zobaczyć. Cietrzew jest dużym ptakiem, zwłaszcza samiec, który jest czarny, to nawet z kilometra można go zobaczyć. Jak się nastawi lunetę, to wtedy widać, że to jest ten cietrzew. No i oczywiście oni, ja im tego nie powiedziałem, ale wiedząc, że może być taka sytuacja, oni sobie tam spokojnie jedli swój lunch, natomiast ja oczywiście dyskretnie lustrowałem, czy tam coś nie siedzi. Siedzi na drzewie i zobaczyłem przez lornetkę dużego, czarnego ptaka, który tak trochę, mając ciało w pozycji poziomej, siedzi na czubku brzozy. No i nie zastanawiając się, zacząłem krzyczeć black grouse, czyli cietrzew po angielsku. Oczywiście pełen entuzjazmu, bo dla mnie to też byłby nowy gatunek. Po czym nastawiliśmy lunetę na tego ptaka. Okazało się, że to jest bardzo ciemny myszołów, który sobie tak przesiadł poziomo. Także zupełnie inna grupa ptaków. No, ja oczywiście byłem generalnie dosyć załamany. Na początku. Na szczęście grupa naprawdę była bardzo sympatyczna i po prostu wszystko to obśmialiśmy i zakończyło się.
0: Ci.
1: Tak, darowali mi. Tym bardziej, że podczas całego wyjazdu cietrzewia nie zobaczyliśmy, natomiast zobaczyliśmy bardzo dużo fajnych gatunków, także było trochę dramatów na tej wycieczce. Ogólnie to była bardzo dla mnie dobra szkoła takiego przewodnictwa, ale wpadka też była.
0: Ja chyba w czasie wycieczki czegoś takiego nie miałem, ale pamiętam, jak przez wiele minut obserwowałem z dużym natężeniem coś, co wydawało mi się siedzącym krogulcem. No i zbliżałem się do tego krogulca, który nie odlatywał nigdzie. No a po jakichś 40 minutach podchodzenia okazało się, że to jest fotelik od starej kosiarki, który wystawał z nad trawy, taki zardzewiały. Więc czasami takie rzeczy się zdarzają, nie wstydźmy się tego. A czy są takie rzeczy, których się nauczyłeś od swoich uczniów? Bo czasami jak ktoś zaczyna, to ma raptem takie świeże oko i potrafi cię zaskoczyć czymś niespodziewanym, jakimś skojarzeniem niezwykłym. To ja może powiem, żeby cię ośmielić tutaj, że prowadziłem kiedyś wycieczkę nad Wisłą i jeden pan, który nie był bardzo zaangażowany w samą wycieczkę, ale raptem okazał się człowiekiem z dużą wyobraźnią, powiedział, że takie wierzby odroślowe, to znaczy takie wierzby, wierzba, którą ścięto, ona wypuszcza ciągle gałązki z tego pniaka i że to przypomina mu wybuch. I rzeczywiście one tak rosną pod różnymi kątami w różne strony, tworzą taką kitę i rzeczywiście coś było takiego uderzająco trafnego w tym, co on powiedział. Zaskoczyło mnie to tym bardziej, że w ogóle nie wyglądał mi na człowieka, który cokolwiek powie w czasie tej wycieczki. A czy miałeś jakieś takie objawienie?
1: Tak, właśnie sobie przypomniałem. Znaczy generalnie chciałem powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo właśnie zajmuję się tą edukacją, tym instruktorem ptasiarstwa, jak to bardzo fajnie nazwałeś. I ja właściwie co chwila się czegoś uczę, nawet samo to, że przypominam sobie o cechach ptaków, o których już nawet

0: nie myślę, bo na co dzień je obserwuję. I ja nie myślę, czy czym się różni jakiś jeden pospolityk od tego drugiego, bo jakby z automatu je rozpoznaję właśnie tym jizzem. Więc samo to, że muszę znowu zajrzeć, przypomnieć sobie, już konkretnie nazwać cechy, które różnią te ptaki. Natomiast ja już nie pamiętam dokładnie, z jakiej to było okazji, ale no generalnie nauka głosów jest trudniejsza, więc na przykład wytłumaczenie, jak się ten głos, znaczy zwrócenie uwagi na jakieś cechy głosu, żeby go zapamiętać, jest trudniejsze niż nauka cechy wizualnej. I ja długo nie mogłem, znaczy właśnie samodzielnie nie potrafiłem ładnie opisać tego, jak śpiewa zaganiacz, do czego on jest podobny swoim brzmieniem. Mhm. Są te polskie transkrypcje, te tatabije, które czasem słychać, czasem nie. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, i to mi się strasznie spodobało, że zaganiacz brzmi jak taka gumowa kaczuszka. Taka piszcząca, jak się ją tak naciska, taka zabawka. I rzeczywiście ja teraz jak słyszę zaganiacza, to po prostu słyszę tą gumową kaczuszkę.
1: Taka zabawka dla psa trochę.
0: Tak, tak, tak. Taka właśnie dla psa.
1: Obserwujesz ptaki długo. Niedawno obchodziłeś wzruszającą rocznicę 40-lecia z lornetką. Czyli 40 lat od kiedy dostałeś lornetkę. Gdybyś mógł ją opisać. Co to był za sprzęt i jak to... Co to było?
0: Tak, no to była lornetka, to był lat 80., połowa lat 80. Nie było wtedy dużo lornetek dostępnych na rynku, właściwie tak powszechnie to były wyłącznie lornetki produkcji Związku Radzieckiego i właściwie tylko dwie firmy były dostępne i zdaje się, one były właściwie tą samym, tylko nie wiem, w różnych zakładach montowane, więc miały inne nazwy. Były Berkut i Tento, ja miałem akurat firmy Tento. Lornetka, teraz się ładnie mówi, porloprysmatyczna, czyli ta klasyczna, taka pod kątem, z pryzmatami, znaczy taka rozszerzająca się, nie taka prosta, jak są teraz bardziej, teraz bardziej młodzi są proste, dachoprysmatyczne. Wtedy dachoprysmatyczne to widziałem tylko na jakichś folderach z Wielkiej Brytanii, które czasem później już brat przywoził, więc wtedy chyba nawet nie wiedziałem, że mogą być inne lornetki. Ona była ciężka, bardzo solidna. Kiedyś koledze spadła taka sama na jakąś płytkę, chyba w jakimś barze i po prostu płytka pękła, a lornetka nie. I miała taki charakterystyczny, zarzucony obraz, niestety kolorystycznie, jakość tych szkieł była dosyć no, dużo gorsza niż tego, co potem widziałem, ale ogólnie myślę, że całkiem przyzwoita lornetka, no i tak naprawdę była jedyna. Właściwie całe pokolenie polskich ornitologów wychowało się na sprzętach Tento bądź Berkut. 10 na 50, tak, to jest, parametry są oczywiście kluczowe. Wtedy było tak najbardziej powszechnie uznawany, najbardziej uniwersalny format to był parametrów to 10 na 50, czyli 10 razy powiększenie, 50 mm średnica obiektywu, czy tylnego okularu. Szkła.
1: Teraz raczej preferowane są mniejsze lornetki o powiększeniu nawet 8 razy i średnicy tych obiektywów 30, 32, 42. One są po prostu mniejsze i lżejsze.
0: Ja jestem team 8 właśnie teraz. Przerzuciłem na 8, wolę 8, bo niewiele dają. Ta 10, między 10 a 8 jest niewielka różnica, jak chodzi o przybliżenie, a 8 jest mniejsza, poręczniejsza w lesie, zwykle jest trochę jaśniejsza. I jak jest tak daleko, to i tak trzeba użyć niestety lunety, więc jestem team 8.
1: Nawiązując do książek, o których wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, w ABC Obserwatora Ptaków z lat 80. można przeczytać bardzo wzruszające opisy, jak autorzy radzą, żeby sporządzić sobie osłonki na obiektywy, żeby czasem tam nie zamokły i że osłonę z grubej folii, żeby na deszczu coś się nie stało.
0: Tak, jest tam też zdanie, że niestety, że podczas intensywnych opadów jedynym sposobem jest użycie parasola.
1: Parasola, dokładnie, tak jest. Widzę, że dobrze to pamiętasz.
0: Natomiast... No ja chyba całą ją przeczytałem pewnie nie raz.
1: Jest tutaj też na końcu rozdziału o wyborze lornetki. Jest informacja o adresie i telefonie do polskich zakładów optycznych na ulicy Mińskiej 25 w Warszawie i co ważne, jest tutaj wymieniony pokój 142, do którego należy się zgłosić po taką lornetkę widocznie.
0: Tam, jeśli dobrze pamiętam, tam jest też taka trochę prosta instrukcja, bo wtedy właśnie lornety w ogóle były jeszcze mniej dostępne niż lornetki. I tam jest instrukcja, że można było kupić, chyba nawet nie wiem, czy w tych zakładach można było kupić zestaw soczewek i była instrukcja, jak samodzielnie wykonać obudowę, czyli właściwie jak sobie zrobić lunetę.
1: O Boże, czyli rura do odkurzacza i no, coś takiego.
0: Chyba coś w tym stylu.
1: No dobrze, to przejdźmy do trudnych tematów, czyli głosów. Jakie są twoje właśnie patenty na te głosy, no bo to są rzeczy, które z trudem wchodzą do głowy, łatwo wypadają, nawet jeżeli raz już wydaje nam się, że wiemy, o co chodzi.

0: chodzi, to potem za rok mamy przerwę w słuchaniu i za rok słyszymy ten głos i wiemy, że ktoś tam dzwoni w którymś kościele, ale nie bardzo wiemy w którym. To jak się tego uczyć, tych głosów?
1: No właśnie, tak, to jest dużo trudniejsze, więc może też zacznę od tego, że tu na pewno nie warto się zrażać, bo no, człowiek generalnie jest po prostu zwierzęciem wzrokowym i o ile wizualnie można się 100 gatunków nauczyć w ciągu paru miesięcy rozpoznawać, no to z głosami to jest dużo trudniej. Jest dokładnie tak, jak mówisz, profesor Wesołowski, też niestety już nieżyjący, z którym też miałem przyjemność być przez niego edukowanym w Puszczy Białowieskiej, on zawsze powtarzał, spędząc po 40 latach w Puszczy Białowieskiej i gdzie co roku liczył te ptaki śpiewające, że są takie głosy. Są oczywiście głosy, które się pamięta cały czas, bo są już na tyle utrwalone w głowie, że od razu obudzony w nocy, w środku nocy, w grudniu ten głos się rozpozna. Natomiast są takie trudniejsze głosy, które, jak on powiedział, że no co roku na wiosnę musi je sobie odświeżać. Także to jest rzeczywiście trudna sprawa. Tutaj przydaje się technika. Ja kiedyś się uczyłem, miałem kasety magnetofonowe od brata. Kiedyś brat miał płyty analogowe z Ptycy Sowiecka Wasajuza, taka, ja jej wypatrzyłem na wystawie w Krakowie, kupiliśmy jej, potem sobie też potem przegrałem to na kasety, więc tak można było tego wsłuchiwać, oczywiście tylko w domu. No, kasety już lepiej, bo na Walkmanie można było zabrać w teren i sobie tego głosu odsłuchać, no oczywiście w jednym wariancie, jakimś tam tylko nagranym. Natomiast tutaj bardzo dużo możliwości daje po prostu telefon komórkowy, właśnie smartfon. Dobrym sposobem jest to nie ja wymyśliłem, od razu mówię, nie pamiętam, kto to mi podpowiedział, ale to na pewno nie jest mój pomysł, żeby sobie po prostu głosy ustawiać jako różne sygnały na dzwonek, na jakiś komunikat. Ja myślę, że kluczowe jest to, że jak sobie puszczamy głos i odświeżamy, nawet, ale robimy to świadomie. My to włączamy, słuchamy, wydaje nam się, okej, usłyszeliśmy 15 razy, to już pamiętamy. No zdaje się, że tak nie działa. Nie,

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

0: Zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: A dziś do trójki zaprasza agent 007.
4: A na zegarze 006. Michał Nogaś, dzień dobry w piątek. Zaczynamy od serwisu. W studiu agenci Anna Kowalik-Brenkati, Romuald Wójcik.
5: Nieźli agenci. Kilkuset strażaków walczy od wczoraj z pożarem lasu w okolicach Wołomina i Mińska pod Warszawą. W nocy intensywność ognia zmalała.
6: Ponad 10 tysięcy polskich firm skorzysta na umowach w ramach programu SAFE, przypomina premier. Podpisywane są pierwsze umowy.
5: Dwie Polki w Paryżu na kortach imienia Rolanda Garrosa. Dziś pojedynek Igi Świątek i Magdy Linet.
6: Prawie 400 strażaków walczy z pożarem 100 hektarów lasu w powiatach wołomińskim i mińskim, niedaleko Warszawy. Ogień zauważono wczoraj po południu.
5: Z powodu gęstego dymu służby zdecydowały o ewakuacji 42 mieszkańców wsi Żądza i Ołdakowizna. Większość spędziła noc u rodziny. 6 osób zostało tymczasowo zakwaterowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie.
7: Od nas z domów było widać ten dym, dlatego przyjechaliśmy tutaj po prostu zobaczyć. Mój kolega jest z OSP. Policja od razu za nami wjechała, że zakaz przejazdu. Oni pojechali dalej, my się zawracaliśmy.
8: Policja ostrzega wszystkich, bo tu są działki. Ostrzega wszystkich, żeby opuścili teren.
9: Dym pan widział?
8: No, było sporo.
9: Mam tutaj koleżankę. Koleżanka ma zwierzęta. Jak gadaliśmy z policjantem, oni to nie chcą nas puścić po te zwierzęta, żeby je zabrać.
6: W ocenie strażaków ogień nie powinien zbliżać się już do innych miejscowości. Przed północą intensywność pożaru spadła. W nocy wycinano prewencyjnie drzewa w pobliżu drogi krajowej nr 50.
5: Jest ona zamknięta na odcinku około 30 km, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
10: Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej nr 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników.
6: Zdaniem leśników pożar mógł być skutkiem podpalenia, jednak nadbrygadier Sierpatowski na razie o tym nie przesądza.
10: Nie mam pojęcia, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
5: Od rana strażakom mają pomagać terytorialsi, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
11: Wzmocnią te działania, które będą prowadzone przez te wyspecjalizowane grupy, które dysponuje na miejscu Państwa Straż Pożarna.
6: Rano do akcji gaśniczej wróciły także samoloty i śmigłowce, również policyjne Black Hawk.
5: Rząd zawiera pierwsze umowy finansowane z unijnego programu SAFE. Wczoraj podpisano je w Legionowie, Agencji Uzbrojenia w Warszawie i w Ożarowie Mazowieckim.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że z europejskich środków skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm.
12: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili. Pierwsze, no nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
5: Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na programie SAFE skorzystają też Straż Graniczna, Policja i Służba Ochrony Państwa.
13: 185 miliardów złotych będzie w 100% zagospodarowane przez wojsko, a 17 miliardów będzie uwolnione w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej i przekazane na systemy dronowe, antydronowe, śmigłowce wielozadaniowe i indywidualne wyposażenia, szczególnie potrzebne na czas mobilizacji.
6: Łącznie do jutra w ramach programu SAFE ma być podpisanych 40 umów. Kontrakty z partnerami zagranicznymi mają być konstruowane tak, aby technologia i produkcja trafiały także do polskiego przemysłu oraz aby zagraniczni kontrahenci kupowali uzbrojenie polskiej produkcji.
5: A propos mobilizacji i polskiej broni, dziś derby krajowe na French Open. W trzeciej rundzie zmierzą się Iga Świątek i Magda Linet.
6: Nie tylko dla nas to będzie pierwszy taki mecz w historii paryskiego turnieju.
14: Polskie pojedynki singlowe w wielkoszlemowych turniejach zdarzały się już w przeszłości. odległości 8 razy, ale nigdy wcześniej w Paryżu. Mecz odbędzie się na głównej arenie Rolanda Garrosa, korcie Philippa Chatrier, w upalnych warunkach z temperaturą sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. Francuskie media

0: podkreślają, że dla Iggy Świątek stawką będzie potwierdzenie rosnącej formy po serii rozczarowujących występów oraz utrzymanie dominacji w Paryżu, gdzie triumfowała już czterokrotnie. Zdaniem obserwatorów trzecia rakieta świata pozostaje wyraźną faworytką spotkania. Zwraca się jednak uwagę, że sklasyfikowana na 73. miejscu Magda Linet sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, pokonując faworyzowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. W przypadku zwycięstwa Linet po raz pierwszy w karierze awansowałaby do 1/8 finału paryskiego turnieju. Mecz rozpocznie się o 12. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W turnieju imienia Rolanda Garrosa nadal gra także Maja Chwalińska, która jutro powalczy o awans do 1/8 finału.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
1: Około 12% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru.
3: W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Pogoda, każdej chwili szkoda. Uwaga, deszcz dziś tylko na Suwalszczyźnie. O, jak ładnie się powiedziało. I tam będzie 16 stopni. 16 także na Podhalu, w Zakopanem i okolicach, a poza tym bez deszczu. To znaczy w Zakopanem też bez deszczu, ale cieplej w innych częściach Polski. 26 dziś, najwięcej w Zielonej Górze. Oklaski. Co my teraz zrobimy, Agnieszka? Jest 13, 12, 11, 10 sekund do momentu kluczowego w piątkowy poranek, czyli sytuacji, w której można wszystko nastawiać. Uwaga, 6:06.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: Aha, takie dziwne nam się powiedziało. A kto dziś zaprasza?
6: Bond. James Bond.
5: I nie tylko on, bo także my. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, Michał Nogaś i wiadomo...

Mono.

0: From Trójka with Love. Tak dziś zaczniemy. Nie bez powodu. Proszę wejść na nasz profil na Facebooku. Za chwilę więcej. Można do nas dzwonić.
1: Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek.
0: Duran Duran.

0: To jest tytuł tego nagrania, jedna z bondowskich piosenek Duran Duran. Dziś na początek, ale uwaga, piosenek z Bonda będzie dziś mnóstwo. Wszystko zaczęło się od tego telefonu.
1: Agentem 007, pan redaktor Grzędowski. M, pani Barbara Marcinik. A złym charakterem pozostaje pan redaktor Nogaś. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ja także panu bardzo dziękuję. I teraz powiem tak, pańskie wyobrażenie przyjęło formę obrazkową. Trzeba wejść na nasz profil na Facebooku i tam zobaczą państwo Jamesa Bobonda, czyli Grzędę, Roberta Grzędowskiego, M, czyli Baszkę, i doktora No Gasia, czyli doktora No w rękawiczkach i swoim uniformie. No i to jest mówiący te słowa. Wszystko prowadzi nas do pytania o to, jaki będzie tytuł przygód agenta 007 kręconych w Polsce. A to dlatego, że z jednej strony wciąż wybierają agenta, ale z drugiej strony są przecieki, że część akcji będzie się toczyć nad Wisłą. No więc szukamy dziś tytułu. Tytułu polskiego Bonda, albo inaczej, Bonda w Polsce.
2: To się czuło, że będzie fajnie, że się wydarzy, że będzie miło.
0: No właśnie, pan Maciej już wie więcej o Bondzie, od niego także, od Macieja Gudowskiego, jeszcze w tej godzinie. Co poza tym?
3: O roli prokuratury w systemie prawa.
0: A, to pan były sędzia Gwizdak. Co poza tym?
4: Skąd ptaki biorą wodę?
0: Będzie pytał Dariusz Pieruk, a Andrzej Kruszewicz będzie odpowiadał. A panie?
5: Zbliżają się wakacje i my też idziemy na wakacje.
6: Znaczy czerwiec będzie za dosłownie parę dni, ale będzie, tak.
0: No, dokładnie rzecz ujmując, to on będzie za dni 3. A na koniec?
7: Na 2 uda. Zatem albo się uda, albo się nie uda.

0: John Barry Orchestra, James Bond Theme. Przypomnę, był telefon w sprawie tego, jak trzy osoby z programu trzeciego mają się usadowić w obsadzie nowego Jamesa Bonda. Potem był jeszcze PS telefoniczny.
1: Tak, pierwsza część jest DR, czyli doktor, no, kreska, gaś.
0: No właśnie. Bardzo dziękuję. Są państwo dla mnie tacy łaskawi. Jak Schwarz charakter, to oczywiście ja. Przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku, o, już się niesie powoli, pokazujemy, jakby to mogło wyglądać, gdyby Grzędowski był Jamesem Bob Ondem, Baszka byłaby M, a ja byłbym właśnie tym najgorszym, co tam czasami głaszcze kotka. Pytamy dzisiaj państwa o to, jaki może być albo jaki będzie tytuł przygód agenta 007 kręconych w Polsce.
2: Dzień dobry, ja słyszałam, że redaktor Nogać dzisiaj szuka tytułu polskiego filmu o Jamesie Bondzie i tak się składa, że wymyśliłam niesamowity Człowiek ze złotym fakultetem. I uważam w ogóle, że akcja tego filmu powinna rozgrywać się we Wrocławiu.
0: A, to taki bardzo bym powiedział współczesny byłby James Bond. No dobrze, czekamy na kolejne telefony.
3: Ktoś nie śpi.
0: A kimś, kto nie śpi dziś jest, uwaga, człowiek słowa i pióra. Zygmunt Miłoszewski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Która u ciebie godzina, żeby państwo uwierzyli, że jesteś na żywo?
4: Parę minut po szóstej.
0: 6:16 po drugiej stronie Wisły, prawda?
4: Tak jest.
0: Dobrze.
4: Nie, jesteśmy po tej samej stronie Wisły, bo jestem akurat w Śródmieściu.
0: A, jesteś akurat w Śródmieściu, bo to po tej samej stronie Wisły. Wczoraj był urodziny Iana Fleminga, autora Jamesa Bonda, ale nie tylko, bo jeszcze kogoś. Kogóż to?
4: No, słuchaj, no, wczoraj świętowaliśmy urodziny bardzo ważnej osoby w historii Polski, ponieważ wczoraj, dokładnie 28 maja 1908 roku, urodził się Ernst Stavro Blofeld, czyli największy przeciwnik Jamesa Bonda.
0: Ale on się, co ciekawe, urodził dokładnie tego samego dnia, kiedy Ian Fleming.
4: Słuchaj, no, są różne teorie na ten temat. Ja myślę, że to dlatego, że była to postać dla niego bardzo ważna, być może ważniejsza od samego głównego bohatera.
0: Połączyliśmy się z Zygmuntem nie dlatego, że Zygmunt miałby pisać scenariusz do nowego Bonda, chociaż gdyby ci zaproponowano to...
4: Słuchaj, no myślę, że są propozycje, którym nie można odmówić. To jest jedna z nich. Ja bym się bardzo chętnie podjął. Zwłaszcza, że no, jak pewnie będziemy za chwilę rozmawiali, znam pewne rzeczy, których może nie znać każdy amerykański czy brytyjski scenarzysta.
0: Ale rozumiem z tego, o czym mówisz, że ty byś zapewne umiejscowił akcję Bonda w Gdyni.
4: Ja bym umiejscowił akcję Bonda w Gdyni, nie tylko dlatego, że od roku jestem, no, jak to mówię, neogdynianinem, ale też dlatego, że właśnie w Gdyni, dokładnie tego samego dnia, co Ian Fleming, urodził się Ernst Stavro Blofeld, ponieważ ta postać jest nie dość, że Polakiem, to właśnie gdynianinem.
0: A co w ogóle, czy ty masz taką wiedzę, sprawiło, że Fleming postanowił największym wrogiem Bonda uczynić pół Polaka, pół Greka z Gdyni?
4: Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie i jest dość szczegółowo w ogóle życiorys Blofelda w książce Operacja Piorun, czyli Thunderball, opisany. Że Blofeld urodził się w 1908 roku, wtedy w pruskiej wsi Gdynia, z ojca Kaszuba, z matki Greczynki. Został Polakiem, kiedy wieś ta stała się wsią w granicach Polski. Obserwował budowę Gdyni, wyjechał na studia do Warszawy, potem pracował w polskim urzędzie, a po okupacji postanowił, no, pytanie na ile ta wersja jest prawdziwa, założyć i zostać szefem wielkiej międzynarodowej organizacji przestępczej.
0: Ale to, bym powiedział, tak skrótowo opowiedziałeś historię Blofelda, dlatego że on przede wszystkim... No, okazał się być chyba niejawnym współpracownikiem sił nam wrogich.

0: Słuchaj, no ja jestem na tym etapie, że trochę podważam wszystko to, co jest napisane w książkach Jana Fleminga. Dlatego, że zacząłem badać historię...
1: Czyli on chciał oczernić wielkiego gdynianina, tak?
0: Po pierwsze, myślę, że nasza sympatia powinna być po stronie osoby, która jest wielkim gdynianinem i jedną z najsłynniejszych osób w historii Polski. Ja się nie boję wymówić nazwiska Blofelda jednym tchem z Robertem Lewandowskim, Karolem Wojtyłą, Romanem Polańskim. Są to wielcy Polacy, którzy musieli wyjechać z Polski, żeby osiągnąć wielkość, oraz zwróćmy uwagę na moment historyczny, tak? Pierwsze Bondy, pierwsze książki o Bondzie ukazują się w pierwszej połowie lat 50. Premierem jest Winston Churchill, który marzy o restytucji imperium. Odbywa się proces dekolonizacyjny. Znaczy, ja się chciałem po prostu spytać, kto jest dobrym w tej historii? Czy człowiek, który od odchodzącego, wielkiego, brutalnego, imperialnego mocarstwa dostaje licencję na zabijanie kogo chce, czy jego przeciwnik, nasz człowiek, skromny chłopak z Kaszub, z Gdyni, który być może po prostu chce zmienić świat.
1: Nasz skromny chłopak z Gdyni, który najpierw przekazuje tajne dokumenty III Rzeszy, a potem ucieka z Polski i zakłada, nie zakłada, tylko pracuje w radiostacji w Turcji, tak? To jest dobry człowiek.
0: No, ale Michale, czy wierzysz we wszystko, co napisał nie dość, że brytyjski szpieg, to jeszcze autor powieści sensacyjnych?
1: Na pewno wierzę w to, że mógł głaskać kotka.
0: No, myślę, że w ogóle głaskanie kotka to już potem doszło, doszło w filmach.
1: Mówimy o Angorze tureckiej, to jest ważne, to nie jest byle jaki kotek.
0: Zwróć uwagę, ile tu jest przeinaczeń fikcyjnych, tak? Najpierw po prostu brytyjska powieść, potem amerykańskie filmy. No okej, rozumiem, że to jest lepsza strona historii, ale mamy też historię swoją własną, polską, gdyńską. W tym roku, dobrze, w tym roku obchodzimy stulecie Gdyni. No i wiesz, no i w tej historii, gdzie powinna być nasza sympatia?
1: No sympatia twoja i twoich współpracowniczek i współpracowników ewidentnie uplasowała się po stronie Blofelda, albowiem jutro w Gdyni, przypomnę, że Zygmunt Miłoszewski jest z nami, neo-gdynianin albo neo-gdynianita, jutro w Gdyni ważne wydarzenie.
0: Można też mówić neośledź.
1: Neośledź, tak. O, bardzo dobrze. To nawet się dobrze wiąże z twoim scenariuszem bondowskim.
0: Faktycznie. No, słuchaj, należy bądź nie należy, bo są to jednak rzeczy tajne, do grupy inicjatywnej, nie mówimy grupy spiskowców.
1: Widmo 007?
0: Która... nie, 007 to są numery naszych przeciwników.
1: Rozumiem. Czyli 003, bo to my z kolei.
0: Nie, my w naszej organizacji mamy po prostu numery. Numer 3, aha, numer 8, bez 00. Zresztą tak, jak opisał to Ian Fleming w operacji Piorun. I ustaliliśmy, że stulecie Gdyni to jest też dobry moment, żeby uczcić najsłynniejszego gdynianina. I dołączyłem do, jako neo do grupy inicjatywnej już istniejącej, która, która założyła społeczny komitet budowy pomnika najsłynniejszej osoby w dziejach miasta, czyli Ernsta Stawro Blofelda. No i słuchaj, ponieważ szalone pomysły się udają, to ten się prawie udał. Jutro jest wernisaż rzeźby wykonanej przez profesora Wojciecha Sęczawę z gdyńskiej ASP. Co ja mówię? Z gdańskiej ASP. Widzisz, co oni mi zrobili?
1: Wszystko już wszystko, przypisujesz Gdyni.
0: Z gdańskiej ASP. W hotelu, wieczorem w hotelu nadmorskim, czyli obok miejsca, gdzie ma stanąć rzeźba Blofelda, bo miasto na to wyraziło zgodę i udostępniło miejsce, będzie wernisaż gipsowego projektu tej rzeźby. No i rozpoczyna się społeczny proces zbiórki kasy na to, żeby tę rzeźbę wykonać i ją w Gdyni postawić.
1: Czy on będzie podobny sobie... do Savalasa, bo to jest chyba najsłynniejszy Blofeld w Bondzie?
0: Nie, nie mogę powiedzieć, do kogo Blofeld będzie podobny. Jest inny model, który pozował do tej rzeźby, ale na razie nie mogę powiedzieć, kto to jest. No poza tym nie chcemy, żeby...
1: Znamy Blofeld tę osobę? Był... Znamy tę osobę?
0: Słuchaj, do, nie. Myślę, że nie, ale wybierając modela, no nie mogliśmy się wzorować na amerykańskich czy w ogóle zagranicznych aktorach. Przypominam, Blofeld był Polakiem z Gdyni. Model musi być polski i to właśnie w Gdyni musi on stać, patrzeć na morze, w miejscu, gdzie każdy może przyjść i sobie zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.
1: Ty się stałeś jakimś hiperpatriotą, Zygmuncie.
0: No nie, no, ale spójrz, ile jest w Polsce pomników Karola Wojtyły,

0: A ile jest pomników Blofelda?
1: No moim zdaniem stosunek jest kilka tysięcy do zera.
0: No właśnie. I my chcemy tak chociaż, wiesz, minimalnie zmienić to.
1: Brzmi to trochę, jakbyś chciał wysłać Blofelda do Watykanu. Proszę, nie rób tego. Natomiast, zwłaszcza, że tam jest amerykański papież w tej chwili, pamiętaj.
0: Słuchaj, w mojej głowie spiskowca to już się wszystko łączy.
1: Rozumiem.
0: I ja mówię, panie Michale, czy to się nie łączy? Czy nie jest tak, że są pewne mechanizmy?
1: Panie Zygmuncie, na zakończenie powiedzmy o dwóch rzeczach. Blofeld.pl to jest strona, na którą warto wejść i tam więcej o pomyśle pomnika, którego stworzenie wspiera nasz dzisiejszy gość, Zygmunt Miłoszewski, który być może napisze własną wersję scenariusza filmu z Bondem odwiedzającym Polskę. A po drugie mamy do ciebie, Zygmuncie, pytanie na koniec. Jaki ty byś nadał tytuł przygodom agenta 007 kręconym w Polsce? Bo to jest temat dzisiejszego poranka. Wszystko przez ciebie i tego Blofelda.
0: Jezu, no myślę, że totalnie. To byłby Chłopak ze Świętojańskim.
1: A nie Śledź 007?
0: Słuchaj, no, pytałeś się mnie i wymyślasz swoje. Jeszcze tego chciałem dodać, no, że...
1: Spróbuję z tobą jakoś tutaj dealować, mówiąc brutalnie.
0: Od jutra właśnie w hotelu nadmorskim w Gdyni można zobaczyć tę rzeźbę. Ona będzie tam stała w lobby przez 2 tygodnie, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na stronę, zbieramy kasę, tam są wszystkie linki, żeby tę rzeźbę wykonać. A ja też siedzę w archiwum miasta Gdyni, gdzie kto wie, być może znajdę jakieś fikcyjne bądź nie, ale jednak prawdziwe dokumenty o dzieciństwie Blofelda.
1: Blofeld.pl to jest ta strona. Zygmunt Miłoszewski to jest człowiek, który o tym wszystkim opowiadał. Miłośnik zła. Dziękuję ci bardzo.
0: Nie, patriota.
1: Patriota i miłośnik zła. Muzyka z Bonda przed nami. Cześć Zygmunt, trzymamy kciuki.
0: Cześć,
1: za jutro.
0: Dzięki.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: Na razie, hej, hej.
1: A to z Bonda, Mr. Louis Armstrong.

0: dobry, a propos Bonda, mój kandydat do tytułu to Nic nie dzieje się do końca.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
6: 6.30. W studiu Anna Kowalik-Brangati.
7: Już 100 hektarów obejmuje pożar w powiatach wołomińskim i mińskim koło Warszawy. Strażacy pracowali całą noc. Nad ranem do akcji ponownie włączyły się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.
8: Jak się zaczęło, od razu przyjechali policjanci i ogłosili ewakuację. Poczuliśmy dym i zadzwoniłem na policję. Powiedzieli, że pan się szykuje do ewakuacji. Za 10 minut już była policja i ja już miałem walizkę ewakuacji. Tylko laptopy zostawiłem. Widzę sąsiadów, sąsiad ma konia i konia też zabrał. Psinka jest, żona jest.
7: Zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz. Na miejscu pracują służby. Wcześniej ukraińskie siły informowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 20 km. Sanepid czasowo zamyka uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. W placówce wykryto ognisko rotawirusa. Objawy zatrucia pokarmowego stwierdzono u 30 pacjentów oraz u kilku pracowników szpitala, mówi rzeczniczka sanepidu w Puławach Jolanta Gil.
9: Szpital kardiologiczny zobowiązał się do przeprowadzenia dezynfekcji gabinetów zabiegowych, pomieszczeń kuchni, pokojów i po tej dezynfekcji my przeprowadzimy kontrolę.
7: Szpital nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 7 czerwca. Pełny serwis Trójki o 7.
6: To była potencjalna dziewczyna Bonda w filmie kręconym w Polsce o 007. Anna Kowalik-Brancati. Dziękuję.
7: Bardzo proszę. Chętnie.
6: Chętnie, tak? To teraz chętnie. Bym powiedział i przypomniał, że na naszym profilu na Facebooku jest takie zdjęcie. Ono jest wygenerowane z wyobraźni naszego słuchacza. Może teraz, Aniu, ty opowiedz, bo co ja się tak będę chwalił swoją złą postawą?
7: No dobrze, no to jest Robert Grzędowski.
6: Jako James Bobond.
7: James Bobond. Jest Baszka Marcinik jako M.
6: Szefowa jako M. wywiadu. I teraz bądź łaskawa, bądź łaskawa.
7: Jest doktor Nogaś.
6: No gaz. No właśnie, na naszym profilu na Facebooku bardzo dziękujemy raz jeszcze za ten pomysł i podpowiedź. Można się wpisywać. Szukamy tytułu Przygód agenta 007 kręconych w Polsce. Polak, który nie narzekał. Bardzo mi się podoba. To jest a propos w wizji fikcyjnych
7: to
6: świata
7: science fiction.
6: Od pani Gosi. Halo?
10: Tak, nie konkretnie w temacie tytułu filmu o Bondzie, ale tak słyszałem, że ewentualna rzecz taka, że w Polsce będzie kręcona część Bonda, to pomyślałem, że dobrym miejscem byłaby nasza pustynia błędowska, czyli można powiedzieć nasza pustynia bondowska. No taki mam pomysł. Może tam będzie kręcone, zobaczymy.
6: Na pustyni błędowskiej dzisiaj będą 22 stopnie i bez deszczu. Nie wiedziałem, że będzie tak zabawnie dzisiaj. Kolejny wpis na naszym Facebooku. Żyje się tylko 3 razy. Uważam, że to by było fajne. Halo?
11: Dzień dobry, to znowu ja. To mój drugi telefon do Trójki. Wpadłam na kolejny wspaniały pomysł tytułu filmu

0: o Jamesie Bondzie, który mógłby się rozgrywać w Polsce, Nigdy nie mów lub czasopisma.
1: Trochę mi się wydaje, że pani po pierwsze będzie leitmotywem dzisiejszego wydania audycji porannej, a po drugie nic pani nie przeszkodzi w zabawie z nami. 22 i 7 trójek, zapraszamy do Bonda dziś. Aha.

0: To z filmu W obliczu śmierci. Aha, z tego filmu ta piosenka. I jeszcze może tylko przypomnijmy, kto dzisiaj jest głównym bohaterem audycji porannej.
1: Bond. James Bond.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A jeżeli Bond, James Bond, to on, Gudowski, Maciej Gudowski.
1: Ja nie przypominam sobie słabego filmu z Jamesem Bondem. To była wspaniała atmosfera. Ja pamiętam już od pierwszych sekund czołówki, to się czuło, że będzie fajnie, że się wydarzy, że będzie miło.
3: The name is Bond. James Bond.
1: Do tego stopnia, że jak jeszcze kilka lat temu, kilkadziesiąt

0: lat temu poszedłem z synem do kina na Bonda kolejnego, na pewno z Piersem Brosnanem, nie pamiętam na który film, to też się w kinie tę atmosferę łapało. Także te filmy niosły, w nich było coś.
1: Czy ma pan swojego ulubionego Bonda?
0: Mam i zaskoczę pewnie panią i może jeszcze bardzo, bardzo wiele osób, bo moim ulubionym jest Roger Moore.
2: You missed Mr. Bond. Did I?
0: To był aktor, który nie podawał tego na srebrnej tacy, ale to się między wierszami u niego czytało w takich drobiażdżkach, że on się tym bawił. On się bawił tą rolą. Wszyscy byli świetni, nawet George Lazenby, który zagrał tylko w jednym. Też to był bondowski aktor. On się świetnie wpasował w tę rolę. Sean Connery też, no człowiek legenda. Teraz jak czasami zdarza mi się gdzieś dotrzeć do kawałeczka tego filmu Bonda, oczywiście z jego udziałem, mówię, no nie, świetny, ale jednak jest to numer jeden, jest Roger Moore, ale zaraz tuż za nim jest Pierce Brosnan.
3: His name's Bond. James Bond.
0: On też miał coś takiego w swojej grze, gdzie puszczał do nas oko momentami. To były gesty drobne takie, ale widać było, że ten film oprócz swojego oficjalnego życia ma jeszcze taki drugi nurt.
1: Jak w ogóle doszło do tego, że został pan tym polskim głosem Jamesa Bonda?
0: To zasługa Tomka Beksińskiego, bo on sobie mnie wymyślił jako właśnie człowieka czytającego Bonda. Czy dobrze wymyślił? Nie wiem, to już państwo oceniają. I ja już tak z nim zostałem. Z nim i z Bondem. Tych naszych spotkań bondowskich było przez lata bez liku praktycznie do ostatnich lat życia Tomka.
1: Czy Jamesa Bonda czytało się inaczej niż inne produkcje?
0: No zdecydowanie inaczej, bo to Beksiński robił, a on był nieubłagany po prostu. Ja już wiele razy to mówiłem. No czytamy, czuję, że się rozjechałem, już dialogi poleciały, oryginał filmu sobie poleciał, a ja nie wiem, 2-3 zdania jestem do tyłu, mówię, Tomek, zrób coś, to się nie mieści. Ja to czytałem w domu i to się mieści. No i co? No nie przekonam go przecież, więc trzeba było może nie tyle zacisnąć zęby, co skupić się, w ogóle wyłączyć wzrok, nie patrzeć na obraz, tylko to było powiedzmy 5-6 zdań, wystukać to na zasadzie karabinu maszynowego, no i wtedy to grało i Tomek był zadowolony.
1: Czy pan po latach wraca do Jamesa Bonda? Lubi pan oglądać filmy, do których pan miał okazję użyczać swojego głosu?
0: Takich filmów jest niewiele, ale James Bond, filmy o 007 należą do nich. No dlatego, że one mają swój jedyny, niepowtarzalny klimat. Nam się zdarzało jeszcze przy tej okazji robić takie różne rzeczy dziwne, określmy to. W pewnym momencie, to już było po śmierci Tomka, Andrzej wpadł na pomysł, bo w każdym filmie niezmiennie kto by grał i o czym by to było, zawsze pada tylko jedna kwestia, jak on się przedstawia. Bond. James Bond. I w pewnym momencie przerwaliśmy nagranie i zaraz, słuchaj, a może zróbmy taki numer, niech on to powie w oryginale. I od tej pory zaczęło to chodzić właśnie, że to on na ekranie mówił. Padało z reguły standardowe pytanie, a pan to kto? Po czym on odpowiadał?
2: Bond. James Bond.
0: I to sobie chodziło, nie wiem, do kiedy jeszcze czytałem te filmy, to tak to wypadało. Fajne.
4: Fajne. Maciej Gudowski. Bardzo dziękujemy. Z panem Maciejem spotkała się Karolina Gonet. No, muszę powiedzieć, panie Macieju, że czekamy na kolejnego Bonda z panem, z pańskim głosem. A przypomnę też, że po pierwsze, Bonda nowego wybierają wciąż producenci, ale są pogłoski, że część akcji nowego filmu może w Polsce się odbywać, rozgrywać. I dlatego dziś na naszym Facebooku pytamy o to, jaki będzie albo jaki może być tytuł Przygód agenta 007 kręconych w Polsce. Na naszym Facebooku jest zdjęcie. Jeden ze słuchaczy zaproponował dołączenie 3 osób z Myśliwieckiej do obsady. Agenci 3/5/7. Proszę to sprawdzić. Proszę tam się dopisać. Szukamy tych tytułów. No, mnie się bardzo podoba jedno hasło, które za chwilę państwu przeczytam. Wcześniej telefon. Halo?
5: Pomyślałem, że ja się przyłączę do pana Jamesa Bonda i wymyśliły mi się takie 2 scenariusze. Jeden globalny polski, czyli James Bond i tajemnica Polskiego Ładu, miejsce akcji, różne urzędy skarbowe. Lub lokalnie, patriotycznie, James Bond i znikający pylon, miejsce akcji Ostrołęka.
4: Aha, no lokalnie też możemy oczywiście szukać. Ten tytuł, który pan Maksymilian zaproponował na naszym Facebooku, zapraszam, proszę się przynajmniej uśmiechnąć o poranku, brzmi następująco. Przypomnę, Bond kręcony w Polsce. Żyje się

tylko od pierwszego do pierwszego. Czy to by mogła być piosenka z Bonda, który dzieje się w Polsce? Myślę, że tak. Kasia Linz.

0: Z Bonda jak nic. Śmierć w bikini. Kasia Linz, 13 minut do 7.
1: Dzień dobry. Dawno nie było mnie na antenie. Mam kolejny wspaniały pomysł na polski tytuł filmu o Bondzie. Pozdrowienia z Budapesztu. Myślę, że nie muszę niczego tłumaczyć.
0: Czekam dalej. Widzę, że pani nie odpuszcza.
2: Nowe w piątek.
0: No to hop, nowa piosenka, od wczoraj ją znamy, ale dziś piątek, tańczę. Drugi hymn tegoroczny, męskie granie orkiestra.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę. Męskie granie orkiestra 2026. Na naszym Facebooku pytanie o tytuł filmu z Jamesem Bondem, filmu kręconego w Polsce. Kolejny pomysł od pana Michała. Pierogi są wieczne.
2: Odnośnie tytułu filmu do Jamesa Bonda. Ja proponowałbym tytuł, bo myśmy mieli swojego Bonda, Hansa Klossa. Proponowałbym stawka mniejsza niż życie. Nie stawka większa jak życie, tylko stawka mniejsza niż życie.

0: Wystrzałowa Madonna z Bonda, a przed nami urodzinowy chłopak najlepszego.
1: Trzeci paragraf.
0: Aha, i teraz jest taka sytuacja, że ja nie dałem dźwięku. Nie dałem dźwięku i nie wiem, czy się ze wszystkim zmieścimy, ale nie mamy wyjścia. Agnieszka, jedziemy.
1: Trzeci paragraf.
2: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Kumbia Zosia, hańba Hioba Dylana, czyli o roli prokuratury w systemie prawa. Wracam do piosenek polskich. Co więcej, dziś piosenka wydana na płycie w 2026 roku, a więc w porównaniu do niektórych hitów trzeciego paragrafu prawdziwa nowość. Nie wiem, czy połączenie hańby z Hiobem Dylanem można już nazwać supergrupą. Niemniej ich płyta Za kim idziesz jest dla mnie jednym z lepszych krążków tego roku. W piosence Kumbia Zosia, czarnej historii o zbrodni, pojawi się informacja o postaci, która odwiedza podejrzanego w celi. Siedziałem w celi, gapiąc się w ścianę, wszedł prokurator, z Kielc aż przysłany. Młody człowieku, myśl o swym losie. Powiedz mi, czemu zabiłeś Zosię? I mimo, że zachodzę w głowę, dlaczego prokurator przyjechał do podejrzanego aż z Kielc, postanowiłem opowiedzieć dziś, kim jest prokurator. Tak się składa, że zadań ani opisu prokuratury, w przeciwieństwie do sądów, nie znajdziemy w polskiej konstytucji. Nie zmienia to faktu, że prokuratura jest kluczową instytucją dla praworządności. W przepisach prawa o prokuraturze przeczytamy, że do jej zadań należy ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności. To właśnie prokuratorzy w większości przypadków oskarżają czy składają wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokuratorów możemy też, i to chyba niespodzianka, spotkać w postępowaniu przed sądami rodzinnymi. Są stroną postępowań w sprawach nieletnich oraz mogą domagać się ustalenia lub zaprzeczenia zarówno ojcostwa, jak i macierzyństwa. A jak poznamy prokuratora? To ta osoba, która na sali rozpraw nosi togę z czerwonym żabotem. Przed Państwem piosenka z prokuratorem w tle. Kumbia Zosia. Hańba Hioba Dylana.

0: Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Arletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto.

0: Żegnamy reklamy.
1: A dziś do trójki zaprasza agent 007.
2: 007 minęła na zegarze. Michał Nogaś w piątek. Dzień dobry. Godzina druga audycji, na początku serwis. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati.
3: Samoloty gaśnicze i śmigłowce wróciły do akcji pod Warszawą. W okolicach Mińska i Wołomina płonie 100 hektarów lasu.
4: Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w miejscowości Gałacz w Rumunii. Ranne zostały dwie osoby.
3: Czwarta osoba została zatrzymana wczoraj w związku z fałszywymi alarmami.
4: Trwa akcja gaszenia wielkiego pożaru lasów pod Warszawą. Wczoraj z powodu dymu z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby.
3: Na miejscu pracuje 400 strażaków, a ich działania zabezpiecza prawie 500 policjantów. Od rana do pomocy wysłano także żołnierzy WOT-u. Na odcinku Stanisławów-Łochów zamknięta jest droga krajowa numer 50.
4: Zdaniem nadleśniczego Piotra Serafina pożar mógł być skutkiem podpalenia.
5: Kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który pierwszy zrzut dokonał, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie, zwłaszcza, że mieliśmy 3 dni temu sytuację właśnie taką, że spaliło się około hektara. W niedzielę również na terenie prywatnym tutaj były pożary.
3: Zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej podkreśla jednak, że na razie przyczyna pożaru jest nieznana. Nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych.
4: Sławomir Sierpotowski dodał, że w nocy intensywność pożaru spadła i ogień nie powinien się już zbliżać do innych miejscowości.
6: Naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza. Tam jest nasz faz obrony.
3: Strażacy zaapelowali do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, ponieważ do większości działań służby korzystają z hydrantów. Sytuacja jest rozwojowa, pożar jest wciąż nieopanowany.
4: Do akcji od rana ruszyły też samoloty gaśnicze i śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk.
3: Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w miejscowości Gałacz w Rumunii, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą.
4: Doszło do eksplozji pożaru mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, około 70 mieszkańców zostało ewakuowanych.
7: Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego rosyjskiego ataku na cele w ukraińskim regionie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji podrwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zastrzelenie celu, jednak dron rozbił się zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek. Uszkodzone zostały także klatki schodowe i kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. To pierwszy przypadek od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdy rosyjski dron spadł na gęsto zaludniony obszar w Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie podaje, że szczątki dronów odnajdywano na terytorium kraju już 47 razy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Resort Spraw Zagranicznych odpowiada na ostrzeżenia Kremla dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zagroziła, że zwiększenie amerykańskiej obecności w naszym kraju może doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe.
3: Działania NATO są odpowiedzią na politykę Kremla, powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
8: Prawdziwym źródłem eskalacji napięć w Europie są bezprawne i agresywne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, a nie środki podejmowane przez NATO w celu obrony własnych granic i obywateli. Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu.
4: Rzecznik MSZ podkreślił też, że decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk na terytorium Polski należą wyłącznie do polskich władz i sojuszników.
3: Czwarta osoba została zatrzymana wczoraj w związku z fałszywymi alarmami. Po tych telefonach służby interweniowały m.in. w domach polityków i publicystów prawicy.
4: Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że w tej sprawie nie ma wielu informacji.

0: policji, ale wiadomo, że policja spodziewa się kolejnych zatrzymań.
1: Od pierwszych zgłoszeń tych fałszywych alarmów został utworzony specjalny zespół, w skład którego weszli nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze CBZC, również służby specjalne. Ten zespół cały czas intensywnie pracuje i również ten mój oszczędny komunikat wynika z tego, żeby mówić dość oszczędnie. Jest to z pewnością dobre dla całego śledztwa, dla postępowania.
2: Wobec dwóch zatrzymanych już zastosowano areszt.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin.
2: Wybuch rakiety New Glenn na przylądku Canaveral na Florydzie przerwał przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji. Według mediów może to opóźnić start satelitów z konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.
0: Do wybuchu doszło podczas testu silników. Należąca do Jeffa Bezosa Blue Origin poinformowała na X, że doświadczyła anomalii, a wszyscy pracownicy są bezpieczni.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na sport zaprasza agent 007.
5: Czyli nasza wersja, jedna z wielu. Adam Malecki, dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków. Mógłby być James Bond rozjemcą takiego meczu. To te drużyny powalczą w niedzielę w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W półfinałach Chrobry wyeliminował w rzutach karnych Łódzki Klub Sportowy, a Wieczysta po emocjonującym meczu, grając przez całą drugą połowę w dziesiątkę, wygrała 3-2. Finał w niedzielę w Krakowie o 20.45. W Paryżu trwa wielkoszlemowy tenisowy French Open. Świetnie spisuje się Maja Chwalińska, która jest już w trzeciej rundzie. W drugiej wygrała z kolejną wyżej notowaną rywalką, Belgijką Elise Mertens 6-4, 6-0. Z dumy pęka pierwszy trener Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej, Paweł Kałuża.
7: Na tych kortach ceglanych, gdzie mączka to jest jej jedna z bardziej ulubionych nawierzchni, korty w Paryżu, no piękny turniej, pisze jakąś piękną historię. Ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała. Trzymamy kciuki dalej.
6: W kolejnej rundzie Maja zagra z Gryczynką Sakkari. Nie będzie kolejnego meczu pod wieżą Eiffla Huberta Hurkacza. Polak przegrał po pięciosetowej batalii z Amerykaninem Tiafoe. Hubert żałuje przegranej, ale przy okazji cieszy się, że wyleczył się z kontuzji kolana.
8: Teraz już jest wszystko na proste i mogę grać, rywalizować, więc to jest najważniejsze. Oczywiście frustrujące jest jednak ten poziom, który mam, nie jest tam, gdzie chciałbym być, więc na dużo pracy cały czas, każdego dnia wkładamy, żeby krok po kroku podążać naprzód.
6: Z turniejem w Paryżu pożegnał się także Jannik Sinner. Włoski numer jeden światowego tenisa, walcząc z chorobą, przegrał w pięciu setach z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. Dalej gra sensacyjny 17-latek z Francji, Moïse Kouamé. A dzisiaj w samo południe o trzecią rundę powalczą Iga Świątek z Magdą Linet. Na koszykarskich parkietach w kraju toczy się walka w półfinałach Ekstraklasy. W rywalizacji do trzech zwycięstw Zastal Zielona Góra prowadzi 2-0, bo też wygrał na wyjeździe z Arką Gdynia 85-83. Trzecie spotkanie tej serii w niedzielę w Zielonej Górze. I jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. Do najlepszej czwórki awansowali Kanadyjczycy. Ograli broniących tytułu Amerykanów 4-0 i teraz zagrają z Finlandią. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Szwajcarzy z Norwegami.
5: I teraz wchodzę ja, cały na biało.
4: Bond. James Bond.
5: Halo?
9: Kolejny wspaniały pomysł to znowu ja. Teraz już wymyśliłam po raz ostatni. Licencja na studiowanie. To dlatego, że mam kompleks edukacyjny. Proszę mi wybaczyć.
5: Wyjaśniam. To jest słuchaczka, która od 6 siedzi przy telefonie i wymyśla tytuły filmów o Jamesie Bondzie, które mogą powstać w Polsce. Ty masz jakiś pomysł, Adam?
6: Nie, ale to nie był AI, ta pani?
5: No wiesz co?
6: Nie?
5: Tak naszą słuchaczkę obrazić.
6: Ale dlaczego obrazić? No,
5: znaczy może udzieliłaby tego głosu sztucznej inteligencji, ale to jednak jest prawdziwy człowiek.
6: Niesamowite pomysły.
5: Później się to wyjaśni. Masz jakiś pomysł własny niesamowity?
6: Nie.
5: Nie?
6: Nie.
5: No to może pomyśl o 8, dobrze? To,
6: a na co, przepraszam?
5: Byłeś na naszym Facebooku?
6: No tak, chodzi o tytuł Jamesa Bonda, tak?
5: Tak, widziałeś zdjęcie?
6: A, oczywiście, że widziałem, z polonezem w tle.
5: No ale to chyba osoby są jednak ważne na początku.
6: No Baszka.
5: Baszka jako M.
6: Grzęda.
5: Jako James Bobond.
6: No i
5: doktor Nogasu. Tak, no właśnie. W Sopocie, bliskim twemu sercu, będzie dziś 20 stopni bez deszczu. Dziękuję, idź się przygotować do spotkania o 8.
10: Zapraszamy do reklamy. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multi.

0: tradycyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
2: 10 minut po siódmej.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pyruk, 22 i 7 Trójek. Dzisiaj razem z Bondem odbiera telefon i Michał Nogaś. Polecamy się do dziewiątej. Uwaga, uwaga, głośniej.

0: nie wiem, jaki tytuł nadać polskiemu filmowi o Bondzie, ale tak wyobrażam sobie taką oś dramatyczną, która przez cały film by nas prowadziła, mianowicie James Bond próbuje w Polsce oddać butelki z kaucją do butelkomatu i nie udaje mu się, bo cały czas te butelki kaucjomat odrzuca. I na końcu, w ostatniej scenie, okazuje się, że w kaucjomacie siedzi Blofeld i on te butelki chwyta i Bondowi odrzuca po prostu. I wtedy Bond wyciąga swój pistolecik i rozbija ten kaucjomat, wyciąga łysego, oczywiście z kotem, bo tam obaj siedzą z kotem i teraz kot odrzuca te flaszki. Teraz Blofeld i w finałowej scenie rozwiązany ostatecznie zostaje problem kaucjomatu w Polsce, bo złe ze złym kotem zostają ostatecznie pokonani, pokarani, poniżeni. I wreszcie to działa.
1: Ale się pan cieszył, kiedy mówił poniżeni. Słyszałem to. No, wspaniało mają wyobraźnię nasi słuchacze. Przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku jest zdjęcie. Jest tam też pytanie do państwa. Jaki będzie tytuł przygód agenta 007 kręconych w Polsce? Nie bez powodu takie zdjęcie. To jest przetworzenie wyobraźni jednego z naszych słuchaczy, ale pan Piotr przedstawił swoją propozycję na obsadę. Chyba pana poniosło. Mieliśmy już w propozycjach od słuchaczki, która dzwoni namolnie i namiętnie od 6:00 pozdrowienia z Budapesztu, ale pani Iwona dorzuca inny tytuł. Człowiek, który nie uciekł do końca.
2: Nowe w piątek.
1: Gotowi? Agnieszka tu mi kiwa głową, że chciałaby już poznać piosenkę dnia. No to grajmy. Piosenka dnia dzisiaj mnie bardzo cieszy i jest z nadsekwany i też mogłaby być w Bondzie. Panie i panowie, oto powraca Mylène Farmer.

0: co znaczy po polsku Setakile Tour, czyja kolej. Mylène Farmer powraca po latach z nowym singlem, to dziś piosenka dnia.
1: Dobrze się czyta.
0: Uważam, że to może być jeden z przebojów wakacji. Na pewno dobrze się przy tym będzie podróżować. A to był przebój dzieciństwa wielu z nas.

Czemu, ach czemu, w audycji wokół Bonda nagle pojawia się on, piesek z kreskówki? Pojawia się z powodu książki, o której będę mówił. No nie mogłem mu tego przerywać. I ten stempelek. Boreksio także pojawia się w Mozaice.

Mozaika bielsko-biała. Nowa książka, która właśnie ukazała się, patronat programu trzeciego, na niej się znajduje. Książka, która otwiera serię przybliżającą obrazy miast polskich stolic kultury. Będzie ich kilka. Jako pierwsze Bielsko-Biała otrzymało ten zaszczytny tytuł, a książkę Mozaika o Bielsku Białej napisała Aleksandra Boćkowska. Po szóstej Zygmunt Miłoszewski mówił o tym, że w Gdyni jutro, przypomnę adres strony blaufeld.pl, odsłonięcie gipsowej wersji wizji pomnika Blaufelda, największego wroga Jamesa Bonda. O Gdyni świetną książkę napisała Aleksandra Boćkowska, książkę przeniesioną na deski teatru w Gdyni, Teatru Miejskiego, tam można oglądać sztukę. A ponieważ Aleksandra Boćkowska świetnie opowiada i umie słuchać ludzi, to poproszono ją, by napisała o Bielsku Białej. I oto napisała historię miasta, które połączyły... Historię miasta, które zostało połączone przez rzekę oraz dywiz, czyli ten znak w środku. Bielsko, myślnik, Biała. I ta książka zaskakuje dosłownie na każdej swojej stronie. Bo Boćkowska w sposób podobny jak w Gdyni, ale na mniejszą skalę, przygląda się Bielsku Białej, odkrywa karty dalszej i bliższej historii i opisuje losy tych, którzy mieli na tę historię wpływ przemożny. Ta książka to jest podróż śladem filmów rysunkowych. Malucha, jak pisze, pewnie niektórym się narażając, niedobrego samochodu, artystów i rzemieślników. No, prawda jest taka, że po lekturze Mozaiki chce się po prostu wszystko rzucić i jechać pod Szyndzielnię. To jest, przypomnę, ta kolejka i ta góra. Wsiada się do kolejki, wjeżdża się na Szyndzielnię i stamtąd patrzy się na Bielsko-Białą i nie tylko. No i w ogóle zagubić się u stóp Beskidów. O lataniu tu jest. O niesamowitej historii miasta. O Foce, Zefirze i Bocianie. O studiu filmów rysunkowych, o Reksiu i nie tylko. No właśnie, Bolek i Dolek na Dzikim Zachodzie, początek lat 70. Są tu też zdjęcia, jak rysowano i animowano Biedronka Onka i Ślimak Mak, bohaterowie serialu Boczne Oczka. Bielsko-Biała, gdy było stolicą województwa. Jakie to było miejsce? I wiele jeszcze innych opowieści o tym mieście, być może nie przez wszystkich znanych, ale koniecznie do poznania. Warte poznania jest Bielsko-Biała. Możemy w tym pomóc, polecając Mozaikę, książkę Aleksandry Boćkowskiej, książkę pod naszym patronatem Pierwsza Polska Stolica Kultury. Ten tytuł dzierży zaszczytny właśnie Bielsko-Biała. michał.nogaś@polskieradio.pl. Można do mnie pisać w tej sprawie. A z pozdrowieniami dla Bielska Białej z Warszawy, from Warsaw with love. To będzie Brodka. 23 minuty po 7.

0: To Brodka o Warszawie, tytuł francuski, tekst po angielsku. To też wokalistka, która mogłaby piosenkę do Bonda nagrać. Trzymam kciuki. O nie, znowu.
1: Halo, tak, dobrze się panu wydaje, panie Michale? Znowu jestem i znowu mam w zanadrzu wspaniały tytuł Operacja Toruń. No, Operacja Toruń oczywiście byłaby filmem o niebezpiecznej organizacji, która próbuje przejąć kontrolę nad światem w Toruniu. Nad Toruniem, czy nad światem.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
7: Wspólne hasła i reklama w internecie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowit.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Potrzebujesz auta?

0: A dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
1: Mediamarkt.
2: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: 7:30. W studiu Anna Kowalik-Biancati.
3: Rumunia reaguje na atak rosyjskiego drona, który spadł na 10-piętrowy blok i ranił 2 osoby. Resort dyplomacji zapowiada, że Bukareszt podejmie niezbędne działania na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego oraz swojej przestrzeni powietrznej. Stanowcza reakcja NATO na to uderzenie leży w interesie całej wschodniej flanki sojuszu, uważa podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
4: Może być w pewnym momencie kwestia na przykład rozszerzenia możliwości zwalczania celów, które zagrażają wschodniej flance NATO, już na terenie Ukrainy środkami natowskimi.
3: Rosja uderzyła dronem także w turecki statek towarowy pod banderą Vanuatu. 2 członków załogi zostało rannych. Jednostka płynęła z portu w obwodzie odeskim do Turcji. 2 ważne głosowania w Sejmie. Posłowie zdecydują m.in. o losach projektu tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazują natrzymania psów i kotów na uwięzi. W projekcie zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Izba będzie też głosować nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Otoczenie prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisze. Z majątku bossa sycylijskiej mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. Majątek nieżyjącego już Matteo Messiny Denaro pochodzi z przemytu i handlu narkotykami. Podczas międzynarodowej akcji znaleziono nieruchomości, złoto, konta bankowe i udziały w firmach, m.in. we Włoszech, Andorze, na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii i Monako. Pełny serwis Trójki o 8:00.
2: Udany to był wstęp do ekonomii. Dziękujemy Annie. Witamy Sylwię Zadrożną.
5: Dzień dobry. Zapraszam na początek dobre wiadomości dla kierowców, bo przynajmniej do połowy czerwca obowiązywać będą niższe stawki VAT-u i akcyzy na paliwa. Oznacza to również, że dłużej będą wyznaczane maksymalne ceny paliw na stacjach. Dziś za litr benzyny 95 płacimy 6 zł i 16 groszy, czyli o 15 groszy mniej niż wczoraj, a za litr oleju napędowego 6,37 o 20 groszy mniej. W Polsce emeryci mają mieszkania, ale brakuje im gotówki na codzienne wydatki. Oszczędności, jakimi dysponują, wystarczyłyby im tylko na rok, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
6: Polscy seniorzy są jednymi z najbardziej ubogich na tle państw europejskich, czyli ta suma oszczędności płynnych, które posiadają osoby, niekoniecznie przez sprzedaż swojego mieszkania, jest znacznie niższa niż w Niemczech czy we Francji, gdzie te oszczędności starczą na przeżycie kilku lat, a u nas zaledwie na 13 miesięcy.
5: Przeciętne oszczędności polskiego gospodarstwa domowego emerytów wynoszą niecałe 10 tysięcy euro, podczas gdy w Niemczech to około 97 tysięcy, a we Francji 88 tysięcy euro. Od poniedziałku Pocztą Polską pokieruje Magdalena Gaj. Rynek spodziewał się jej wyboru na to stanowisko. Magdalena Gaj to m.in. była szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Amerykańska administracja pracuje nad tym, aby wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znalazł się na banknocie o nominale $250. Wymagałoby to zmiany prawa, bo zgodnie z nim na amerykańskiej walucie nie może pojawić się osoba żyjąca. A tymczasem Stany Zjednoczone notują najwyższą od blisko 3 lat inflację. Wzrost cen paliw w minionym miesiącu ponownie napędził wzrost cen i zwiększył obciążenia finansowe Amerykanów. Za dolara płacimy dziś rano 3,63 zł, a za euro 4,22 zł.

0: Mówimy oczywiście o dolarze, na którym nie ma jeszcze wizerunku Donalda Trumpa. Czego ten człowiek nie wymyśli? Naprawdę. A czego to państwo nie wymyślą?
1: Pierwszy tytuł bardzo polski to Bursztynowy Żubr, a drugi tytuł no to oczywiście Duch Puszczy. Aż zdziwiony jestem, że do tej pory nie słyszałem.
0: Duch Puszczy 007?
2: Mam dwie propozycje. Bondów trzech i Owczarek, to tak trochę do Czterech Pancernych i Psa. A drugi tytuł to jest, był Doktor No, to Dyrektor Nie Gaś.
0: Kto mi ten telefon tu wrzucił? Bardzo proszę o... Już może wystarczy z tym Doktorem No, którego można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. Zachęcam do zmierzenia się z wizją jednego z naszych słuchaczy. Zachęcam też do zmierzenia się z pogodą. Dziś padać będzie tylko na Suwalszczyźnie, 16 stopni. Nie padać będzie w pozostałych częściach kraju. Najcieplej 26 stopni w Zielonej Górze. Uwaga, jak nie łupnie.

Halo, halo, to znowu ja. Panie Michale, tym razem mam wrażenie, że mamy to. Uwaga, mówię, tylko dla twoich kocur. Czy słyszał pan o tym, że każdy szanujący się złoczyńca powinien mieć kota, którego może głaskać w chwilach

0: Another Way to Die, Jack White i Alicia Keys z Bonda. Oczywiście 20 minut do 8.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Dziś z Bejrutu Milena Rashid-Shehab.
2: I izraelskie, i palestyńskie media żyją dziś przede wszystkim zapowiedzią premiera Benjamina Netanyahu zwiększenia okupacji Strefy Gazy aż do 70% jej powierzchni. Na mocy podpisanego w październiku zawieszenia broni izraelskie wojsko wygnało mieszkańców Gazy z 50% terenów enklawy. Potem rozszerzyło okupację do 60%, a teraz ma to być już aż 70% terenu. Jednocześnie izraelski premier nakazuje wojsku zintensyfikować i rozszerzyć działania w południowym Libanie. Temu wszystkiemu przygląda się dzisiejszy Haaretz, który pisze we wstępniaku, że po fiasku wojny z Iranem premier Netanyahu rozpala na nowo dwie wojny w Libanie i Gazie. Zamiast ostatecznie uznać granice siły, pisze Haaretz, rząd nakazuje wojsku nasilenie ataków i zaostrzenie okupacji, co ucieleśnia izraelską maksymę. Co nie działa siłą, działa jeszcze większą siłą. Z kolei libański dziennik L'Orient Le Jour przygląda się wezwaniu krajów Zatoki Perskiej przez Donalda Trumpa do podpisania porozumień abrahamowych, czyli umowy, która normalizuje kontakty z Izraelem. Jak pisze gazeta, porozumienia abrahamowe opierały się przede wszystkim na wspólnym postrzeganiu zagrożenia ze strony Iranu oraz na idei, że Izrael i Stany Zjednoczone mogą pełnić rolę gwarantów bezpieczeństwa dla krajów Zatoki Perskiej. Jednak ta wojna zdaje się obnażać ich ogromną słabość. Jak czytamy w analizie L'Orient Le Jour, państwa Zatoki Perskiej są prawdopodobnie bardzo wściekłe na Waszyngton i Izraelczyków za rozpoczęcie tej wojny i pozostawienie ich w sytuacji, w której reżim irański jest prawdopodobnie bardziej ośmielony i silniejszy. Irańczycy pokazali, że mogą uderzyć na Zatokę Perską dosłownie kiedy tylko zechcą. Pokazali również, że nie boją się już dużej operacji wojskowej Izraela lub Ameryki. W przeszłości działało to odstraszająco, ale fakt, że reżim irański przetrwał, a nawet w pewnych aspektach skorzystał na swoim położeniu geograficznym, dał mu nowe karty do gry. To katastrofa dla państw Zatoki Perskiej, które ucierpiały w tej wojnie, pisze gazeta. Pokazała ona, że Zatoka Perska nie jest ani stabilna, ani bezpieczna, a cały dubajski model przekształcania Zatoki w centrum finansowe, kulturalne i turystyczne właśnie legł w gruzach. A na koniec kącik kulinarny. Międzynarodowy, bardzo poważny dziennik Asharak al-Awsat pochyla się nad zmianami kulinarnymi podczas obchodzonego właśnie przez muzułmanów święta ofiarowania, którego jedną z głównych cech jest jedzenie mnóstwa mięsa z zabitych rytualnie zwierząt. Tymczasem, jak ubolewa gazeta, w Arabii Saudyjskiej tradycyjne śniadanie składające się ze smażonej wątróbki oraz siekanej jagnięciny z pomidorami coraz częściej wypierane jest przez kupną deskę serów, udekorowaną miodem, orzechami włoskimi i mortadelą, co ma nadać jej świąteczny charakter. Wszystkiemu mają być winne zachodnie wpływy, a konkretnie media społecznościowe, gdzie stylowe aranżacje potraw stały się nieodłączną częścią samej celebracji. Rozmówczyni gazety, Abir Ahmed, przyznaje wprost. Rosnąca konkurencja wśród rodzin w kwestii sposobu podawania świątecznych śniadań zachęciła wiele z nich do sięgania po nowoczesne, gotowe dania, zwłaszcza deski serów. Z Bejrutu dla Trójki, Milena Rashid-Shehab.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście czekamy na kolejne korespondencje od Mileny. Czy to by mogła być piosenka z Bonda, który dzieje się w Polsce? No oczywiście, że tak. Nawet tytuł predestynuje. Muka!
3: Szukamy dla Bonda tytułu, to ja miałbym może coś, tajemniczy głos w eterze.
0: Może być.

0: Zapraszamy do trójki. 2, 2 i 7 trójek.
1: W nawiązaniu do panów, którzy ciągle na ławeczce siedzą, miejscowa inteligencja 007. Tak u nas mówią w okolicach na tych panów.

0: Halo, halo, my w temacie Bonda dzisiaj od 6 mamy chyba kolejną propozycję telefoniczną.
1: Dzień dobry, ja z propozycją do pana Bonda. Weterynarz motocyklista się kłania. Tytuł brzmi jednośladem jak skalpelem. Albo mam drugi, nie będzie niczego.
0: Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy tytuł Bonda kręconego w Polsce to by mogło być bez uników?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Mogłabyś ja proponuję James być... Błąd.
0: Aha, wielbłąd.
2: James Błąd. Wielbłąd. Wielki błąd. To jest wielbłąd.
0: Ty byś wtedy mogła być dziewczyną wielbłąda.
2: Błąda. Dziewczyną błąda.
0: Mamy chyba w tej sprawie telefon. Halo?
3: Mój polski tytuł na Jamesa Bonda to niewiarygodne przygody Jakuba Wielbłąda. Błąd to wielbłąd. Także... Niech tak będzie na wesoło.
0: No widzisz, i wykrakałaś, że tak powiem. Ale byłabyś dziewczyną Bonda w polskiej wersji?
2: A są jakieś takie dla seniorów propozycje?
0: Gdyby to się działo w Ciechocinku, to może.
2: Właśnie. Mamy już nowy scenariusz. Powinien się rozgrywać.
0: Przytężni, będziesz się natychać. Bez uników 007. Co dziś? Kto dziś?
2: Dzisiaj Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, minister aktywów państwowych. Porozmawiamy oczywiście o tym, co dzieli prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością i dlaczego jest to Zbigniew Kapiński, nowy prezes Sądu Najwyższego. I porozmawiamy też o pretensjach głowy państwa, ale chyba też Prawa i Sprawiedliwości dotyczących traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. Zastanawiam się, czy jest jakaś sprawa, która... w której rząd i prezydent będą mówić jednym głosem.
0: A czy to nie było tak, to jest pytanie być może retoryczne, ale czy to nie było tak lat kilka temu, że właśnie w Wielkiej Brytanii upatrywano największego sojusznika?
2: Nie, no jak to w Wielkiej Brytanii? Zawsze, przynajmniej prawa strona sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych.
0: Mam takie wrażenie, że był taki moment w historii Polski kilka lat temu, kiedy właśnie Zjednoczone Królestwo miało być naszym najwierniejszym sojusznikiem. Stąd dziwią mnie teraz te głosy zaskoczenia.
2: Muszę być ewentualnie wzorem do polexitu.
0: No.
2: Nie mówiąc zupełnie serio, to już Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło za swoich rządów współpracę z Wielką Brytanią, także ten traktat jest postawieniem kropki nad i. Ale tutaj przecież nie chodzi o jakieś merytoryczne sprawy.
0: Ale to się dobrze składa, bo James Bond, agent jej królewskiej, a teraz jego królewskiej mości, jest właśnie stamtąd. Renata Gochardt.
2: Ale sugerujesz, że to jest Jacek Sasin?
0: Ja niczego nie sugeruję. Ja chcę, byśmy się teraz przenieśli do zoo, gdzie już są panowie Pieruk i Kruszewicz.
4: Wśród

0: zwierząt.
1: Susza powoli staje się w Polsce złą, ale jednak normą. Od deszczu do deszczu mijają często długie tygodnie. Ludzie sobie radzą, ale co mają zrobić ptaki? Skąd ptaki biorą wodę?
2: To jest rzeczywiście problem, ale już lat temu 20 biolodzy mówili, że w Polsce mamy niebezpieczną sytuację, jeżeli chodzi o wodę. Mamy małe zasoby, rzeki zostały wyprostowane, spływa to wszystko bardzo szybko. Przez 60 lat melioranci meliorowali, ale tak naprawdę osuszali tereny. W tej chwili bobry trochę zatrzymują ten efekt wyprostowania rzek. Też niektóre towarzystwa ochrony ptaków, jak Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Białegostoku, też zatkali Starorzecza Narwi. To spowodowało rozlewiska i od razu życie tam powróciło, ale ogólnie wody brakuje w mieście. Tragedia, jest bardzo niski poziom wód we wszystkich zbiornikach, jakie są, i jest z tym problem. Ja w zeszłym roku wystawiłem u siebie w ogródku poidło dla ptaków i tam po prostu cały czas był ruch. W tej chwili też mój staw, który był dla ptaków, wysechł. Nie było wody, nieraz tak, że wylewała się. I podlewałem z tego stawu ogródek, a w tej chwili nie ma wody. Więc ptaki nie mają w okolicy wody pitnej. Dlatego rozstawiam miski dla psów. I mam też miskę na tarasie, gdzie psy korzystają tylko wtedy, kiedy wchodzą na taras, a robią to rzadko, a cały czas to korzystają z tego ptaki. No i poidełko oczywiście w ogrodzie. Wystarczy duży pojemnik plastikowy, jakaś taka większa kuweta, do tego kamień można włożyć, żeby ptakom było łatwiej, żeby to się też nie przewracało. Ale pamiętajmy, że na przykład zbiornik na deszczówkę, jeśli jest otwarty, to może być pułapką, bo ptak może tam wpaść i może mieć kłopoty z wyjściem. Więc jeżeli mamy taki zbiornik, włóżmy do niego jakiś drąg, jakąś gałąź, tak żeby w razie czego ptak mógł się wydostać. Bo to jest ważne, bo naprawdę właśnie przyjdą upały, ptakom będzie wody brakowało.
1: Jak poradzić sobie z tym w miastach, kiedy mamy do dyspozycji parapet, w najlepszym razie balkon, może jakiś taras?
2: Poidło, miska z wodą. To może być metalowa miska, tak jak dla psów, ale do niej włóżmy kamień, żeby była stabilna, i naprawdę to działa. Ptaki bardzo szybko to odkryją. Ja mam w tej chwili zaprzyjaźnioną parę sierpówek i one regularnie korzystają z wody, którą wystawiłem dla psów, ale tam właśnie psy nie wchodzą na taras, wchodzą tylko wtedy, gdy ja jestem, a w międzyczasie korzystają z tego inne ptaki. Jeżeli to będzie na widoku i będziemy tę wodę polewali tak ostentacyjnie, żeby zwierzęta widziały, to naprawdę nauczą się z tego korzystać. Pamiętajmy, że ptaki to nie wszyscy mieszkańcy wokół nas. Są jeszcze jeże, są różne inne drobne ssaki. Woda jest potrzebna dla wszystkich. I ja na Polesiu, widząc co się dzieje, wykopałem specjalny staw dla żab. Od razu został zasiedlony i to kolejne gatunki wchodziły do tego stawu. Ale jest to w tej chwili staw dla owadów. Ma taką piaszczystą plażę i tam po prostu wystarczy posiedzieć trochę na stołku i popatrzeć, ile owadów przychodzi gasić pragnienie. One piją. W zeszłym roku miałem taki problem u siebie w ogrodzie. Zobaczyłem, że coś z owadami jest nie tak, bo brakuje wody. Oczywiście wystawiłem naczynia z wodą, ale one tak niechętnie korzystają z takich naczyń, jeżeli tam nie ma płaskiego wejścia. Wszystkie te owady, które miałem w ogrodzie, one się rzuciły na moje czereśnie. Osy, pszczoły, wiele much, one nadgryzały czereśnie i spijały sok z czereśni, bo brakowało wody w okolicy. Więc woda okazuje się być kluczem do tego, żeby te zwierzęta mogły żyć obok nas, więc wystawiajmy naczynia z wodą, poidełka, na różne sposoby.
0: Wśród zwierząt.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.

0: Marki do MediaMarkt. Markt.
1: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris K.

0: Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Żegnam.

0: W ocenie strażaków pożar lasu w okolicach Wołomina i Mińska jest już opanowany. Na miejscu jest nasz reporter.
1: Stanowcza reakcja NATO po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne zostały dwie osoby.
0: Dziś mają być podpisane kolejne kontrakty finansowane w ramach programu SAFE.
1: 2-3 dni może potrwać dogaszanie lasu na styku powiatów wołomińskiego i mińskiego. Pożar został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem.
0: Trwa intensywna walka, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed zmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję. Na miejscu jest Piotr Durys. Piotrze, jak teraz wygląda akcja służb?
2: Dzień dobry. Trwa tu intensywna akcja gaśnicza, a poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służby wzrósł trzykrotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierbatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami.
2: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy śpieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr.
3: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Silestu są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupom GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
2: Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację mieszkańców.
0: O czym mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
1: Sojusz Północnoatlantycki potępia Rosję i deklaruje wzmocnienie obrony. Rzeczniczka NATO skomentowała najnowsze ataki Rosji z udziałem bezzałogowców na ukraińską infrastrukturę krytyczną i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii.
0: Podczas porannych ataków jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Więcej o tym Beata Płomecka.
4: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jest w kontakcie z rumuńskimi władzami, poinformowała rzeczniczka sojuszu. Alison Hart opublikowała krótki wpis na portalu X w reakcji na ataki rosyjskich dronów. Potępiamy lekkomyślność Rosji, napisała i dodała, że NATO będzie kontynuować wzmacnianie obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Stanowcza reakcja NATO leży w interesie całej wschodniej flanki sojuszu, w tym Polski, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa, podpułkownik Maciej Korowaj. Jego zdaniem podobne incydenty mogą się nasilać.
5: Ta skala będzie narastać, tym bardziej, że Rosja zdecydowała się właśnie na atakowanie tych celi na pograniczu NATO i Ukrainy. Reakcja musi być bardzo stanowcza, jeżeli nie chcemy cały czas być nękani incydentami. Może być w pewnym momencie kwestia rozszerzenia możliwości zwalczania celów, które zagrażają wschodniej flance NATO, już na terenie Ukrainy środkami natowskimi.
0: Rosja uderzyła też dronem w turecki statek towarowy na Morzu Czarnym. Jak poinformowała marynarka wojenna Ukrainy, jednostka płynęła z portu w obwodzie odeskim do Turcji. Rannych zostało dwóch członków załogi. Marynarzy przetransportowano do szpitala.
1: Dziś mają być podpisane kolejne kontrakty finansowane w ramach programu SAFE. Łącznie ma ich być około 40.
0: Najbliższa umowa będzie podpisana w Bydgoszczy.
6: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków SAFE produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
7: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
6: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
7: Tarcza wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy SAFE inwestować.
6: A pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.
8: Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
6: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i Dolnym Śląsku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na sport zaprasza agent 007.
11: Powrócił.
12: Nie pytaj, proszę. Nie, mój gu... nie wiem.
11: Słucham. Adam Malecki.
12: Wisła Kraków i Śląsk Wrocław są już w piłkarskiej ekstraklasie. Czekamy na trzecią drużynę z awansem, którą wyłonią baraże. Wiadomo już, że w niedzielnym finale pierwszej ligi zagrają Chrobry Głogów.

0: i Wieczysta Kraków. Chrobry wyeliminował w półfinale Łódzki Klub Sportowy, a Wieczysta Polonie Warszawa. Maja Chwalińska podbija Paryż i jest już w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Po tym jak pokonała Chinkę Zeng na inaugurację, wczoraj odprawiła z kwitkiem inną wyżej notowaną rywalkę, Belgijkę Mertens. Wynik 6-4, 6-0. Jak ty to robisz, Maju?
1: Nie mam dużego doświadczenia w graniu przeciwko tym zawodniczkom wyżej notowanym, więc też nie za bardzo wiem, czego się szczerze mówiąc spodziewać, bo po prostu nigdy nie poczułam jeszcze ich gry na swojej rakiecie, że tak powiem. Ale myślę, że to działa w obie strony, że one też nigdy nie grały ze mną, więc jest to coś też nowego. Ja też myślę, że gram troszkę niekonwencjonalnie jednak, inaczej niż inne zawodniczki, więc postaram się skupiać na swojej grze.
0: I to z jakim skutkiem? Nie udało się awansować Hubertowi Hurkaczowi, przegrał w drugiej rundzie w 5 setach z Amerykaninem Tiafoe. Dzisiaj w samo południe w trzeciej rundzie zagrają Iga Świątek z Magdą Linet. Będzie to ich trzeci bezpośredni pojedynek. W dotychczasowych jest remis po jednym zwycięstwie na głowę. W koszykówce grają w półfinałach Ekstraklasy. Już tylko jedno zwycięstwo dzieli Zastal Zielona Góra od awansu do finału. Zielonogórzanie wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia 85-83, a mecz oceni rozgrywający Zastalu Filip Matczak.
2: To się mówi, jak coś daje, to się bierze. No i mieliśmy taką możliwość, no to chcieliśmy to jak najbardziej wykorzystać i to spotkanie należy na pewno do najłatwiejszych, ale widać było, że w tej czwartej kwarcie krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce nakręcaliśmy się coraz bardziej i to budowało zespół i myślę, że to dlatego udało nam się wszarpać ten mecz.
0: W rywalizacji o trzech zwycięstw Zastal prowadzi 2-0. Mecz numer 3 w niedzielę w Grodzie Bachusa. Amerykanie nie obronią tytułu mistrzów świata w hokeju na lodzie. Jankesów zbili Kanadyjczycy, ogrywając ich 4-0 i w półfinale zmierzą się z Finami, którzy wyeliminowali Czechów. O finał powalczą także Szwajcarzy z Norwegami.
3: Nie?
0: Dostałem podpowiedź.
3: Tak.
0: Żeby nawiązać do jakiejś ustawki na żylecie. Nie wiem, to już ty
3: myślisz. Życie na żylecie.
0: O, brawo. Widzisz?
3: Halo?
4: Otóż proponuję tytuł Szpieg z krainy deszczowców. Dlaczego? Dlatego, że szpieg działa w Polsce, tak jak pierwowzór, a pochodzi z krainy deszczowców, czyli z Wysp Brytyjskich.
3: Bond kręcony w Polsce. Przypomnę, na naszym Facebooku zdjęcie i pytanie. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. A odnosząc się do pańskiej wypowiedzi, nie Adama, tylko słuchacza, deszcz dziś w Suwałkach i okolicach 16 stopni, a odnosząc się do Adama, nie słuchacza wypowiedzi, najcieplej dziś w Polsce będzie w Grodzie Bachusa w Zielonej Górze 26 stopni i bez deszczu.
0: Czyli dobra pogoda na żużel.
3: Żużel na żylecie.
5: Autopromocja.
6: Skoro dziś piątek, to będziemy w Miliczu.
7: Odwiedzimy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
8: Co? Najpiękniej, tak jak Kasia nas uczyła i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
6: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb.
7: Raczej ichtiolog amator.
6: Opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
7: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
6: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. To tu stanie nasze przenośne studio.
7: Audycje na antenie dziś i jutro.
6: Zapraszamy do trójki, trzecia godzina i wszystko wszędzie teraz, w całości, na żywo, z Milicza.
7: Do usłyszenia i do zobaczenia.
6: Katarzyna Borowiecka
7: i Dariusz Urbanowicz.
5: Autopromocja.
3: 9 minut po 8.
9: Zapraszamy do trójki.
3: Sami agenci dziś do 9:00, Agnieszka, Monika, Darek i Michał. I czuję, że mi ta słuchaczka namolna tu siedzi już po prostu na szyi.
10: Halo, halo, panie Michale, presja jest przeogromna, ale mam kolejne 3 tytuły. Czy jest pan gotowy? Komisje są wieczne, żyj i pozwól drążyć. I taki bardziej aktualny tytuł w związku z poruszeniem wokół kodów kreskowych na śmieciach w obliczu śmieci. Co pan na to?

0: Z Bonda Chris Cornell, a ona już czeka. Bezwzględna agentka 003.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: Wczoraj podpisano pierwsze umowy na finansowanie z programu SAFE. Jak powiedział premier Donald Tusk, do soboty będzie 40 kontraktów na kwotę 100 miliardów złotych. To sukces rządu?
3: To nie jest sukces rządu, bo to w większości nie są żadne nowe kontrakty i to musi wybrzmieć. To są aneksowane umowy, które już były zawierane wcześniej. Zmiana finansowania, czyli z tego finansowania krajowego, które było zapewnione dla tych kontraktów. W tej chwili jest to zamiana na to finansowanie z SAFE. Czyli można powiedzieć tak, wojsko nic więcej nie dostaje. Jedyny uzysk jest taki, że rządzący, którzy nie potrafią zapanować nad wydatkami publicznymi, nad budżetem, wygenerowali gigantyczną dziurę budżetową, wycofują sobie z kontraktów zbrojeniowych pieniądze, które wsypią do dziury budżetowej, żeby ją troszeczkę próbować załatać. Oczywiście bezskutecznie, bo to są mikropieniądze w porównaniu z tą wielkim zadłużeniem, które wytworzyli. I zamieniają to po prostu na finansowanie SAFE-ów. Cała narracja o tym, że wojsko dostanie dodatkowy sprzęt, dodatkowe uzbrojenie, okazuje się całkowicie fałszywa. No tak od początku mówiliśmy, że chodzi o zasypywanie dziury budżetowej, jak w KPO. No, NIK, Najwyższa Izba Kontroli, kierowana przez Mariusza Haładyja, człowieka wybranego przecież przez tą koalicję, zbadał wydatki

0: KPO i stwierdził, że 90% tych pieniędzy zamiast na inwestycje poszło po prostu na ratowanie budżetu.
1: Ale 180 miliardów złotych, które będziemy mieli z tych tanich pożyczek, to są pieniądze, które pójdą na zbrojenia, między innymi program obrony antydronowej SAM, to też będzie coś, wzmocnienie polskiej obronności.
0: Pani Rato, tylko tłumaczę ten mechanizm. Znaczy, pieniądze na te kontrakty były już zabezpieczone, inne pieniądze, pieniądze budżetowe, polskie pieniądze. One zostają w tej chwili wycofane i zostają zastąpione tymi pieniędzmi SAFE. To jest jakby taki mechanizm, który w większości być może jakieś drobne kontrakty, oczywiście nie wykluczam tego, będą, czy są nawet na jakieś hełmy, słyszałem, prawda, w jakiś nowy kontrakt z tych pieniędzy. To jest zasadniczy trzon tych kontraktów, to są kontrakty, które i tak by były zawarte, finansowane z pieniędzy krajowych, z tych mechanizmów krajowych, na przykład no, Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Te mechanizmy były stworzone jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, działały i działają, ale ponieważ w tej chwili jest 300 miliardów złotych deficytu tylko w tym roku, w zeszłym blisko 300, w poprzednim też, mamy katastrofę finansów publicznych, no to ten rząd próbuje tą pożyczką unijną zastąpić pieniądze budżetowe, które, tak powiem, wracają do budżetu i troszeczkę nam zmniejszą dziurę.
1: Pani ale mówi przecież o 8... Prawo i Sprawiedliwość chce powiększać deficyt, bo mówicie, że trzeba obniżać VAT na żywność. Pani wcześniej redaktor, mówiliście o obniżce akcyzy i VAT-u na paliwo.
0: Tak, tylko nie, my nie mówimy o powiększaniu deficytu, wręcz przeciwnie, my mówimy o zmniejszaniu deficytu. Ten rząd ma gigantyczny problem z wpływami budżetowymi. To nie jest kwestia wydatków, rozbuchanych wydatków. Wydatki są uzasadnione, natomiast potrzebne jest zastanowienie się i pilne działania, jak to jest, że po prostu nie ma wpływu, że wpływy lecą na łeb, na szyję z podatku CIT, z VAT-u. No, dlaczego tak się dzieje, prawda? Z jednej strony oczywiście mamy kryzys wywołany również przez ten rząd, bo na przykład wstrzymanie wszelkich inwestycji w Polsce, a dzisiaj wszelkie inwestycje są wstrzymane. I te duże, i te małe, które się toczyły, ale ogromna ilość małych inwestycji, które się toczyły w samorządach dzięki programom wsparcia finansowego samorządom, czy Polski Ład dla samorządów. Dzisiaj to się nie dzieje, zamarło, firmy nie działają, firmy nie zarabiają, firmy wpadają w wielkie tarapaty, nie płacą w związku z tym CIT-u, no bo z czego mają płacić, jak nie ma zarobku, można powiedzieć kolokwialnie.
1: Ale pan tutaj odmalowuje taką sytuację, jakby była ogólna zapaść. To mamy zapaść, czy jesteśmy 20. gospodarką świata i jesteśmy zaproszeni na G20?
0: To 20. gospodarka świata to są statystyki, a ja mówię o realiach, o tych realiach, w których żyją Polacy. Ja już pamiętam poprzednie rządy Tuska przed 2015 roku, gdzie Polska była zieloną wyspą na tle kryzysu, tylko Polacy tego nie odczuwali. Jako Polacy widzieli, że jest gorzej. I dzisiaj mamy
1: Polacy
0: dokładnie,
1: w sondażach mówią, że żyje im się dobrze.
0: Nie, Polacy w sondażach dzisiaj fatalnie oceniają rząd Tuska.
1: Dwa różne badania. Ocena rządu,
0: ale pani redaktor, no dobrze, no, ale czy mogłoby im się żyć lepiej? Zadajmy pytanie. Czy żyje im się dzisiaj lepiej? Może tak zadajmy pytanie. Nie to, czy im się żyje dobrze, bo rzeczywiście po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ten poziom życia tak wzrósł, że jeśli ktoś pamięta jeszcze, co było wcześniej, przed 2015 rokiem, no to oczywiście, że mówi, że dobrze. Znaczy, no bo, ale to jest coś, co my dokonaliśmy, znaczy, a co jeszcze ci całkowicie nie zepsuli przez 2,5 roku.
1: Natomiast wróćmy pytanie do jest kwestii takie, bezpieczeństwa.
0: Pytanie jest takie zasadnicze. Czy Polakom żyje się dzisiaj lepiej niż w 2023 roku, czy gorzej? No, biorąc pod uwagę, że mamy chociażby 1 000 000 bezrobotnych już w tej chwili, no to myślę, że ta odpowiedź jest jednoznaczna.
1: Wróćmy do kwestii bezpieczeństwa. Jest traktat o współpracy polsko-brytyjskiej, który został podpisany przez premierów Tuska i Starmera i prezydent Karol Nawrocki żali się w Szwajcarii, że nie było to z nim konsultowane, nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy złoży podpis pod traktatem, bo ten proces ratyfikacji kończy się właśnie podpisem prezydenta. Strona rządowa mówi, że przesyłała dokumenty. Czy to jest, czy tak już będzie, że w żadnej sprawie nie będzie wspólnego stanowiska, nawet jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa między kancelarią prezydenta a rządem?
0: Ja myślę, że to zależy, to jest dobre pytanie do premiera i do jego ludzi. Czy zaczną wreszcie szanować urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy zaczną szanować kompetencje prezydenta konstytucyjnie zapisane? Prezydent ma konstytucyjnie zagwarantowane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa państwa, polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, obronności. Więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i nie dziwię się panu prezydentowi, że w tej sprawie się zirytował, ale też jakby wyraża

0: jakiś pogląd, który jest zgodny z konstytucyjną rzeczywistością. Nie może być tak, że prezydent jest ignorowany w tych sprawach. Znaczy, że rząd podejmuje samodzielnie decyzję.
1: Ale nie jest ignorowany, skoro strona rządowa przysłała dokumenty związane z tą umową. Ja
0: wielokrotnie miałem okazję obserwować, jak ta strona rządowa, jak ludzie Tuska kłamią po prostu. I wierzę w tej sprawie prezydentowi, a nie Tuskowi. No po prostu, mówiąc wprost, jeśli pan prezydent mówi, że nie był konsultowany, że nie dostawał informacji, to ja wierzę panu prezydentowi. Ja mam swoje doświadczenia również z pracy w kancelarii prezydenta, ze świętej pamięci panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Wtedy dokładnie były te same, można powiedzieć, zagrywki, te same modele, które dzisiaj Tusk stosuje. Kłamał, pomijał prezydenta, lekceważył kompetencje prezydenta, upokarzał prezydenta. Dokładnie jakby to
1: ale,
0: jest ale dokładnie
1: kto ten
0: sam
1: politykę
0: zestaw,
1: zagraniczną? Politykę zagraniczną
0: zestaw.
1: Prowadzi rząd i czy nie jest tak, jak twierdzi część ekspertów, między innymi profesor Antoni Dudek, że prezydent się rozpycha w tych kompetencjach.
0: Nie, prezydent ma swoje kompetencje, jest równorzędnym, można powiedzieć, uczestnikiem polityki zagranicznej jak rząd. Ta konstytucja wprowadziła taki mechanizm wymuszania współpracy pomiędzy rządem a prezydentem w zakresie polityki zagranicznej, polityki obronnej państwa. Tak po prostu takie są zapisy konstytucyjne i to jest obowiązek zarówno prezydenta, jak i rządu, żeby tych zasad przestrzegać.
1: A pan sobie wyobraża taką sytuację, że prezydent nie podpisze tego traktatu?
0: Panie Rato, no ale pan prezydent nie jest notariuszem. No prezydent nie może działać w ten sposób w Polsce, no bo to jest obraza dla Polaków, którzy prezydenta wybrali. Nie może być tak, że rząd przynosi prezydentowi cokolwiek chce i prezydent ma to po prostu bezrefleksyjnie podpisywać. No nie taka jest rola prezydenta w Polsce. Są kraje rzeczywiście na świecie, gdzie tak został prezydent skonstruowana jego funkcja, jak mówimy w tej chwili, ale w Polsce jest inaczej. W Polsce prezydent ma silny mandat demokratyczny, jest wybrany w powszechnych wyborach, ma swoje kompetencje i trzeba to szanować po prostu.
1: Ale rząd ma też mandat demokratyczny,
0: rząd,
1: czy nie ma?
0: Pani doktor, ma mandat demokratyczny, ale to nie znaczy, że ma w związku z tym wszystko może. To nie jest tak. Znaczy, ktoś, kto ma większość w parlamencie, nie może wszystkiego. To jest istota demokracji, prawda? Demokracja przyjmuje pewne ramy. Chociażby tymi ramami jest konstytucja. A konstytucja mówi wreszcie, rząd jest ograniczony tutaj w swoich działaniach, musi się liczyć z prezydentem i nie ma od tego odwrotu. I to, co robi dzisiaj Tusk, jest absolutnie niedopuszczalne. Grozi kompromitacją Polski na wielką skalę. No bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że premier podpisuje jakiś dokument bez konsultacji z prezydentem, a prezydent później odmawia jego ratyfikacji. No bo nikt wcześniej go z tym nie zapoznał, nie uczestniczył w procesie negocjacyjnym i nie zgadza się z jego zapisami. No przecież to jest poza wszystkim, jest to totalna kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej, zawiniona nie przez prezydenta, który odmawia podpisu na końcu, tylko przez tych, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. Znaczy, nie powinniśmy do tego dopuszczać. To jest wielka nieodpowiedzialność Tuska, który dla jakiejś takiej swojej wojenki, dla realizacji jakiegoś takiego swojej chęci dopieczenia każdemu, kto nie jest z jego obozu,
1: ale
0: komu wymyka się jego władzy, naraża
1: pan,
0: Polskę.
1: Kto domagał się współpracy, zacieśnienia współpracy z Wielką Brytanią, szczególnie po opuszczeniu Unii Europejskiej?
0: Ale pani Rato, my nie mamy nic wspólnego przeciwko współpracy z Wielką Brytanią, ani pan prezydent nie ma nic
1: Minister
0: wspólnego.
1: Minister Błaszczak.
0: Ale oczywiście, że
1: mówi
0: tak.
1: Pan, bo,
0: i w dalszym ciągu...
1: Panie, my się koncentrujemy, panie Rato, my uciekamy, odkąd jest ta kohabitacja problematyczna, to ciągle się koncentrujemy na tym, że jak to mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, że nie chce powiedzieć, że go szlak trafia, jak słyszy ciągle o ogródku prezydenckim.
0: No,
1: a ja bym chciała porozmawiać o meritum. Czy jest potrzebna taka umowa o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa?
0: Ja nie znam zapisów tej umowy, więc ja tak powiem, no, często diabeł tkwi w szczegółach. No, umowa co do zasady, można powiedzieć tak, można się zastanowić, czy taka umowa jest potrzebna w ogóle, czy w ogóle
1: mamy
0: są
1: już
0: potrzebne,
1: traktat z Francją, traktat z Wielką Brytanią.
0: Ja się zastanawiam, czy one są potrzebne, te umowy, w sytuacji, kiedy my jesteśmy członkiem NATO i zarówno Wielka Brytania, jak i Francja jest członkiem NATO, w związku z czym, no, czy tego typu umowy przypadkiem nie osłabiają NATO, prawda? Czy to nie jest takie działanie, że zastępujmy teraz NATO jako pakt wielostronny takimi dwustronnymi umowami. No moim zdaniem to idzie w stronę rozbijania NATO, osłabiania jego znaczenia, a to jest skrajnie niekorzystne dla Polski. I to jest jakby takie zasadnicze pytanie, abstrahując od relacji z Wielką Brytanią, które oczywiście powinny być dobre, ścisłe.
1: Zostały nam trzy minuty na antenie radiowej Trójki. Chciałabym jeszcze jeden temat poruszyć. Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, apeluje do prezydenta o wszczęcie procedury odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu w związku z decyzjami,

0: które zdaniem Konfederacji szkodzą pamięci historycznej i interesom Polski. Chodzi o to, że prezydent Zełenski nadał takiej elitarnej jednostce, samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ, imię bohaterów UPA.
1: No, prezydent Zełenski przekroczył wszelkie granice przyzwoitości, można powiedzieć, w tej sprawie. Musi być ostra reakcja ze strony Polski, absolutnie. Ja uważam, że taki postulat, który został sformułowany, jest uzasadniony rzeczywiście. My nie możemy przymykać oczu na to, co dzieje się na Ukrainie. Gloryfikacja zbrodniarzy z UPA. Ten proces trwa. To jest to, o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, no to można powiedzieć, jest element większej całości. No, niezwykle bulwersujący, no bo wynoszący na piedestał tą zbrodniczą organizację, jaką była UPA. No proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech w tej chwili jakaś jednostka wojskowa dostaje tytuł bohaterów SS, prawda? Albo bohaterów Gestapo. No na Boga, no przecież no, dokładnie o to chodzi. Znaczy, no, my nie możemy tolerować tych czarno-czerwonych chorągwi, które są obecne praktycznie w każdym zakątku Ukrainy dzisiaj. No, to tak jakby w Niemczech wisiały flagi ze swastyką. No przecież to jest dokładnie ten sam model. Ukraina, i mówimy to bardzo wyraźnie, dopóki nie zerwie ze swoją banderowską przeszłością, nie przestanie się do tego odwoływać, nie przeprosi za zbrodnie na Polakach, ale również na Żydach, również na innych narodowościach. To była zbrodnicza ideologia, ten nacjonalizm ukraiński, banderyzm, i nie możemy tego absolutnie w żaden sposób tolerować. Tutaj nie ma mowy o żadnym relatywizowaniu z polskiej strony. I tak ja oczekuję rzeczywiście i od prezydenta,
0: ale
1: i
0: przede wszystkim
1: od
0: rządu. Ale to byłby bardzo mocny gest polityczny,
1: tak, ale potrzebny,
0: odebranie
1: potrzebny. Pani,
0: orła białego.
1: Pani redaktor, potrzebny, naprawdę. Musimy jako kraj zacząć się wreszcie szanować. Nie może być dalej tak, że my będziemy przymykać oczu na to, co oni robią po prostu. Gloryfikowanie zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków w okrutny sposób, to jest coś, czego my, obok czego nie możemy przejść do porządku dziennego.
0: To musi być bardzo ostra reakcja. Tutaj polski interes na pierwszym miejscu. Powinien wezwać ambasadora.
1: Ale panie redaktorze, czy to powinno odpowiedzieć natychmiast. Ja się dziwię, że to jeszcze w ogóle nie nastąpiło. Znaczy, na co Sikorski w ogóle czeka w tej chwili, prawda? Znaczy, rząd udaje, że nie ma tego problemu w tej chwili, no bo ja nie słyszę ze strony rządu jakichś oficjalnych działań w tym zakresie. Są apele ze strony polityków, również ja wystosowałem taki apel w mediach społecznościowych o podjęcie zdecydowanych działań. My jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno tej sprawy nie zostawimy. Twardo będziemy tutaj stać na straży interesu Polski.
0: Ale my naprawdę, już zostawiamy
1: antenę. I naprawdę nie będziemy się na żadne inne okoliczności
0: trójki
1: oglądać.
0: Państwa, i moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier. Proszę z nami zostać na YouTube, na stronie internetowej Trójki, i porozmawiamy o tym, czy powinien być ujawniony aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych.
1: Bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior, i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
14: Mistrzowskie.

0: Wielkie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.
2: 8:30. Anna Kowalik-Brancati.
3: Rosja przekroczyła kolejną granicę. Tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała rosyjski atak dronów na Ukrainie i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, raniąc dwie osoby. Również NATO potępia Rosję i deklaruje wzmocnienie obrony. Rzeczniczka Sojuszu poinformowała, że sekretarz generalny Mark Rutte jest w kontakcie z władzami w Bukareszcie. Około 300 hektarów terenu w powiatach mińskim i wołomińskim jest objętych pożarem. Ogień jest opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem. Pracują intensywnie, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed wiatrem. Jak wyjaśnia nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, ratownicy skupiają się na tłumieniu zarzewi ognia, które z koron drzew udało się sprowadzić do ziemi.
4: Sytuacja jest opanowana na tą chwilę. W nocy dokonaliśmy przeglądu sytuacji. Pożar nie rozprzestrzenia się, został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
3: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Zamknięta pozostaje droga krajowa numer 50 w rejonie pożaru. Pisarz Salman Rushdie będzie literacką gwiazdą tegorocznych Igrzysk Wolności w październiku w Łodzi. Igrzyska to największy w naszej części Europy festiwal idei, otwarty dla szerokiej publiczności. W tym roku jest organizowany pod hasłem Tech for Humanity. Zdaniem organizatorów Salman Rushdie, jeden z najważniejszych na świecie obrońców wolności słowa oraz praw człowieka, doskonale wpisuje się w myśl przewodnią wydarzenia. Pełny serwis Trójki o 9:00.
2: To ja przypomnę, że w naszych podcastach w sieci znaleźć można rozmowy z Salmanem Rushdiem z programu trzeciego. No dobrze, ale my dzisiaj o Bondzie rozmawiamy.
5: Dzień dobry, ja z propozycją tytułu. No nie wyobrażam sobie, żeby w polskich warunkach Bond nie nosił tytułu licencja na zatajanie.
2: Jeszcze jakieś propozycje?
6: Ja w związku z tytułem zdarzyło się w Zgierzu. Koniec. Bo ja stąd jestem i tu mieszkam, wiem.
2: Happened in Zgierz. Już słyszę, jak to Bond wypowiada poprawnie. W Zgierzu dziś będzie ciepluteńko i 23 stopnie na termometrze. Halo?
7: Ja dzwonię w sprawie tytułu dla Jamesa Bonda, który będzie kręcony w Polsce. Powrót do korzeni. Dlatego, że doktor ma polskie korzenie, ma polską krew.
2: Jako doktor No Gas z naszego dzisiejszego zdjęcia na Facebooku wciąż zachęcam, by Państwo tam weszli i zobaczyli, jak nas obsadzono. Przypomnę, że Blofeld urodził się w Gdyni. W Gdyni dziś będzie 20 stopni, a na stronie blofeld.pl można znaleźć informacje o pomniku, o którym po 6:00 mówił w audycji porannej Zygmunt Miłoszewski. 26,5 minuty do 9:00. Może sobie to w końcu wyjaśnijmy. Pani chyba kocha Bonda.
8: Tak, jestem fanką Jamesa Bonda. Moim ulubionym Bondem jest Roger Moore.
2: Gdyż?
8: Miał w sobie bardzo dużo ironii i nie traktował swojej roli tak w 100% poważnie. Dzięki temu te jego Bondy można było trochę wziąć w nawias i też nie traktować ich zupełnie serio.
2: A kto pani zdaniem był Bondem najsztywniejszym?
8: George Lazenby.
2: Ale on się tam zbyt długo nie zasiedział.
8: To prawda, był jednokrotnym Bondem, ale...
2: Jak rozumiem, wystarczyło.
8: Tak, wystarczyło. Pytanie, czy jemu wystarczyło, widzą na pewno.
2: Bo we mnie się właściwie dwa Bondy ze sobą kłócą. Jeden to oczywiście Sean Connery, ale ja też przyznam, byłem miłośnikiem, zwolennikiem Daniela Craiga.
8: Daniel Craig ma w sobie bardzo dużo surowego szarmu. Był bardzo dobrym Bondem. Cieszę się, że już nim nie będzie, dlatego że te jego role postbondowskie pokazują, że on jest aktorem bardzo takim wszechstronnym i szkoda by było, gdyby był skazany na granie Bonda do końca świata. Ja z tych nowych Bondów najbardziej lubię Piersa Brosnana.
2: A kto, pani zdaniem, powinien być bo

0: Bondem kolejnym.
1: Moim nowym Bondem jest Aaron Taylor Johnson.
0: Czyli nie Jacob Elordi?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie.
0: A dlaczego tamten tak, a ten nie?
1: Bo wydaje mi się, że Jacob jest za młody, a Aaron Taylor Johnson ma taki trochę niebezpieczny sznyt w sobie. Wydaje mi się, żeby pasował bardziej.
0: A czy pani by chciała być dziewczyną Bonda?
1: Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. One mają bardzo wysoką śmiertelność, panie Michale. To by mi się nie podobało.
0: A czy na przykład do roli Jamesa Bonda dziewczyny pasowałaby Joanna Pacuła?
1: Oczywiście. Myślę, że Joanna Pacuła pasowałaby do każdej roli, każdej dziewczyny Bonda i byłaby w tej roli fenomenalna.
0: I tu możemy na koniec naszego spotkania dzisiejszego poranku zdradzić, że osobą podrzucającą między słuchaczkami i słuchaczami pomysły na nowe tytuły filmu o Jamesie Bondzie, którego akcja rozgrywać się będzie w Polsce. Tą osobą, która była z nami od 6, jest Marta Główna, dziennikarka zajmująca się pisaniem o filmie, autorka książki o Joannie Pacule, na co dzień związana z Gazetą Wyborczą. Dziękuję ci bardzo, dziękuję pani za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Nigdy nie mów nigdy.
1: Tylko czasami.

0: Słucham audycji od samego początku, od 6:00 i nic nie wymyśliłem, ale jestem zauroczony pomysłami tej pani słuchaczki. Z taką determinacją dzwoni i coraz to nowe pomysły. I przyszło mi do głowy, ja nie wiem, czy jeszcze i czy już nie jest zamknięta lista, casting zakończony, producentom podrzucić. Przecież ta pani mogłaby zagrać w filmie polską agentkę, która by pomagała agentowi 007, powiedzmy, znaleźć się w realiach naszych polskich.
1: Gdyby trzeba było, to skontaktujemy producentów z Martą, która od 6:00 dzisiaj podpowiadała kolejne tytuły. No, może któryś się przyjmie. Uwaga, uwaga, padnie ważny komunikat.
2: Jak się starzeć bez godności?
3: Dzień dobry, niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Ja się nazywam Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka nazywa się jak?
4: Tak samo.
3: Tak samo. I serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem bezgodności@polskieradio.pl i adres według Ewy?
4: Bezgodności i bez polskich znaków.
3: Znakomite.
4: Boże, jakie to jest śmieszne.
3: Naprawdę.
4: Chciałbyśmy przede wszystkim powiedzieć, że zbliżają się wakacje i my też idziemy na wakacje.
3: Znaczy czerwiec będzie za dosłownie parę dni, ale będzie, tak.
4: Tak, to znaczy już chyba pojutrze nawet.
3: Tak, tak.
4: Mhm. I wrócimy do was we wrześniu i mam nadzieję, że się stęsknicie.
3: Piszcie do nas, o czym byście chcieli, żebyśmy zaczęły mówić od września. Na pewno wrócimy. Przysięgał nam to dyrektor radia.
4: To prawda, dzisiaj tak. Nam przysiągł, że
3: przysiągł,
4: wrócimy.
3: Klęczał.
4: Mhm. Tak, że to nie jest tak, że jesteśmy tak beznadziejne, że on nas wyrzuca, tylko że w ogóle wrócimy.
3: Tak.
4: Może na białych koniach.
3: Na białych koniach wrócimy.
4: Na białych psach.
3: Na białych psach. Dobrze, ale póki co jeszcze mamy swój odcineczek. Proszę, Ewo.
4: Chciałbyśmy dzisiaj porozmawiać o hobby mężczyzn po 50 roku życia, ponieważ próbka laboratoryjna naszych mężów, badanie tej próbki przyniosło rezultaty, że następuje jakiś taki zwrot w kierunku dziwności.
3: I zaczyna się od...
4: Coś dziwnego. Na przykład niektórzy zaczynają wysiadywać kanapy, na przykład gdyby mieli jajo na przykład.
3: Głębokie takie jest tam, takie, żeby tam się jajo z trusia by już zmieściło. Tak.
4: Tak. Więc to na przykład, że nie, ktoś, kto na przykład nie wysiadywał, zaczyna wysiadywać i do tego wysiadywania potrzebuje jeszcze pilota.
3: A nie tylko stara baba wysiaduje, jak mówił poeta, prawda?
4: Tak, że też chłop też po prostu...
3: Tak, stary dziad wysiaduje też.
4: Wysiadują przed telewizorem.
3: Tak.
4: A na przykład niektórzy mają, budzi się taka żyłka, no właśnie chciałabym, żeby to państwo nam odpowiedzieli, bo jedna osoba z próbki, którą badałyśmy, najpierw kupiła używaną budę dla psa i tą historię opisałyśmy w drugim tomie naszej książki. W ogóle chętnie zaprosiłybyśmy.
3: Chętnie czytanej.
4: Chętnie czytanej, zapraszamy państwa. Ale na tej budzie się nie skończyło. Znaczy buda nieużywana, kupiona dla psów, które śpią w pościeli. Więc to trudno w ogóle myśleć o tym, że taki pies, który śpi w łóżku, nagle pójdzie do budy na podwórku.
3: Może trzeba było wstawić im łóżka do budy z pościelą.
4: No, moim zdaniem tam do tej budy się nie zmieścił pies, który miał tam mieszkać, a co dopiero łóżko.
3: Co dopiero łóżeczko psie, no tak.
4: Za tą budą poszły budki lęgowe dla nietoperzy.
3: Ty, naprawdę? Ale to, co psychiatra mówi o takich budach, co Freud mówił o budach, budzizmie jakimś.
4: Nie wiem, raczej co o nietoperzach.
3: Ale to nie nietoperzy kupiły sobie budę, tylko twój mąż. Znaczy jedna z osoba z próbki, przepraszam, miałyśmy anonimowe zrobić ankiety.
4: No może jakaś taka potrzeba budki dla nietoperzy, jakaś taka głęboko ukryta. Może w dzieciństwie nie miał nietoperzy.
3: I powiesił te budki?
4: No, jeszcze nie, ale to dopiero było 2 lata temu.
3: To przecież co my,
4: tak.
3: O czym mówimy?
4: I te budki teraz leżą, natomiast budki zostały odpakowane.
3: Aha.
4: I teraz tej zimy ta osoba kupiła budki lęgowe dla ptaków.
3: Boże, będziecie mieć malutkie ptaszki. Macie już chyba.
4: No mamy ptaszki, które nawet sobie dają radę bez tych budek lęgowych, ponieważ mają drzewa.
3: A budki gdzie są?
4: Leżą obok budy.
3: A, no bo to jeszcze nie, ich termin nie przyszedł.
4: Tak. Nie wiem, czy one może będą ze sobą jakoś reagować, budki lęgowe, nietoperzy z ptakami.
3: Ty, może to są budki lękowe? Czy ta osoba ankietowana chce coś powiedzieć, ma jakieś lęki? Kupiła budki lękowe dla nietoperzy. A to te budki lęgowe też są dla nietoperzy?
4: Tak,
3: lękowe. Ale te drugie też były dla ptaków, czy dla nietoperzy?
4: Dla
3: też?
4: Ptaków.
3: No rety, ale to jest bardzo fajne, że
4: ja w ogóle uważam, że bardzo
3: takie
4: dobrze.
3: Hobby.
4: Ja po takiej fali niedowierzania, że kurierzy przynoszą kolejne budki, bo to jest chyba jakaś kwestia ogrodnictwa, nie wiem, czy hodowli, że na przykład no, nie mamy słoniarni w domu, bez słoni.
3: Nie macie jeszcze słoniarni, ale nie. To wszystko przed wami, prawda? Tak. Tej zimy, która nadejdzie, osoba ankietowana być może zorientuje się, że można kupić budki słoniowe.
4: Damy o tym znać po wakacjach, a tymczasem piszcie do nas, jakie hobby macie.

0: kupują wasi mężowie?
1: Jakie butki kupują wasi mężowie? A gdyby zaczęli kupować butki, w sensie buty dla kobiet. O, przekieruj myśli twojej osoby ankietowanej na butki.
0: Dla nietoperzy.
1: Nie, dla nóg. Nóżek ludzkich.
0: Albo takie buty dla nietoperzy, mnie buty, wisiały.
1: A on kupi buty dla nietoperzy, takie kozaki albo sandały. Będą wisieć latem, będą nietoperzy wisieć w sandałach. Znakomicie. Proszę państwa, już czuję, że zaczynacie za nami tęsknić. Wracamy we wrześniu i naprawdę odświeżone, tak. Opalone, ale tak. Używajcie filtrów też.
0: Tak. Tak. I tym wiszącym nietoperzem w butach, tak. Żegnamy się do września.
1: Całujemy was serdecznie.
0: W kontakcie.
1: Piszcie. Pa.
2: Pa. Pa, ewidentnie panie potrzebują wakacji. Co się wydarzy przez 3 miesiące, od czerwca do końca sierpnia? Za tydzień wszystko stanie się jasne. Mogę tylko zdradzić, że to będzie bardzo ciekawe i że pojawią się na naszej antenie matka i jej dziecko płci żeńskiej. Halo?
3: Ja sobie tytuł do polskiego Bonda, ja bym nazwał James Bond and the Same, tajemnica kilometrówek. A propos, utwór powinien oczywiście stworzyć duet Bob and Caroline, a dziewczyną Bonda, wiadomo, Karolina Gonet.
2: Pan prosi, pan ma.
4: Wokół błysk.

0: kochanie.
1: Tutaj chcę przejść do nazwiska, chcę powiedzieć...
0: Bond, James Bond.
1: Ale w twoim...

0: Bob and Carolina, Agent 003.
1: W sprawie tego tytułu dla Jamesa Bonda były wywoływane Klos, były 4 pancerni, to może 17 mgnień Bonda.
0: A może 17 skłonów darcza?
2: Darczoskłon. Ależ mnie nera szarpie. Mówię ci, to jest ból taki, jakby cię ktoś kije zajechał.
3: Ech, być jak

0: James Bond. Moja ulubiona część to zabójczy widok. Może dlatego, że w latach 80. posiadałem ten film na kasecie VHS. View to Kill z demonicznymi Grace Jones i Christopherem Walkenem. To właśnie w tym odcinku Roger Moore po raz ostatni mówił...
1: Bond. James Bond.
0: No i ta scena, ten pościg, jeden z najlepszych w ogóle. Gorszy po prawdzie niż w Bulicie ze Steve'em McQueenem na ulicach San Francisco, ale w kategorii Bondów ścisła czołówka. ...007 gonił Mayday po schodach wieży Eiffla. Ta jednak, sprytna jak nikt inny, zeskoczyła z tego ażurowego giganta ze spadochronem. Bond najpierw pędził na dachu windy, potem porwał taksówkę. Wydawałoby się, że to na pograniczu fikcji. Wierzyć by się nie chciało, a jednak to wszystko prawda. Przysięgam. Niebieskie Renault 19 TXE. Cierp bezradny. Pozostało mu krzyczeć: Sacre bleu, czy też mon dieu. Ale niewzruszony Bond był już daleko. Na wstecznym, po schodach, nad sekwaną. Skok z lawety na dach autobusu. W końcu pod szlabanem. Dach renówki został odcięty. Po prostu cabrio. A sam James ledwo uniknął dekapitacji. Slalom między autami pod prąd. 100 na godzinę, albo i 110. Potem między ludźmi, po deptaku. Krew w żyłach już dawno zmrożona. Wtem... samochód pęka na pół. James niezmieszany pędzi dalej. Dobrze, że w renówce był napęd naprzód. Najgorsze, że stracił oparcie w siedzeniu. Jak się utrzymać w tej skrajnej pozycji? I tu przychodzę ja.
1: Bond, James Bond.
0: Cały na biało. Z propozycją prostego ćwiczenia na dwa uda. Zatem albo się uda, albo się nie uda. Stajemy tyłem do ściany albo do drzwi. Opieramy się plecami, uginamy nogi w kolanach aż do kąta prostego i tkwimy w tej pozycji. To tak zwane krzesełko. Ćwiczenie izometryczne, czyli o stałym, intensywnym napięciu. Idealne na zakwaszenie mięśni czterogłowych uda. Mając na uwadze Jamesa Bonda, który w tej ekstremalnej sytuacji dodatkowo jeszcze wachlował wajchą zmiany biegów, dodawał gazu, hamował i wciskał sprzęgło, z czasem możemy sobie to zadanie nieco utrudnić. W krzesełku owym, nie zmieniając pozycji, prostujemy na zmianę to jedną, to drugą nogę, opierając się tylko na jednej. A w międzyczasie Mayday miękko wylądowała na stateczku, elegancko złożyła spadochron, wskoczyła na motorówkę, w której czekał na nią sam Max Zorin. James też miał miękkie lądowanie, ale w torcie weselnym. A kelnerzy dokonujący interwencji obywatelskiej wyposażeni byli w tasaki. To naprawdę dobra odsłona przygód niezłomnego agenta 007. Swoją drogą solidne mięśnie ud, wzmocnione już przez zadane przed tygodniem podchodzenie po schodach, przydadzą się nam choćby do jazdy na nartach. Bo przecież James Bond jeździł jak marzenie.
2: Darczoskłon. O czym przypominał kolega Urbanowicz, ciąg dalszy za tydzień.
3: Trójka is forever. Były kłopoty, ale trójka is forever.
2: Dziękujemy za dzisiejszy poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Darek Pieruk i...
4: Nogaś. Michał Nogaś.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 9.
16: Anna Kowalik-Brankati
15: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
16: 800 strażaków walczy z pożarem lasu niedaleko Wołomina i Mińska. Ogień już

0: już opanowano, ale wzmaga się wiatr.
1: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak szefowa Komisji Europejskiej komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii.
0: W Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o osobie najbliższej.
1: Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina jest objętych pożarem. Nie tylko las, bo także trzcinowiska i nieużytki. W akcji uczestniczy około 800 strażaków.

0: Zorganizowano sztab kryzysowy. Czasem przyjeżdżają tu strażacy, którzy mają przerwę w akcji. Widać, że są zmęczeni. Przyjeżdżają, żeby odpocząć, wypić kawę, po czym wracają do akcji. Jest tu dużo strażackiego sprzętu. Od czasu do czasu nad nami przelatuje policyjny Black Hawk, który też pomaga w akcji. Strażacy mówią, że w tych warunkach dogaszanie pożaru zajmie 2, może 3 dni. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak szefowa Komisji Europejskiej skomentowała atak rosyjskich dronów na Ukrainie i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Ursula von der Leyen zadeklarowała pełne wsparcie dla Bukaresztu oraz zapowiedziała dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii i zwiększenie presji na Rosję.
2: Uderzenie rosyjskiego drona na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu wywołał poruszenie w całym kraju. Politycy obawiają się paniki wśród ludzi mieszkających przy granicy z Ukrainą.
3: Burmistrz miasta Jonut Puchanu przyznał, że po raz pierwszy mieszkańcy tak wyraźnie odczuli skutki wojny toczącej się tuż za Dunajem. W rozmowie z jedną z rumuńskich telewizji informacyjnych mówił o szoku mieszkańców i apelował o niewywoływanie paniki czy stawianie pytań w stylu, czy Rosjanie naprawdę do nas przyjdą. Według władz miasta szczęściem w nieszczęściu było to, że eksplozja nie spowodowała większej liczby ofiar. Tymczasem deputowany do parlamentu z Gałacza George Scarlat stwierdził, że wojna jest tutaj, wskazując, że rosyjski dron spadł w samym centrum miasta na teren gęsto zaludnionego osiedla. Polityk podkreślił, że mieszkańcy regionu od miesięcy słyszeli alarmy związane z atakami na ukraińskie porty nad Dunajem, jednak dopiero teraz skutki wojny bezpośrednio dotknęły rumuńskich cywilów. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny przypadek, gdy rosyjski dron uderzył w gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenie ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Do apelu o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego przyłącza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA.
2: Gloryfikacja zbrodniarzy to przekroczenie wszelkich granic, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS.
4: Proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech w tej chwili jakaś jednostka wojskowa dostaje tytuł bohaterów SS, prawda? Albo bohaterów Gestapo. My nie możemy tolerować tych czarno-czerwonych chorągwi, które są obecne praktycznie w każdym zakątku Ukrainy dzisiaj. No to tak jakby w Niemczech wisiały flagi ze swastyką. Ja oczekuję rzeczywiście i od prezydenta,
5: ale
4: i
5: przede
4: wszystkim
5: od rządu. Ale to byłby bardzo mocny gest polityczny,
4: tak, ale potrzebny.
5: Pani, Orła Białego.
4: Pani redaktor, potrzebny. Naprawdę, musimy jako kraj zacząć się wreszcie szanować.
1: Polski MSZ jednoznacznie negatywnie ocenił decyzję prezydenta Ukrainy, pisząc w komunikacie, że rani ona pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami.
2: Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu klub Centrum zagłosuje za ustawą o osobie najbliższej, deklaruje posłanka Aleksandra Leo.
1: Parlamentarzystka podkreśla, że ustawa jest daleko idącym kompromisem wypracowanym z politykami PSL.
6: To jest bardzo ważny projekt, który de facto nikomu niczego nie odbiera, a bardzo dużej grupie naszego społeczeństwa daje tak wiele. Bardzo wiele par na to czeka.
1: Z kolei Paweł Jabłoński z PiS deklaruje, że zagłosuje przeciwko projektowi ustawy.
7: To pierwszy krok do wprowadzenia mechanizmu adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Oczywiście w tej ustawie tego w ogóle nie ma, ale to jest plan, którego część tej strony liberalnej w ogóle nawet nie kryje.
2: Rządowy projekt ustawy przewiduje podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego.
1: Z powodu suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w ubiegłych latach, mówi szef resortu rolnictwa.
2: Zdaniem Stefana Krajewskiego konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
8: Od wielu lat na suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
1: Na Podlasiu, Warmii, Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
9: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Oświęcimiu i Warszawie umiarkowana.
1: Około 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 12 a 16 będzie można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport, Adam Malecki.
11: Iga Świątek i Magda Linet zagrają w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Panie grały jak dotąd w bezpośrednich starciach dwukrotnie, w obu przypadkach na twardej nawierzchni. W 2023 roku w Pekinie to Iga była górą, w tym roku w Miami wygrała Magda. Na nawierzchni ziemnej w Paryżu faworytką będzie Świątek, o czym wie Linet.
12: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego.

0: żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
1: Początek meczu na korcie Filipa Szatriera w samo południe. Spodziewana temperatura 33 stopnie Celsjusza. W Paryżu zostaną rozegrane także inne ciekawe mecze dzisiaj, na przykład ten Serba Nowaka Dżokowicza z nadzieją światowego tenisa Brazylijczykiem João Fonseką, czy Australijczyka Deminora z Czechem Mensikiem. W koszykówce w walce o wielki finał Ekstraklasy Zastal Zielona Góra prowadzi już 2-0 z Arką Gdynia. Zielonogórzanie mogą przypieczętować awans w niedzielę, jeśli wygrają z Arką u siebie. Dzisiaj w drugim meczu zmierzą się w derbach Warszawy Legia z Dzikami. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. A w koszykarskiej NBA w szóstym meczu finału konferencji zachodniej San Antonio Spurs pewnie pokonali Oklahoma City Thunder i doprowadzili do decydującego siódmego starcia.
2: W drugim kwarcie zespół Oklahoma City zdobył 40 punktów, przejmując kontrolę nad spotkaniem i utrzymując prowadzenie już do samego końca. To jest właśnie taka seria. Gramy przeciwko znakomitemu zespołowi. Każdy mecz musi być lepszy w naszym wykonaniu. Definitywnie zaprezentowaliśmy się lepiej niż w poprzednim spotkaniu. Podsumował najskuteczniejszy w zespole Thunder zdobywca 32 oczek, Shai Gilgeous-Alexander. Spurs, przegrywając w pewnym momencie 10 punktami, mogli mieć szansę na zmniejszenie deficytu, lecz kipieli ze złości i, jak się wydawało, całkowicie słusznie, z powodu kilku błędnych decyzji sędziowskich w drugiej połowie, podsumowała stacja ESPN. Spotkanie numer 6 serii zostanie rozegrane w nocy z czwartku na piątek w San Antonio. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I jeszcze żużel. W końcu dzisiaj w czarnym sporcie rozpoczną siódmą kolejkę. O 18:00 pojadą Włókniarz Częstochowa z Betardem Spartą Wrocław, a o 20:30 wicelider w tabeli Orlen Oil Motor Lublin pojedzie z GKM-em Grudziądz, czyli liderem w tabeli.
3: Piątek słoneczny, więcej chmur na wschodzie i tam może miejscami padać.
4: 15 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, 21 centrum, 26 w konferencji zachodniej.
5: Autopromocja.
6: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
7: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
6: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
15: A, B, C, D, E, F,
16: G, H, I,
15: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
17: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
15: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
17: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak. bo suplement diety Latium

0: To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry, jest piątek, 29 maja, 9:11.

0: Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Gardia, skłaniamy się nisko. Jest 9:15. Zapraszamy.
1: Winien i ma.
0: Na kilkadziesiąt minut z ekonomią. Podsumujmy, co się ostatnio wydarzyło. Rozejm między USA a Iranem przedłużony o 2 miesiące, no tak podają amerykańskie źródła. Te irańskie dementują, a świat czeka. Umowa pokojowa między Waszyngtonem a Teheranem ma być gotowa w 95%, tak pisały na początku tygodnia media zza oceanu. Wcześniej takie sygnały wysłał nawet sam prezydent Donald Trump. Punktem spornym przede wszystkim irański program nuklearny. Stawką jest rozminowanie i otwarcie ważnej ciśniny Ormuz i swobody.

0: woda w przepływie ropy. Już 10 miliardów złotych kosztowała polskich kierowców wojna na Bliskim Wschodzie, podała Fundacja Instrat. To tyle, co nawet 500 niewielkich, ale nowoczesnych szkół. Najbardziej stratne są firmy transportowe, które korzystają przede wszystkim z samochodów na drogi olej napędowy. Są tacy, którzy kosztami transportu się nie przejmują, bo płaci podatnik przecież. 12 milionów złotych kosztowały nas podróże polityków w 2025 roku. Średnio na jednego posła przypadło ponad 36 tysięcy złotych z kilometrówek. Niektórzy w ciągu roku okrążyli wręcz ziemię, a inni pobierali pieniądze, choć nawet nie mają auta. A do biura poselskiego z Sejmu mają 15 minut spacerkiem. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane m.in. z firmą Maskpol, produkującą wojskowe ubrania ochronne, zakładem Celtech, wytwarzającym kontenery czy cysterny i na przykład Jelczem. Program przewiduje niskooprocentowane pożyczki unijne na zbrojenia. Polsce przypadnie około 180 miliardów złotych. Rząd przynajmniej obiecuje, że 80% tych pieniędzy ma zostać wydanych w naszym kraju. Europejscy komisarze irytują się na auta elektryczne, które nie potrafią pokonać trasy z Brukseli do Strasburga na jednym ładowaniu. To 440 km. Denerwuje ich fakt, że muszą zatrzymywać się na stacji w Luksemburgu, podaje Politico. Problem nie dotyczy przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo jej samochód musi być opancerzony, więc podróżuje spalinowym. Polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności wojskowej podpisany w Londynie. Swoje autografy złożyli premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Dokument przewiduje wzajemną pomoc w razie zagrożenia, wspólne działania w zakresie zbrojeniowym czy cyberbezpieczeństwa. W 12 artykułach nie ma jednak ani słowa o kosztach i budżecie. Większej współpracy gospodarczej między Polską a Szwajcarią chce prezydent. Karol Nawrocki odwiedził w tym tygodniu Brno, spotkał się z tamtejszym prezydentem. Polska eksportuje do Szwajcarii przede wszystkim maszyny przemysłowe, elektronikę, chemię czy meble, a importujemy produkty farmaceutyczne, zegarki, precyzyjne urządzenia czy wysoką technologię. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 6%. Mikroskopijny spadek względem poprzedniego miesiąca i to jest marne pocieszenie, bo bezrobocie jest najwyższe od 5 lat. Ponad 6% wyniosło w 2020 i 2021 roku, ale wtedy mieliśmy pandemię i wiele firm upadało, zwalniając ludzi. Co dzieje się teraz? Zaraz o to zapytam naszych gości. Polskie kredyty hipoteczne są drugimi najdroższymi w całej Unii Europejskiej, bo jak wynika z raportu Rankomatu i Rentier IO, średnie oprocentowanie długu na mieszkanie czy dom wyniosło w marcu niemal 5,9%. Gorzej jest tylko u Węgrów, tam prawie 8%. Chińska platforma Temu ukarana przez Komisję Europejską kwotą 200 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, mowa o sprzedaży nielegalnych produktów. To m.in. zabawki dla dzieci, które nie spełniały standardów bezpieczeństwa. Temu protestuje. A w naszym studiu goście Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum Adama Smitha. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej.
2: Dzień dobry.
0: Negocjatorzy amerykańscy i irańscy mieli dojść do porozumienia i wypracować 60-dniowy rozejm, tak podają media. No, prezydent USA nie zgodził się jeszcze oficjalnie na te ustalenia, podaje portal Axios. A irańska agencja prasowa Tasnim dementuje te informacje. Czyli znowu niczego nie wiadomo. Donald Trump ostatnio wysłał też sygnał, że umowa z Iranem jest już niemal gotowa. Potem powiedział, że jeszcze nie. W sumie to mu nie zależy na szybkim zawarciu. A dwa dni temu przekazał, że nie jest zadowolony z obecnego kształtu porozumienia. No a licznik taki trochę regionalny bije. Bo 10 miliardów złotych wyniosły skumulowane straty polskich firm, kierowców i budżetu państwa spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie. To jest, ta trwa od 28 lutego, przypomnę, czyli dokładnie 3 miesiące. Szacunki przekazała Fundacja Instrat.
3: O ile koszt benzyny nie wzrósł aż tak bardzo dla kierowców, ten odczuwalny, ponieważ obniżono VAT, to dla firm, dla których obniżka VAT jest neutralna, bo one są go w stanie obliczyć, to ten wzrost jest bliżej 1,80 zł już nawet. Więc to jest bardzo, bardzo duża zmiana, która bardzo wpływa na koszty działalności wielu firm, takich jak transport, jak logistyka.
0: To Michał Grabka z Fundacji Instrat, która szacuje, że firmy transportowe używające oleju napędowego odczuły ten bałagan 5 razy mocniej niż kierowcy indywidualni. Przepraszam za długi wstęp, panowie, ale pytanie bardzo ważne, czy ta blokada cieśniny Ormust jest w ogóle komukolwiek teraz na rękę?
1: No na pewno nie lobby turystycznemu, które można posądzać o to, że właśnie wymusiło przynajmniej 2-miesięczne zawieszenie broni na czas wzmożonych ruchów w obszarze właśnie urlopowym, turystycznym, ale oczywiście żartuję. Trzeba pamiętać, że każda wojna jest też tytułem do nadzwyczajnych

0: fajnych zysków i jak widać te miesiące, czy te dni, które zamieniły się w tygodnie, a teraz w miesiące, są też strumieniem nieprawdopodobnego pieniądza dla przynajmniej części firm amerykańskich i dla nich akurat jest to okres niezwykle, można powiedzieć, tak jak zakupy w okresie przedświątecznym. I warto to zwrócić uwagę, że w takich sytuacjach należy bardzo szybko się decydować na zmiany, nie tylko w obszarze obniżenia stawek VAT-u, które, tak jak zauważono, są neutralne dla firm transportowych, tylko chodziło przede wszystkim o obniżenie akcyzy, bo de facto dla firm transportowych cena wzrosła, a tym samym przekłada się to też na koszty transportu i naszych cen w sklepach. Na koniec, mimo że indywidualny kierowca nie odczuwał tej podwyżki, to on jako konsument idący i jeżdżący już do sklepu zauważy, że ceny mu wzrastają ze względu na to, że koszt transportu wzrósł w Polsce.
1: Pan Piotr Marczyk.
2: No, czy taka cieśnina jest korzystna? No jest dla kogoś korzystna, skoro trwa. No, nie była korzystna, to by jej już dawno nie było. No cóż, szanowni państwo, ja tak zacznę. Czasami studenci, a to już się to przenosi na takie ośrodki, które kontrolują uniwersytety, zgłaszają pretensje, że wiedza jest nieaktualna. Prawda? To czasami taką postać, że w sylabusach przedmiotów trzeba umieszczać nowoczesne, takie nowe pozycje, czy monografie naukowe, czy artykuły. Ale
0: czyli dokonywać transkrypcji.
2: Jak widać, czasami prawda czy wiedza o świecie się tak szybko nie dezaktualizuje. Stary Clausewitz. Wojna to tylko polityka realizowana innymi środkami. Ta wojna powinna się zakończyć już ładnych parę miesięcy temu, ponieważ po zabiciu wszystkich przywódców w dosyć dobrze przeprowadzonym i skoordynowanym ataku i Iran się nie rozpadł. Takie było prawdopodobnie założenie strategiczne Izraela i Stanów Zjednoczonych, że ucięcie głowy, tak, czy tej wielu głów najwyższych przywódców Iranu doprowadzi do tego, że reżim upadnie, ludzie będą protestować na ulicach i wtedy będzie można tam zainstalować władze przyjazne Stanom Zjednoczonym i Izraelowi i wojna zostanie wygrana. Po miesiącu mniej więcej było wiadomo, że ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia. W tym momencie prowadzenie tej wojny dalej nie ma już żadnego sensu. Widać, że w tej chwili, jak się obserwuje to z zewnątrz i człowiek odcedza to, co prezydent Trump pisze na swojej platformie społecznościowej, no to widać, że na rozejmie pokoju zależy Amerykanom znacznie bardziej niż Iranowi. Iran przyjął postawę wyczekującą, zablokował cieśninę Ormuz, doprowadził do już trwałego w średnim okresie wzrostu cen ropy naftowej, co się przekłada na ceny paliw i spokojnie czeka, ile może utargować, prawda? Smutnym paradoksem będzie to, i mówię o smutnym paradoksie, bo nie należy zapominać oczywiście, bo my mówimy o 10 miliardach i tak dalej. Nie należy zapominać o tym, że reżim irański jest zbrodniczy, że zabijał swoich własnych obywateli i tak dalej. Jakby skupiając się na enuncjacjach prezydenta Trumpa, zapominamy o tym, że tam rządzili ludzie, którzy strzelali do własnych obywateli i to strzelali w masowy sposób. Więc dlatego mówię, że to będzie smutny paradoks, no bo Iran prawdopodobnie z tego konfliktu wyjdzie wzmocniony. Jego pozycja zostanie wzmocniona.
0: Znaczy reżim. Reżim
2: tak,
0: w Iranie.
2: Tak. Zgadza się ta słuszna poprawka, bo władze Iranu, reżim irański, który no, jest niedemokratyczny, nie ma legitymizacji społecznej i tak dalej.
0: Ale boską ma, jak twierdzi.
2: No, prawda, tak. To zawsze każdy może tak powiedzieć, kto ma telefon do nieba, a zakładam, że przywódcy Iranu mają. No bo
0: satelitarny.
2: Na pewno. Chroniony przed podsłuchem. I tyle. Niestety mam wrażenie, że takie rozejmy krótkotrwałe, one nie stabilizują sytuacji. Wstrzymane wydobycie. Znaczy idzie sezon prac polowych. No, to będą rosnące koszty. Pamiętajmy, że poza transportem ropy naftowej jest jeszcze transport nawozów sztucznych, prawda? To wszystko odbije się na cenach żywności. My będziemy liczyć pieniądze i zastanawiać się na przykład, ile drożej będą kosztować owoce, czy warzywa, czy zboża. Natomiast w krajach, które są uzależnione od importu zboża, które

0: podrożeje na rynkach światowych, to może doprowadzić do buntów społecznych, zamieszek i tak dalej. Znaczy ta sytuacja jest bardzo niekorzystna, tylko że niestety w tej chwili już nie wiadomo, jak ona miałaby zostać rozwiązana, ponieważ to Amerykanom, bo Izrael, zobaczcie państwo, Izrael w naszych rozważaniach gdzieś znika, prawda? Izraela nie ma w tych rozważaniach.
1: No tak.
0: Prawda? Jest Donald Trump, jest reżim w Iranie, a gdzie jest Benjamin Netanyahu w tym wszystkim?
1: Bo nie wolno,
0: Izrael gdzieś no właściwie nie prowadzi tej wojny.
1: Tak.
0: Także zależy na pokoju Amerykanom, czy na jakimś zawieszeniu broni w trwałym rozejmie. Iran przyjął postawę wyczekującą. Wie, że może ostro się targować i prawdopodobnie wytarguje od Amerykanów bardzo dużo, im bliżej będą wybory połówkowe. No bo to, że amerykańskie firmy zarabiają gigantyczne pieniądze, to jedno. Ale to, że amerykańscy kierowcy płacą więcej za paliwa, to drugie. I to ich
2: już jest element czysto wyborczy.
0: I to ich zaczyna bardzo denerwować, szczególnie, że tam samochody dużo palą paliwa, dużo więcej niż nasze auta.
2: Elektryczne jakoś się słabo przyjmują.
0: No, w Stanach Zjednoczonych, tak, takie duże samochody. Ostatnio takie były w internecie zdjęcia, że jedna pani prowadziła dużego SUV-a i najechała takie niskie sportowe auto, bo go nie zauważyła po prostu, bo maska jest wysoka. Znaczy, my sobie żartujemy oczywiście, ale dla amerykańskiego życia politycznego i wyborów do kongresu to ma duże znaczenie, więc prezydent Trump znajdzie się pod silną presją, żeby chociaż tuż przed wyborami pokazać swoim własnym wyborcom, czy wyborcom partii republikańskiej, że jest lepiej, co będzie uelastyczniać postawę Amerykanów. Nawet nie oszukujmy się, reżim w Iranie to wie. Mhm. Prawda? To nie są idioci przecież, także to doskonale sobie z tego zdają sprawę. A my jeszcze mamy też nasz własny kontekst wyborczy, no bo zdaje się, że program CPN jest tylko do końca maja.
1: Nie, został przedłużony, tak, właśnie chciałem dodać, do 15 czerwca. No ale to tak krok po kroczku.
0: Czyli wyjedźcie obywatele na czerwcówkę, a potem się zobaczy.
2: A już nie wrócicie.
1: Wpływy do budżetu państwa
0: muszą
1: się
0: zgadzać. Jeżeli tam się nie sytuacja nie ustabilizuje, a nie wygląda, żeby się miało ustabilizować, to pewnie przedłużymy ten program i na lipiec, i do końca sierpnia, żeby ludzie na wakacjach się nie denerwowali na rząd. Co będzie kosztować kolejne miliardy złotych.
1: Mm-hmm. Pan powiedział, że ta wojna no nie ma już w dalszym etapie absolutnie żadnego sensu, ale ludzie chyba, to może trochę takie jest prospiskowe, co powiem, ale może wcale też nie, bo ludzie chyba szybko adaptują się do takich nawet najtrudniejszych warunków, czy to pandemia, czy wysoka inflacja, czy teraz no, wojna, która tam
2: nie
1: trwa.
2: Mają wyjścia po prostu.
1: No nie mają wyjścia.
2: To nie jest kwestia adaptacji, tylko po prostu nie ma wyjścia i to jest przyjęcie z całą brutalnością zdarzeń.
1: Trzeba tak żyć.
2: Do wiadomości, że żyjemy w takich, a innych warunkach. Także ten wariant wenezuelski, kiedy udało się poprzez porwanie prezydenta niedemokratycznego, co trzeba zauważyć, tego państwa, dokonać zmiany nastawienia państwa, bo reżim się nie zmienił. Sam fakt wyeliminowania prezydenta Wenezueli nie spowodował, że nagle tam są demokratyczne wybory, że opozycja przejmuje władzę i jak widać chodziło tylko, żeby podpisać porozumienie dotyczące złóż ropy naftowej. I ten, jak widać, bardzo sprawny, szybki manewr wenezuelski no, nie znalazł tak szczęśliwego dla USA finału jak w Iranie. Stąd zupełnie niedocenienie, czym jest Iran, a miałem okazję w nim dawno temu być. I ta lekcja z wysłaniem już wtedy komandosów do odbicia przetrzymywanych pracowników ambasady amerykańskiej powinna chyba być jakąś lekcją, a jak widać została zapomniana.
0: Których udało się skądinąd uwolnić później w toku negocjacji.
2: Wyłącz.
0: Natomiast ja zwrócę uwagę na jeszcze jedno, bo oczywiście kwota 10 miliardów złotych robi wrażenie, prawda? To są skumulowane koszty zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla Skarbu Państwa, czy też dla sektora finansów publicznych. Natomiast ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że to w dalszym ciągu jest bardzo rozproszony koszt. Prawda? To dużo, 10 miliardów brzmi poważnie.
1: No ale to podzielić, to wychodzi na to, że
0: właśnie,
1: tam po złotóweczce.
0: My mamy w Polsce, nie, no bo usłyszeliśmy, nie szefowie firm transportowych, tylko że tego typu koszty są odroczone. To znaczy, my je zobaczymy pewnie, ale mamy tak

0: zniekształcające mechanizmy inne, które wpływają na ceny na przykład żywności, że to trudno dostrzec. Tak? Ja zawsze to powtarzam. Jeżeli ktoś tankuje paliwo, bo wlewa je do baku własnego samochodu, to oczywiście widzi ceny paliw. Ale moi studenci, którzy w dużej części nie mają samochodu, oni tak naprawdę nie dostrzegają tego, że ceny paliw się zmieniają, bo zwrócę uwagę, no mamy ten przywilej, że mieszkamy w Warszawie. A dlaczego przywilej? Bo ostatnia podwyżka cen biletów komunikacji publicznej w Warszawie była w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam. I od tego momentu tak naprawdę ceny paliwa zmieniały się w różnym kierunku, w różnym stopniu. Nie wpływało to na ceny komunikacji publicznej.
1: Bo ona jest tak dobrze zarządzana, że tyle oszczędności w międzyczasie udało się wygospodarować.
0: Oczywiście, fachowcy Warszawą zarządzają. Pozdrowienia dla pracowników, którzy rozkopali trasę, nie trasę Łazienkowską, tylko Wisłostradę, jak się dojeżdża do...
2: Ja tylko tak się tu śmieję troszkę.
0: Radia Trójka. Natomiast mówiąc poważnie, no to zwróćcie państwo uwagę, no jeżeli nie tankujecie paliwa, no to oczywiście dotyka was wzrost ceny, ale dotyka was w taki sposób, że to bardzo trudno jest dostrzec, prawda? Bo, no bo chleb jak drożeje czy tanieje przez wpływ ceny paliw, to pewnie tak się dzieje, ale na ceny ma wpływ bardzo wiele innych czynników, w związku z tym trudno wyizolować. Ekonomiści oczywiście robią takie rzeczy, ale dla przeciętnego gospodarstwa domowego ocena tego, na ile ja płacę, na ile wzrost cen tego mojego koszyka podstawowego jest spowodowane wzrostem cen paliw, jest trudna do oceny.
3: Ja trochę się śmieję i tak zazdroszczę warszawiakom i mieszkańcom Warszawy generalnie tej częstotliwości podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej, bo akurat w Lublinie, z którego pochodzę, w tym pięknym mieście, podwyżka była już w lutym tego roku o średnio 10%.
0: Myślę, że wypadki z Krakowa sprawiły, że prezydent Trzaskowski, nawet jeżeli planował coś takiego, to się teraz bardzo poważnie zastanowi nad zasadnością tego typu ruchu.
3: Panowie, przejdźmy do tego, co w Polsce bezrobocie u nas wyniosło w kwietniu 6%. To jest największy wynik od 5 lat. No i pytanie. Wojna USA i Izraela z Iranem i wyższe koszty działalności, na przykład w transporcie, to też miały wpływ na zwolnienia? Czy to za wcześnie na taki efekt motyla tutaj?
1: Nie, ale od 3 lat, jak zauważymy, w większej intensywności o 2, mamy likwidację nawet bardzo dużych zakładów produkcyjnych w Polsce.
3: Zwolnienia grupowe.
1: I zwolnienia grupowe za tym idące. I pojawia się w tych komunikatach, które pilnie czytam, jeden podstawowy powód, dla którego zamyka się zakład, który funkcjonuje kilka dekad. Mianowicie ze względu na rosnące ceny energii i nieprzewidywalność tych cen w Polsce. To jest podstawowy element, który sprawia, że mamy tak dużo likwidacyjnych de facto, bo to nie jest kwestia, że jedna firma upada i znajduje się inna, która przejmuje ten majątek razem z pracownikami i będzie kontynuowała to dla innego podmiotu gospodarczego, tylko to są trwałe likwidacje i wyprzedaże maszyn i tak dalej, i tak dalej. I ten element się nasila, czyli jednak wzrost cen energii w Polsce, które, przypomnę, mamy jedne z najwyższych w Unii Europejskiej, są takie momenty, że najwyższe, przy tym samym Zielonym Ładzie. Czyli nawet przy tym samym Zielonym Ładzie w innych państwach mamy radykalnie niższe ceny energii, a to jest wynik niestety podjęcia kilku decyzji za poprzedniego rządu, który doprowadził do oligopolizacji w wytwarzaniu energii. Stąd oligopol nigdy nie jest zainteresowany nadprodukcją energii, bo powoduje to, że byłaby tańsza na rynku. A jednocześnie dzisiaj mamy różne takie ograniczenia administracyjne, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii nie tylko na własne potrzeby. Stąd ta cena energii jest, można powiedzieć, adekwatna do poziomu oligopolizacji. I jeżeli ciągle będzie się dopłacać do energii zamiast uwolnić produkcję energii w Polsce, to niestety ten eksodus przemysłu będzie następował, a następuje między innymi do Rumunii.
3: Mhm. Mówiliśmy też o przypadkach, zresztą nawet w tamtym roku, o tym, że chociażby z Niemiec Volkswagen przenosi swoje, przynajmniej część swojej produkcji chociażby do Chin, bo jest po prostu taniej. Także tutaj
1: z tego właśnie powodu energetycznego, że energia w ogóle w Unii Europejskiej stała się nie tylko czynnikiem obniżającym konkurencyjność, ale tak jak twierdzi prezes szwedzkiego koncernu,

0: nie SAP, tylko jedna litera jest więcej niż w SAB-ie, ale też koncernu przemysłowego. Sam fakt uzyskiwania pozwoli na zbudowanie jakiejkolwiek energii czy wytwarzaniu energii. Zajął im 10 lat, sama budowa trwa kilkanaście miesięcy, stąd cały proces, żeby dołożyć nowe moce energetyczne dzisiaj w Europie, jest tak obciążony absurdem biurokratycznym, że nie da się w momencie, kiedy pojawiają się możliwości wytwarzania dodatkowych, nie wiem, maszyn, samochodów, to zrobić, bo nie ma też wystarczającej mocy energetycznej.
1: Mhm. Ja powiem szczerze, bardzo mi się podobał początek naszej dzisiejszej audycji. Nie tylko dlatego, że była bardzo ładna piosenka, ale też dlatego, że jak pan czytał te wiadomości, tak, relacje, podsumowanie tygodnia, to się ładnie ułożyło, bo czasami mamy taką tendencję, żeby jak straszni mieszczanie tuwimowscy, na wszystko patrzeć oddzielnie. Mhm. A w tym podsumowaniu, które pan zrobił, jak tak żeśmy skupili, tak? To wszystko, co się dzieje w polskiej gospodarce. Każdy z tych faktów oddzielnie być może nie ma dużego znaczenia, no bo bezrobocie przecież spadło o 0,1 punktu, no bo te 10 miliardów, no to rozłoży się, tak prawda? Ale jak zaczniemy to wszystko składać, to zobaczymy, że w polskiej gospodarce zaczyna dziać się niedobrze. Pan premier Tusk był łaskaw ogłosić 2026 rok rokiem przełomu. No nie, tak złośliwie moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest pierwsza deklaracja pana premiera, która się nie sprawdzi.
0: I dlaczego? Ale jakiś przełom może być.
1: Jakiś przełom może być. Przełom Dunajca w wakacje na przykład bardzo ładny jest. Ja bardzo polecam. Jako dziecko tam byłem, ale niezapomniane wrażenia. A pewnie są inne przełomy jeszcze rzek w Polsce. No, ale dla bogatszych przełom rzeki Kolorado jeszcze
0: może
1: jest.
0: Może być przełom w systemie kaucyjnym, bo na przykład małpki zostaną objęte.
1: Bardzo słusznie, ja lubię te opowieści. 8 godzin wrzucał w butelki, zarobił 1700 zł. Także to pokazuje...
0: Ale nie.
1: Siłę polskiej gospodarki.
0: A aparat skarbowy oświadczył, że to już jest zorganizowana działalność, która musi wymagać rejestracji, płacenia ZUS-u i podatku.
1: Po czym inny aparat skarbowy temu zaprzeczył.
0: No nie,
1: więc wiadomo teraz, jaka jest prawda. Znaczy Polska, ja mam taką tezę, teraz ukułem, Polska zbieraczem Europy. No bo wysyp tych, przepraszam, tutaj troszkę po mediach sobie będę dworował.
2: Ja tylko obserwuję,
1: ten wysyp informacji, że apokryficzny pan Józef zebrał 1700 butelek na przykład. No to jest fantastyczna wiadomość.
2: Tak.
1: A jednocześnie nauka polska jest niedofinansowana na przykład, ale zbierajmy butelki.
0: Ale to można w ramach pracy wypuścić pracowników z Polskiej Akademii Nauk na przykład, żeby dozbierali.
1: Ręce same składają się do oklasków. Znaczy widzicie państwo, że właściwie w pewnym momencie już można tylko ironizować, bo te informacje negatywne, już teraz wróćmy trochę do poważnych rzeczy, one nie napotykają żadnej skoordynowanej reakcji. Znaczy albo mamy dyżurny optymizm na zasadzie, że jest wszystko super i właściwie o co wam chodzi? Przecież bezrobocie spadło, a to, że jest najwyższe w średnim okresie, to nie ma żadnego znaczenia.
2: Bo zależy, jak się spojrzy.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Gdybyśmy mieli w Polsce sytuację demograficzną, taką jak na początku wieku, gdybyśmy mieli spokojnie dwucyfrowe bezrobocie. I to nie wśród młodych ludzi, gdzie tam ponad 12
0: ale
1: jest.
0: Ale trzeba przypomnieć, że cały czas w Polsce są obszary dwucyfrowego bezrobocia,
1: tak,
0: bo mamy rynki lokalne. Nie mamy jednego rynku pracy w Polsce.
1: Stąd tam, mobilność pracowników jest bardzo niska.
0: Niestety nie ma już żadnej komunikacji, a czasami jeżdżą jakieś prywatne buziki, to w takich miejscach bezrobocie utrzymuje się od 20, a nawet więcej lat na poziomie dwucyfrowym.
1: Skrzydłowiecki powiat jest tutaj, lideruje, bo to na poziomie, bo to bezrobocie jest liczone na poziomie powiatów, bo to na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy jest. Także to są takie sygnały, które można by było przeoczyć, prawda? Bo zawsze się pojawia to, ale nie jest tak źle, ale trochę bezrobocie spadło.
0: Ale może być lepiej, może ten przełom się dokonać, o ile oczywiście nastąpi zmiana paradygmatu. Ta zmiana paradygmatu była w zeszłym roku zapowiadana ze względu na wielką wtedy kampanię medialną dotyczącą deregulacji, tylko przypomnijmy, że w ramach deregulacji zgłoszonej przez komisję, tak zwaną komisję, czy grupę pana Rafała Brzoski, przyjęto 40 zmian faktycznie ograniczających dotychczasowe przepisy, tylko w międzyczasie parlament przyjął 400

0: dodatkowych różnych regulacji, czyli jest proporcja 1 do 10. Czyli można powiedzieć, że efekt jest zdecydowanie ujemny. Jeżeli mamy różne dzisiaj informacje, jak ten ranking międzynarodowy dotyczący skomplikowania prowadzenia działalności gospodarczej, to Polska spadła w tym rankingu z 5 na 6 pozycji, czyli to jest pozytywny ruch w Unii Europejskiej. Zajmuje mocną pozycję 19 w skali całego świata, ale dlatego spadliśmy, bo Francja w produkcji na przykład prawa pracy, gdzie miesięcznie jest produkowane kilka do kilkunastu stron nowych przepisów, a kodeks francuski prawa pracy liczy, o ile dobrze pamiętam, już około 4000 stron oficjalny, no to ma szansę faktycznie nas wyprzedzać przy tej, chociażby w tym zakresie. To można zmienić, to można cofnąć. To nie są mojżeszowe tablice, które otrzymaliśmy od Pana Boga, żeby je respektować. To są tylko przepisy, które jednego dnia można z nich się wycofać. Znaczy,
1: panowie, ja mam, przepraszam, to jeszcze tylko, ja mam niestety
2: jedno zdanko dosłownie.
1: Przeciwne wrażenie, znaczy ten przeświadczenie, że możemy wrócić do czasów Wilczka, moim zdaniem jest fałszywe, dlatego że większość regulacji w polskiej gospodarce obowiązujące, a nie wszystkie, zgoda, ale większość to są regulacje przyjmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Jeden z portali donosił, że Polska próbuje budować grupę blokującą krajów, jeśli chodzi o dalsze zwiększanie obciążeń nakładanych na produkcję energii elektrycznej. Tam są głównie kraje te nowe członkowskie. Jest też Grecja. Tylko że jak sobie pomyślę na temat skuteczności polskiej dyplomacji, jeśli chodzi o próby zablokowania, już tutaj zostawiam na boku, czy to było zasadne. Mówię tylko, że taka próba została podjęta i zakończyła się fiaskiem, jeśli chodzi o zablokowanie umowy Mercosur. Pokazuje, że my jesteśmy mało skuteczni niestety, jeśli chodzi o lobbying na poziomie Unii Europejskiej. To co pan premier znowuż był łaskawy jakiś czas temu podkreślić, że nikt go na poziomie Unii Europejskiej nie ogra. Mam wrażenie, że to jest takie prężenie mózgów, które nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. W związku z tym boję się, że deregulacja, taka jak sobie wyobrażamy, że to mogło nawet było wrócić do jakichś lat, początku lat 90., to jest złudne.
2: Ja się boję, że nie zdążymy ze wszystkim, więc chciałbym przejść do kolejnego tematu, ale za chwilę. Temat, który też myślę, że nas tu rozgrzeje bardzo mocno i tę dyskusję, będzie o technologii, która irytuje komisarzy z Brukseli, też będzie o energii, też będzie o samochodach, ale teraz o wsparciu technologii strategicznej dla Europy. To już bardzo poważna i ważna sprawa.
3: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2: Sylwia Zadrożna i jej gość.
4: Naszym gościem jest dr Piotr Zawadzki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A porozmawiamy o realizowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki naborze STEP, technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii. To zacznijmy od tego, czym jest program STEP.
5: Zacznijmy od nazwy, od akronimu STEP, czyli Strategic Technologies for Europe Platform. To jest platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Czyli taka platforma, która ma służyć rozwojowi nowoczesnych technologii, przełomowych technologii i, uwaga, to jest bardzo ważne, uniezależnieniu się Unii Europejskiej, ale także Polski, od dostawców z zewnątrz, produktów czy usług.
4: A dlaczego akurat technologie cyfrowe zostały objęte tym wsparciem?
5: To jest jeden z tych obszarów, który został uznany za kluczowy dla rozwoju współczesnej gospodarki. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na jakąkolwiek branżę, na jakąkolwiek dziedzinę gospodarki, no to chyba można powiedzieć, że w 100% jest ona tak czy inaczej uzależniona czy połączona z technologiami cyfrowymi. No więc jest to kluczowy, strategiczny obszar rozwoju technologicznego współczesnego świata. No bez technologii cyfrowych współcześnie gospodarka nie działa, no nie oszukujmy się.
4: Bo to jest chociażby sztuczna inteligencja, którą dzisiaj
5: sztuczna inteligencja
4: wszędzie.
5: To już tak naprawdę, to jest taki buzzword i w tej chwili wszystko podciągamy pod sztuczną inteligencję, ale to są półprzewodniki, czy fotonika, czy jakakolwiek infrastruktura cyfrowa, coś co służy automatyzacji produkcji, czy robotyzacji produkcji. Ale to są też technologie kosmiczne oczywiście. Jesteśmy w Polskim Radiu, więc to są na przykład techniki przekazywania informacji, czy przekazywania dźwięku, czy przekazywania danych. Tak naprawdę dookoła nas są technologie cyfrowe.
4: To co NCBR może tutaj zaoferować przedsiębiorcom?
5: Prowadzimy w ramach platformy STEP, potrzeb dwie ścieżki. Pierwsza to jest ta, w której można stworzyć przełomową, innowacyjną technologię,

0: technologię, rozwiązanie, produkt, usługę, której nie ma na rynku. Nigdzie nie ma na rynku. To jest coś przełomowego, tak rozumiemy tą przełomowość. Ale też druga, tak zwana ścieżka B w ramach platformy STEP, to jest skierowana do tych projektów, które mają ograniczać zależność, czy uniezależniać Unię Europejską, czytaj Polskę, uniezależniać od dostawców zewnętrznych. Czyli znamy technologię, wiemy jak coś się robi, ale jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych. Na przykład w technologiach cyfrowych, to najprostszy przykład. Technologie chmurowe, te serwery chmurowe, one gdzieś są. Na przykład za oceanem, czy w innych państwach, a fajnie by było, żeby one były jednak na naszym terenie.
1: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć, zanim zgłoszą się do państwa?
0: Trzeba wiedzieć, że STEP to jest instrument wymagający, bo nie wystarczy przyjść z samym dobrym pomysłem. Trzeba pokazać jego znaczenie dla rynku polskiego, dla rynku europejskiego, że faktycznie ten pomysł po pierwsze będzie mógł być zrealizowany, po drugie będzie możliwy do wdrożenia, do przeskalowania i on będzie miał znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy. Trzeba dobrze przeanalizować dokumentację i warto korzystać z naszego wsparcia.
1: Czyli krótko mówiąc, warto się interesować programami, które ma centrum i korzystać z pomocy ekspertów
0: i też warto kontaktować się, i tu mówię bardzo serio, z naszym punktem informacyjnym, bo tam są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, znają aktualną naszą ofertę i przekierują tam, gdzie trzeba. Warto też zapisać się naszego newslettera. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco.
2: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: 9.47, jesteśmy cały czas w studiu, z nami goście Andrzej Sadowski i Piotr Maszczyk i dyskutujemy. 12 milionów złotych kosztowały nas, podatników, podróże polityków, nawet się zrymowało, przepraszam. Niektórzy w ramach kilometrówek za poprzedni rok dostali prawie 50 tysięcy złotych, na przykład jak podaje Fakt, Łukasz Mejza, poseł do niedawna z PiSu, teraz niezrzeszony. Bardzo podobna kwota Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej, czy Anna Maria Żukowska z Lewicy, prawie 40 tysięcy złotych. Nieważne, że biuro poselskie ma niecałe 2 kilometry od Sejmu, bo koledzy z partii bronią panią poseł, mówią, że ma dużo wyjazdów i dużo spraw załatwia.
4: Nie, to, że zgodnie z przepisami się należy. Także...
3: No to nie wiem już tego, to tak. Ale to kilometrówkowe takie Eldorado ma się podobno zmienić, bo ma być dokładna ewidencja tras, dat, dokładna liczba kilometrów, a podróże w ramach okręgu wyborczego będą limitowane i rozliczane ryczałtem na prowadzenie biura. I czy coś się zmieni, panowie?
4: Nic, to nie ma znaczenia. Gdyby na przykład był taki przepis jak w czasach PRL-u, pamiętam, kiedy Solidarność podjęła w 1981 roku próby odwołania kilku parlamentarzystów ówczesnego parlamentu PRL-owskiego, bo nawet w tamtym PRL-owskim systemie formalnie była procedura możliwości odwołania parlamentarzystów w czasie trwania kadencji. Być może dopiero takie rozwiązanie, kiedy skoro możemy odwoływać prezydentów miast w czasie kadencji w systemie referendalnym, to dlaczego nie parlamentarzystów?
5: Znaczy, ja tylko chciałem tak optymistycznie zauważyć, że mamy porozumienie ponad podziałami, bo PiS, Lewica i Koalicja Obywatelska wszyscy biorą równo. Także to bardzo...
4: Równo kilometrówki trzeba dodać.
5: Ja taką mam uwagę. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście przeświadczenie, że tam jakieś gigantyczne środki wyciekają, jest fałszywe. No, porównajmy te kwoty z 10 miliardami, tak, które też padły dzisiaj. Ale to nie zmienia faktu, że to pokazuje, że nasi posłowie, i powiem to bardzo brutalnie i wprost, nie chcą na rzecz jakiegokolwiek dobra wspólnego poświęcić niczego. To jest grupa ludzi, którzy są zdemoralizowani swoją pozycją. Jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, że z tych pieniędzy ufundujemy cokolwiek dużego. Natomiast siła symbolu, wbrew pozorom, ma olbrzymie znaczenie.
4: Zwłaszcza w polityce.
5: Zwłaszcza w polityce, tak? Że my czasami mówimy z podziwem o tych dalekowschodnich gospodarkach azjatyckich, ale... Czy ktokolwiek widział kiedykolwiek w Polsce polityka, który taką, być może ktoś powie, na pokaz procedurę przepraszania głębokich, czy prezesa dużej firmy, głębokich ukłonów. Ktoś powie, to PR, ale Ja odpowiem, ale naszych wybrańców nawet na to nie stać. Ale nawet na jakiś gest, cokolwiek. Straszne.
4: Zaszokowało mnie, jak czytałem informacje prasy izraelskiej o przesłuchaniu ich premiera i się okazało, że ten premier na czas przesłuchania przed tam specjalnymi organami tego państwa musiał wziąć bezpłatny urlop, bo to było już poza jego, że tak powiem, czasem pracy i poza jego, że tak

0: Jak powiem, umową o pracę jako premiera. Musiał wziąć urlop, żeby stawać przed komisją.
1: No straszne.
2: Czy no niestety już matury się zakończyły, co prawda, że okres matur się zakończył, ale my, mam wrażenie, bardzo krytykujemy taką humanistyczną edukację na poziomie ogólnokształcącym, lektury, że po co czytać i tak dalej. To ja powiem państwu tak, to taka jest książka, to facet się nazywa Sierkiewicz, napisał Potop, się nazywa to.
1: Coś kojarzy,
2: związane z hydrologiczną sytuacją kraju jest. I tam jedna z postaci, już nie spoilując niczego, bo Anusz, a widelec coś będzie chciał przeczytać, mówi tak, Polska to postaw sukna i każdy ciągnie w swoją stronę. Ile wyrwie, to jego. I proszę państwa, nic się nie zmieniło. Rzeczy.
0: Ale
2: nic,
0: czyli jest jakaś trwała zasada.
2: Jest jakaś ciągłość, tak.
0: Trwała zasada systemowa w historii naszego
2: i niestety
0: państwa.
2: Jak się popatrzy, a jak ktoś woli, to może jest taka ładna scena w filmie Dzień Świra. Takie wyobrażenie Adasia Miałczyńskiego o politykach. I niestety dopóki będziemy naszym wybrańcom na to pozwalać, bo to ładnie to wybrzmiało, że to wszyscy tak mają, więc zamiast krytykować tych, których nie lubisz i pewnie masz co do tego powody, zacznij krytykować tych, na których głosowałeś i od nich domagaj się, tak? Bo wszyscy biorą i od nich domagaj się tego, żeby tego typu zachowania piętnować.
0: Ale najprostszym rozwiązaniem byłoby to, żeby zwiększyć budżet dla biur poselskich czy senatorskich bez rozbijania, czy to są kilometrówki, czy coś innego. Po prostu wedle uznania posła czy senatora byłyby wydawane. A tak to tworzymy fikcję ustawową, że trzeba kilometrówki rozliczać, nawet nie mając samochodu, czy jeżdżąc ciągnikiem siodłowym, prawda, do Brukseli i tak dalej.
2: Czy to, co
0: tak
2: niektórzy
0: dalej
2: robią, czyli ten długoterminowy najem samochodów, bo tak, koszty najmu sobie można wliczyć w koszt funkcjonowania
0: tak,
2: biura.
0: To, no, to sam perpetuum mobile. System stworzył pewne fikcje prawne, z których inni korzystają. Także zacznijmy inaczej traktować naszych parlamentarzystów i oni sami siebie też powinna inaczej traktować i zmienić ten system, który jest ewidentnie absurdalny.
1: Panowie, została dosłownie minutka, może dwie. Ostatnia informacja. 8 na 10 aut należących do floty w Komisji Europejskiej jest elektrycznych, tak podaje Politico. No i ten fakt trochę tych komisarzy irytuje, bo muszą się zatrzymywać na ładowanie między Brukselą a Strasburgiem w Luksemburgu. To jest 440 kilometrów. Ktoś tu wpadł we własne sidła?
0: Tak jak polski rząd na początku lat 90., który wtedy promował narodową produkcję polonezów, a rządzący na rogatkach Warszawy przesiadali się jednak wygodniejsze lancie, które jeszcze zakupił pan premier Rakowski.
2: Znaczy ja powiem państwu szczerze, ja się staram, wierzcie mi państwo, te łzy wycisnąć żalu nad europarlamentarzystami, ale no nie wychodzi jakoś mi. To nie potrafię
0: się... Brak empatii.
2: Straszne, ja nie poznaję sam siebie. No przecież to są ciężko pracują. Zatrzymać się w Luksemburgu, panie redaktorze?
1: Kto
2: straszne
1: to pomyślał?
2: Ja nie wiem właściwie. No. To jest straszne.
0: Co to sam jest?
2: Ja to cicz jakaś. To najbogatszy kraj Unii Europejskiej. Nie.
0: To
2: nie,
0: może
2: nie,
0: dlatego, nie, że tam jest takie bogactwo i to kole w oczy.
2: To jest chyba.
1: Lepiej nie kupować, to jest taki wniosek, że lepiej nie kupować auta od posłów, bo może nie jest kręcony, ale na pewno zjeżdżony.
2: Zwracamy uwagę, tak, że oni mają bezpłatne bilety. Mogą bezpłatne, czyli bezpłatne, proszę, znaczy bezpłatne. Z ich podatnika punktu widzenia bezpłatne.
1: Oj tam, oj tam.
2: Mogą się przemieszczać między Brukselą a Strasburgiem. Jak się nie chcą zatrzymywać.
1: Mają też szoferów, tak. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Bardzo panu dziękuję. I Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa.
2: Dziękuję również.
1: Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Gardia. Skłaniamy się nisko.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego. Opowie nam o
2: ścieżkach życia, o drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
1: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
2: Zapraszam, Michał Nogaś.
3: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.

0: Suki do Media Markt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 maja, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa łańcuchowa przegłosowana zdecydowaną większością głosów. Pożar jest opanowany, ale nadal trwa walka z czasem. Strażacy dogaszają las pod Warszawą. Tysiące książki i tłumy czytelników na Stadionie Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Posłowie przegłosowali ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 wstrzymało się od głosu. Ustawa zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano ze sztywnego określania wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies, co m.in. było powodem weta prezydenta do poprzedniej ustawy. Teraz trafi ona do Senatu.

0: 3 dni może potrwać dogaszanie lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prowadzona jest intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł trzykrotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300

0: Las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
1: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy spieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr. Mocna reakcja Rumunii po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej na dywanik. Rosję za atak krytykuje NATO. Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie obrony przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami, napisała na portalu X Alison Hart, rzeczniczka NATO. Generał Stanisław Koziej uważa, że jeśli Rumunia o to zawnioskuje, powinny się odbyć konsultacje w trybie przyspieszonym w ramach artykułu 4 NATO. Dodaje, że ostatnie działania Rosji wskazują na eskalację wojny.
2: Ze strony Rosji moim zdaniem jest wyraźny kurs na eskalację. To dotychczasowe działania, na przykład ataki na Kijów, użycie orośnika, ćwiczenia nuklearne, teraz ten incydent jeszcze dodatkowo. Putin chce eskalować ten konflikt, nie obawia się eskalacji, nawet idzie na spore ryzyko z NATO, no bo musi liczyć się z tym, że jakaś reakcja sojuszu będzie.
1: Rosja zaatakowała także turecki statek towarowy, który wypłynął z portu w obwodzie odeskim. Rannych zostało dwóch członków załogi. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w ubiegłych latach i dodaje, że konieczne są zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
3: Od wielu lat na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
1: Susza hydrologiczna utrzymuje się na Podlasiu, na Warmii, Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tysiące książek, setki wydawców i autorów, goście z kilkudziesięciu krajów i tłumy czytelników. Na Stadionie Narodowym w Warszawie do niedzieli trwa Wielkie Święto Literatury – Międzynarodowe Targi Książki. Wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz i obrońca praw człowieka Aleś Bialacki, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
4: Dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszy się także stoisko Polskiego Radia, gdzie można nabyć najlepsze płyty wydane przez publicznego nadawcę, w tym winyle, mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
5: Tutaj możemy się poszczycić takimi wydawnictwami jak nagrodzony album tegorocznym Fryderykiem zespołu Warszawskie Kombo Taneczne pod tytułem Pamiętam Twoje Oczy. Albumy wielopłytowe, to jest pozycja obowiązkowa, Jonasz Kowtra, Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów, Kabary Starszych Panów.
1: Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Znowu będzie mocno wiało.
7: Autopromocja.
8: Skoro dziś piątek, to będziemy w Miliczu.
9: Odwiedzimy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
10: Najpięknie, tak jak Kasia nas uczyła i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
8: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb.
9: Raczej ichtiolog amator.
8: Opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
9: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
8: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. To tu stanie nasze przenośne studio.
9: Audycje na antenie dziś i jutro.
8: Zapraszamy do Trójki, trzecia godzina i Wszystko Wszędzie Teraz. W całości, na żywo, z Milicza.
9: Do usłyszenia i do zobaczenia.
8: Katarzyna Borowiecka
9: i Dariusz Urbanowicz.
7: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż

0: aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
5: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 8 minut po godzinie 10.
12: Nowe w piątek.
11: W dniu przepełnionym ciekawymi premierami. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz audycję wydaje Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A tych panów chyba przedstawiać nie muszę.

Przyznam, że zawsze się trochę wzruszam, jak słyszę razem w nowym utworze, szczególnie Paula McCartneya i Ringo Starra, Home to Us. To jest singiel, który promował najnowszą płytę Paula, The Boys of Dungeon Lane, której premiera dokładnie dzisiaj, ale myślę, że niektórzy już ją mają dobrze osłuchaną, szczególnie ci, którzy wczoraj zawitali do naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo słuchaliśmy tego albumu przedpremierowo, no i było to zdecydowanie przemiłe doświadczenie. Który utwór z płyty podoba się Państwu najbardziej? Ja mam swoje typy, ale pozwolę sobie na jeszcze jeden dokładny odsłuch, żeby z większą pewnością móc się tą opinią podzielić. A na razie dzielę się naszą piosenką dnia.

Muzyczny powrót Mylène Farmer, Sete Kille Tour. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zje, jeśli wymawiam to nie po francusku. Bardzo nas ten powrót cieszy. Do tego utworu już 1 czerwca ukaże się teledysk, a potem będzie płyta. Ale to dopiero jesienią. Sete Kille Tour. Powtórzę raz jeszcze. Dzisiaj jeszcze będziemy do tej kompozycji powracać, bo to nasza piosenka dnia. A na razie kolejna ikona, tym razem polskiej elektroniki, Reni Jusis, która w Dniu Matki 26 maja wypuściła w świat piękny utwór o odpuszczaniu, o tym, że świat się nie zawali, jeśli czasem zrobimy sobie wolne i po prostu odpuścimy.

A to akurat znakomita grupa Jungle, The Wave. Polecam obejrzeć teledysk do tego utworu, bardzo roztańczony i w ogóle myślę, że muzyka grupy Jungle to jest coś, do czego znakomicie się tańczy. A jak się tańczy do piosenek Wojciecha Baranowskiego? No o tym się będzie można przekonać już w niedzielę o 19:00, bo artysta zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my na to wydarzenie, rzecz jasna, zapraszamy. 22 i 7 trójek, kilka podwójnych wejściówek czeka na nowych właścicieli. Zachęcamy do dzwonienia. Yeah.

Nie dość, że Wojciech Baranowski zagrał nas koncert, to na dodatek właśnie wypuścił w świat nową płytę. I tę płytę zatytułowaną Waniliowy z pewnością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę usłyszymy. Chociaż myślę, że nie tylko. 22,7 trójek. Ania Lalka nadal odbiera od Państwa telefony i zbiera chętnych na niedzielny koncert. A ja tymczasem zerkam na to, co wieczorem dzisiaj będzie działo się w Trójce. Tradycyjnie o godzinie 19 pierwsza trójka, czyli nasza lista przebojów, ale głosowanie tylko do 12. Tak więc czasu zostało niewiele. Wśród nowych propozycji taka oto kompozycja Olivii Rodrigo, The Cure.

Bardzo mi się podoba ten kierunek, w jakim podąża muzycznie Olivia Rodrigo. Trzymam za nią mocno kciuki, no i przypominam, głosowanie na pierwszą trójkę tylko do 12, a ten utwór, gdyby ktoś szukał, nosi tytuł The Cure. I już świetnie sobie radzi na światowych listach przebojów, więc dajmy mu również szansę w pierwszej trójce. A skąd ten tytuł? No, to jest trochę taki hołd skierowany w stronę jednego z ukończonych.

kochanych zespołów Oliwii Rodrigo. Swoją drogą Oliwia występowała parę razy na scenie z Robertem Smithem, a jak już mówimy o The Cure, no to niech nam wybrzmi przynajmniej jedna ich kompozycja i będzie to utwór, który także pięknie sobie radził na naszej liście przebojów. The Cure, Just Like Heaven.

0: Tak pięknie może grać tylko The Cure. Kto czeka na ich koncert na openerze, palec pod budkę? Ja się naprawdę nie mogę doczekać. No to kącik klasyki za nami. Wracamy do nowości, a tak o swojej świeżo wydanej piosence mówi Oyster Boy.
1: To jest zdecydowanie najważniejszy dla mnie utwór z całej płyty. Jeden z najbardziej osobistych. Jednocześnie wierzę, że wiele osób, znając ten stan uniesienia opisywany w tej piosence, bardzo mocno ją poczuje. Ten utwór, co ciekawe, jak wiele moich piosenek, od razu kojarzy się, jakby ta piosenka była do napisów końcowych emocjonalnego filmu, co według mnie jest dobrym wyznacznikiem, że to po prostu jest dobry utwór, który trafia prosto w serce. Jak komponowałem go pośród innych utworów, moja dziewczyna weszła do pokoju i powiedziała: o, to jest mega dobre, to ma w sobie wszystko, co lubię w twojej twórczości. I tak faktycznie uważam, piosenka Kwiaty będzie moim chyba popisowym numerem, bo jest i mój charakterystyczny wokal, i chwytające melodyjne gitary, tekst jest intymny, szczery, no i jest ta zabarwiona na filmowo emocja. Gdyby można było nałożyć ziarno z kliszy na piosenkę, to zdecydowanie na tej piosence byłoby ziarno kliszy 16 mm. To jest utwór, którym pokładam ogromne nadzieje, jest mi najbliższy sercu i opowiada o wielkiej zmianie, która we mnie zaszła na przestrzeni lat. I mam nadzieję, że ludzie, odbiorcy, będą słyszeć w tym utworze, że dobra zmiana nadchodzi, usłyszą to, zobaczą promyk słońca i będzie to dla nich takim drogowskazem pełnym nadziei. Utwór jest o tym, że od kiedy poznałem w życiu bardzo ważną osobę, wszystko zaczęło się układać.

Oczywiście, jak to w życiu bywa ciężko, nigdy nie jest łatwo, ale zawsze warto w gorszym momencie powalczyć, bo potem nadchodzi, tak jak ja to mówię, slingshot efekt, czyli taki efekt procy, gdzie z samego dołu wybijamy się do chmur, na obłoczek. Kwiaty to jest numer wręcz hymnowy, niosący, emocjonalny, super energiczny. Refren wzbudza ciarki na całym ciele i jest tam krótka, ale rozbudowana historia. No i wszystko zostało nagrane w nowiutkim stylu oysterboyowym z trójwymiarowymi gitarami, lekko pchnięte do przodu produkcyjnie, z moim charakterystycznym stylem. I numer jest mega prawdziwy, uderza aż do kości, jest super refleksyjny, także chcę się przewinąć i posłuchać tej pięknej historii jeszcze raz.

0: Mam nadzieję, że usnę przed tobą. Działają te słowa bardzo mocno. Wyśpiewały chwilę temu piękny duet Cortez i Maja Kleszcz, a Maja nawet zdążyła zawitać do Trójkowego Studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trochę cię nie było, już kilka lat minęło od twojej ostatniej płyty, płyty Blues z tekstami Bogdana Lebla. Co się stało, że Maja powraca?
1: Tak, myślę, że tych kilka lat było potrzebne, żeby wytyczyć taką nową ścieżkę, wiesz, i jakąś taką nową też tożsamość muzyczną wraz z Wojtkiem Krzakiem, który jest moim takim partnerem zawodowym i też uczuciowym, życiowym. Myśleliśmy nad taką płytą, która nie będzie uciekała od współczesności. Ja prosiłam Wojtka, żeby napisał dla mnie utwory, które będą portretowały pewne zjawiska, które mnie zajmują. I w takim dialogu pracowaliśmy sobie przez dłuższy czas i myślę, że to też potrzebowało trochę później czasu, żeby dojrzeć, żeby znaleźć tego wspaniałego, odpowiedniego wydawcę, z którym się zetknęliśmy, czyli Kaleidoskop Records, który o to zadba, wysłucha nas, zrozumie. I tak, żeby to wszystko było spójne i takie naturalne, autentyczne, na czym mi zależy. Więc płyta jest napisana i skomponowana właśnie przez Wojtka Krzaka. Z mojej takiej inspiracji konkretne utwory były takimi portretami różnych moich cech albo takich rzeczy, z którymi się chciałam rozprawić. I tak też jest, mam nadzieję.
0: No właśnie, utwór o miłości, o której no, śpiewali już wszyscy, ale mimo wszystko ciągle chcemy o niej słuchać. Jakoś tak to działa.
1: Tak, to jest taki właśnie, zachwycił mnie ten tekst. To też jest fajne w takiej pracy, gdybym sama pisała, to trudno byłoby mi się samej czymś zaskoczyć, prawda? A w takiej współpracy, kiedy Wojtek jest mi tak bliską osobą, właśnie tak uczuciowo i zawodowo, zna mnie najlepiej. Jesteśmy w takiej najbliższej symbiozie. To jest taki niesamowity też dar. Dostajesz jakiś prezent, jakiś taki list miłosny, którego się w ogóle nie spodziewałam w takiej formie, w takiej odsłonie, z takim doborem słów. Właśnie zawsze mówię, że to też jest ciekawe, bo mężczyźni jednak mają tą emocjonalność inną i często pewnych rzeczy uczuciowych nie widać po nich. A w tym tekście właśnie ta taka oszczędność, surowość w słowach, a zarazem jakieś takie jądro opowiadania o miłości.

0: opowieści jest zawarte i było to dla mnie też takie wzruszające móc zaśpiewać ten utwór. Mhm. Potem pomyśleliśmy właśnie o duecie, bo że byłoby fantastycznie dopełnić to też takim męskim głosem. I stąd wybór padł na zaproszenie gościa specjalnego, czyli Corteza, ze względu też na taki jego współczesny romantyzm i bardzo męską taką energię i tembr głosu, więc wydaje mi się, że idealnie się tutaj udało opowiedzieć taką historię miłosną, niestereotypowo bardzo.
1: No tak, to prawda. A jak do tej współpracy w ogóle doszło z Cortezem?
0: To zawdzięczamy, myślę, też takim wspólnym środowiskowym znajomościom i nasz wydawca właśnie Kaleidoskop Records pokazał Cortezowi ten utwór. On się nim, mogę powiedzieć, na pewno go zainspirował, na pewno powiedział, że to jest coś bardzo ciekawego i że chce wziąć w tym udział, więc tak, myślę, że to, że to też po prostu trafiło bardzo w jego wrażliwość. Tak, takie miałam wrażenie też, kiedy pracowaliśmy w studiu, a właśnie utwór jest do odsłuchania w streamingach, a także do obejrzenia na YouTubie. Dlaczego o tym mówię? Bo wideo jest stworzone właśnie z tego naszego spotkania w studio i w bardzo fajny sposób oddaje tą taką nokturnową atmosferę, która nam towarzyszyła.
1: Zachęcamy do oglądania, czekamy na płytę. Czy jeszcze jakieś gościnne występy szykujesz?
0: Tak, szykuję. Już tam jakieś rąbki, tajemnicy się uchylają, ale na razie może jeszcze zaczekajmy chwilkę, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie. Niech to się wszystko dopnie, potwierdzi i zabieramy was w interesującą podróż. Będą to głównie męscy wokaliści.
1: No to czekamy w takim razie z niecierpliwością. Już dwa single są. Pierwszy z nich, Eon, pojawiał się na Trójkowej Antenie nieraz i pojawi się również za moment. Maja Kleszcz, dziękuję ci bardzo za tę wizytę. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.

Tak pięknie śpiewała nam Maja Kleszcz. No jak Państwo słyszeli chwilę temu, płyta już jest, niebawem ukaże się w całości, a na niej gościnne występy, głównie męskie. Będzie działo się pięknie. A ten człowiek, który przed nami, którego już zresztą słyszymy w tle, Blood Orange, w ten weekend zagra na Orange Warsaw Festival. No i właśnie podzielił się taką oto kompozycją. Essex Honey. MP3, bo to pełny tytuł.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 maja, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki chce odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, teraz ustawa trafi do Senatu. Na kortach w Paryżu starcie dwóch Polek, Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jestem oburzony tą decyzją, która wprost dostarcza paliwa rosyjskiej propagandzie, powiedział Karol Nawrocki.
15: To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
14: Na decyzję Wołodymyra Zełenskiego zareagował wcześniej nasz MSZ. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał w mediach społecznościowych rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, postanowieniem jeszcze prezydenta Andrzeja Dudy.

0: uznaniu znamiennych zasług w pogłębianiu przyjaznych i przestronnych stosunków między Polską a Ukrainą. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pożar obejmuje teren o powierzchni około 300 hektarów. To nie tylko las, ale też trzcinowiska i nieużytki. Arkadiusz Augustyniak.
1: Każda godzina bez silnego wiatru jest na wagę złota.

0: Wojewódzki Straży Pożarnej Wojciech Kruczek powiedział, że ważnym elementem akcji jest wsparcie z powietrza.
1: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty.
0: Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50 od miejscowości Łochów do Stanisławowa. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw było PiS, obie Konfederacje oraz 4 posłów PSL-u. Ustawa umożliwi osobom żyjącym w związkach nieformalnym zawarcie umowy przed notariuszem, która będzie potem którą będzie można rejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu osoby te będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznej. Teraz ustawa trafi do Senatu, aby mogła wejść w życie, musi uzyskać podpis prezydenta. Gliwicka policja wyjaśnia, jak doszło do zamieszek z okazji igrów, czyli święta studentów Politechniki Śląskiej. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, problemy pojawiły się już na bramkach przed wejściem na koncerty.
3: Grupa uczestników, która nie została wpuszczona na teren imprezy przez służby organizatora, przewróciła bariery ochronne i siłą wtargnęła na teren wydarzenia. W pierwszej kolejności działania podejmowały służby organizatora odpowiedzialne za zabezpieczenie imprezy. Z uwagi jednak na eskalację agresji, organizator zwrócił się do policji o natychmiastową interwencję.
2: Uczestnicy imprezy zaczęli rzucać butelkami i kamieniami i uszkodzili w ten sposób 2 radiowozy. Mundurowi zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować policjanta. Policja ustala kolejnych sprawców. Już za niespełna godzinę w 3. rundzie wielkoszlemowego French Open zagrają 2 Polki, Iga Świątek i Magdalinet. Więcej o tym meczu opowie Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki.
4: Nasze panie zagrają o godzinie 12, punkt w południe, kiedy paryskie upały sięgną 33 stopni Celsjusza. Areną zmagań będzie kort Filipa Chatriera, czyli serce Rolanda Garrosa. Największy na świecie kort tenisowy z nawierzchnią ziemną. Na mączce Iga i Magda zmierzą się po raz pierwszy. Linet wie, że rywalka wygrywała French Open 4-krotnie. Jaki ma pomysł na grę?
5: Jestem dość pozytywnie nastawiona, czuję się też lepiej, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażycie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
4: To jeszcze kilka słów od Igi.
6: Magda jest solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale z większą ilością rotacji tutaj na mączce.
4: 2 wcześniejsze mecze pomiędzy paniami odbyły się na nawierzchni twardej. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek, w Miami w tym roku górą była Linet.
2: Adam Malecki powróci jeszcze w kolejnych serwisach, a w tym serwisie Trójki to już wszystko.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Tylko na Suwalszczyźnie może dziś przelotnie popadać i tam też najchłodniej, około 15 stopni. Poza tym słonecznie i ciepło, 21 stopni w centrum, 26 na zachodzie. Po południu powróci porywisty wiatr.
8: Autopromocja.
9: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
10: No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
11: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
10: Grające zabawne piosenki.
11: Czasem na poważniejsze tematy.
9: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
10: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
11: Mnie z The Car Is On Fire i Nerwowych Wakacji.
10: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
11: Koncert tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
10: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
11: I Jacek Szabrański.
8: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Barbara?
14: No?
13: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
14: Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
14: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
15: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jest

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 8 minut po godzinie 11.
6: Nowe w piątek.
5: Część druga. Mówimy dzień dobry raz jeszcze za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Audycję wydaje Ania Lalka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A człowiek odpowiedzialny za ten utwór dzisiaj obchodzi urodziny. Noel Gallagher.

Prawie okrągła rocznica urodzin Noela Gallaghera. 59. No to wszystkiego najlepszego, panie Gallagher. Świętujemy piosenką jego autorstwa właśnie, która znakomicie się sprawdza w takim zbiorowym śpiewaniu. Tysiące razy ją słyszałam gdzieś na ogniskach, w barach karaoke. Ale nie ma się co dziwić, to jest po prostu piosenka, która działa. Don't look back in anger. To na rozbujanie, rozśpiewanie, bo mam nadzieję, że państwo też śpiewali, i na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Nowe w Piątek, a teraz będzie coś na roztańczenie. Only Love, Ezra Collective i Pasalie.

0: Jak się pojawia nowy singiel grupy Ezra Collective, jeszcze na dodatek, kiedy rapuje w nim Pasalie, to właściwie wiadomo, że to się uda i już sobie wyobrażam, jak znakomicie ten utwór będzie wybrzmiewał na koncertach. No, są takie muzyczne połączenia, które działają zawsze i tak jest również w przypadku projektu Babie Lato, w tym roku reprezentowanego przez Belę Komoszyńską, Katię i Natalię Grosiak. Natalię, która nam się tutaj zmaterializowała w trójkowym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.

0: Tutaj.
1: Jak samopoczucie?
0: W samopoczucie? No wspaniale. Tyle pięknych rzeczy się dzieje. Super się czuję z tym wszystkim.
1: Cieszymy się w takim razie bardzo. Kolejny singiel Babiego Lata to jest jedna z tych pięknych rzeczy, która się wydarzyła właśnie. Ukazał się 26 maja. Czy to tak przypadkowo, czy specjalnie akurat w Dzień Matki?
0: Nie planowałam tego ja, więc nie wypowiem się na ten temat. Natomiast wydaje mi się też, że to pięknie symboliczna data, ten Dzień Matki. Tym bardziej, że z dwie z nas, czyli ja i Bela, jesteśmy mamami. I przeszłyśmy naprawdę wyboiste drogi do dzisiaj, do tego dnia, w którym teraz istniejemy i żyjemy. I właśnie w tym momencie wychodzi piosenka, którą napisałyśmy z Katią. I jest to wynik pięknej pracy i ten tekst też wynikiem doświadczeń. Więc tak, myślę, że ten Dzień Matki jest dobrym momentem, żeby wydać piosenkę o tym, że co chcę, to mam.
1: No właśnie, co chcę, to mam. Piosenka o podejmowaniu pewnego ryzyka. Trochę
0: podejmowaniu
1: o tym,
0: ryzyka, o tym, że wszyscy się boimy zmian. Czasami bać się nie znaczy nie dokonywać zmian w swoim życiu. Można się bać i rzeczywiście skakać w przepaść nieznanego i dzięki temu zmienić coś w swoim życiu.
1: A ty lubisz podejmować ryzyko?
0: Ja jestem człowiekiem, który nie boi się podejmować decyzji, więc całe życie podejmuję różne decyzje, które doprowadziły mnie do dzisiejszego punktu i jestem sobie wdzięczna za tę cechę, którą jest właśnie ta decyzyjność i sprawczość.
1: A pamiętasz moment, w którym zdecydowałaś się na projekt Babie Lato? Czy to było dla ciebie jakieś wyzwanie większe, czy raczej taka myśl, że to jest po prostu świetna zabawa i wchodzisz w to od razu?
0: Jak się dowiedziałam, że to będzie projekt i w którym będzie Bela i Katia, to nie była podejmowana już decyzja. Decyzja już została podjęta od razu, bo wiedziałam, że czeka mnie piękna przygoda.
1: A jak w ogóle u was wygląda wspólna praca, ten proces pisania piosenek? Czy tutaj możemy wskazać kogoś, kogo w tym utworze, przynajmniej który się dzisiaj ukazuje, jest autorsko najwięcej?
0: Tak, w tym utworze autorsko jest najwięcej Beli Komoszyńskiej i to słychać tę Beli wrażliwość. My, gdy pracowaliśmy nad piosenkami, to było tak, że każda z nas przynosiła jakiś pomysł, który wspólnie razem rozwijałyśmy. I to była właśnie piosenka, którą przyniosła ze sobą Bela. Myśmy ją wspólnie kończyłyśmy, dopisywałyśmy teksty, pracowałyśmy nad harmonią, ale to jest właśnie belowy, belowy kawałek. Kolejna piosenka będzie bardziej od Kati, a do ostatniej piosenki, która się ukaże, to jest mój pomysł, który wspólnie też rozwinęłyśmy, więc w każdej piosence jest troszeczkę więcej przyprawy z każdej dziewczyny.
1: Ale jakieś konflikty między wami są? Czasami się kłócicie trochę o to brzmienie, czy raczej pokojowo wszystko
0: Nie, pokojowo.
1: Przebiega?
0: Jesteśmy już tak dojrzałe i wiemy, że siła jest w dogadywaniu się i jeżeli jest problem, to trzeba go obgadać. Poza tym mamy taką zasadę między sobą, że w momencie, gdy jedna z nas czuje opór do czegokolwiek i ma w sobie takie wewnętrzne nie, to reszta pochyla się nad tą osobą i zgadza się na to, żeby rzeczy się tak działy, żeby ta osoba nie cierpiała i nie musiała robić czegoś wbrew sobie. Więc dbamy o siebie i traktujemy siebie z czułością nawzajem.
1: Utwór jest właściwie prezentowany w ramach projektu specjalnego, w ramach festiwalu też Letnie Brzmienia. Długa trasa przed wami koncertowa, jak przygotowania?
0: Przygotowania z tego, co wiem, idą już pełną parą. Nasz kierownik muzyczny Lesman skompletował już skład muzyczny. Będą to same kobiety. Oprócz Lesmana na scenie będą same kobiety, więc będzie naprawdę wspaniała energia. Nie mogę się doczekać tych koncertów. Głównie gramy nasze piosenki, czyli cztery piosenki, które skomponowałyśmy wspólnie na naszym kampie. Będą nasze autorskie piosenki plus dosłownie kilka piosenek spoza naszego repertuaru.
1: No właśnie, bo też jeszcze troszeczkę podpytam cię na koniec o twoje działania autorskie, bo pojawiło się kilka piosenek ostatnio.
0: Tak.
1: Planujesz coś większego w związku z tym?
0: No 9 października wychodzi moja solowa płyta. Moja pierwsza solowa płyta. Więc jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa, że wreszcie.
1: No to czekamy w takim razie na 9 dzień października. Jeszcze trochę czasu nam zostało. Wtedy z pewnością do tego albumu będziemy powracać i o nim mówić na trójkowej antenie. A teraz nam się pojawi ten nowy singiel Babiego Lata, o którym tyle mówimy. Co chcę, to mam.

0: Raven Lenay i Handle to jest kolejna z dziś wydanych nowości. Chwilę temu w trójkowym studiu pojawiła się Natalia Grosiak, a teraz zawitał do nas Piotr Metz.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Metz, który dzisiaj wieczorem zasiądzie przy trójkowym mikrofonie raz jeszcze i będzie dzielił się opowieściami i muzyką w audycji Lista Osobista. Uchylisz rąbkę tajemnicy? Czego się możemy spodziewać po tej audycji?
1: Najważniejszym elementem dzisiejszego programu jest z całą pewnością sesja sprzed tygodnia ze Studia Osieckiej, sesja Mary z Polski. Sesja nietypowa i zaskakująca. To był projekt, który Mary przygotowywała w ciszy. Powiem od razu, że uważam, że zrobiła bardzo mądrą dla siebie rzecz, bo jeżeli nas słucha, mam nadzieję, że się nie obrazi, miałem wrażenie, że ona nie mogła sobie trochę znaleźć miejsca, że trochę się, przepraszam za słowo, nawet miotała artystycznie z różnymi rzeczami i trafiła w dziesiątkę. Wymyśliła, żeby zabrać się za polską nową falę z lat 80., klasykę. I powiem szczerze, że to, co pokazała w Osieckiej przed tygodniem, a co dzisiaj będziemy mogli usłyszeć wieczorem w całości, a za chwilę w małym fragmencie, nie tylko mi się podoba, tylko mnie wręcz zachwyciło. To tak, jakby to były piosenki trochę stworzone przez ten jej zespół i przez nią, bo uczyniła je swoimi. Dodam od razu, że ma przede wszystkim zupełnie nowy zespół do tego. I to był też świetny pomysł, żeby ludzie, którzy czują taką muzykę, to zrobili. Kontrola W. Legendarny zespół z lat 80. Darek i Kasia Kuldowie. Wojtek Jagielski na perkusji. Ten Wojtek Jagielski. Najwyraźniej twórczość rodziny Kuldów bardzo się Mary spodobała, bo oprócz piosenek Kontroli W zabrała się też za kosmetyki Mrs. Pinky, czyli zespół, który jakby wyniknął z tamtego, w którym pojawiali się i Sławek Starosta i parę innych znanych nazwisk. To wszystko w różnych odsłonach Mary chce zaprezentować po pierwsze na koncercie Moja Krew, dokładnie z tego okresu jarocińskiego, w tym roku w Jarocinie. I wiem też, że ma zaproszenie z takimi piosenkami na tegoroczne męskie granie, choć nie potrafię dokładnie powiedzieć, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych miejscach, miastach. Wydaje mi się, że w niektórych, ale to będzie do potwierdzenia. Mary przyjdzie też dziś do programu wieczorem, to się nam wyspowiada z tego wszystkiego, co się zdarzyło. A zdarzyło się naprawdę, podkreślam raz jeszcze, coś bardzo fajnego.
0: Zanim Jarocin, zanim męskie granie, to studio imienia Agnieszki Osieckiej i dzisiejsza obecność Mary z Polski w audycji Lista Osobista. Jestem bardzo zaciekawiona tym, co się wydarzy. Możemy tak trochę uchylić rąbkę tajemnicy muzycznie teraz jeszcze? Posłuchać przynajmniej
1: możemy
0: jednej
1: posłuchać
0: piosenki?
1: Posłuchać piosenki, którą Mary wybrała i uważam, że to jest znakomite wybór na pierwszego singla. To są Manekiny. Oprócz tego mamy jeszcze Bosanowe i Radioaktywne. To będzie wieczorem. Natomiast zaraz po rozmowie z Mary wieczorem na YouTubie pokaże się to w wersji wideo. I tutaj już nie będę uchylał rąbka tajemnicy, tylko proszę zobaczyć, jaką sobie wymyślili scenografię, a raczej stroje, bo to trzeba zobaczyć.
0: No to czekamy i słuchamy Mary z Polski. Piotr Metz był z nami i dzisiaj powróci po 22 w Liście Osobistej.
1: Dziękuję.

Bardzo mi się podoba to bluesowe brzmienie, takie trochę brzmienie Delty, Labirynt i The Living, i to jest fragment dzisiaj wydanej płyty Cosmic Opera Act 2. Jak sama nazwa wskazuje, kontynuacja Cosmic Opera wydanej w lutym tego roku. Na zegarze 27,5 minuty do godziny 12, a to oznacza, że tylko 27,5 minuty zostało nam do głosowania na pierwszą trójkę. Tak, Agnieszka mówi, że 22 minuty, ja tutaj po prostu kiepsko liczę, więc jeszcze mniej czasu na to, żeby zagłosować na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Mamy kilka bardzo ciekawych propozycji, wśród nich utwór Nie ma miejsca jak dom. I to jest naprawdę świetna kompozycja, a stoi za nią Mrozu.

0: I słychać ten szum morza na końcu. Max Tachasiuk i może właśnie piosenka, która brzmi świetnie, ale nie jakoś szczególnie optymistycznie. Ja się bardzo chętnie dowiem, cóż to właściwie oznacza. I to pytanie kieruję wprost do Maxa, który zasiadł przy mikrofonie numer 3 akurat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Znowu w Warszawie, na którą trochę narzekasz w tym utworze.
1: Tak, nie, niefortunny wes rzeczywiście pod względem, pod względem rozmów, szczególnie tu.
0: No ale chyba tak tutaj nie wyszło. O Warszawę chodzi, prawda? Tylko jakieś takie przeładowanie emocjami.
1: Tak, tak. Ten utwór jest całkiem... ogólnie na płycie jest sporo takich utworów, takich odgrzebanych emocji, zakopanych gdzieś tam we mnie, do których wracałem, a może jest jednym... dlatego też całkiem lubię to, że on otwiera płytę. On jest całkiem taki współczesny, właśnie jest takim przebodźcowaniem, takim poczuciem, że trochę jest mnie za mało na wszystko, że wszystko mnie drażni, że już mam dosyć, że... no taki...
0: Ale faktycznie czujesz się taki trochę zmęczony światem?
1: Czułem się na pewno w momencie pisania piosenki. Teraz nie wiem, chyba mi trochę minęło. No, dzisiaj też jechałem do Warszawy 3 godziny pociągiem i wracam.
0: Byłeś. Rozumiem. No trochę takich smuteczków na tej płycie jest właściwie, mam wrażenie. Skąd one się wzięły, skąd one się biorą w tobie?
1: A nie wiem w sumie, w sensie pod tym względem nigdy o tym nie myślałem, czemu ona jest taka przykra, ta płyta, ale jakoś tak naturalnie wyszło. Że jak zacząłem, wiesz co, bo kiedyś patrzyłem na pisanie o sobie, pisanie o swoich emocjach tak bardzo z góry, że już jak piszesz o sobie, piszesz, tak się żalisz, co tam u ciebie, to już musisz nie mieć nic do powiedzenia. Ale dostrzegłem, jak dorosłem już troszeczkę, to dostrzegłem w tym wartość rzeczywiście, w jakimś delikatnym uogólnianiu tych moich emocji i opowiadaniu o nich w ten sposób, żeby dało się jakoś z tego równania coś wyciągnąć po drugiej stronie. Też właśnie odbiór pierwszych singli z płyty bardzo mi w tym pomógł to w ogóle zobaczyć. No i jak zacząłem materiał na płytę tak sobie w głowie układać, to szukałem takich najważniejszych tych części mojej głowy, tych emocji, które chcę zawrzeć w piosenkach. No i to niestety były całkiem takie przykrości często.
0: No tak, ale pisanie o takich rzeczach jest chyba w pewien sposób uwalniające, prawda?
1: Bardzo, tak. Jest to na pewno... Daje mi to taką gwarancję, że te piosenki bardzo długo będą dla mnie ważne, bo wiem, jak ważne były, w sensie jak długo leżały mi na sercu i jak dużo czasu część z nich potrzebowała, żeby stać się w ogóle od pomysłu piosenką, nie?
0: A jak dużo czasu potrzebowały, bo kiedy się w ogóle zaczął ten proces pisania i pomysł, że chcesz, żeby te piosenki pojawiły się na płycie?
1: Takie stricte zbieranie materiału na płytę i pisanie, to myślę, że tak koło lutego zeszłego roku zacząłem o tym myśleć.
0: Czyli to nie jest całe życie

0: po prostu zawarte w tych
1: całe życie nie, ale pomysły na piosenki są bardzo stare niektóre, szczególnie dwie piosenki. To jest Nigdy się nie starzej i Zły najgorszy sen. Zły najgorszy sen nie aż tak bardzo, bo wydaje mi się, że tak ze dwa lata może mieć ten taki zaczyn, ten pomysł na piosenkę, to wydarzenie, ten zły sen, który naprawdę miałem, który sobie zapisałem w notatkach i który mi utkwił w głowie jako pomysł na piosenkę, ale Nigdy się nie starzej jest takim tekstem, który w ogóle jestem mega szczęśliwy, że się znalazł na tej płycie, bo to jest jeden z pierwszych, wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, jeden z pierwszych takich w ogóle dojrzałych tekstów, które napisałem, bo to on ma chyba z 5 lat. Mhm. Czyli ja miałem wtedy jakieś 17-18 lat, jak to pisałem. Mhm. On nie przetrwał w tej formie, w której tam wtedy ze mnie się wylał, ale jest bardzo podobny. Refreny są identyczne, zwrotki są w zasadzie, delikatnie są zwrotki wydłużone, więc bardzo się cieszę, że też taka bardzo, bardzo taka, wprost mówiąc, stara rzecz dalej ze mną... To było w ogóle wyzwanie bardzo wrócić do tego, nie? Bo wiedziałem, że chcę spróbować, przynajmniej jak się nie uda, to trudno, ale chcę spróbować, żeby to się znalazło na tej płycie, bo właśnie pamiętałem tę demówkę sprzed tych 5 lat, jak ważna dla mnie była. I był taki moment, rzeczywiście taki jeden wieczór, gdzie w końcu mi się udało tak wprowadzić się znowu w ten stan, w to rozmyślanie o przemijaniu i znowu to poczuć. I wtedy wiedziałem, że to jest taki, że to warto było zrobić.
0: Ten album to też jest kilka optymistycznych akcentów, trochę piosenek o miłości.
1: Tak.
0: Tak, nawet sporo całkiem, więc to nie jest tylko tak, że to jest smutna płyta. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Jednym z singli promujących album był utwór Psy. Bardzo nośny, to mogę powiedzieć, że naprawdę działa i za każdym razem jak słyszę, to potem nucę przez dłuższy czas tę piosenkę. Za moment tej kompozycji posłuchamy. Max Stachasiuk był z nami. Album Wieje, to jest ta twoja najnowsza płyta. Tak jeszcze zapytam, czy chodzi o bryzę, bo ty jesteś z Pomorza, prawda?
1: Tak. Mhm. Wiesz co, wszelaki wiatr. Wiatr jest taką metaforą dla mnie na tej płycie, takiego bycia takim targanym, takim trochę niezależnym od siebie. Trochę nie masz wpływu na emocje, które czujesz. Trochę jesteś taki wrzucony w wir, jak pod wiatr idąc.
0: No to słuchamy kompozycji Psy, Max Stachasiuk. Dzięki raz jeszcze, no i powodzenia. Mam nadzieję, że jakoś koncertowo też cię będziemy słyszeć niebawem.
1: Niebawem, tak. Nawet w Warszawie niebawem.
0: A zdradzisz kiedy? Pamiętasz?
1: W sierpniu.
0: Aha. No,
1: czy nie?
0: Chwila.
1: Przepraszam, w lipcu.
0: W lipcu.
1: Kurczę, ja jestem słaby w datach, ale to trzeba... Jest mój Instagram i tam jest napisane to.
0: No to zachęcamy do zaglądania na Instagrama Maxa Stachasiuka, a my słuchamy Psów. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję.

Max Stachasiuk, Psy i jego debiutancka płyta Wieje. Zachęcam bardzo serdecznie do odsłuchu całości. A my w międzyczasie mówimy do usłyszenia. Audycja Nowy w Piątek już dobiega końca. Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka, Justyna Grabasz. Dziękujemy za to spotkanie bardzo serdecznie. A na zakończenie prześwietna kompozycja Ice Age i No Fear. Z tym Państwa zostawiam i życzę oczywiście dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
2: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
1: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi. I on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To nie czas, by podgrzewać nastroje, mówi premier, a w tle decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Rosji na dywanik po tym, jak dron spadł na budynek mieszkalny. Inflacja hamuje, według szybkiego szacunku GUS wyniosła 3,1%. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że 8 czerwca będzie wnioskował do kapituły o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy, by jednostce wojskowej nadać imię bohaterów UPA. Zdaniem premiera Donalda Tuska to nie czas, by podgrzewać nastroje polsko-ukraińskie.
12: Naszym zadaniem każdego mądrego człowieka po obu stronach granicy jest tonowanie nastrojów, bo mamy jednego wroga. Mamy, między nami są jakieś problemy, ale nie może być wrogości czy negatywnych emocji. Przeciwnik jest jeden i on naprawdę pokazuje każdego dnia, do czego jest zdolny.
11: Premier odniósł się w ten sposób do dzisiejszych wydarzeń w Rumunii, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Po uderzeniu w blok w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii, szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej na dywanik do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Minister podkreśla, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Coju przekazała już oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Na spotkaniu z ambasadorem Rosji poinformuje go o działaniach dyplomatycznych Rumunii po incydencie. Według Coju rosyjski dron przeleciał około 15 km nad terytorium Rumunii, zanim spadł na budynek mieszkalny. Rumunia zwróciła się do producentów, z którymi podpisała kontrakty o przyspieszenie dostaw systemów przeciwdronowych. W nocy z czwartku na piątek rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. Ranne zostały 2 osoby, a około 70 mieszkańców ewakuowano. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie przypadek, gdy rosyjski bezzałogowiec spadł.

0: padł na gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: 6,5 miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto BGK, informuje Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Realne umowy, realne pieniądze, dotrzymujemy słowa, napisała na portalu X. W sumie

0: do soboty, czyli do końca maja, ma być ich 40. Inflacja hamuje. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła 3,1% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 3,2%, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
1: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5%. Jeśli chodzi o ceny paliw, to one się praktycznie w ciągu miesiąca ustabilizowały. Mamy niewielki spadek o 0,1%. No, w ujęciu rok do roku ciągle mamy gwałtowny wzrost.
0: Urszula Kryńska dodaje, że ten wzrost byłby dużo większy, gdyby nie działania osłonowe w postaci pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Są nowe wytyczne dotyczące miejskich tężni. Przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny, a zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. To pokłosie wcześniejszych badań, które wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie E. coli czy gronkowce. W ostatnich latach takie obiekty licznie powstawały w miastach, gdzie stały się popularnymi miejscami odpoczynku, mówi Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u.
2: Urządzenia takie nie są obiektami lecznictwa uzdrowiskowego, natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontan.
3: Zapisy rozporządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie były dla nas szczególnym zaskoczeniem. My po prostu stosujemy się ściśle do zaleceń producenta, które pokrywają się z tym rozporządzeniem. Staramy się minimalizować wszelkie czynniki, które mogłyby doprowadzić do jakichś działań szkodliwych.
0: Mówił Maciej Kutyła z Zarządu Drugiej Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie funkcjonuje jedna tężnia. Solanka w tej tężni jest wymieniana co 6 tygodni.
4: Klimat.
0: Do 17 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Trwają zielone godziny. 65% energii w Polsce produkują teraz źródła odnawialne. Powiększa się obszar z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Niemal w całym kraju utrzymuje się też bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: Skoro dziś piątek, to będziemy w Miliczu.
8: Odwiedzimy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
9: Co? Najpiękniej, tak jak Kasia nas uczyła i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
7: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb.
8: Raczej ichtiolog amator.
7: Opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
8: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
7: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. To tu stanie nasze przenośne studio.
8: Audycje na antenie dziś i jutro.
7: Zapraszamy do Trójki, trzecia godzina i Wszystko wszędzie teraz. W całości, na żywo, z Milicza.
8: Do usłyszenia i do zobaczenia.
7: Katarzyna Borowiecka
8: i Dariusz Urbanowicz.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej.

0: wodną. Olioc. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Kamera!
10: Trójkowo.
9: Akcja!
10: Filmowo.
11: Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki z Tarnowa dzisiaj. W Warszawie jest Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. Ja właśnie pozostaję tutaj w Małopolsce, bo trwa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal pełnometrażowych polskich filmów trwa do soboty, a właściwie nawet nie do niedzieli, bo niedziela to taki ostatni specjalny dzień, epilog tego festiwalu. I dziś w Trójkowo-Filmowo właśnie w całości z Tarnowa spotkam się z gośćmi wspomnianego festiwalu, który odbywa się w tym mieście pod patronatem Trójki. I z wielką przyjemnością witam już pierwszą osobę w studiu Trójki w Tarnowie. Jest z nami Małgorzata Imielska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
11: To ja dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Małgorzata Imielska, oczywiście reżyserka, scenarzystka i w tym roku przewodnicząca jury profesjonalnego Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ale Małgosiu, zacznijmy od wspomnień, bo przecież to nie twoje pierwsze spotkanie z Tarnowem, nie twoja pierwsza wizyta. Mało tego, przecież to, że jesteś w tym roku przewodniczącą, ma związek z twoim filmem i z sytuacją sprzed roku, przypomnijmy.
12: Tak, że jestem strasznie dumna z tego. Przed rokiem, rok temu dostaliśmy nagrodę za film Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Film dokumentalny o, pełnometrażowy film dokumentalny o młodej dziewczynie mierzącej się ze schizofrenią. Także to ogromny zaszczyt i radość i też powód do fantastycznych wspomnień. Tym bardziej, że jeśli mogę tak się pochwalić, że nie jest to moja pierwsza nagroda w Tarnowie, bo wcześniej była tu nagroda za mój debiut fabularny. Także jest to...
11: Czyli wszystko dla mojej matki, przypomnijmy.
12: Czyli wszystko dla mojej matki. Czyli miasto jakby dla mnie niezwykle ciepłe, serdeczne i jakby kojarzące się jak najpiękniej.
11: Wasz jurorski werdykt, bo dzisiaj jeszcze po tobie będę miał okazję spotkać się z reprezentacją, nie ze wszystkimi, ale jeszcze z innymi jurorami. Werdykt już zapadł. Oczywiście nie możemy go zdradzić. Wszystko trzymacie w absolutnej tajemnicy aż do jutra wieczór, bo wtedy to sobotnia gala, wtedy wręczenie nagród, wtedy spotkamy się z laureatami, bo chyba jest szansa, że słyszałem, że jeśli nawet nie wszyscy, to większość z nich dotrze z powrotem do Tarnowa. Wcześniej prezentowali tutaj swoje filmy. Najczęściej też osobiście, jak praktycznie do wszystkich projekcji konkursowych była jakaś reprezentacja twórcza. Powiedz, ale o to mogę zapytać. Czy to były burzliwe obrady, czy żeście ścierały się tu różne racje, troszkę żeście się kłócili, mieliście problem z wyborem jednak, no powiedzmy jednego, dwóch, czy góra trzech tytułów z tych 14. Bo właśnie, to nam też powie, jaki jest poziom w tej chwili polskiego kina.
12: Ja myślę, że mogę przede wszystkim i o tym najbardziej chciałabym powiedzieć, znaczy o wszystkim chciałabym powiedzieć, przepraszam, ale miałam to szczęście, że osoby, które są razem ze mną w jury, to są niezwykli, fantastyczni twórcy, znawcy kina, fachowcy. Także to były długie obrady, ale obrady z ludźmi, którzy to kino ogromnie kochają, które jest im bliskie. Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu różni, więc mamy różne gusty, szukaliśmy czegoś, co nas łączy. Były filmy, o których jednoznacznie widzieliśmy, że to są te takie...

0: takie najważniejsze, które dotykały naszego serca najmocniej. Przy innych mieliśmy rozbieżne zdania, ale to jest fantastyczne. Tym bardziej, że w selekcji, w programie tego festiwalu znalazły się naprawdę bardzo ciekawe filmy. Więc kiedy mamy tak ciekawe filmy na takim wysokim poziomie, to nigdy te obrady nie są łatwe. Ja dzisiaj rano wstałam z myślą, że szkoda, że jeszcze nie ma przynajmniej, nie wiem, 5 nagród, bo jest tylu twórców ciekawych, którzy nawet w filmach, które nie były tym moim pierwszym wyborem, ale na przykład zagrali genialną rolę, zrobili fantastyczne zdjęcia, czy uwierzyli mnie tajemnicą, intrygą, którą opowiadają, tą historią umieszczoną, w której jest umieszczona intryga fabularna. Więc to był niezwykle wysoki poziom, niezwykle trudne obrady. Mam nadzieję, że każda z osób, która razem ze mną uczestniczyła w pracach jury, ma takie poczucie, że jednak wybraliśmy najbardziej w zgodzie ze sobą, a na pewno wszystkim innym gratulujemy filmów. Tym, których nie nagrodziliśmy, na pewno im gratulujemy filmów, bo są to niezwykle ciekawe propozycje kinowe.
1: No i tak, oczywiście i też tak się złożyło. Może poza Miłymi kobietami, które to jest film jeszcze najmniej znany publiczności, nie miał swojej oficjalnej premiery. To właściwie jest drugi festiwal, na którym film został zaprezentowany. To pozostałe to są głośne tytuły. To są głośne tytuły z ostatnich miesięcy. To są też filmy wielokrotnie już nagradzane też na innych festiwalach. Także na pewno trudno o nich zapomnieć, trudno je przeoczyć.
0: Ale na pewno też twórców, którzy mają za sobą wiele już, nie wiem, filmów albo krótkometrażowych, szkolnych, głośnych, albo już są znanymi twórcami. Miłe kobiety to ciekawy film, który jakby jest takim innym głosem w polskiej kinematografii. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za autorkę, bo myślę, że zaskoczy nas wieloma różnymi jeszcze projektami. To naprawdę jest bardzo ciekawe kino. I to tak strasznie trudno porównywać filmy, tak? Debiuty z filmami uznanych twórców albo...
1: Nawet film dokumentalny jeden był w tym roku.
0: Nawet film dokumentalny, właśnie dokładnie o tym pomyślałam. Film dokumentalny z fabułą, to jest bardzo trudne. Więc ja bym chciała powiedzieć wszystkim, którzy brali udział w tym festiwalu, że gratuluję im filmów. Naprawdę gratuluję.
1: No i to jest piękne zdanie, bo to potwierdza rzeczywiście, że mamy polskie kino w tym sezonie na naprawdę wysokim poziomie, a kolejne nowe filmy pewnie poznamy jak zwykle we wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No już wiem, że na niektóre tytuły bardzo, bardzo się czeka. Zostawmy w takim razie filmy konkursowe w Tarnowie, poczekamy cierpliwie na ten werdykt finalny, a ja chciałbym nawiązać do naszej rozmowy sprzed roku, bo my mieliśmy okazję się również tutaj w Tarnowie spotkać w Trójce i wtedy opowiadałaś mi o swoich nowych planach filmów dokumentalnych, bo to przede wszystkim cię interesuje w pierwszej kolejności, chociaż ten debiut fabularny też masz za sobą. Nie, był jeden chyba pomysł, tak, teraz pamiętam, był jeden pomysł na fabułę też, tak?
0: No, był jeden pomysł na fabułę. Pracuję nad kilkoma projektami. To nie jest, myślę, łatwy czas na pozyskanie środków finansowych. Ja w tej chwili pracuję nad dwoma tytułami. To są najbardziej zaangażowane, takie najbardziej zaawansowane prace. Bo oczywiście pod sercem noszę film Zła Matka, opowieść o kobiecie, która walczy o dziecko, które trafia do szpitala psychiatrycznego. Natomiast równie ważnym filmem, który włożyłam bardzo dużo serca, bardzo dużo energii, był pewną podróżą poznania. I stał się moim pragnieniem i jesteśmy już po castingu, genialnym castingu.
1: Czyli fabuła.
0: Fabuła. I mam takie szczęście do aktorów i to jest genialne. Nie wiem, czy mogę zdradzać, nie ma mojej producentki Olgi Bieniek, ale casting jest niezwykły i aktorzy są niezwykli. Jest to film produkowany przez studia filmowe Cinemundo, przez Olgę Bieniek i Marlenę Krańską pod roboczym tytułem Siwa.

0: Jesteśmy już po zebraniu prawie wszystkich środków finansowych, prawie skompletowaniu budżetu, aczkolwiek wciąż nam brakuje. Wciąż nam brakuje i bardzo, bardzo mnie to boli, bo wydaje mi się, że jest to temat, w ogóle ogromne gratulacje dla Olgi, bo ona jest też autorką scenariusza. Ona ten temat zobaczyła. Jest to opowieść o homoseksualnej kobiecie, która pragnie zostać matką. Myślę, że myśmy chyba nigdy wcześniej tego tematu tak nie zobaczyli. Dla mnie to był ten obszar świata, życia, który musiałam poznać. Musiałam jakby odkrywać razem, nie wiem, z pracami, które następowały, pracami scenariuszowymi, bo gdzieś w pewnym momencie też współpracowałam. Czy, no jako reżyser też gdzieś zostałam nie włączona.
1: Ale to pięknie się potwierdza właściwie całe takie twoje credo artystyczne, bo ty zawsze w swoich filmach oddajesz głos tym, którzy w zasadzie nie mają specjalnie szansy wyartykułować swojego zdania.
0: Nie, że to ty kiedyś powiedziałeś na jednym z pierwszych wywiadów, że generalnie ja oddaję głos komuś, kto nie miał szansy o tym powiedzieć. I myślę, że to mnie łączy z moimi bohaterami. Że ja tak bardzo chciałabym móc powiedzieć swoją prawdę, a tej prawdy jakby nie mam często szansy powiedzieć. Bardzo bym chciała zrobić ten film o siwej, bo taką ona ma ksywę, siwa, o kobiecie, która tak bardzo pragnie i o tym, że każdy z nas ma prawo do pragnienia, każdy z nas ma prawo do miłości, tej takiej instynktownej, która wypływa z nas. A więc ja bym bardzo, bardzo wierzę w to, że to się uda. Walczymy o to, bo oczywiście nie ma do końca pieniędzy. Jeszcze trochę brakuje, jakby nam ktoś dołożył.
1: No to dlatego mówimy o tym głośno w Trójce. Może się znajdzie ktoś, kto dołoży.
0: Czekamy, czekamy. Naprawdę niedużo brakuje. Mam genialną obsadę, genialnego operatora, fantastycznych producentów. I myślę, że bardzo trzeba zrobić ten film. I to jest ten mój projekt fabularny. A z kolei film dokumentalny, który zaczęłam robić, do którego też to w ogóle jakiś niesamowity inny rok, bo tym razem zostałam do tych projektów zaproszona. To robię film o, myślę, że mogę już powiedzieć, że robię film, a przynajmniej zaczęłam jakby nad nim pracować, o białoruskim opozycjoniście. Ja nigdy nie robiłam wcześniej tematów politycznych. Nie wiem, czy się na nich znam. Myślę, że są mądrzejsi ode mnie. Ale tu jest to opowieść o człowieku, który chciał być, nie wiem, ojcem, mężem, prowadzić bar, być szczęśliwy, tak po prostu być szczęśliwy. I nagle to dotknięcie tej wielkiej, tej historii z pierwszych stron gazet powoduje, że dziś mieszka w Warszawie i walczy o to, żeby budować swoje życie na nowo, żeby móc mieć kontakt z synem. I to jest jakoś ogromnie dla mnie poruszająca historia.
1: Nie mam wątpliwości, właściwie obie historie, o których tam tutaj dzisiaj wspomniałaś, są bardzo ciekawe, no i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać z niecierpliwością na te filmy, zarówno fabułę, przypominam tytuł roboczy Siwa, jak i dokument, o którym teraz wspomniałaś.
0: Żeby siwa stała się faktem. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, nie wiem, czy Olga mnie nie zabije, ale siwa ma już twarz Magdy Lamparskiej, która jest znakomitą aktorką, która jest jeszcze Piotrek Witkowski na pokładzie. Jak patrzę na nich, znaczy odzywa się we mnie jedno wielkie pragnienie, jednak bym chciała powiedzieć, dajcie mi zrobić ten film.
1: No to tego ci życzymy. Zaczyna nam się też pewnie uruchamiać wyobraźnia, jeżeli widzimy tę dwójkę aktorów. Oby jak najszybciej siwa miała szansę być zrealizowana. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Małgorzata Imielska, przewodnicząca tegorocznego jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Małgosiu, widzisz, że już siedzi obok nas kolejny juror, którego przedstawię za moment, bo ponieważ jest to bardzo...
0: Wspaniały juror. Ja od razu mogę coś powiedzieć? Laureat Fryderyka.
1: No właśnie.
0: Piękną muzykę, laureat.
1: Uprzedziłaś mnie.
0: Ja o tym nie wiedziałam. Umknęły mi tegoroczne Fryderyki i teraz jestem bezczelna. Pochwalę się jak swoimi.
1: A właśnie, a to wiemy naprawdę od niedawna, bo od poniedziałku. Laureat Fryderyka, kto jeszcze nie wie, dowie się za chwilę, a myślę, że dowie się wczoraj.

0: Wszystko, co kocham. Oczywiście autor muzyki Daniel Blum. Pamiętasz na pewno ten wspaniały utwór tytułowy, no i w ogóle cały film, bo myślę, że ten właśnie film Jacka Borcucha wtedy wiele drzwi przed tobą otworzył i to była chyba pierwsza nominacja twoja do Fryderyka.
1: Dzień dobry. Oczywiście, że pamiętam ten film. Piękny czas, wspaniała historia, też oparta na naszych młodzieńczych takich no, przygodach muzycznych z Jackiem. To była moja druga nominacja, bo pierwszą miałem za Kalafior.
0: No to poprawiamy, czyli druga. Ale była nominacja właśnie do Fryderyka także za Wszystko, co kocham.
1: Tak, była nominacja do Fryderyka.
0: A teraz Fryderyk. Raptem w poniedziałek, czyli kilka dni temu, zanim przyjechałeś do Tarnowa, odbierałeś Fryderyka, wreszcie Fryderyka po tych kilku nominacjach za film jak najbardziej, bo przecież poza tym, że tworzysz muzykę elektroniczną, że bywasz też producentem muzycznym, to jednak przede wszystkim kojarzysz nam się i słusznie z muzyką filmową i to była muzyka do filmu Władysława Pasikowskiego Zamach na papieża.
1: Tak, Jeny, no to jest dla mnie cios w samo serce, ale taki cios bardzo, bardzo spełniający. Jeżeli kiedykolwiek dałem z siebie więcej niż powinienem, więcej niż wszystko można dać, aż nie wiem, czy za dużo nie dałem, to właśnie z tym filmem. Bardzo potrzebowałem takiego kontaktu z takim reżyserem jak Władysław Pasikowski. To było dla mnie coś wspaniałego, bardzo trudna praca, bardzo wielka odpowiedzialność i dlatego ten Fryderyk smakuje niezwykle no dobrze.
0: A właśnie przypomnij, jak doszło do waszej współpracy i jak było z samym tworzeniem muzyki? Czy tworzyłeś już do gotowych obrazów, czy może też częściowo była to wykorzystane kompozycje wcześniej stworzone? Jak to właśnie wyglądało?
1: Pan Władysław odezwał się do mnie z konkretną propozycją, żebym napisał, że chce nie casting, tylko jakby zakochał się w muzyce do filmu Tulipany. Gdzieś sobie wyobraził ten film Zamach na papieża. Oczywiście jest to film gatunkowy, niesamowicie klimatyczny, ale od razu powiedział, że to jest film o odchodzeniu. I tam nie chcę muzyki sensacyjnej, pełnej tempa, takiej właśnie jak w filmach akcji, tylko chcę muzykę narracyjną opisującą bohatera, który odchodzi w sumie z tego świata.

0: Dlatego ja się czuję dobrze w takiej muzyce, w takich nastrojach. Oczywiście czuję się dobrze z każdą muzyką, ale jednak ta rodzaj melancholii jest mam w DNA. Dlatego było mi trochę łatwiej tutaj. Gdzieś z tyłu głowy miałem współpracę z Leszkiem Możerem. Wiedziałem, że odezwę się do niego w pewnym momencie, ale cała praca nad filmem to była samotna praca w moim studiu w Warszawie. Niesamowite jest to, że reżyser, ja się widziałem z nim dosłownie 3 razy. Na początku zaprezentowałem mu moje stare instrumenty, że chciałbym prowadzić narrację na bazie dawnych instrumentów analogowych, hammondów, lampowych, filikord, dziwadeł takich, ale brzmiących bardzo oryginalnie. Dał mi całkowitą wolność. My ustaliliśmy miejsca, oczywiście, gdzie ta muzyka ma być. Władysław Pasikowski doskonale wiedział. To jest niesamowite. On doskonale wiedział, w jakich momentach chce mieć temat liryczny, w jakich tematach, w jakich miejscach inne, więc ja taką mapę od niego dostałem. I potem zaprezentowałem gotową muzykę, cały film, bardzo dużo muzyki, ponad godzina, nawet nie wiem, czy nie godzina 30 na prawie 2-godzinny film, to bardzo dużo muzyki. I z pełną akceptacją, z takim błogosławieństwem wielkim pana Władysława dopiero pojechałem do Wrocławia na takie nagrania na czysto. Już miałem wszystko klepnięte.
1: No a powiedz, jak to się przez lata u ciebie zmieniało? No bo myślę, że naturalną jest rzeczą, każdy artysta, twórca dojrzewa poprzez kolejne projekty, kolejne pomysły, w tym wypadku także kolejne filmy. No ale też tak jak wspomniałem, ty pracujesz wielotorowo, to znaczy tworzysz swoją muzykę, wydajesz też płyty indywidualne, ale chyba to jest jednak taka najszersza, bym powiedział, droga, jednak ta muzyka filmowa, ona jest ci bliska była. Zaczęło się właśnie od filmów Jacka Borcucha, no, a potem już były inne propozycje i powiedz, jak się ta twoja twórczość zmieniała, jakbyś ją na dzisiaj ocenił w stosunku do tych pierwocin.
0: No, to jest moja wielka miłość. Kocham tworzyć muzykę, kocham tworzyć dźwięki. Nie wyobrażam sobie, dlaczego o tym mówię, bo jednak kreacja dźwięków jest dla mnie na równi z komponowaniem. Dlatego ta muzyka elektroniczna, rzadko używam instrumentów takich sztampowych. Tutaj oczywiście w Zamachu na Papieża były instrumenty akustyczne, saksofon, trąbka, klawesyn, fortepian, kontrabas, ale jednak taką... tą ciemną materią, która to wszystko zespajała, była muzyka, były dźwięki elektroniczne. Bardzo cenię sobie współpracę z Erikiem Bednarskim. Zrobiliśmy kilka dokumentów ostatnio. Warszawa, miasto podzielone, Warsaw City Divided, gdzie dał mi też całkowitą wolność. Film o Warszawie, o getcie, a jednak z muzyką bardzo eksperymentalną. I dotykanie tej materii filmowej, niewiedza, co zrobić, żeby obraz stał się z muzyką sklejony niemalże jak na zasadzie synestezji. Zobaczyć dźwięk, wiesz, żeby... To jest dla mnie największe wyzwanie i najważniejsza rzecz. Próba niewiedzy, poszukiwania dźwięku, który nagle zobaczę, tak, ten dźwięk opisuje mi ten obraz i dopiero wtedy komponuję.
1: No to rzeczywiście wiele nam wyjaśnia, a zapytam cię jeszcze o to, co teraz albo za chwilę przed tobą, czy może już, no przecież nie tylko pracujesz dla filmu, były również seriale Warszawianka czy Wzgórze Psów, no właśnie, co przed tobą, czy już można ujawnić jakieś kolejne tytuły filmów czy seriali, w których usłyszymy twoje kompozycje?
0: Myślę, że nie.
1: Ale są takie.
0: Pracuję wielotorowo, też pochwalę się moimi takimi hobbystycznymi, ale też z wykształcenia jestem archeologiem. Kończę pisać książkę na temat lokalnych dziejów, ale to tak, to nie muzycznie, ale jakby to jest też coś, co mi zaprząta głowę, bardzo mi pomaga równowaga między światem historii, starożytności i muzyki. Fajnie, że mam teraz na to czas.
1: No to patrz, od tej strony to chyba cię najmniej znamy.
0: Tak, ale polecam, można mnie znaleźć moje publikacje najnowsze na temat Jeziora Dzierzgoń, na temat

0: starych na temat zetknięcia pogaństwa z chrześcijaństwem, czyli początek XIII wieku. Fajne, bardzo ciekawe rzeczy.
1: No to będziemy szukać i poznawać troszkę właśnie miejsca, które są ci bliskie, bo wiem, że w tych okolicach też zamieszkałeś, czyli rzeczywiście poznajesz tą najbliższą okolicę, w której właściwie cały czas jesteś, tak?
0: Tak, i naprawdę to są tereny bardzo mało jeszcze poznane, tak się wydaje, że wszystko już jest. To są jednak, jesteśmy od 1945 roku, to te ziemie są jakby w granicach Polski. Większość źródeł jest w Berlinie. Mówiąc w jednym zdaniu, udało mi się z Berlina, z Archiwum Dziedzictwa Kulturowego wydobyć wiele nieznanych średniowiecznych manuskryptów, ale też map z XVI, XVII, XVIII wieku, które udostępniam na moich dwóch blogach. Też je znajdziecie bez problemu. Także współpracuję z doktorami, z profesorami bardzo partnersko. Bardzo mnie to cieszy, bo w sumie no, po wielu latach po studiach mam taki kontakt z historią. Bardzo, bardzo to lubię.
1: No i patrz, jak się pięknie złożyło, bo tak ciekawie opowiadasz o muzyce, że nawet nie zdążyliśmy porozmawiać o werdykcie jurorów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, bo Daniel Blum jest oczywiście również jednym z jurorem, bo i tak zresztą za wiele nie możemy zdradzić. Natomiast możemy już zaprosić słuchaczy Trójki. Właśnie, pokazujesz, może z następnym jurorem słówko jeszcze na ten temat powiemy, ale ty możesz już zaprosić słuchaczy Trójki, bo my jesteśmy w Tarnowie dzisiaj, a ty będziesz w Trójce przy Myśliwieckiej w poniedziałek chyba, tak?
0: Tak, a ja będę w poniedziałek u Piotra Meca. Dziękuję za zaproszenie, także myślę, że też jeszcze trochę dopowiem.
1: No właśnie, to będzie nieco dłuższe spotkanie z Danielem Blumem w poniedziałek po południu na antenie Trójki. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I oczywiście gratulujemy raz jeszcze Fryderyka za muzykę do filmu Zamach na papieża, oczywiście filmu Władysława Paśkowskiego. No to słowo się rzekło i ja od razu przedstawiam mojego kolejnego gościa, który już się tutaj do naszego stolika, do naszego studia Trójki w Tarnowie przysiadł. Wojciech Solarz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O, już słychać po głosie, aktor teatralny, filmowy, kabaretowy, scenarzysta, reżyser, przypomnę, zadebiutował pięknie filmem Okna, okna. No a co teraz? Teraz juror Tarnowskiej Nagrody Filmowej, tak? Jakie wrażenia?
2: Tak, no dzień dobry jeszcze raz. No wrażenia bardzo, bardzo, bardzo dobre. Obejrzeliśmy właściwie w domowych pieleszach, znaczy u siebie w domach dostaliśmy.
1: Mieliście taki przywilej, że nie musieliście tutaj oglądać z nami, tak?
2: Nie, właśnie ja bardzo chciał oglądać tutaj w Tarnowie filmy w kinie, natomiast no, z uwagi pewnie na organizacyjnej takie czasowe...
1: Permanentny brak czasu, jurorów, bo zajęci wszyscy, tak?
2: Nie, ja akurat miałem czas oglądać, natomiast...
1: Trzeba było przyjechać.
2: Trzeba było przyjechać, dokładnie. Natomiast no, oczywiście przez ostatnie dwa tygodnie oglądałem wszystkie filmy bardzo... Bardzo uważnie, no jestem bardzo zbudowany, myślę, stanem polskiego kina, chociaż nie ukrywam, że niektóre jest tak pół na pół właściwie. Wiele z filmów mnie po prostu zachwyciło. Nie mówię też, nie mogę mówić o werdykcie tak już finalnie, natomiast sensu stricte, natomiast i parę filmów rzeczywiście mnie trochę rozczarowało, natomiast niektórzy twórcy bardzo dojrzewają. Wiadomo, że jest to małe środowisko, więc się bardzo znamy i znam większość reżyserów i aktorów, których oglądam. I bardzo cieszy na pewno to, że jak widzi się, prawda, Ryszardzie, że ludzie po prostu pięknie jakoś tak spajają wszystko to, co się dzieje w filmie, od scenariusza, przez dramaturgię, przez aktorów, że powstają no kilka naprawdę takich bardzo pięknych, syntetycznych dzieł i to jest bardzo, bardzo, bardzo budujące na pewno.
1: No tak, mogę tylko potwierdzić, bo oczywiście zawsze najważniejsza jest publiczność, reakcje publiczności i tu naprawdę tarnowska publiczność reagowała na filmy znakomicie. Była bardzo zaangażowana podczas spotkań z twórcami, zadawała wiele pytań i przede wszystkim no właśnie towarzyszyły tym filmom wielkie emocje, ale myślę, że ty pewnie jednak chcąc, nie chcąc zwracałeś uwagę przede wszystkim na role aktorskie i powiedz mi w cudzysłowie,

0: Mówię oczywiście, czy były takie, że zazdrościłeś swoim kolegom, że mieli szansę je zagrać, ewentualnie takie, że podziwiałeś swoje koleżanki, aktorki w jakichś kreacjach?
1: Tak, jak najbardziej. No, nie wiem, na ile mogę mówić nazwiskami, filmami i tak dalej.
0: Myślę, że możesz mówić bardzo ogólnie.
1: Myślę, że mogę bardzo ogólnie. Na pewno zawsze kibicuję Agnieszce Grochowskiej, bo jest moją koleżanką z roku, jest wspaniałą, wybitną.
0: Czyli film Brat.
1: Mój aktorką, czyli film Brat. I to mogę powiedzieć, że na pewno ten film jest bardzo, bardzo ciekawą.
0: Ale w Bracie też chyba piękny debiut.
1: Debiut dwóch chłopaków, wspaniali, dobrani aktorsko, i to jest zagrane, ale to jest całościowo bardzo.
0: Jeden z nich był z nami wcześniej w Tarnowie, Filip Wiłkomirski, który zresztą też dostał nagrodę za debiut na festiwalu w Gdyni w zeszłym roku, także też się tu pięknie zaprezentował.
1: Tak, więc to na pewno, i też wiesz, patrzę na pewno od strony takiej niezależności filmowej, więc jak widzę młodych ludzi, czy w ogóle młode kino, które gdzieś tak idzie w jakąś taką coraz dojrzalszą stronę, to jest to bardzo, bardzo piękne. Mieliśmy do czynienia z jednym dokumentem i 13 fabułami, więc też tak trochę nietypowo. Zawsze jest to na festiwalach, no trzeba to rozróżnić i rozpoznać. Natomiast no, aktorsko myślę, że stoimy na dosyć fajnym, wysokim poziomie, więc jest bardzo, bardzo to okej.
0: Czekamy w takim razie coraz bardziej niecierpliwie na to, by poznać wasz jurorski werdykt. To przypominam dopiero jutro wieczorem, bo wtedy uroczyste zakończenie festiwalu, gala finałowa. No a ja jeszcze, korzystając z okazji, że się z tobą spotykam, chciałem zapytać, co teraz aktualnie przed tobą aktorsko, może reżysersko, jakie plany?
1: Tak, jakie plany? No na pewno chciałbym, tak jak mówiłeś o oknach, chciałbym na pewno kontynuować jakąś taką swoją scenariuszową, reżyserską drogę, i gdzieś teraz jestem na fazie rozpoznawania scenariuszowego, bo gdzieś tak przez lata różne rzeczy sobie pisałem, też z tego wyniknęły okna i z tego wyniknęły jakieś tak wcześniejsze moje filmy, takie krótkometrażowe. Myślę, że teraz jest taki fajny, myślę, że bardzo dobry czas, tak jak kiedyś był etap zespołów filmowych, prawda, to teraz jest etap takich teamów. Mamy teamy streamingowe, mamy teamy towarzysko-filmowe, towarzysko-finansowo-filmowe i najróżniejsze. My mamy taką grupę swoją też kabaretową, Teatrzyk Gęćba, Kabaret na koniec świata, filmowo jakby w tym jesteśmy i też działamy w tę stronę, więc cieszę się, że na przykład Zuza Grabowska w tej chwili zrobiła film z razem z Agatą Wątróbską, Droga Rzadziej Przemierzana, on już był w Cieszynie i Toffee Fest. Natomiast mówię o tym, że jakby no, chciałbym bardzo, żebyśmy dalej tak grupowo działali, tak jak przy oknach, tak jak przy kabarecie. Mamy kolejne plany kabaretowe właśnie i pracujemy nad kolejnymi programami i też Teatrzykiem Gęćba przygotowujemy taki kolejny film jakiś fabularny, no i też pracuję nad swoimi właśnie scenariuszami, więc zobaczymy, jak to tam niezależnie będzie u nas wychodzić.
0: No to trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Planów rzeczywiście sporo i czekamy nie tylko na kolejne role aktorskie, ale również na kolejny reżyserski film Wojciecha Solarza. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich tarnowian.
0: Pozdrawiamy wszystkich z Tarnowa i zostajemy dzisiaj do końca tej audycji, do 13 właśnie w Tarnowie, ale na moment przenieśmy się do Krakowa, na razie tylko myślą, bo Tarnowska Nagroda Filmowa tak oficjalnie kończy się tutaj w sobotę, a w niedzielę, czyli następnego dnia, i też tam będę, zaczyna się 66. Krakowski Festiwal Filmowy, również pod patronatem Trójki, i przez chwilę zapowiemy najważniejsze wydarzenia tego festiwalu w rozmowie z Barbarą Orlicz-Szczypułą, czyli nową dyrektorką Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
2: Dużo zostaje, dlatego że też nie jest naszą intencją odwracanie wszystkiego do góry nogami, dlatego że my widzimy ogromną wartość w tym, co już jest wypracowane przez te, chyba można powiedzieć, pokolenia. I na pewno zostają sekcje konkursowe, na pewno dalej będzie festiwal pokazywał dokument i krótki metraż, bo to są te dwie takie esencjonalne części naszego festiwalu. Natomiast oczywiście będziemy wprowadzać nowe rzeczy, nowe sekcje.

0: kwestie tematyczne, nowe spojrzenia na też takie kwestie artystyczne, czyli nowe formalne rozwiązania. Może pokażemy więcej filmów hybrydowych, może pokażemy więcej filmów trochę eksperymentalnych, bo chcemy nadążać za tym, co się dzieje w kinie, zarówno w krótkim metrażu, jak i w dokumencie. A te zmiany, które obserwujemy, są właśnie takimi poszukiwaniami. Twórcy szukają nowego sposobu opowiadania historii, których na świecie jest bardzo dużo i te historie czasami się powtarzają, ale opowiedziane z innej perspektywy, z wykorzystaniem innych środków wyrazu, ciągle są interesujące i fascynujące.
1: Które z tych najważniejszych konkursowych sekcji pozostają bez zmian, bo są też nowe konkursowe propozycje albo nowe nagrody?
0: Mamy 4 sekcje konkursowe, czyli 4 konkursy, 3 konkursy międzynarodowe, 1 konkurs polski, który jest takim przeglądem produkcji polskiej z ostatniego roku właśnie w dziedzinie filmu dokumentalnego i krótkometrażowego. 3 pozostałe konkursy to jest konkurs dokumentalny, międzynarodowy, konkurs dokumentów muzycznych, czyli już sprofilowany i konkurs krótkometrażowy, gdzie pokazujemy też różne rodzaje filmów z całego świata. Nowe sekcje pojawiają się w tej części pozakonkursowej, czyli rzeczywiście w tych takich pokazach specjalnych i tematycznych. Będziemy w tym roku prezentować filmy, które zostały nominowane do nowej nagrody dokumentalnej imienia Marcela Łozińskiego. To jest dla nas bardzo ważna nagroda, bo z jednej strony honoruje tego znakomitego twórcę i mistrza polskiego dokumentu, a z drugiej strony jest to nagroda, która ma być przyznawana i będzie przyznawana twórcom z całego świata, którzy uprawiają takie kino odważne, którzy szukają czegoś nowego właśnie i w formie i też w temacie. Nie boją się przekraczania pewnych granic właśnie w tej formie dokumentalnej, czyli tak można powiedzieć bardzo ogólnie, że też kontynuują to, czym było kino Marcela.
1: W zeszłym roku na festiwalu już w werdyktach końcowych pięknie zaistnieli polscy twórcy. Co ciekawe, w filmach, które były kręcone za granicą i też często dotyczyły tematów nie z Polski. Jak w tym roku oceniasz polską reprezentację właśnie w konkursach i czy mamy szansę powtórzyć ten sukces sprzed roku, czy polscy twórcy mają szansę zebrać też w tym roku nagrody?
0: Filmy polskie są bardzo różnorodne, chociażby z tego względu, że pokazujemy w konkursie i fabuły krótkie, i animacje, i krótkie, i długie dokumenty. I jeśli chodzi o geograficzny aspekt, to jest znowu kilka filmów, które są robione za granicą, które poruszają tematy nierodzime, ale są robione przez Polaków, przez ekipy polskie, co też jakby mnie cieszy, że polscy twórcy wyjeżdżają za granicę, czują się tam swobodnie i robią filmy, które w mojej ocenie mają ogromną szansę na międzynarodową karierę, bo są to tematy uniwersalne, są to tematy takie, które dotykają pewnych emocji i też budują taką relację z bohaterem, co dla widza jest bardzo ważne i też na pewno jest to ważne dla programerów innych festiwali, więc jakby tutaj wróżę dużo sukcesów, zresztą podobnie jest w krótkim metrażu.
1: Jedną laureatkę festiwalu już znamy, no i to chyba zawsze wielka radość dla organizatorów, że laureatka, bo mówimy tutaj o autorce filmowej, pojawi się w tym roku w Krakowie.
0: Tak, Kim Longinot to tegoroczna laureatka Nagrody Smok Smoków, która jest nagrodą specjalną, ważną dla nas, przyznawaną już po raz 31. Jest to brytyjska dokumentalistka, która tworzy kino społeczne, kino skupione na kobietach, ale kino mocne, kino, w którym prezentuje silne bohaterki, które starają się zmienić pewne reguły w systemach w różnych krajach. Kim Longinot to podróżuje po różnych kontynentach. Znajduje historie kobiet, które no, czasami są szokujące i takie dla widza no, też odkrywcze, bo jakkolwiek to brzmi, ale dowiadujemy się z tych filmów bardzo wiele. I też widzimy, jak bardzo dużo trzeba zrobić, żeby zmienić sytuację kobiet w niektórych krajach. I o tym są jej filmy. Ja się cieszę, że ona przyjedzie do Krakowa. To jest rzeczywiście mistrzyni dokumentu światowego. Poprowadzi masterclass, więc to też będzie taka okazja do zadania jej pytań albo podzielenia się w ogóle swoją opinią o tych filmach, które my zaprezentujemy w retrospektywie.
1: Czy możemy powiedzieć, że festiwal będzie odbywać się w całym Krakowie?
0: Możemy powiedzieć, że się będzie odbywał we wszystkich kinach studyjnych, kinach, które my też budujemy specjalnie na potrzeby festiwalu. Będzie kino plenerowe. Tak, zdecydowanie Kraków będzie opanowany przez dokument i krótki metraż w pierwszym tygodniu czerwca.
1: Czyli już od niedzieli, o czym mówiła nam Barbara Orlicz-Szczypuła, nowa dyrektorka Krakowskiego Festiwalu Filmowego, to zapowiedź tego, co przed nami, a my oczywiście pozostajemy na 40. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej i ze mną teraz ktoś, kto już na pewno nie jest jurorem tego festiwalu, a jednocześnie bacznie go obserwuje od samego początku, nie tylko zresztą w tym roku, Andrzej Bukowiecki. Dzień dobry, witamy w Trójce.
2: Witaj, cześć Ryszardzie, witam serdecznie Radio Słuchacz.
1: Filmoznawca, krytyk filmowy i współpracownik, bo taka jest tutaj przede wszystkim w tym roku twoja rola.

0: magazynu filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich i tak się składa, że nawet obserwujesz tegoroczny festiwal dłużej niż ja. Ja pojawiłem się w Tarnowie w poniedziałek, ty byłeś od samego początku, czyli od piątku chyba.
1: Od piątku, tak, od piątku.
0: I szybciutkie wrażenia, wspomnienia z początku festiwalu, którego ja nie widziałem. Wszystko było pięknie?
1: Wszystko było pięknie, tu zawsze jest pięknie. Cudowne miasto, fantastyczna atmosfera, wspaniali ludzie. Ten festiwal to filmy, ale nie tylko filmy, lecz także coś, do czego bardzo dużą wagę przykładają i organizatorzy, słusznie, i publiczność. Kilka razy już usłyszałem właśnie z ust osób zasiadających w sali pięknie wyremontowanego kina Marzenie, w którym jest teraz świetny obraz i świetny dźwięk.
0: I podkreślamy jednego z najstarszych w Polsce.
1: Podkreślamy, bo działającego z koniecznymi przerwami od 1913 roku, tak? I jest to ci właśnie osoby, które były na tej sali, mówiły, jak dla nich ważne są spotkania. No, na przykład spotkanie, w którym brał udział Robert Więckiewicz i Jędrzej Hycnar po projekcji filmu Juliusza Machulskiego Vinci 2. To była absolutna uczta. To, co on odpowiedział jednemu ze słuchaczy, z widzów, młodych widzów, których chce zostać aktorem i jest już przekonany, że zostanie aktorem, to był esej gotowy do wydrukowania i do przetłumaczenia na wszystkie języki. Po prostu to była wypowiedź przerywana kilkakrotnie brawami. Podaję ten przykład. Tak samo spotkanie z uroczą Weroniką Mliczewską i jej partnerem, autorem zdjęć do filmu Dziecko z pyłu, przypomnij.
0: Michałem Lipińskim.
1: No, taka porcja erudycji, wiedzy, już nie mówiąc o uroku osobistym tej pary, ale i po prostu tła, kontekstu powstania tego znakomitego filmu dokumentalnego, jedynego w świetnej w tym roku, jak zawsze zresztą, selekcji 14 pełnometrażowych filmów. No, to było przeżycie nie mniejsze, a co najmniej równe samym filmom.
0: No właśnie, wiele z tych filmów oczywiście pokazywanych tu w konkursie już widziałeś wcześniej. Niektóre oglądałeś po raz kolejny, a te, które z kolei nie widziałeś, obserwowałem to bacznie tutaj podążałeś na projekcję o każdej porze dnia. No, chciałem dodać nocy, ale no bez przesady. Jednak późnym wieczorem się te projekcje kończyły i też brałeś udział właśnie w spotkaniach z publicznością. Będziemy mogli o tym przeczytać niedługo, tak?
1: No, będziemy o tym mogli przeczytać. Wprawdzie magazyn filmowy Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest w wersji papierowej kolportowany wśród członkiń i członków stowarzyszenia, ale na stronie internetowej Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest dostępny dla wszystkich. Zachęcam do lektury nie tylko oczywiście tego numeru, nie tylko tego tekstu. Będzie to w wydaniu wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym, ale dobrze, że wspomniałeś o filmach, których nie widziałem, bo nie widziałem przedtem film jedyny chyba z konkursowego, oprócz oczywiście przedpremierowego filmu. Mówię o filmach dla dorosłych Miłe Kobiety, bardzo interesującego debiutu.
0: Tak, to dopiero przed nami premiera.
1: To dopiero przed nami premiera, natomiast za nami premiera filmu najbardziej niedocenionego w całym sezonie.
0: I tu się zgadzamy.
1: Filmu Łukasza Palkowskiego Pojedynek, niezwykłego spojrzenia na jeniecki obóz stalinowski dla polskich żołnierzy. Więcej nie chcę jakby zdradzić, bo jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jeszcze okazję obejrzeć ten film, zwłaszcza w kinie, bo jest bardzo widowiskowy i bardzo atrakcyjny, a przy tym oczywiście też no, znakomicie grany przez plejadę fantastycznych aktorów, świetnie sfotografowany, to bardzo go gorąco polecam właśnie do zobaczenia przede wszystkim na dużym ekranie. Nie chcę tutaj, oczywiście nie mam pojęcia o werdykcie jury i nie chcę tutaj niczego prorokować, bo nie zazdroszczę jurorom, bo poziom jest bardzo wyrównany. To są naprawdę...
0: No właściwie już dzisiaj o tym mówili tu w audycji.
1: Tak, to już mówili. No i ja wcale się oczywiście z nimi nie komunikowałem, ale wszystkim filmom życzę jak najlepiej.

0: każdy właściwie tutaj Grand Prix będzie dobry, bo tu mieliśmy i Brata, i Dom Dobry, i Ministrantów, i wszystkie te świetne filmy. Ale te filmy i oczywiście też ten jedyny dokument Franz Kafka, Chopin, który pokazany tu został w nowej wersji, nieco skróconej, i która zyskała na tym skrócie. Mi się ten film teraz bardziej podobał niż za pierwszym razem film Michała Kwiecińskiego.
1: Powiedz mi, który... Dobrze, proszę.
0: Myśl. Natomiast no, pominięty do tej pory chyba w nagrodach jest właśnie Pojedynek. Gdyby on dostał jakąś nagrodę, bardzo bym się cieszył. A co chciałeś zapytać?
1: Szczególnie, że przypomnę, że właściwie kariera filmowa Łukasza Palkowskiego, bo to on jest reżyserem Pojedynku, zaczęła się tu w Tarnowie i w tym momencie już może włączę do naszej rozmowy Tomasza Kapturkiewicza, dyrektora Tarnowskiego Centrum Kultury, bo też już siedzi tutaj obok nas. Potwierdzisz to, prawda? To był film Rezerwa, to lata temu, debiut Łukasza i pierwszy sukces w Tarnowie.
2: Tak, rzeczywiście był pierwszy sukces, to był film Rezerwat i co ciekawe, w roli głównej zagrał tarnowianin, aktor pochodzący właśnie z naszego miasta, Marcin Kwaśny.
1: A jak się nazywa aktualny prezydent Tarnowa?
2: Jakub Kwaśny i to brat Marcina, młodszy brat.
1: Właśnie do tego chciałem nawiązać, bo to jest zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. To jeszcze ostatnie pytanie do Andrzeja Bukowieckiego. No właśnie takim krytycznym okiem, znaczy właściwie dwa pytania, bo przerwałem ci, bo chciałem zapytać, i to jest też jakaś informacja dla nas, słuchaczy, który z filmów tutaj podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej zdecydowałeś się obejrzeć po raz drugi? No i takie jeszcze zdanie na koniec ogólnej oceny całego konkursu.
0: No, kilka filmów, które polubiłem już w Gdyni, zdecydowałem się obejrzeć po raz drugi. Przede wszystkim Brata.
1: Czyli Macieja Sobieszczańskiego.
0: Tak, film Brat Maćka Sobieszczańskiego. W ogóle zwróćmy uwagę, ile filmów jest właśnie o sprawach rodzinnych, o rodzeństwie. W jakiejś mierze też Ministranci, chociaż tutaj bardziej sprawy rodzinne niż rodzeństwa, ale także filmu, którego nie możemy pominąć, Emi Buchwald, Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. Ten bym jeszcze zobaczył chętnie po raz trzeci, po raz czwarty, tylko już się nakładało na coś innego. Więc te filmy i także kilka innych. Natomiast ogólna ocena, no po prostu szóstka z plusem w dzisiejszej, czy z dwoma plusami w dzisiejszej nomenklaturze studenckiej i szkolnej. I korzystając z obecności pana dyrektora, głównego organizatora, czyli Tarnowskiego Centrum Kultury, pana Tomasza Kapturkiewicza, pozwolę sobie złożyć gorące podziękowania za wspaniały festiwal, także dla Kuby Armaty, dyrektora artystycznego, dla wszystkich twoich, Tomku, tutaj współpracowników, za wspaniałą kolejną gościnę w cudownym Tarnowie.
1: No i to była recenzja krytyka filmowego Andrzeja Bukowieckiego. Pięknie, pięknie. Oddaję już na ostatnią chwilę audycji trójkowo-filmowo głos właśnie dyrektorowi. Tomaszu, poproszę cię o zaproszenie na dzisiaj, bo tutaj niezwykłe rzeczy przed nami.
2: Zarówno w plenerze Starego Miasta, na Tarnowskim Rynku, w Amfiteatrze Letnim, jak i oczywiście w Kinie Marzenie. Te plenerowe już wystartowały. Namiot filmowy, sferyczny namiot, w którym odbywają się obecnie warsztaty animacji filmowych dla najmłodszych, ale później mamy jeszcze wieczorem Silent Disco z muzyką filmową. W Amfiteatrze Letnim mamy kino plenerowe. To jest bezpośrednia bliskość przy ulicy Wałowej. Mamy położony piękny amfiteatr letni tam wróbel w kinie plenerowym. No oczywiście przegląd filmów krótkometrażowych dzisiaj w Kinie Marzenie o 17:00, o 19:30 Dzień Świra, który to film zapowie reżyser Marek Koterski, a to dlatego, że po projekcji wręczenie nagrody za całokształt twórczości dla Marka Kondrata i oczywiście spotkanie z aktorem, które poprowadzi Kuba Armata.
1: Czyli rzeczywiście wspaniałości jeszcze przed nami, ale to tylko piątek, dzień dzisiejszy, a później jeszcze bardzo wypełniona wydarzeniami sobota, no i także niedziela, czyli ten ostatni dzień, epilog festiwalowy. O tym powiemy jeszcze w Trójce. Tymczasem dziękuję chociaż za tę krótką wizytę. Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury, był z nami.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dziękujemy. No ja też już powiem do usłyszenia, bo kończymy dziś trójkowo-filmowo w całości z Tarnowa. Zapraszamy do niedzieli wszystkich, którzy mogą to jeszcze do nas dotrzeć, a za tydzień trójkowo-filmowo z Krakowa, z Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Do

0: usłyszenia, Ryszard Jaśmiński.
1: Kamera!
2: Trójkowo.
1: Akcja!
2: Filmowo.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: J.K. K jak kolorowy dzień dziecka.
8: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
7: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy opanowali pożar, ale to jeszcze nie koniec akcji. Pogorzelisko pod Wołominem odwiedził premier. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO, mówi szef MON-u po ataku drona. Sejm przyjął ustawę o związkach partnerskich. Wiadomo już, co zrobi z nią prezydent. Premier Donald Tusk odwiedził pogorzelisko pod Wołominem, gdzie ogień objął już 300 hektarów lasów i nieużytków. Szef rządu podziękował służbom za zatrzymanie żywiołu, ale ostrzegł przed popołudniowym wiatrem. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry. Jak premier ocenił sytuację i czy Polska będzie potrzebować zagranicznej pomocy?
15: Bezpośrednie zagrożenie dla okolicznych domów minęło, a premier chwalił strażaków za tytaniczną pracę w ekstremalnych warunkach. Szef rządu ujawnił również, że chęć szybkiego wsparcia w walce z żywiołem zadeklarowali już nasi południowi sąsiedzi.
16: Informowałem też, że w razie potrzeby otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów, Słowacy. Pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki. Ale na razie wygląda na to, że panie generale, wasza gigantyczna praca i poświęcenie przyniosły ten wstępny efekt.
15: Mimo zatrzymania ognia, akcja dogaszania torfowisk potrwa jeszcze około 3 dni. Ponad 800 ratowników i 100 żołnierzy WOT śpieszy się, by maksymalnie zalać grunt wodą przed zapowiadanym popołudniowym wiatrem. Droga krajowa nr 50 pozostaje zamknięta.
14: I tyle, Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do tego kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
17: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto to rozważyć.
14: O nocnym ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny z prezydentem Rumunii rozmawiał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wybuchu i

pożarze lekko ranne zostały dwie osoby, dwóm innym udzielono pomocy medycznej z powodu ataku paniki. Przełomowa decyzja Sejmu. Większość posłów zagłosowała za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw były Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje oraz pięcioro posłów klubu PSL. Ustawa trafi teraz do Senatu.

0: To związek kobiety i mężczyzny.
1: Prezydent dodał, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie jest nacechowana ideologicznie i która nie tworzy alternatywy dla instytucji małżeństwa. Wyraził nadzieję, że uda się taką ustawę wypracować. Argumenty strony rządowej za podpisaniem przyjętej dziś ustawy są dokładnie takie same, że nie jest ona ideologiczna i że tak naprawdę to najmniejszy wspólny mianownik, który udało się uzgodnić. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Od jutra do poniedziałku na stacjach benzynowych będzie taniej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Każdego roku ponad 21 tysięcy pacjentów dowiaduje się, że ma raka płuca i prawie tyle samo chorych rocznie umiera. W Sejmie odbyła się konferencja na ten temat przed Światowym Dniem Bez Tytoniu, który przypada na 31 maja. Profesor Paweł Koczkoda z Narodowego Centrum Onkologii podkreśla, że główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu, a że wstępem do tego jest używanie e-papierosów przez młodzież.
3: Ponad 23% dziewcząt w Polsce w wieku 13-15 lat używa e-papierosów. Ponad 21% chłopców w tej samej grupie wiekowej. Jeżeli chodzi o inne wyroby nikotynowe, to tytoń podgrzewany jest również bardzo popularną używką. To jest po 10% wśród obydwu płci w tej samej grupie wiekowej. Mówię o tym dlatego, ponieważ okazuje się, że młodzież, która używa tych właśnie nowych wyrobów tytoniowych, nikotynowych, jest około 3 razy bardziej narażona na używanie tytoniu w życiu dorosłym.
2: W Polsce papierosy pali 8 milionów osób. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Przelotny deszcz tylko na Suwalszczyźnie i tam też najchłodniej, około 15 stopni. Poza tym słonecznie, w centrum około 21, na zachodzie do 26 stopni.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: I już 7 minut po godzinie 13.
18: Terra Cultura.
17: Tak nazywa się ten program. W Białymstoku, tak jak wspomniałam, 13.07, a my dzisiaj łączymy festiwal Up to Date z Galerią Arsenał i bardzo to lubimy. A teraz zaczniemy, bo też to lubimy, od naszej piosenki dnia. C'est à qui le tour? Melanie Fachmer.

0: Merci, jaki letour, Mylène Farmer. To jest nasza piosenka dnia i bardzo się cieszymy, że można tanecznym krokiem płynąć dalej. Dzisiaj bardzo dużo tanecznej muzyki, ale bardzo różnorodnej, bo festiwal Up to Date tutaj w Białymstoku, który trwa od wczoraj, przeprowadzi nas i co roku przeprowadza przez bardzo różne gatunki elektroniczne. Czy warto jeszcze dzisiaj przy okazji muzyki elektronicznej rozmawiać o gatunkach? O tym, mam nadzieję, porozmawiamy za chwilę z Jędrzejem Dądziło, ale teraz czas nas przedstawić, bo tutaj pojawiła się bardzo silna ekipa pod festiwalowym wezwaniem. Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Stefan Myszk realizuje nas tutaj w Białymstoku. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, a nie jesteśmy sami.
1: Cześć, nazywam się Aleksandra Słysz i zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki na festiwal Up to Date.
2: Hi, listeners of Trigger Radio. I'm Paul Jebenasem and you're listening to Up to Date Festival.
0: I to jest ta dwójka, która między innymi pojawiła się już wczoraj i otworzyła festiwal Up to Date w fantastycznym miejscu postindustrialnym elektrowni Arsenał, która jest częścią galerii Arsenał, z której dzisiaj nadajemy. Więc wszystko ładnie się tutaj składa. Mam nadzieję, że dobrze złoży się także ten gentleman, który pojawi się na festiwalu w sobotę.

0: I'm all you need. Very big mood.
1: Big mood. Big Mood, Steppers i Manga San Hilar. Manga San Hilar pojawi się tutaj w Białymstoku na festiwalu Up to Date już w najbliższą sobotę i będzie towarzyszył 2K88, czyli Przemkowi Jankowajakowi, który nie pojawia się na tym festiwalu po raz pierwszy. A ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj w Terra Cultura łączą się niesamowite dwa wydarzenia i dwa miejsca. Up to Date Festival to jest, wychodzę teraz na zewnątrz, więc zmieni się nam nieco akustyka. Spoglądam na kulę Maurycego Gomulickiego, bo nadajemy wprost spod galerii Arsenał, ale to są takie dwa punkty, które są niezbędne, jeżeli się odwiedza Białystok. Raz, trzeba pojechać raz w życiu, albo potem okazuje się, że jest to częściej na festiwal Up to Date, a dwa, przez cały rok warto odwiedzać galerię Arsenał, jedną z najciekawszych i najlepszych galerii w Polsce. Zatem zapraszamy tutaj do Białegostoku, jest piątek, można jeszcze wsiąść w pociąg albo w inny pojazd i pojawić się na festiwalu. Pogoda dopisuje, chociaż przed chwilą odrobinę padało, ale kto by patrzył na pogodę, kiedy tyle emocji i tyle wyzwań. Wchodzę do środka znowuż, bo trochę skryliśmy się przed deszczem. Zmienia nam się akustyka, jakie to jest fascynujące dźwiękowo. Fascynująca też, myślę, opowieść przed nami. Jędrzej Dądziło, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj oficjalne otwarcie festiwalu Up to Date w bardzo ciekawym miejscu i właściwie miejsce, które idealnie pasuje do waszego festiwalu. Galeria Arsenał, Elektrownia, to jest oddział galerii, w której teraz jesteśmy, z której nadajemy. No i ten pierwszy dzień, który właściwie wprowadza nas w to, co dla nas szykujecie, ale wprowadza trochę nasze ciało, nasze umysły w strefę ambientu, ale bardzo różnorodnego.
2: Tak, ja jeszcze żyję mocno wydarzeniami zeszłego wieczoru, zeszłej nocy. W gościnnej przestrzeni Elektrowni Galerii Arsenał mieliśmy możliwość zainaugurować festiwal wydarzeniem spod szyldu projektu FOMO, Into the FOMO Part 5 Resonance. I taki rezonans po tym wydarzeniu mocno jeszcze wybrzmiewa, mam nadzieję, że będzie długo wybrzmiewał. Mieliśmy tą przyjemność, by wejść w tegoroczną edycję występem Aleksandry Słysz.
1: Wspaniałego zresztą występu. Aleksandra Słysz też z materiałem bardzo wyjątkowym, ponieważ grała na instrumencie Gerarda Lebika, nieżyjącego i tragicznie zmarłego artysty, muzyka, dźwiękowca, człowieka, który się zajmuje dźwiękiem, artystycznie zajmował. Więc był to wyjątkowy, przepiękny koncert, ale taki, który, jak Aleksandra zresztą mi wspomniała, raczej na razie się nie powtórzy.
2: Od pierwszych momentów tego występu

0: Potem poczułem niesamowitą moc i taki ładunek emocjonalny. Czuć było, że jest to specjalna okazja. I to, co się wydarzyło, było szalenie inteligentne muzycznie. No ale tak jak mówiłem, te emocje bardzo mocno wybrzmiewały, pomimo tego, że jest to muzyka typowo elektroniczna. I te otwarcie miało... to był taki mocny akcent, który następni artyści pociągnęli, każdy na swój sposób, nie tylko ambientowo.
1: Bo były bardzo różne temperatury. To jest wszystko o festiwalu, bo właściwie to, co rozpoczęło się wczoraj, gdzieś bardzo mocno was charakteryzuje, czyli pokazuje, jak nie można nazwać to, co się dzieje na waszym festiwalu, po prostu elektroniką. To jest przebieganie przez różne formy, formuły, gatunki. To jest festiwal, na którym odnajdzie się każdy, nawet ten, kto jeszcze nie wie, że muzyka elektroniczna jest dla niego.
0: Bo taki jest właśnie up to date. Próbujemy popularyzować tą muzykę wśród osób, które normalnie elektroniki nie słuchają i ta przestrzeń tej muzyki może się wydawać taka niedostępna, jakaś zamknięta, niezrozumiała, a to nieprawda. To zależy tylko od nas, jeżeli w to wejdziemy i zasmakujemy, to możemy odkryć wiele ciekawych rzeczy, a jednocześnie osoby, które zjadły zęby tej muzyce, na up-to-date się nigdy nie nudzą, bo konsekwentnie wyszukujemy nowe rzeczy, przesuwamy granice i wyszukujemy takie występy, które... będą właśnie wymykać się klasyfikacją, bo te klasyfikacje są zbędne. One są potrzebne, by sprzedawać. My nie sprzedajemy, my zapraszamy do doświadczenia i myślę, że to jest clue tego chociażby wczorajszego spotkania i następnych dwóch dni.
1: Zapraszamy do doświadczenia. To jest bardzo ładne i prawdziwe przy okazji tego festiwalu, bo doświadczam tego od wielu, wielu, wielu lat. Tak jak prawdziwe jest spotkanie z rzeźbą przed galerią Arsenał, można dotykać kuli, która jest, spogląda na mnie teraz oko, wielkie oko galerii Arsenał i kiedy powiedziałam, że można dotykać kuli, to od razu jakaś taka srogość pokazała się na czole, ale ja odważyłam się dotknąć mikrofonem wprawdzie, ale kuli Maurycego Gomulickiego, fantastycznego polskiego artysty wizualnego. Połowę czasu spędza w Meksyku, połowę w Polsce. Może stąd ta kula jest taka, że chce jej się dotknąć, bo ona jest taka gorąca, ona jest bardzo witalna. Tak jak witalny był wczorajszy wieczór, który otworzyła Aleksandra Słysz, potem Mahoma Teresa Mortazavi, no niesamowity mistrz gry na instrumentach, tradycyjnych instrumentach perkusyjnych, który łączy to znowuż z elektroniką, bardzo taką twardą, ostrą, zdecydowaną, ale ten rodzaj rootsowości, ten rodzaj korzenności muzyki sprawia, że no, człowiek roztapia się w takim muzycznym atawizmie.
0: To, co się wczoraj wydarzyło podczas koncertu Mohameda, było niesamowite, ponieważ na co dzień nie mamy styczności z tak intensywnymi doznaniami. Te perkusjonalia, których używa artysta, są używane w taki sposób, że czasami zapominamy w ogóle, że to jest chociażby bęben. Jest to używane w taki nowatorski sposób, w którym zapominamy, że gra jedna osoba. Myślimy, że
1: to jest cały zespół.
0: Tak, cały zespół i w zasadzie przy pomocy dwóch dłoni, 10 palców artysta tworzy tak wielopoziomowe kompozycje, że naprawdę trzeba śledzić te ruchy, żeby w to uwierzyć. Bo gdybyśmy się odwrócili i pomyśleli sobie, że gra to jedna osoba, to naprawdę ciężko przyjąć to do wiadomości.
1: Paul Jabanasam i Strom dopełnili całości. To już jest spotkanie, które no, zwiastuje, być może zwiastowało to, co pojawi się od dzisiaj. Horten Arena to stadion, na którym już od późniejszych godzin wieczornych rozpocznie się ta część festiwalu, którą można nazwać już tym intensywnym czasem, który zaczynamy wieczorem, kończymy niejednokrotnie nad ranem, to co niektórzy dają radę do rana, ale tak jest przewidziany program. Można sobie po drodze odpocząć, można zrobić delikatną drzemkę, ale ten program jest tak ułożony, żeby znowuż pokazać tym, którzy już znają dobrze i dobrze się obracają w świecie muzyki elektronicznej, że popatrzcie, sprowadzamy dla was bardzo ciekawych artystów, którzy być może nie są top artystami na świecie, nie grają na największych halach, ale nie o to nam chodzi.

0: Ludzi chodzi nam o to, żebyśmy wspólnie poprzeżywali coś, co jest wartościowe, jakościowe i co wprowadzi nasze ciała i umysły w rodzaj, pewien rodzaj porozumienia wspólnego, chociażby na parkiecie.
1: Chodzi zdecydowanie o budowanie tej wspólnotowości i o danie szansy przeżywania czegoś wyjątkowego razem. O to chodzi w UpToDate, by zebrać ludzi wokół dobrych brzmień, artystów dobranych kluczem jakości, niekoniecznie nośności, ale to też chciałbym małe sprostowanie. Ci artyści dla nas są top.
0: No, dla was są top, ale jak teraz, proszę zajrzeć, od razu można pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl i zajrzeć na stronę uptodate.pl. Ktokolwiek napisze i powie mi, ilu artystów zna z tego line-upu, będzie prezent. Od festiwalu UpToDate od razu powiem.
1: Zapraszamy.
0: Ale trochę żartuję, ale to jest o tym, że ten festiwal nie jest budowany. Ja mogę śmiało o tym powiedzieć, bo przyjeżdżam od lat na UpToDate.
1: Mam mandat, pani redaktor.
0: Że ten ma, nie jeden po drodze złapała, ale że to jest taki festiwal, który nie buduje się na marce i widzialności przez to, że zapraszamy kogoś znanego, ale buduje się na tym, że zapraszamy coś, co muzycznie świetnie nam się układa z innymi artystami, z pewną opowieścią, którą chcecie opowiedzieć. W tym roku bardzo wieloelementowa opowieść. Można zaglądać. UpToDate.pl to jest także ukłon w stronę tych, którzy kochają bardzo mocną, twardą elektronikę, która jest mieszanką techno z dronami na przykład, ale także tych, którzy kochają bardziej dźwięki swobodne, powolne, takie, które są być może do rozmarzenia się, do powolnego potańczenia, może nawet w parach.
1: W parach czemu nie? W parach, w tercetach, jakkolwiek.
0: Oktetach.
1: Tak, możemy. Zapraszamy do grupowej zabawy, to zdecydowanie przy różnych dźwiękach. No i spotkamy na festiwalu techno. Bardzo wprost techno, ale pod najwyższym znakiem jakości. Spotkamy muzykę house, spotkamy elektro, posłuchamy drum and bassu, dżungli, posłuchamy różnych nowych hybryd, posłuchamy...
0: Dancehallu.
1: Dancehallu też, half-stepu, grime'u, basowej muzyki różnych kolorów. Jest to bardzo przekrojowy program i główna scena na stadionie Horten Arena Music is Everything, nazwa mówi dużo, jest po to, żeby naprawdę można było się wyszaleć i jak chce się uczestniczyć w pewnej historii, to bez problemu można w niej zauczestniczyć dłużej, ale można też wybrać dwie inne sceny, gdzie dzieją się rzeczy zbudowane wokół trochę innego klucza, niekoniecznie klucza muzycznego, bo chociażby scena trzecia o nazwie Mrowisko jest sceną, która ma klucz społecznościowy właśnie, tam rządzą ekipy i dzisiaj chociażby Ślina z Poznania i Vixapol. Na scenie FOMO zaś zdecydowanie klucz brzmieniowo-klimatyczny i klucz takich wartości podejścia. Tam na pewno pływamy głęboko, nurkujemy i wstrzymujemy oddech.
0: Może nie wstrzymujmy oddechu na zbyt długo. Teraz możemy zatrzymać na chwilę oddech, ponieważ przed nami Object, ale to jeszcze za kilka sekund, ponieważ muszę powiedzieć, że z nami był Jędrzej Dądziło, który poświęcił niezwykle cenny czas, bo to są przecież ostatnie godziny przed otworzeniem tej głównej bramy festiwalowej. Horten Arena to jest stadion, na którym już dziś rozpoczyna się ta regularna część festiwalu UpToDate. Kto może dojechać, niechaj tutaj dojeżdża do Białegostoku. Przypominam, to jest świetne miasto, w którym warto być, szczególnie teraz, ale zawsze. I można tutaj odwiedzić, no myślę, bardzo wiele ciekawych miejsc. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Czy ja wspominałam o Objekcie? To jest gracz z Berlina, to jest gracz, który potrafi świetnie szachować się elektroniką, gatunkami, świetnie się bawi, raz potrafi twardo, raz potrafi miękko, a jeszcze jak to pomiesza, to wychodzi momentami coś takiego jak utwór Them From Q.

0: Object pojawi się tutaj na festiwalu Up to Date. To już będzie późna noc, ale ktoś, kto naprawdę czeka na dobre berlińskie granie, na pewno pojawi się na tym występie. Object na Up to Date, a my w Galerii Arsenał w Białymstoku, a ze mną Monika Szewczyk, dyrektorka galerii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja od razu powiedziałam i myślę, że możemy nawet zaryzykować mały spacer, żeby przejść na podwórko, zmienić nieco otoczenie. To nie jest takie zwykłe podwórko, ponieważ Białystok, i o tym też porozmawiamy, to jest...
1: Ale...
0: O, Białystok.
1: Rozłączyłam się.
0: No nie, nie, nie rozłączyła się pani, wszystko jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą, to jest program na żywo, więc wszystko może się wydarzyć. Spoglądamy, to jeszcze raz dzień dobry, Monika Szewczyk.
1: Dzień dobry.
0: No jesteśmy. Spoglądamy na rzeźbę, kulę Maurycego Gomulickiego.
1: Perła.
0: Perła. Tak. To jest, ta kula jest perłą. Takich pereł macie więcej w swojej kolekcji, ale też porozmawiajmy o tym wyjątkowym miejscu. Stoimy tuż przed Galerią Arsenał. To jest, tak jak wspomniałam, jedna z najważniejszych galerii sztuki współczesnej w Polsce, z oddziałem, elektrownią, przepiękną postindustrialną przestrzenią, w której otworzył się wczoraj festiwal Up to Date. I to jest sytuacja, w której możemy spokojnie opowiedzieć o tym, jak myślicie o sobie, jak myślicie wystawami, jak myślicie przeróżnymi połączeniami, kolekcją także, która jest wspaniała i bardzo obfita, bo posiadanie kolekcji to jest rarytas. Na to trzeba mieć pieniądze i trzeba też mieć pomysł, jak to zrobić. Czym jest Galeria Arsenał?
1: Tyle pytań w jednym.
0: No pewnie.
1: Przede wszystkim dziękuję za tą formę, za tą liczbę mnogą, bo rzeczywiście myślimy zespołowo i pracujemy w zespole, co jest dla mnie bardzo ważne, ale też myślę, że dla całej naszej załogi. I cóż, ja mam zawsze miałam problem z takim formułowaniem zasad. Przepraszam.
0: Nic się nie dzieje.
1: Z takim formułowaniem definicji. Znaczy, wydaje mi się, że im bardziej ją formułujemy, tym bardziej ona nas ogranicza. A taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby reagować szybko, czyli nie planować za szczegółowo na dłuższą metę. Oczywiście jak wszyscy mamy swoje plany i oczywiście jak wszyscy mamy problem z tym, że jest ich więcej niż możliwości, ale staramy się zawsze zostawić sobie jakąś taką odrobinę elastyczności, miejsce dla wyobraźni, po prostu po to,

0: żeby też na bieżąco zastanawiać się nad tymi projektami, które robimy, żeby je ewaluować, żeby o tym rozmawiać i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, jest to, że one ze sobą gadają, że jakby w trakcie, w czasie widzę, jak z pewnych projektów wynikają kolejne, jak one jednak są jakąś kontynuacją pewnych zawartych myśli i powodują, że ten program jest konsekwentny. Kolekcja jest dla nas bardzo ważnym elementem. Ona nas też mocno określa. To jest taka kolekcja, która nie śpi sobie w magazynie. My nią pracujemy. W tej chwili zrobiliśmy wystawę z naszych zbiorów pod tytułem Sztuka o sztuce w Gorzowie Wielkopolskim na przykład. I to jest taka kolekcja, która również ma formę otwartą. Jest takim zbiorem otwartym, w którym pojawiają się różne narracje, ponieważ ciągle robimy z niej wystawy, jest mi dosyć łatwo myśleć o zakupach czy o uzupełnianiu tej kolekcji, bo po prostu widzę, co się z nią dzieje. Widzę, jak te prace ze sobą się komunikują, jak rezonują ze sobą.
1: Wciąż opowiadają aktualne historie?
0: Absolutnie tak. To jest niesamowite, znaczy może to trochę niedobrze, że pewne rzeczy się nie zmieniają, że problemy, o których żeśmy mówili 20 lat temu, nadal pozostają problemami. Ta wystawa Sztuka o sztuce też o tym mówi, że właściwie mnóstwo rzeczy jest, mnóstwo problemów jest naszymi stałymi, towarzyszy nam od zawsze i pewnie jeszcze długo będzie towarzyszyło. Też przyglądanie się temu powoduje, że może trochę lepiej rozumiemy rzeczywistość, że te konsekwencje, które wynikają z poszczególnych projektów, te narracje, które się pojawiają, które się przecież są kontynuowane, ale też się zmieniają, powodują, że trochę może lepiej rozumiemy świat, troszeczkę się jemu staranniej przyglądamy.
1: Przyglądacie się też temu światu, który jest trudny, który płonie. Galeria Arsenał w Białymstoku też zawsze była otwarta na artystów, artystki, osoby artystyczne ze wschodu. Jesteście wyjątkowi pod tym względem. Też spoglądacie na tych, którzy musieli z Ukrainy uciekać. Macie dużo wdrożonych programów pomocowych, takich wytchnieniowych, takich, które pozwalają też artystom i artystkom pokazywać się, schronić się tutaj, ale także tworzyć. To jest bardzo ważny element też. Ta bliskość wschodu, bliskość Ukrainy, to jest teraz taki wasz programowy punkt, który musi być obecny?
0: Mamy takie szczęście, bo to my jesteśmy beneficjentami tych projektów. Tak. Rzeczywiście pracujemy z artystami z Ukrainy od 30 lat, więc kawał czasu. W tej chwili mamy wystawę Kati Lipkind i Lesi Chomenko, znaczy dwie indywidualne wystawy. Lesia Chomenko jako uczestniczka, założycielka REP-u była u nas po raz pierwszy na ćwierć wieku temu. I to przede wszystkim jest bardzo dobra, dynamiczna sztuka. Świetni artyści, nie tylko z Ukrainy, również z Mołdawii czy z Białorusi. Bardzo ważna scena, która proponuje nam znakomitą sztukę ogromnej, istotnej jakości, ale też znowu spojrzenie na rzeczywistość. Wydaje mi się, że w tej chwili to już jest dosyć szeroko stosowana strategia. Bardzo wiele instytucji współpracuje z artystami z Ukrainy, czy robi projekty wobec wojny. Pierwsze projekty o wojnie w Ukrainie robiłam tuż po aneksji Krymu. I rozmawiałam wtedy dużo z artystami, z Nikitą Kadanem na przykład, któremu sugerowałam, żebyśmy może zrobili wystawę nie o wojnie, ale o tym, jaka będzie Ukraina po. Nikita wtedy powiedział, że ta wojna się nigdy nie skończy. To nie jest wojna, która jest obliczona na zakończenie. Kiedy robimy te wystawy, to też ja mam wrażenie, że osoby, które je oglądają, zaczynają rozumieć więcej, zaczynają być bardziej empatyczne, ale też widzą problem trochę szerzej, trochę inaczej. Zaczynamy też rozumieć, czym jest Rosja w ten sposób, bo artyści z Ukrainy bardzo głęboko reflektują rzeczywistość. Rzeczywiście są takim od lat już mają

0: taki poligon intelektualny, skupiony na historii, skupiony na narracjach, które są czasami osobiste, ale zawsze dotyczą też czegoś szerzej, czyli relacji Ukraina-Rosja, albo może, nie wiem, Rosja-reszta świata, być może. I wydaje mi się, że nie sposób teraz pominąć ten wątek.
1: Ten wątek nie jest pomijany tutaj, zresztą nigdy nie był. Bardzo zaciekawiło mnie, jak mówisz o tym, że to są, zaczynasz od tego, że to są świetni artyści i świetna sztuka, a nie to, że zapraszamy ich dlatego, że są z Ukrainy, bo to są tego rodzaju narracje, które bardzo często się pomagają, co też jest chwała temu, ale rzadziej się podkreśla, że to jest po prostu znakomita sztuka i znakomici artyści, a wiadomo, jak można ukryć sztukę z, nazwijmy tego, dawnego bloku centralno-wschodniego w tym takim konglomeracie sztuki amerykańskiej, anglosaskiej, europejskiej. Jak trudno z tą sztuką przebić się niejednokrotnie na te salony sztuki współczesnej. Więc ładne to jest. I tutaj myślę, że jest to bardzo ciekawy wątek. Będziemy go kontynuować w drugiej godzinie. Zapraszamy do Galerii Arsenał.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Zapraszamy tutaj. To jest epicentrum Białego Stoku. Zaraz nieopodal. Chciałam powiedzieć, że widzimy Pałac Branickich, ale zasłania nam budynek.
0: No to jest część pałacu.
1: To jest część pałacu.
0: Tak, ale, to są.
1: I to są te pierzeje, można powiedzieć, tak. Pałacu. Bardzo tutaj jest historyczna i piękna okolica.
0: Jesteśmy w takich oficynach służbowych, tak. Jesteśmy
1: tak.
0: Na służbie po prostu.
1: Trochę się nie ubrałyśmy jak na takie pałace. Ale my jesteśmy robotnice sztuki. Każda robi co innego. Monika Szewczyk, Galeria Arsenał w Białymstoku. Dziękuję bardzo. A
0: dziękuję.
1: My gramy up-to-date'owo.

0: Spada Inicios. Kto by pomyślał, że jakikolwiek program w jakimkolwiek radiu może odbyć się bez tego duetu? Nie może. Z Podlasia oni, ale też opowiadają bardzo dużo różnych historii, które można zapleść i wyprawić się z nimi poza granice Podlasia, nawet Polski. Teraz zostajemy na Podlasiu, zostajemy w Białymstoku. Ze mną Gabriela Owdziej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Maria Tołwińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Maria jest graficzką, ale także ma coś wspólnego z kolektywem Społem. Społem Fest to jest kolektyw, który oprowadza po Białymstoku i będzie tworzył już jutro specjalny spacer dla tych, którzy się zgłoszą. Chętnych bardzo zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe spotkanie z tym, co w Białymstoku się dzieje. Gabriela Owdziej z kolei jest białostoczanką, jest osobą, która zna zarówno galerię Arsenał, jak i Białystok od podszewki. Zróbmy tak, jeżeli ktoś jeszcze w Białymstoku nigdy nie był, przejdźmy z nim taki spacer, taką trasę. Czego nie możemy ominąć?
2: No myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest centrum, Pałac Branickich, Park Planty.
0: Czyli klasycznie.
2: Klasycznie. Najpierw trzeba zacząć klasycznie, żeby przejść dalej do jakiejś awangardy.
1: Ale trzeba, myślę, że przede wszystkim patrzeć pod nogi i rozglądać się po ludziach, bo mimo nawet skupienia się na centrum i na tych klasycznych, podręcznikowych obiektach, myślę, że można znaleźć dużo ciekawego dla siebie, nawet taki folklor handelków pod sklepami,
0: targi.
1: Czy targi, wszystko dookoła może być interesujące i troszkę inne.
2: To prawda, jest bardzo dużo takich miejsc sklepowych, na przykład ja kojarzę Opałek, klasyczek białostocki, panie sprzedające pod napisem zakaz handlu.
1: Anarchia białostocka.
2: Tak, białostocka anarchia, totalnie warto jest tam wpaść. I właśnie z Społem Fest kiedyś miał tam w klubie Mozaika, który znajduje się nad Opałkiem, pierwsza edycja, pierwsza wystawa.
0: Ja mam nadzieję,
2: organizowana
0: że
2: rok, około półtorej to, roku temu.
0: Ja mam nadzieję, że panie, które handlują, a jest zakaz handlu, nie są w małych opałkach w związku z tym. Machamy, życzymy wszystkiego dobrego. Białystok można zwiedzać na wiele sposobów, bo przecież przebogata, trudna też historia, kultura i znowuż i ta tradycyjna, i ta bardzo mocno współczesna. To są też bary, to są też targi, to są też takie nieoczywiste miejsca, a z tych takich miejsc, które wam bardzo leżą na sercu, przyjeżdżam, jestem tutaj po raz pierwszy i Maria, gdzie mnie prowadzi?
2: To jest ciężkie pytanie, bo jest tych miejsc bardzo dużo.
0: Nikt nie mówił, że będzie lekko.
2: Ja mam trochę takich swoich prywatnych ulubionych miejsc właśnie, które zawsze polecam i moim znajomym, i osobom, od których usłyszę, że wybierają się do Białegostoku. Myślę, że jednym z nich byłby na przykład targ warzywny, ten przy
1: giełdzie?
2: Tak, giełda warzywno-rolna.
1: Mm-hmm. Na Andersa.
2: Tak, na Andersa. Nie pamiętam ulic. Zapomniałam i wyleciały mi z głowy. Ale jest to naprawdę super miejsce. Właśnie lokalność łączy tam się z takim miejskim sznytem. Przyjeżdżają wystawcy dosłownie z całego Podlasia. Można tam kupić wszystko. I jest fajny klimat.
1: Ja może w ogóle bym powiedziała inaczej. Ja bym prawdopodobnie zaprowadziła kogoś na swoje osiedle, bo jestem aktualnie w momencie jakby przeprowadzki i to, co odkrywam, jeszcze jakieś takie zaułki, ławeczki. Wczoraj widziałam wspaniałą dziewczynę, która siedziała na dachu garażu i czytała książkę. Więc to jest jakaś taka magia tych osiedli i tego poczucia, że jest się blisko centrum, ale nadal można gdzieś uciec w ciszę, czy chociażby

0: sam fakt, że mamy park przy białostockim Teatrze Lalek, gdzie możemy popatrzeć na placen ZS-u już niestety na końcówce tego, kiedy w budynku okolicznym są studenci, a właśnie się z niego wyprowadzają. Czy sam kampus, który jest super ciekawy i nowoczesny, a jest w środku lasu i można posłuchać skrzeku żab. Wcale nie często mamy ekspozycję na tego rodzaju dźwięki, a jesteśmy naprawdę bardzo blisko miasta.
1: To jest zawsze droga rowerowa, którą pokonuję od mojego domu właśnie przez kampus Ciałkowskiego przy stadionie.
2: Od razu proszę notować tę trajektorię. Żadnych tam aplikacji. Po prostu trzeba spisywać i spiać z ust i od razu zapisywać i ruszać tutaj do Białegostoku. Wspominałyście też o tych oczywistych, takich przewodnikowych miejscach, ale ich też nie ominimy, bo szlak architektury na przykład i architektura w Białymstoku, który jest bardzo dużym miastem, rozległym, bardzo różnorodnym, w którym rozgrywa się bardzo wiele historii, zarówno przeszłość odbija się bardzo mocno na tym, co dzieje się w mieście, jak i teraźniejszość, a także przyszłość. Więc to wszystko można zbudować i to wszystko można zbudować sobie w jakiejś takiej jednej nawet wyprawie, ale ta architektura jest arcyciekawa.
0: Myślę, że to takie dwa warte uwagi szlaki przygotowane jakby też przez miasto. To jest chociażby szlak fabrykantów. My też jako galeria Arsenał Elektrownia trochę się wpisujemy w te miejsca, w których jeszcze, chociaż pozmieniały się funkcje, to jeszcze czuć ducha właśnie w architekturze.
2: Wczoraj mogliśmy się o tym przekonać. Dokładnie. Na koncertach, które rozpoczęły festiwal UpToDate.
0: I też chociażby ta architektura drewniana na bojarach, to jest bardzo ciekawe i myślę, że już w małej ilości miejsc jest taka możliwość, żeby sobie pokroczyć po tych uliczkach, które zdają się zatrzymać w czasie. Tam warto odwiedzić też Galerię imienia Ględzińskich. Jest tam właśnie odnowiony domek wedle założeń tej starej architektury.
2: I świetne wystawy fotograficzne.
0: Świetne. Polecamy.
1: I generalnie jakby Białystok jest fajny przez to, że mimo tego, że powstają te nowe osiedla, nowe budynki, to w niektórych miejscach możemy znaleźć dosłownie pojedyncze drewniane domki, jak na przykład właśnie przy Bema jest, na rogu stoi taka wielka drewniana chata, a obok niej ten taki błękitny wieżowiec.
0: Tak, to jest miasto kontrastów.
1: Tak, tak. I dosłownie w całym mieście można znaleźć takie przykłady. Wystarczy właśnie skręcić w jakąś dróżkę i jesteśmy w zupełnie innym miejscu.
2: To teraz, żeby przekonać wszystkich do wizyty w Białymstoku, właściwie chyba to już niepotrzebne, ale żeby przekonać wszystkich, ja jeszcze dodam, że to jest bardzo różnorodne, duże, z piękną historią miasto, ale też z ludźmi, bo to, co jest najważniejsze i być może najbardziej istotne, to bardzo szczególny kontakt z ludźmi, którzy są Podlasianami i to jest wspaniałe doświadczenie. Zatem zachęcam, bo tego się nie spotka nigdzie indziej. Gabriela Owdziej, Maria Tołwińska. Maria tak z hiszpańska powiedziałam nawet, bo o Hiszpanii będzie mowa w drugiej godzinie. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję Agnieszko i zapraszamy cię tu częściej do nas.
2: A oczywiście będę, ale zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają. Wsiadajcie, UpToDate Festival trwa. Z nami Sztefi, która pojawi się już dzisiaj na festiwalu na Horten Arenie, czyli na stadionie. No i cóż, zostaniemy z nią do końca godziny 14, a po 14 słyszymy się ponownie z Białegostoku.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal.

0: 4,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. O rozdrapywaniu ran przeszłości mówi wicepremier Kośniak-Kamysz i sugeruje, by prezydenci Polski i Ukrainy po prostu porozmawiali. Bruksela przesłała Warszawie pierwszą zaliczkę z programu SAFE, to ponad 6,5 miliarda euro. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie wpłynie dobrze na relacje Polski z Ukrainą, uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy w związku z jego decyzją o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Szef MON-u przyznał, że decyzja prezydenta Ukrainy rozdrapuje rany przeszłości.
9: Jest brutalna i smutna dla państwa polskiego. Z drugiej strony odbieranie orderu prezydentowi, który tak zużywa Federację Rosyjską, to nie jest w polskiej logice bezpieczeństwa. Proponuję prezydentowi, niech działa, niech z nim po prostu porozmawia. To jest taka sprawa, gdzie się bierze za telefon i przekazuje się tą informację, że w Polsce ta decyzja wywołała ból i rozgoryczenie.
8: Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą. Potępienie Rosji i pełna solidarność z Rumunią. Przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO reagują na ataki rosyjskich dronów na Ukrainę i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby odniosły obrażenia.
10: Rosja przekroczyła kolejną granicę, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Przewodniczący unijnych instytucji zapewnili Rumunii o solidarności i wsparciu. Te same deklaracje płyną z kwatery głównej NATO. Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra swojego terytorium, napisał na portalu X sekretarz generalny Mark Rutte. Zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Nieodpowiedzialne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich, podkreślił szef NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: A przed chwilą rumuński prezydent Nikos Urdan poinformował, że konsul rosyjski w Konstancy został uznany za persona non grata. Konsulat rosyjski w Konstancy ma być zlikwidowany. Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził, że Bruksela przesłała Polsce pierwszą zaliczkę z funduszu na dozbrajanie SAFE. Chodzi o przelew w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Thomas Renier dodał, że to 15% całej przyznanej Polsce puli niskoprocentowych kredytów. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, które otrzymało płatność w ramach tego nowego instrumentu. Zaliczka pomoże wzmocnić polski i europejski przemysł obronny, wzmocnić nasze

odporność i zmodernizować nasze zdolności wojskowe zgodnie z naszymi wspólnymi europejskimi celami. Fundusz SAFE, oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, opiewa na 150 miliardów euro. Według zapowiedzi rządu z tych kredytów skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Sytuacja jest stabilna, trwa dogaszanie

0: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
1: Pożar objął około 300 hektarów terenu, w tym las, trzcinowiska i nieużytki. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Mecz oglądał Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki, który jest teraz ze mną w studiu.
2: Witam.
1: Cześć. Jaki przebieg miało to spotkanie?
2: To Magda Linet rozpoczęła lepiej spotkanie, wyszła na prowadzenie, wygrywała 2-0 w gemach, prowadziła grę i była bardzo agresywna, a Iga przyglądała się, jakby chcąc ułożyć w głowie konkretny plan, i ułożyła. Trzecia rakieta świata zaczęła grać bardzo konsekwentnie, cierpliwie, i to zaprocentowało. Pierwszy set padł jej łupem, było 6-4, a w drugim, mając sytuację pod kontrolą, powtórzyła wynik, też oddając poznaniance 4 gemy. Tym samym Iga zrewanżowała się za marcową porażkę w turnieju w Miami, gdzie to Linet na twardej nawierzchni była górą, wygrywając w 3 setach. Iga gra dalej, awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa, gdzie zmierzy się z Martą Kostiuk. Z Ukrainką grała jak dotąd 3 razy i wszystkie mecze wygrała. Mecz z Kostiuk w niedzielę.
1: Adam Małecki, dziękujemy za to spotkanie, a sport w Trójce o 16. Po
2: tak
1: 16.
2: Jest.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora zachmurzenie małe, na wschodzie okresami duże, a na północno-wschodnich krańcach miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Suwałkach, około 21 w Warszawie, do 26 na zachodzie Polski.
4: Autopromocja.
5: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
6: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
5: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka, 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę.

0: A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 9 minut po godzinie 14.
14: Terra Cultura.
15: Dzisiaj specjalna audycja. Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Stefan Myszk realizuje nas tutaj w Białymstoku. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Nadajemy prosto z galerii Arsenał, która także ma przepiękną przestrzeń. Elektrownia Arsenał, w której wczoraj otworzył się festiwal Up to Date. I to właściwie wokół tego festiwalu dzisiaj do 15 będziemy jeszcze krążyć. Choć nie tylko. Ale teraz go, go, go. Piosenka i Tequila. Jeden z gości, który pojawi się tutaj na UpToDate'cie już w sobotę.

0: Go, go, na ogonku przydepnęliśmy Teki Lateksa. To jest człowiek, który pojawi się także tutaj na Up to Date Festiwalu. Festiwalu międzynarodowym, festiwalu muzyki elektronicznej, który potrwa tutaj do niedzieli, można powiedzieć, bo do bladego świtu, albo nawet jeszcze później. Teki Lateks w sobotę na scenie Music is Everything w Horten Arenie na stadionie. To jest też takie miejsce, które sprzyja odbiorowi muzyki, z którą tutaj się zmierzymy. Ja jeszcze dodam, że Teki Lateks nie będzie sam, ponieważ zagra z Neftone T, który zafunduje nam mieszankę grime'u i dubstepu. Zatem ta mieszanka wybuchowa, trochę popu, trochę słońca, trochę świetlistości, no i takiego trochę ostrzejszego, bangerowego grime'u i dubstepu smolistego. To może być coś naprawdę intrygującego. Od lat intryguje mnie to, jak festiwal Up to Date myśli o muzyce, a jednocześnie o ludziach i o tym, jak połączyć właśnie sferę muzyczną ze sprawami społecznymi. Ze mną Cezary Chwicewski z festiwalu Up to Date. Cześć.
1: Cześć. Ojejku. To jest mój głos po kwadransie poza Podlasiem. Już jestem z powrotem. Cześć wam wszystkim.
0: Tak, witam z Białegostoku. Jak wyjeżdżacie z Podlasia, to od razu gorzej się czujecie.
1: Korzenie się wyrywają i musimy wrócić.
0: Ale ja to rozumiem.
1: Tak?
0: Tak, ja to świetnie rozumiem, ponieważ z kolei powroty tutaj to jest zawsze spotkaniem. Ja jestem jakaś zdrowsza, jak wracam na Podlasie. Od razu na Podlasiu. Mhm. Takie zwierzenie na początku.
1: To dobrze. Zwierzę? Nie. Człowiek
0: zwierzę.
1: Tak, czy jak?
0: Człowiek zwierzę.
1: No człowiek to bardzo zwierzę. No, sapiens, sapiens.
0: Tak. I to jest ten poziom rozmowy, który możemy toczyć właściwie przez następne 2 godziny. Delikatnego...
1: Do 120 minut.
0: Tak. To znaczy mamy nieco mniej teraz, do godziny 15. Chcę od razu państwu, słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że Cezary Chwicewski jest niezwykłym... szermierzem słownym, ale także człowiekiem, który dba o to, między innymi dba o to, żeby na festiwalu rozmawiało się o bardzo różnych rzeczach i żeby wychodziło się do wielu grup społecznych. Dbacie bardzo dużo o osoby, które tutaj przybywają, ale przez cały rok właściwie pracujecie i tworzycie przeróżne kampanie, które opowiadają o tych, którzy muszą zmierzyć się z jakimiś problemami. Szczególnie mocno pamiętacie o tych, którzy mają problemy psychiczne na przykład. Mm-hmm.
1: Tu zaczęliśmy od tego Podlasia, od korzeni, od bycia zwierzęciem. No człowiek jakby nie chciał, to jest wielką małpą bezogonową i jest zwierzęciem. Bardzo rozwiniętym. Chociażby sama kiedyś myślałem, tak myślę sobie, jaką mamy ilość słów, których używamy i jak bardzo skomplikowany jest mentalnie, psychologicznie nasz świat, że ich tylu potrzebujemy, nie? I my jako takie podlaskie zwierzątka zaczęliśmy sobie robić festiwal, gdzie jest techno, rap, kiedyś dużo rapu było, z którego zrezygnowaliśmy z różnych powodów, ambient i muzyka basowa elektroniczna i gdzieś te rzeczy prospołeczne i takie kampaniki, większe kampanie, mniejsze, różne,

0: zaczęły z nas wychodzić. I to jest troszeczkę taka rzecz, że te rzeczy wychodzą z nas, dlatego że jesteśmy tym podlaskim, ale nie tylko podlaskim, ale też sapiens zwierzęciem. I to naturalnie z nas wychodziło. Nigdy to nie był wielki plan. Przykładowo, zaczęliśmy lata temu działania proseniuralne, które zaczęły się dlatego, że te rzeczy w kontraście do techno są abstraktem. I nas bardzo mocno bawił ten abstrakt, ale w pewnym momencie poczuliśmy bardzo mocno misję i że te działania mają znaczenie i mają wartość i faktycznie mogą na wyciągnięcie paluszka, bo nie łudzimy się, że zmienimy świat, ale na wyciągnięcie paluszka zmieniać ten świat swój i najbliższych w otoczeniu i bardzo, bardzo lubimy to robić i sobie w tym pływamy. Też z odpowiedzialnością, bo festiwal jest nie tylko psycho, ale jest także trochę zielony i staramy się robić to z taką świadomością, żeby patrząc sobie na ręce, żeby to nie był ani greenwashing, ani psychowashing w tym, co robimy.
1: To teraz, żeby nie być gołosłownym gołosłowną, możemy od razu powiedzieć tak. Wszyscy, którzy w zeszłych latach, po 50 roku życia, wchodzili nie płacąc ani złotówki, teraz przesunęliście jeszcze tę granicę.
0: Tak. Przesunęliśmy granicę z kilku powodów. Jeden powód to jest taki, że który pierwszy ciska się bardzo mocno, że jak się było 10 lat młodszemu, bo to 10 lat mija, to się myślało, że 50 plus to może jest senior, nie? A de facto to jest wycieranie sobie gęby, że tak powiem brzydko, słowem senior, bo osoba 51-letnia to nie jest senior.
1: Pełnia życia.
0: Pełnia życia też może być po 70 zupełnie, nie? Jakby wiem, że jakby nie staję w kontrze do tego, co ty powiedziałeś, że pełnia życia i można mieć 12 lat i nie mieć pełni życia. Różne rzeczy bywają, różne sytuacje, ale chodzi o to, że de facto, jeżeli chcemy mówić o wykluczeniu społecznym seniorów, o tym, że osoby potrzebują wsparcia, obecności i tak dalej, to mówiąc 50 plus, tak naprawdę to nie są seniorzy.
1: To nie jest realność, bo dzisiaj też ten czas, życie się wydłuża. I też aktywność tak. się wydłuża. Tak. I też w związku z tym to przesunięcie 60+. Ale to jest niesamowite, jak up to date, i to jest moje coroczne doświadczenie, jak up to date generuje bardzo dużą energię, ale też możliwość spotkania dokładnie osób, które są starsze tutaj, w tańcu na przykład.
0: Mhm. Spotykając się z osobami starszymi w różnych projektach, zauważyłem, że czasami są to osoby, które są jak osoby nastoletnie. One nie mają już nic do stracenia, w takim sensie, że osoby dorosłe, pracujące, potrzebują mieć ten poziom odpowiedzialności między zapłaceniem rachunku, potencjalnie dziećmi i jakąś taką odpowiedzialnością społeczno-ekonomiczną, coś tam. A te osoby starsze czasami po prostu go crazy, be lucky i w ogóle i to jest to, czego nauczyłem się, jako grupa też nauczyliśmy się w tym roku, to jest to, że myśląc o osobach senioralnych, że są to osoby i patrząc przez pryzmat wykluczenia społecznego, pojęcia więzień czwartego piętra, osoby, które nie mają jak zejść z różnych powodów. I to tak naprawdę upupiamy niektóre inne osoby, bo całościowo jest masę klubów seniora, masę uniwersytetów trzeciego wieku. Ci ludzie lubią życie i ci ludzie lubią z niego korzystać. I nie wszyscy są wykluczeni, ale jeśli na takim festiwalu na skraju puszczy up to date można wysłać pocztówkę dla babci czy dla dziadka, mówiąc po podlaskiemu, nie?
1: A można.
0: A można, za darmo, tak, to taka pocztówka, jakkolwiek osoba starsza nie jest aktywna, to taka pocztówka zawsze jest uśmiechem i to jest budowanie więzi.
1: I to
0: jest ekstra.
1: Ja od razu powiem dla tych, którzy będą na przykład być może na festiwalu Up to Date po raz pierwszy. Rok w rok tworzą się kolejki przy stanowisku. Kartki czekają, od razu są znaczki także, więc o tak. nic nie musicie się martwić. Po prostu wystarczy taką kartkę zaadresować i zostawić i ona dojdzie tam, gdzie trzeba. I ja potwierdzam, zawsze dochodzi. Kolejki bardzo długie, więc proszę też zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu, żeby tę kartkę do babci i dziadka albo kogokolwiek wam bliskiego napisać.
0: Wiesz, jak mówisz, Agnieszko, że zawsze dochodzi, mi przychodzi na myśl historia, którą usłyszałem w zeszłym roku, bardzo poważna, taka, drodzy osoby radiosłuchające,

0: ręce. Weźcie chusteczkę.
1: To państwo. Proszę wziąć chusteczkę. Krótki instruktaż.
0: Nie do końca. Rozmawiałem z niejakim Maciem i on mówi mi, że wysłał pocztówkę i ta pocztówka nie doszła do babci. Ja sobie myślę, co my schrzeniliśmy, nie? I jakby ten poziom odpowiedzialności organizatorskiej wziął. On powiedział, wysłałem pocztówkę w sobotę, ale babcia zmarła w poniedziałek. Więc to jest tak, że nie wiem, jak jego babcia była aktywna, nie wiem, jaki był poziom serotoniny w niej i tak dalej, nie? Bo, ale jeszcze przy okazji z tym Maciem sobie porozmawiam, pozdrawiam, ale taka pocztówka jest tym uśmiechem i trzeba korzystać z życia, póki jest. Zmieniając 50 plus na 60 plus, przypomnę tylko, że jeszcze w tym roku ulgowo osoby po 50 wejdą jeszcze za darmo na Horten Arenę, bo to są te główne wydarzenia. I robiliśmy taką rolkę ze starszą panią, pani po 91 lat. Nie za bardzo już się porusza i powiedziała, gdybym mogła, bym była, ale zapraszam to pokolenie 60 plus, nie? Jakby wpadajcie i let's go. I powiedziała tak, trzeba korzystać z życia, póki jest, nie? I to jest ta forma też kontaktu, bycia razem i to jest spoko jakby i mówiąc w kontekście festiwalu Up to Date, to wypływa z nas, z osób też, które będą pewnie, zaraz będziesz z nimi rozmawiała po mnie, jakby to są wspólne działania i po prostu to naturalnie z nas wyszło, że jest i artsy i prospołecznie i też dużo śmiechu.
1: Dużo śmiechu przede wszystkim, bo to wszystko jest budowane i tworzone tak, żeby spotykać się w takim realnym życiu. A w realnym życiu mamy i kłopoty, i radości.
0: Mamy.
1: Ja od razu zachęcę, bo wspominałeś o filmiku, żeby śledzić social media festiwalu Up to Date, bo to jest kolejny poziom tego, co się tutaj wydarza. To są naprawdę przemyślane rzeczy, przemyślane...
0: Dzięki.
1: Kampanie. Bardzo zabawne, ale też traktujące poważnie przeróżne osoby. Osoby niejednokrotnie wykluczone w życiu społecznym. To jest też dosyć unikatowy materiał, więc jeżeli jakiś festiwal zastanawia się, jak budować media społecznościowe, to spokojnie mogę odesłać do
0: Dziękujemy.
1: Festiwalu. Proszę, proszę.
0: Pozdrawiam ale to, ekipę.
1: Ja powtarzam to po wielu, wielu, wielu osobach, uczestnikach, uczestniczkach tego festiwalu od lat, którzy zaczynają spotkanie z wami od social mediów właśnie.
0: Jest to taka rzecz, być może to tak ciężko gadać o własnej autentyczności jeszcze w przestrzeni publicznej na żywo w radio, ale jest to troszeczkę takie bycie szczerym. Na ile się da szczerym ze sobą i z ludźmi i robienie tego w ten sposób i też, no oczywiście, bo tu można być, mówisz o jakości. Jakość, szczerość nie, to nie zawsze, znaczy szczerość jest przeważnie, powinna być jakością, ale jakość prowadzenia komunikacji nie zawsze przy szczerości jest super, ale to też, no na dwoje babka wróżyła. Że myślę, że i serce, i rozum, jak idzie razem, to jest fajnie, nie? I jakby też ludzie czują ten vibe i wiem, że ty czujesz ten vibe i jesteś z nami w ramach kolejnej edycji, nie? Co jest super, nie? I dzięki.
1: I to jest też o tym, że ta społeczność ludzi powracających tutaj powiększa się z roku na rok. I ja mam nadzieję, że będzie jeszcze większa, bo Up to Date to nie jest największy festiwal w Polsce, to nie jest najlepiej dotowany festiwal w Polsce, ale na pewno zasługuje na te dotacje i zasługuje na uwagę. O tym wymiarze jeszcze kolejnym, czyli komunikacji, szczerości, ale także umiejętności gry w połączenie pomiędzy jednym i drugim. Porozmawiamy za chwilę i dołożymy jeszcze do tego dbałość o parę ważnych rzeczy. A co dzisiaj z twojej perspektywy jest najważniejsze dla Up to Date'a?
0: Ludzie?
1: Zostańmy przy tym. To teraz człowiek z krwi i kości, a człowiekiem z krwi i kości na pewno w Up to Date'owym wydaniu był Cezary Chwicewski. Dziękuję ci bardzo.
0: Pozdrawiam.

0: James K. Utwór Play, żeby się dobrze rymowało, a za ten utwór, za jego remix odpowiada Object. Object pojawi się tutaj na festiwalu Up to Date w Białymstoku i też pokazuje to, jak bardzo różnorodna to jest scena, jak różnorodną muzykę gra ten producent. Trochę teraz zmienimy temat, chociaż właściwie zostaniemy przy tym samym. Ja na przykład siedzę teraz przy stoliku, który, jak się okazało, zaprojektowała osoba, która jest z nami, Karolina Maksymowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Projektantka, ale członkini także kolektywu, można powiedzieć, Up to Date. Od początku jesteś z festiwalem, od początku go tworzysz.
1: Tak jest.
0: Ale tworzysz go także w takich formułach, które na innych festiwalach pozostają bardzo często niewidoczne. Na tym festiwalu bardzo ważne jest też to, czym możemy się otoczyć, jakimi przedmiotami, jakim rodzajem sztuki, jakim rodzajem projektów. Na przykład okazuje się, że Karolina zaprojektowała stolik, który, przypomnę, stoi w galerii Arsenał w Białymstoku i przy którym teraz
1: i udaje
0: siedzimy.
1: Lastryko.
0: I udaje lastryko, ale udaje tak świetnie, że miałam się pytać właśnie, gdzie można dostać taki stolik.
1: Gdzie taki kamień można dostać, gdzie z drewna jest.
0: Gdzie można dostać taki kamień. Jesteś projektantką, ale jesteś też osobą, która, i zacznijmy od tej strony wizualnej, rok w rok dba o tę stronę wizualną festiwalu, która jest także wyjątkowa. Masz swój warsztat, jesteś też, można powiedzieć, rzemieślniczką, ale taką z krwi i kości, że te narzędzia nie są ci obce.
1: No nie są, tak. Lubię sobie trochę podziałać manualnie. W sumie mam wrażenie, że teraz troszeczkę już mniej robię takich działań stricte warsztatowych, technicznych. Mam dosyć dużo innej, przeróżnej pracy, no bardziej w takim zakresie kreatywnym.

0: i jednak myślowym, gdzie sobie też już mogę pozwolić na dobieranie zespołów i ludzi, co jest też fajne, a z drugiej strony brakuje mi nawet troszkę takiej pracy, więc ganiam te wkrętarki i wyrzynarki i biegam po stadionie, pomagam co mogę też chłopakom, którzy tam super skrzętnie montują nam wszystko. Także no tak, tak, to takie moje zakresy działania.
1: Te zakresy są bardzo szerokie. Ci, którzy wielokrotnie bywali na festiwalu Up to Date, ja od razu powiem, że nawet można gdzieś w archiwum Radiowego Domu Kultury odnaleźć takie zdjęcie, gdzie siedzimy. Akurat nie ma Michała Nogasia, którego pozdrawiam bardzo mocno, ale siedzimy z Agnieszką Szydłowską przy dokładnie platformie, czy takim rodzaju wizualnego świata, który stworzyłaś. Mhm. Świat idealny, żeby po prostu usiąść i poprosić kogoś o zrobienie zdjęcia. Zdaje się, że były tam wtedy flamingi.
0: A mogły być, tak. Tak, tak, mogły być.
1: Co to za wyobraźnia? Skąd to ci się bierze w głowie? Bo przecież tych scen przeróżnych i odniesień do różnych kultur, ale tak, estetyk było mnóstwo przez
0: mnóstwo,
1: te lata.
0: W sumie to 17 lat tego. Także trochę się tego nazbierało. A ja myślę, że poszukuję w bardzo różnych rejonach i gdzieś wydaje mi się, że chyba najbardziej czerpię z podróżowania i obserwowania takich miejsc, gdzie ludzie i dorośli i dzieci radzą sobie, gdy mają jakieś pewne ograniczenia. I chyba ja sobie ostatnio tak uświadomiłam, że to jest coś, co mnie tak interesuje mocniej, ale myślę, że nie byłam nawet tego świadoma przez lata, że ja stamtąd czerpię. Próbowałam wyobrazić sobie, jak ja bym się fajnie czuła, chcąc wejść w taki troszeczkę dziecięcy chwilami świat beztroski i emocji, odbierania na przykład muzyki, prawda, i innych rzeczy i bodźców. I próbowałam taki świat stworzyć odbiorcom naszej muzyki. I rzeczywiście czerpiąc bardzo różnych źródeł, bardzo różnych punktów, więc trudno mi się odnieść do jednego momentu, ale tak, rzeczywiście flamingi były. Lubię sobie tak zaadaptować jakieś środowisko do zupełnie przeciwstawnego, czyli do na przykład betonu. Różowe flamingi myślę, że bardzo pasują i zmiękczają to środowisko.
1: Były też, żebyśmy zdali sobie wszyscy tutaj sprawę z tego, o czym mówimy. To są różne gabaryty. Były też złomowane samochody.
0: Były złomowane samochody. Były w sumie nieraz, bo zaczęliśmy kiedyś na Węglowej od złomowanych samochodów, a że jestem blacharą, lubię auta, mogą być zepsute, no to wjeżdżaliśmy na grubo, tak, tak, tak. Wtedy zbudowaliśmy kawał scenografii właśnie na bazie takich aut ze złomu odpadów. Trochę rzeczywiście przez lata tych odpadów nam się różnych przewijało przez nasz festiwal. Też nie lubię wyrzucać rzeczy, lubię przetwarzać, przerabiać to, co w sumie niepotrzebne. I rzeczywiście rok temu też wróciliśmy do tematu takiego samochodowego w sumie z racji lokalizacji naszej, a że te materiały scenograficzne po prostu leżały i prosiły, żeby je użyć, to
1: jak podnieść, jak podnieść złomowany samochód?
0: Nie, takie są sprzęty do tego, nie martw się.
1: Specjalne?
0: Wszystko da się podnieść, no pewnie. Ale mamy też taki podnośnik ludzki. Mamy tu ekipę naszych wspaniałych monterów, którzy na przykład jak trzeba auto podnieść, no to takiego malucha wrzucają na podeścik i podnoszą go tam w 4-5 osób, więc są podnośniki mechaniczne, podnośniki ludzkie, wszelkie są na up to date.
1: Hop, hop, hop. Podnosimy i z miejsca na miejsce ląduje maluch. Tak. Takie rzeczy tylko w Białymstoku, takie
0: dokładnie
1: rzeczy tylko na festiwalu up to date. Wspomniałaś, że nie lubisz wyrzucać rzeczy. Ja miałam okazję raz w życiu i żałuję, że to było tylko jeden raz, odwiedzić twój warsztat.
0: Zapraszam po raz drugi.
1: I zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczyć ciebie też przy pracy, jak skrzętnie, jak ciężko pracujesz, żeby stworzyć i przemienić materię, która wydaje się dla jednych w ogóle już niepotrzebna, niezdatna do użycia, w coś, co można nazwać wprost sztuką, bo wizualnie jest to...
0: Dziękuję, to miłe.
1: Tak, ale tak to jest. Coś, co wygląda przepięknie. Ale trzymając się tego niewyrzucania, bardzo ważnym elementem festiwalu Up to Date są także ubrania. I zmieniliście w pewnym momencie formułę. Czyli
0: tak, tak,
1: z wytwarzanych, zamawianych z zewnątrz ubrań zaczęliście upcyklingować
0: tak,
1: ubrania.
0: Tak, jakoś
1: czyli
0: tak
1: szukać, jak to wygląda, bo to, co wydarza się i z czym zmierzymy się chociażby dzisiaj na stadionie, to jest całkowita, jakby stworzona nowa marka, up to date, ale z używanych rzeczy.
0: Tak, tak, w sumie tak.

0: trudno nam było troszeczkę, z tym mi szczególnie było trudno, jakby odbić się od tak dużej konsumpcji. Jakoś tak mi się to nie zgadzało, że staramy się minimalizować scenografię. Ja bardzo nie lubię rzeczywiście wyrzucania rzeczy i nie wyobrażam sobie, że budujemy coś, co po prostu mamy wywalić i to jest jedna edycja wydarzenia dla ludzi, dwa, trzy dni i to idzie na śmietnik. Jakby i tak troszkę podobnie z ubraniami, prawda? Ta produkcja, gdzie rzeczywiście są dostępne środki, ciuchy i gdzieś to wszystko można skołować ponownie, powtórnie, no tak się nam nie zgadzało po prostu z tymi naszymi kierunkami. I nie chcieliśmy zostać takim kolejnym brandem, po prostu napisem na dropsach, prawda, który produkuje kolejne ubrania, które później po paru latach lądują na jakimś stosie. Więc to tyle na ten temat. Zaczęliśmy po prostu grzebać, szukać w innych miejscach, a z racji też moich działań takich kostiumowych, często
1: w teatrze i nie tylko, na planach.
0: Na planach filmowych, różnych zdjęciowych, prawda, przy sesjach zdjęciowych. A wiem, jak fajnie tutaj można wykołować świetne ciuszki od Dolce Gabbana, nie reklamując nikogo, bo różne fajne brandy, prawda, różne oldschoolowe.
1: Żeby nie reklamować Bolce Babana.
0: Bolce Babana, tak. Bolce Banana z Białegostoku. Także tak, można to wszystko fajnie jeszcze przerobić, troszkę zupgrade'ować, dołożyć fajny nasz branding, zrobić dobrą selekcję. Mam nadzieję, że jest dobra. Jakby to odbiorcy raczej nam to mówią, prawda? Nie chcę oceniać, bo czasem też myślę, kurde, to się nie nadaje, a dziewczyny mówią, nie, no
1: nie, to jest
0: totalnie, w ogóle przestań już, kurczę, wypaczone masz spojrzenie, szczepiasz się do siebie. Więc tak, myślę, że to jest fajne, zgodne i też uczy troszeczkę ludzi. Ludzie nawet potrafią nam przynieść do tego naszego shopiku ciuszki, chcą, żeby im coś przerobić. Ja chętnie przyjmuję. Za rok można to znaleźć na wieszaku i jak zdążycie znaleźć to przed tym, jak ktoś to kupi, to bierzecie.
1: Może tak, być trudno, tak, ponieważ być trudno. To już fama poszła w Polskę. Znam takich,
0: tak? Co... Ja myślałam, że tylko Podlasie tutaj.
1: Nie. Znam takich, co specjalnie przybywają wcześniej na tereny festiwalu, nieważne czy zimno, czy upalnie i po prostu
0: czekają. Pod bramą.
1: Tak, to są tak zwane te pierwsze, najlepsze sztuki.
0: Pierwsze sztuki. No.
1: Ale to są też ciuchy, które są brane z miejsc właśnie rozsianych po całym Podlasiu.
0: Nie powiem.
1: Nie, oczywiście. To...
0: Nie powiem, które to wsie różne okoliczne. Gdzie, absolutnie nie zdradzę.
1: Gdzie zwiedza się second handy.
0: Zwiedza się second handy, są świetne. Naprawdę tutaj Podlasie, Suwalszczyzna, ale powiem też, że podczas swojej podróży potrafię gdzieś tam zdobywać jakieś łotewskie, sportowe, na przykład dresy i tutaj przywozić, są fajne.
1: No dobrze, tak. Skoro nic...
0: Także rzucaj mikrofon i do kolejki.
1: Trochę się boję stanąć, bo to tam są bardzo, bardzo ciężkie rozmowy. Nie można się przepchać, się na przykład grzecznie się stoi, wszyscy stoją bardzo grzecznie.
0: Tak.
1: Dziękuję ci za to nasze spotkanie i też zachęcam, żeby zaglądać na media społecznościowe festiwalu Up to Date, przyglądać się poprzednim jego edycjom. Tam zobaczymy, jak Up to Date jest strukturą kolektywną i jak pracuje na bardzo wielu poziomach, nie tylko muzycznym. Z Ditkiem rozmawiałam o muzyce, z Czarkiem Chwiceckim o tym wymiarze społecznym, a teraz
0: kolorach.
1: Karolina Maksymowicz, dziękuję ci bardzo. O bardzo poważnej rzeczy, o sztuce, która jest przedmiotem i o tym, że przedmiotów po prostu nie warto marnować, a można zrobić z nich prawdziwe cuda.
0: To prawda.
1: Zaglądajmy uptodate.pl.
0: Dziękuję.

0: Goblin Mode w takim właśnie rytmie zmierzamy wraz z festiwalem Up to Date, który jeszcze do niedzieli właściwie dopiero się rozpoczął, więc proszę tutaj przyjeżdżać do Białegostoku, bo festiwal trwa. Ciel i CCL. CCL także pojawi się w programie festiwalu na jednej ze scen nocnych. Nieco będzie ostrzej grała, ale myślę, że to zostanie do końca wielką tajemnicą, co pojawi się w jej wykonaniu tutaj na festiwalu. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy teraz w Galerii Arsenał w Białymstoku. Miejscu bardzo mi bliskim ze względu na to, że przyglądam się programowi galerii od wielu, wielu, wielu lat i to jest po prostu klasa. Teraz trwają wystawy i możemy o nich spokojnie opowiedzieć i zaprosić Państwa tutaj, zarówno tych, którzy przyjechali i przyjeżdżają na festiwal Up to Date, jak i tych, którzy być może specjalnie się do Was wybiorą. Eliza Urwanowicz-Rojecka, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Na co zapraszamy? Z czym się możemy u Was zmierzyć aktualnie?
1: Dziś w elektrowni, jak wiemy, ambienty, także zapraszamy serdecznie dziś i jutro.
0: Elektrownia to jest
1: festiwalu.
0: Oddział.
1: Tak jest, jest to jedna z naszych siedzib. Druga siedziba, Galeria Arsenał przy ulicy Adama Mickiewicza 2, proponuje dwie wystawy fantastycznych ukraińskich artystek, dwie indywidualne wystawy. Pierwsze w Polsce, Lesi Chomenko, jest to współczesne malarstwo, bardzo mocne i zupełnie inny język, zupełnie inna estetyka. Pierwsza indywidualna wystawa Kati Lipkind. Są to wystawy piękne, smutne, ale na pewno warte obejrzenia. Zapraszam Was serdecznie wraz z całym zespołem galerii.
0: Lesia Komenko, członkini, no można powiedzieć, że takiej jednej z najsławniejszych kolektywów artystycznych, rap.
1: Tak jest.
0: Lesia to jest też artystka już światowego formatu.
1: Tak, zgadza się. Lesia, wywodząca się rzeczywiście z kolektywu Rep, w którym również, można powiedzieć, zaczynali Nikita Kadan i Lada Nakoneczna, również współcześnie światowej klasy artystki i artyści. Lesia w tym momencie ze względu na sytuację osobistą, można powiedzieć, po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę tworzy i mieszka w Stanach Zjednoczonych.
0: W Nowym Jorku, zdaje się.
1: W Nowym Jorku plus Miami. Natomiast bardzo często też wraca do Kijowa, by tworzyć i jest autorką między innymi wielkoformatowego malarstwa na dworcu w Kijowie. Ostatnia bardzo duża indywidualna wystawa w Pinchuk Art Center w Kijowie. Także właściwie można powiedzieć, że Lesia tworzy między Kijowem a Nowym Jorkiem, bardzo często podróżując, non-stop będąc w podróży, non-stop wożąc ze sobą swoje bardzo często wielkoformatowe płótna.
0: I to jest wyjątkowa okazja tutaj w Białymstoku, żeby zmierzyć się z jej sztuką. Lesia Komenko, stan fundamentalnie nieokreślony, to jeszcze

0: jeszcze do 7 czerwca. No i pamiętajmy też, Katia Lipkind, rozpaczać, patrzeć. Także do 7 czerwca, zatem ile sił w nogach, ile pary w Lokomotywie, przybywajcie tutaj do Arsenału w Białymstoku. Ale Arsenał to także miejsce, w którym rozwijacie bardzo wiele działań. Chociażby spoglądam teraz Gazeta Dzieci. Za chwilę ostatni już numer, ale to jest coś, co się zaczęło z inicjatywy Jaśminy Wójcik. Dzisiaj gościły tutaj dzieciaki. Porobiliśmy sobie mnóstwo razem zdjęć. Okazuje się, że to przedsięwzięcie Gazety Dzieci, które tworzą, dzieci, które tworzą gazetę po prostu, że ono trwało, stało się takim procesowym działaniem u was.
1: Tak jest. Tak jest. To wspaniałe działanie, które można powiedzieć miało taki charakter mocno wspólnotowy. Oczywiście wszystko się zaczęło od współpracy z Jaśminą Wójcik, która była taką główną inicjatorką projektu, i z dzieciakami początkowo w Warszawie zaczęła tworzyć, inspirując się małym przeglądem korczakowskim, gazetę. Gazetę tworzoną przez dzieci i skierowaną do dzieci, ale tak naprawdę okazało się, że nie tylko do dzieci, bo uwielbiają ją dorośli i młodzież, więc stało się to na pewno bardzo ważne wydawnictwo. I jest to projekt, który my właściwie realizujemy od 5 lat. I w tym momencie 26 czerwca planujemy premierę ostatniego numeru, który będzie poświęcony antydyskryminacji. Dlaczego jest to taki projekt wspólnotowy? W jego realizację są zaangażowane przede wszystkim dzieci i młodzież, zespół Galerii Arsenał, Jaśmina Wójcik, ale także lokalne szkoły, ośrodki kultury i sportu, a także diaspory ukraińskojęzyczne, białoruskojęzyczne. Także no, rzeczywiście jest to projekt zakrojony na bardzo szeroką skalę, bardzo ważny, bardzo wdzięczny i bardzo też kochamy go.
0: Kiedy rozmawiamy tak razem, to spojrzałam teraz w górę i widzę taką czerwoną tablicę. Samowystarczalny plac zabaw numer 1 w Białymstoku, ale to ładne. I to właśnie na tym placu zabaw, ten plac zabaw dzisiaj tętnił życiem. Mnóstwo dzieci, które miały tutaj warsztaty. I to jest jedna z tych rzeczy, które organizujecie tutaj w Białymstoku. Ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Galerii Arsenał, galeriaarsenał.pl. Stąd dzisiaj nadaje Terra Cultura prosto z Białegostoku. Proszę odwiedzać i galerię, i przyglądać się temu, co robi. Dwie wystawy Lesia Komenko i Katia Lipkind to aktualnie, ale naprawdę ilość działań, które organizowane są tutaj w Arsenale, jest o wiele większa i o wiele szersza. Ja myślę, że możemy śmiało twoimi ustami zaprosić wszystkich słuchaczy.
1: Tak jest. Zapraszamy do Galerii Arsenał i zapraszamy również na Up to Date Festival, zarówno do Galerii Arsenał Elektrownia, jak i na stadion.
0: Eliza Urwanowicz-Rojecka, dziękuję ci bardzo i zamykamy w takim razie tym niesamowitym producentem, który może być czarnym koniem festiwalu. Na imię mu Veraco, pochodzi z Ameryki Łacińskiej. No i myślę, że może tutaj zaskoczyć niejednego odbiorcę i odbiorczynię muzyki elektronicznej. No to już, postawmy kropkę i kupujmy bilety jeszcze, jeśli ktoś tutaj do Białegostoku nie dotarł. A ja, Agnieszka Opszańska, mówię już do usłyszenia prosto z Galerii Arsenał. Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Stefan Myszk tutaj w Białymstoku wozem Polskiego Radia. Zapraszam też, bo od 20 audycję w programie czwartym. No i cóż, up to date festiwal.pl, galeriaarsenał.pl. Tymi adresami się pożegnajmy, a ja mówię już do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
2: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
1: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
3: Cześć, jestem Pisia.
4: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
1: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
14: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
1: ścieżkach życia po drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
0: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
1: Zapraszam, Michał Nogaś.
2: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z ogniem pod Wołominem. Pożar obejmuje około 300 hektarów lasów. Rosyjski konsul persona non grata w Rumunii po incydencie z rosyjskim dronem. Niższa majowa inflacja. Analitycy spodziewali się wzrostu. Ponad 800 strażaków dogasza pożar lasów na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Działaniami objętych jest około 300 hektarów. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, Dagmaro, na czym skupiają się strażacy?
6: Teraz przed nimi głównie mozolne dogaszanie terenu, jego przekopywanie, szukanie także ukrytych zarzewi ognia. To dlatego, że jest tutaj dużo torfowisk, podobnie zresztą jak było w Puszczy Solskiej. Brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej mówił mi, że strażacy muszą teraz metr po metrze ręcznie sprawdzać teren.
7: W tych miejscach bardziej niedostępnych, ale też ukrytych, gdzie strażacy muszą po prostu dotrzeć na pieszo, rozciąć pień, przerzucić konar albo wręcz ręcznie przegarnąć przy użyciu sprzętu typu właśnie szpadel.
6: Działania strażaków utrudniają coraz silniejsze porywy wiatru i choć będą one miały duży wpływ na przebieg akcji gaśniczej, to Karol Kroć podchodzi do tego ze spokojem.
7: On cały czas nam tutaj trochę przeszkadza i mobilizuje nas jeszcze do cięższej pracy, ale udało nam się już nad tym wszystkim zapanować i zaczynamy to pożarzysko penetrować już w głąb.
6: Dogaszanie pożaru może zająć strażakom jeszcze kilka dni.
5: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. A władze Rumunii uznały konsula generalnego Rosji persona non grata. Zarządzono również likwidację rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Konstancy. To potem jak rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Prezydent Nikusor Dan odniósł się do politycznych komentarzy po incydencie. Chcę zwrócić uwagę na nieodpowiedzialność niektórych rumuńskich polityków i liderów opinii, którzy próbują usprawiedliwić Rosję za ten incydent. Teraz rumuńscy obywatele widzą, kto jest prozachodnia, kto tylko naśladuje prozachodniość. To kolejny dowód na to, że Rosja jest gotowa do zwiększania napięcia. Tak kanclerz Niemiec komentuje uderzenie rosyjskiego drona w Rumunii. Friedrich Merz zapewnia, że Niemcy będą bronić terytorium NATO. Z Berlina Adam Guczewski.
8: Szef niemieckiego rządu opublikował swoje stanowisko na platformie X. Stwierdził tam, że atak dronem w Rumunii raz jeszcze pokazuje gotowość Rosji do eskalacji. Kanclerz Niemiec podkreślił, że jego kraj stoi u boku sojuszników z NATO, a incydent w Rumunii pokazuje ponownie, że potrzebna jest silna obecność sojuszu na wschodniej flance. Jesteśmy gotowi bronić obszaru krajów NATO, podkreślił na koniec Friedrich Merz. Ostatniej nocy rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. W mieście leżącym 15 km od granicy z Ukrainą dwie osoby zostały ranne, a 70 ewakuowanych. Z Getyngi Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Turcja wyraziła tymczasem zaniepokojenie eskalacją konfliktu na Morzu Czarnym. W nocy rosyjski dron uderzył w turecki statek płynący pod banderą Vanuatu ukraińskim korytarzem morskim. Turecki resort spraw zagranicznych wezwał wszystkie strony konfliktu, aby powstrzymały się od kroków, które mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji działań wojennych. Polska otrzymała pierwszą zaliczkę z unijnego programu Safe na dozbrojanie. To 6 miliardów euro, poinformował premier Donald Tusk.
9: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
5: Z unijnej pożyczki mamy otrzymać prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu Safe. Komisja Europejska odblokowała unijne pieniądze dla Węgier. Chodzi o 10 miliardów euro z Funduszu Odbudowy, poinformował o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen po spotkaniu w Brukseli z premierem Węgier Péterem Modiorem. Szefowa komisji dodała, że jest też gotowa odblokować ponad 6 miliardów euro z unijnego budżetu z funduszy spójności. Pieniądze były zablokowane podczas rządu Viktora Orbana. Komisja Europejska zarzucała Budapesztowi łamanie zasad praworządności. Inflacja zaskoczyła analityków. Rynek oczekiwał w

0: Dek na tle zmian takich historycznych, sezonowych, najprawdopodobniej związany był z dosyć silnym spadkiem cen warzyw, ale szczegóły na ten temat poznamy dopiero w połowie czerwca, kiedy GUS opublikuje szczegółowe informacje.
1: Właśnie w połowie czerwca poznamy pełne dane o majowej inflacji. Klimat. Niemal w całej Polsce duże zagrożenie pożarowe. Na razie nie ma zakazów wstępu do lasów. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenie. Na wschodzie przelotny deszcz. 16 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
5: No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
6: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
5: Grający zabawne piosenki.
6: Czasem na poważniejsze tematy.
5: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
6: Mnie z The Carys on Fire i Nerwowych Wakacji.
5: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
6: Koncert w tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
5: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
6: I Jacek Szabraniski.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
15: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
14: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
16: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 9 minut z leciutko przyciętym wąsem po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko.

Piękny tydzień z Milesem Davisem w roli głównej powoli dobiega końca. Dziś o szczególną uwagę poproszę nieco bardziej niż przed tygodniem wyrobionych w słuchaniu koneserów i melomanki.

Hail to the Real Chief i nawiązanie do zeszłotygodniowego spotkania, w którym przywoływałem nagrania powstałe już bez udziału Milesa Davisa po jego śmierci. Te utwory, mam wrażenie, pokazują, że Miles jest nieśmiertelny, a że we wtorek świętowaliśmy setną rocznicę jego urodzin, to dziś czas na utwory z epoki, z czasu, kiedy żył, tworzył i publikował muzykę w najbardziej prestiżowych wytwórniach. I tak tę opowieść rozpocznę od dosyć pomijanego okresu w jego twórczości, czyli od lat 40., kiedy zaczynał. A zaczynał w czasie powojennej radości, spokoju i energii, jaką właśnie dawała świadomość, że wojny już nie ma. To było słychać jak najbardziej właśnie w muzyce jazzowej.

Wielka radość właśnie z tego, że wojny już nie ma i można zająć się naprawdę ważnymi sprawami. Specjaliści i fanki już z pewnością czują, że towarzyszy nam teraz stylistyka bebopu i cool jazzu, tak mocno obecna w twórczości Milesa Davisa właśnie w tym pierwszym etapie jego twórczości. To wszystko uwieczniły wytwórnie Blue Note, Prestige czy Capitol Records, z którymi Miles Davis współpracował na początku.

Ado, czyli kompozycja napisana przez Milesa wspólnie z pianistą Badem Powellem. Ten utwór znalazł się m.in. na kompilacji Bird of the Cool i został wydany w styczniu 1949 roku w wytwórni Blue Note, a w 1957 w Capitolu. I tu chcę podkreślić, że była to kompilacja, ponieważ współcześnie po premierze świetnego dokumentu Bird of the Cool Stanleya Nelsona właśnie o życiu Davisa zaczęto postrzegać ową płytę jak pełnometrażowy album, a była to jedynie kompilacja, czyli zbiór nagrań. Jesteśmy, przypomnę, w czasie królowania cool jazzu, bebopu i hardbopu, czyli w czasie, kiedy Davis niesiony był wielką fascynacją swojego mentora Charlie'ego Parkera, Birda, który zresztą był także pracodawcą Milesa, kiedy ten przeprowadził się do Nowego Jorku. Takie były początki. Wtedy jeszcze nie za bardzo pykło, tak jak pyknęło pod koniec lat 50. Oczywiście za sprawą jazzu modalnego, panoszącego się na płycie Kind of Blue, dla niektórych najważniejszej płycie jazzowej w historii. Ale grunt właśnie pod ten sukces, pod nagrody, pod wirtuozerię właśnie tego albumu, przygotował poprzednik. Album zatytułowany Milestones, opublikowany w 1958 roku, gdzie po dwuletniej przerwie w składzie Davisa znowu miał się pojawić John Coltrane.

czasu, kiedy Miles Davis boksował, kiedy zajmował się boksem, wiedząc o tym, że żeby dobrze wyprowadzić cios, należy się także wspomóc i reagować biodrem. Za nami tytułowy Milestones z płyty wydanej we wrześniu 1958 roku. Miles Davis oczywiście na trąbie, ale też momentami na fortepianie. Paul Chambers, kontrabas, Philly Judd Jones, perkusja Red Garland na fortepianie, Canoal Adderley na saksofonie altowym i wspomniany już John Coltrane na saksofonie tenorowym, który powrócił do zespołu Milesa po dwuletniej przerwie. Przypomnę może, że dziś domykamy wspaniały tydzień z urodzinami Milesa Davisa, które miały miejsce we wtorek. To były setne urodziny. I naszą dzisiejszą audycję należy potraktować z lekkim przymrużeniem oka, bowiem nie jesteśmy w stanie zaprezentować nawet tych wszystkich najważniejszych nagrań, bo może przypomnę, że w twórczości Milesa Davisa znajduje się grubo ponad 100 płyt zarejestrowanych, nagranych i wydanych w ciągu 35, 37, 38-letniej twórczości Milesa, kiedy był aktywny. No i tak sobie pomyślałem, że przywołam raptem kilka wątków, a jeden z nich to współpraca z Gilem Evansem.

ze świata, którego już nie ma i mam wrażenie, że takiej muzyki już nigdy nie będzie. W programie trzecim Miles Davis i orkiestra Gila Evansa. Przypomnę może, że są trzy płyty właśnie, które powstały na przecięciu współpracy tych dwóch gentlemanów, czyli Sketches of Spain, mówię niechronologicznie, Porgy and Bess oraz słyszany Mice Ahead.

Końcówka lat 50. i początek lat 60. to właśnie wtedy Miles Davis współpracował z Gilem Evansem i jego orkiestrą. No i jak się można domyślić, właśnie po tej współpracy jak najbardziej tolerował białych, mimo że miał mocny zadzior w stosunku chyba głównie do białych policjantów. Niemniej to bardzo ważne, trzy płyty, trzy wydawnictwa Milesa Davisa, a przed nami kolejny krok milowy w jego twórczości. Kiedyś mówiono o tej płycie, że była to pierwsza elektryczna płyta w muzyce jazzowej, głównie za sprawą, no właśnie, montażu po tym, co zostało na setkę zarejestrowane właśnie w studiu. Montaż po, czyli ta technika stała się niejako kolejnym członkiem zespołu. Studio właśnie i osoba, która operowała w tym studiu, taśmą tnąc ją, przekładając, przeklejając. A myślę tutaj o płycie In a Silent Way.

z 1969 roku. In a Silent Way i utwór It's About That Time z płyty Paradoksu, bowiem zbyt wiele spokoju na tym albumie nie ma. Po tym wydawnictwie pojawiło się Bitches Brew, o którym częściej mówi się, że to była płyta cięta i że bardzo ważną rolę odegrano już w postprodukcji, dzisiaj byśmy powiedzieli. Ale początek tego wszystkiego, co działo się właśnie w kreatywnym podejściu do miksowania, odbywa się, jest obecne właśnie na płycie In a Silent Way z roku 1969. To właśnie wtedy studio stało się równie ważne jak i muzyka nagrana na taśmie. No i skład tej płyty, znowu dżentelmeni namaszczeni przez Milesa Davisa i wyniesieni przez niego, czyli Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Joe McLaughlin, Dave Holland i Tony Williams. Powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zakończymy je płytą, która została opublikowana po przerwie. Po przerwie, pięcioletniej przerwie, kiedy to Miles nie był właściwie w ogóle obecny. Ten album to znowu płyta wydana w Kolumbii. Nosi tytuł The Man with the Horn.

Z roku 1981 The Man with the Horn, czyli album, który został opublikowany po 5-letniej przerwie. Album, którym Miles Davis wrócił. A po nim właśnie takie perełki jak Tutu, jak You're Under Arrest, czy na przykład ta ostatnia płyta Do Bob. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Michał Margański. Oczywiście zapraszam na spotkanie w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
2: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
1: Sobota to dzień wielkiego finału.
2: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
1: W audycji wywiady z artystami
2: i relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
1: Zapraszamy w sobotę od 17 do 19. Ania Lalka
2: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Barbara!

0: A?
1: No?
0: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
1: Co, Marian?
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
0: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bądź Media Expert, tanie.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
6: Prezydent chce odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość, mówi szef dyplomacji. Dobiegają końca prace nad wprowadzeniem od września zakazu używania telefonów w podstawówkach.
7: My nie możemy przejść obok tego obojętnie, ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych.
6: Zamrożone za rządów Viktora Orbana unijne środki dla Węgier odblokowane. A Wołodymyr Zełenski nie uwzględnił polskiej wrażliwości historycznej, mówi szef polskiej dyplomacji. Tak Radosław Sikorski odniósł się do nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent chce go za to pozbawić orderu Orła Białego. Wicepremier podkreśla, że Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość.
8: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. I zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
6: Jak tłumaczy swoją decyzję, Karol Nawrocki nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
9: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować. Wielkim smutkiem to przyjąłem.
6: Wołodymyr Zełenski został wyróżniony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w kwietniu 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Prowadząca śledztwo prokuratura w Sosnowcu dostała wyniki badań mężczyzny.
10: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
6: Mówi o postępach śledztwa prokurator Bartosz Kilian. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Rząd kończy pracę nad wprowadzeniem zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Przepisy mają wejść w życie od września. Na konsultacjach Cyfrowa przyszłość młodzieży premier Donald Tusk zwraca uwagę na rosnące uzależnienie od elektroniki wśród dzieci.
7: Coraz więcej badań pokazuje, że mamy do siebie nawet ze zmianami w mózgu, szczególnie najmłodszych, którzy korzystają tak często z telefonu komórkowego, czy z internetu, z komputera. Więc to jest problem, my nie możemy przejść obok tego obojętnie. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych. Znaczy my możemy wprowadzić i nad tym pracujemy, już kończymy te prace, jeśli chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w szkole podstawowej.
6: Resort edukacji podkreśla, że nie będzie zakazu wnoszenia urządzeń elektronicznych do szkół. Ze smartfonów czy zegarków będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Komisja Europejska odblokowała unijne pieniądze dla Węgier. Poinformowała o tym jej przewodnicząca Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Modiorem. Chodzi o 10 miliardów euro z funduszu odbudowy i 6 miliardów euro z unijnego budżetu, które były zamrożone za rządów Viktora Orbana z powodu łamania praworządności.
11: Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie zgoda komisji na odblokowanie pieniędzy, bo choć Bruksela cieszyła się z wygranej Pétera Modiora, to czekała na konkrety. Plan reform przywracający niezależność sądownictwa, działa na rzecz walki z korupcją, czy zapewnienie reguł dotyczących przetargów publicznych. Dla Węgier zaczyna się nowa era. Przesłania i symbole są ważne, ale jednak ciężka praca ma decydujące znaczenie. Mówiła po spotkaniu z węgierskim premierem szefowa komisji. Wymieniła podjęte działania rządu w Budapeszcie i ogłosiła odblokowanie pieniędzy. Péter Modior tak komentował. Jestem bardzo wdzięczny. To historyczny przełom. Dodatkowo Węgry powracają od nowego nowego roku szkolnego do unijnego programu wymiany studentów Erasmus. Beata Płomecka,

0: Polskie Radio, Bruksela.
1: Łódzcy studenci chcą tanich posiłków w uczelnianych stołówkach. Popiera ich dziekan największego wydziału Uniwersytetu Łódzkiego Ekonomiczno-Socjologicznego. Jadło

0: We Francji każdy student ma prawo do pełnowartościowego posiłku za 1 euro. Dotowane uczelniane stołówki powinny wrócić, ale to wymaga rozwiązań systemowych, mówi profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Studenci wydają dużo na mieszkanie, chociaż spróbujmy im ulżyć, jeśli chodzi o wyżywienie.
0: A dziś nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce wynoszą nieco powyżej 1% PKB. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 minut po 16 o sporcie, Adam Malecki.
2: Na początek tenisowy French Open oczywiście i polski pojedynek w trzeciej rundzie. W nim mierzyły się Iga Świątek z Magdą Linet na swoich ulubionych kortach Rolanda Garrosa, gdzie triumfowała czterokrotnie, wygrała trzecia rakieta świata. Iga pokonała Magdę 6-4, 6-4 i zrewanżowała się za marcową porażkę z Miami. Co na to Iga?
5: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi.
2: W kolejnej czwartej rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk ten mecz w niedzielę. Co jeszcze działo się dzisiaj na paryskich kortach? Do kolejnej rundy awansowali Rosjanie Andrzej Rubliow i Mirra Andrijewa, czy Hiszpan Carreno Busta. Przed chwilą rozpoczęło się tak bardzo oczekiwane spotkanie przez kibiców tenisa pomiędzy Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Brazylijczykiem João Fonseca. W koszykówce trzyosobowej wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Warszawie. Reprezentant Polski Adrian Bogucki jest zachwycony areną zmagań pod Pałacem Kultury i Nauki.
6: Jest wszystko super, nie ma co narzekać, jeśli chodzi tutaj właśnie o kort i o całą tę arenę. Mega fajnie. Wszystko takie jakby nas otacza. Wydaje mi się, że tutaj trybuny, jak dobrze będziemy grać, to nas mega poniosą i ogólnie fajnie. Tak, się nie mogę doczekać po prostu, jeszcze zagramy pierwszy mecz.
2: Koszykarze przystąpią do rywalizacji we wtorek, a zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Koszykarki trafiły do grupy A z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Pozostajemy przy koszykówce. Dzisiaj w drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy zmierzą się w Derbach Warszawy Legia z Dzikami. Początek o 20:15. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0, w drugiej parze Zastal Zielona Góra prowadzi 2-0 z Arką Gdynia. I jeszcze Żużel, w końcu dzisiaj w Czarnym Sporcie rozpoczną siódmą kolejkę. O 18:00 pojadą Włókniarz Częstochowa z Betardem Spartą Wrocław, a o 20:30 wicelider w tabeli, czyli Orlen Oil Motor Lublin, pojedzie z liderem, z GKM-em Grudziądz.
4: Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, na wschodzie tylko okresami duże i tam miejscami słaby, przelotny deszcz. Od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni Celsjusza w centrum, do 26 na zachodzie.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, skoro dziś jest piątek, to jesteśmy w Miliczu, 8 minut po 16. Jesteśmy tuż przy szkole podstawowej imienia Astrid Lindgren. To tutaj swoje miejsce, swój dom znalazł wylicytowany w styczniu na aukcji Trójki i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy honorowy złoty mikrofon Katarzyny Stoparczyk. Umówiliśmy się wtedy na wizytę Trójki w Miliczu i jesteśmy. No, takie zaproszenia się przejmuję, choć oczywiście będzie mnóstwo tematów stąd, ale nie zabraknie też tych, które przyniósł dzień. Gorąco w relacjach polsko-ukraińskich. Od wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku nie było jeszcze tak złe, jak są od kilkudziesięciu godzin. Poszło o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych. Premier apeluje do obu prezydentów Polski i Ukrainy o poskromienie emocji. Karol Nawrocki grozi odebraniem orderu Orła Białego. Wołodymyrowi Zełenskiemu.
11: prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
12: Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów

0: mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
1: Więcej o polsko-ukraińskich napięciach w Pulsie Trójki temat skomentuje Roch Kowalski wraz ze swoimi gośćmi. Przypomnę, Puls Trójki o 17.30. Na kortach Rolanda Garrosa dzisiaj odbył się polsko-polski pojedynek. Magdalinet, Iga Świątek. Zwycięski ten pojedynek dla Igi Świątek.
2: Jak już chwyciła rywalkę za gardło, to nie puszczała.
1: Taka forma. No i jeszcze taki dźwięk. Nie, to nie milickie karpie tak śpiewają. Może państwo mają pomysł, co to za dźwięk? /22 i 7 trójek. Być może jakieś pomysły, ale w każdej sprawie jak zawsze nasz numer do państwa dyspozycji. Dziś jest międzymiastowy dzień w Trójce. Byliśmy w Tarnowie, byliśmy w Białymstoku, a teraz jesteśmy w Miliczu. Przy Myśliwieckiej czuwają Krzysztof Sagan, Paweł Turski i Michał Jędrkowiak, a tu w Dolinie Baryczy Romuald Wrzodak, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka.

0: The Night Before, The Black Keys na początek, 13 minut po 16.
1: Zapraszamy do Mielicza!
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Międzymiastowa dzisiaj Trójka, ale teraz przenosimy się w okolice Wołomina. Tam wczoraj zapłonął las. Ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia ze wsparciem dla strażaków ruszyły Wojska Obrony Terytorialnej i policjanci, w tym załoga policyjnego śmigłowca Black Hawk. Ewakuowano okolicznych mieszkańców, ale jak teraz wygląda sytuacja w piątek po 16? To wie Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
3: Dzień dobry. Sytuacja na szczęście jest opanowana pod kontrolą straży pożarnej i innych służb, ale na skraju lasu, gdzie jestem, wciąż widać zarówno kłęby dymu gdzieś w głębi lasu, ale także nadal latają nad głowami śmigłowce z kolejnymi transportami wody. Ten słynny Black Hawk też tutaj się pojawia. Ta woda jest zrzucana na pożar, a przed chwilą dotarły tu następne wozy straży i kolejne zastępy ruszają do akcji, bo oczywiście po wielu godzinach muszą być wykonane zmiany wśród strażaków. W ciągu dnia to miejsce odwiedził premier i szef MSWiA. Donald Tusk chwalił strażaków za dobrze prowadzoną akcję.
4: Jest dużo lepiej niż było wczoraj późnym wieczorem. Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się

0: się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani. Straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, policja, WOT, Lasy Państwowe. Zawsze ci sami ludzie są na posterunku i chciałem za to bardzo podziękować.
1: No i rzeczywiście siły zgromadzone do walki z żywiołem są duże. Jest ponad 800 strażaków, są policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a w akcji gaśniczej wciąż uczestniczą samoloty Dromader i helikoptery gaśnicze. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił, że w walce z ogniem szczególnie ważna była właśnie ta miniona noc.
2: Prawie 800 strażaków walczących cały czas z pożarem, ponad 250 wozów od pierwszej chwili uruchomione Wojska Obrony Terytorialnej, wsparcie prawie 400 funkcjonariuszy policji. Od pierwszych godzin duże zasoby sprzętu i też odwody uruchomione tak, żeby ta noc była jak najbardziej efektywna.
1: A w oddalonym o 1,5 kilometra stąd sztabie zorganizowanym w miejscowej szkole w Międzylesiu praca jest całą dobę. Odwiedziłem to miejsce. Panie wciąż robią nowe kanapki. Kolejne osoby wchodzą z garami, z zupą, a służby mają choć chwilę odpoczynku w tym miejscu. Wśród osób koordynujących pomoc jest pani pedagog Alicja Kowalska.
3: Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się. Pakujemy posiłki, wywozimy w las, przyjeżdżają po to ewentualnie, jeżeli potrzebują, to informują, czego potrzebują. Więc mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. Mamy łóżka polowe na ponad 120 osób.
4: Bardzo odpoczęliśmy tutaj u Państwa, tak. Tak, to jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie dla nas. Także dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko, tak. I ruszamy.
5: Praca w re, tak?
6: Coraz lepiej nam idzie już z czasem, po 20 godzinach. Kadra i obsługa szkoły. I rodzice. Uczniowie.
1: A ja pytałem strażaków, między innymi strażaka warszawskiej komendy PSP, pana Radosława, wracających do walki z żywiołem, czy wracają do piekła?
7: Nie, do piekła może nie, bo my jesteśmy akurat z tej strony, będziemy bronili, że tak powiem. Nie jesteśmy na bezpośredniej linii działań dogaszania, tylko bronimy z tej strony.
8: Czy co tam jest najtrudniejsze, żeby utrzymać, żeby wiatr wam nie popsuł szyki?
7: Na pewno. To jest podstawowe, żeby obronić wszystko to jeżeli nie zmieni się pogoda na tyle, żeby po prostu zwiększyła się siła wiatru, no to jest wszystko do obrony, tak.
1: No właśnie, natomiast tak od około 2 godzin sytuacja jest nieco gorsza, no bo właśnie wzmaga się wiatr, który utrudnia walkę z ogniem. Wiemy, że jest jedno miejsce, które w tym ogromnej przestrzeni pożaru może być nowym zarzewiem, albo też takim, które wcześniej nie było tak poważne, tak duże. No i strażacy zalewają to miejsce szczególnie intensywnie wodą. Wszystko wygląda na to, że jest pod kontrolą, no ale kolejne godziny powiedzą nam, jak sytuacja będzie się rozwijać. Na pewno na miejscu strażacy będą musieli pracować wiele, wiele godzin, być może wiele dni, żeby zabezpieczać chociażby te przygaszone miejsca, gdzie pod ściółką może wciąż tlić się jakieś zarzewie kolejnego ognia. Wiem też z informacji od kolegów, którzy w okolicach Łodzi wskazywali na takie obrazki, gdzie bardzo duże zastępy straży pożarnej przemieszczały się właśnie w kierunku centrum i niewykluczone, że właśnie są to strażacy, którzy będą zmieniać tych zmęczonych mazowieckich strażaków, którzy tutaj pełnią służbę w bardzo trudnych warunkach od już kilkudziesięciu godzin.
9: Mariusz Pieśniewski, reporter Polskiego Radia. Mariuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
9: Z pewnością będziemy wracać do tego tematu. Tu trójka, 19 minut po 16 i Milan Farmer to nasza piosenka dnia na dziś z Achille Tour.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Mylène Farmer i C'est à qui le tour. Piosenka dnia w Trójce. Mylène Farmer wraca po 4 latach z tym utworem. A my, przypomnę, jesteśmy dzisiaj w Miliczu z audycją popołudniową. Kto jest w okolicy, na przykład od Wrocławia, to tylko godzina drogi, ale mogą państwo też być bliżej, więc zapraszamy. Można nas znaleźć przed szkołą podstawową imienia Astrid Lindgren. Trafiliśmy tu nie przez przypadek. Właśnie w tej milickiej szkole swoje miejsce znalazł honorowy złoty mikrofon Kasi Stoparczyk. Został wylicytowany dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No a finał tej licytacji odbył się na antenie Trójki 16 stycznia. I już wtedy umówiliśmy się na spotkanie w Miliczu pod koniec maja. I jesteśmy.
1: Wchodzimy do Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren. Na wejściu do szkoły stoi mikrofon honorowy Kasi Stoparczyk. Kiedy usłyszeliśmy, że jest wystawiony na licytację, to tak, tego styczniowego wieczoru połączyliśmy się z Trójką i... Tutaj w gabinecie trwała licytacja.
2: 33 580.
3: Mamy 3
2: złote 33 grosze. Pani Aniu, że to prawda, że pani tam jest?
4: Jestem po tej stronie, jestem ogromnie wzruszona.
2: My też, pani Aniu, nie wiem co powiedzieć.
1: Ten mikrofon jakoś poruszył nasze serce i przy nim postanowiliśmy zapisać te słowa.
5: Dajemy dzieciom głos.
6: I co to oznacza?
5: Że każde dziecko ma prawo coś powiedzieć.
1: Chcielibyśmy to dziedzictwo Kasi podtrzymywać.
4: Od ponad 10 lat my też oddajemy dzieciom głos. Mm-hmm. I Kasia będzie naszym kolejnym aniołem.
5: Dzieci mogą same zrobić lekcje w naszej klasie.
7: No. Ja zrobiłam o dinozaurach.
6: Czym się ta szkoła różni?
7: Inne szkoły najczęściej są prostokątne, a nasza ma taki nietypowy kształt, litery T. To
5: albo ja taka bardziej L.
8: To jest nasza sala artystyczna i właśnie to
6: są gigantyczne...
8: Gigantyczne, piękne kwiaty.
6: Idziemy już... długo, no i cały czas mijamy jakieś kolejne sale. Tutaj jest sala, jak rozumiem, lekcyjna.
8: Tak.
6: Sala gimnastyczna spora i jest tam nawet ścianka wspinaczkowa. I taki obiekt otrzymują dzieci, które mieszkają w Miliczu i w okolicach. Czyli 10 tysięcy mieszkańców. Obiekt szkolny, którego pewnie ze świecą można szukać w wielkich metropoliach.
1: Myślę, że trochę tak jest, że ta społeczność lokalna jest w stanie bardziej się skonsolidować.
4: Działamy wspólnie.
2: Czyli najpiękniej, pani Aniu.
4: Najpiękniej, tak jak Kasia nas uczyła.
5: Ja uwielbiam z tej szkoły wszystko, nie wiem. To jest chyba najlepsza szkoła, z jaką dotąd spotkałam.
6: Jak się pani czuje, jak pani słyszy takie słowa?
1: Oj, czuję wzruszenie ogromne, no bo to jest sens mojej pracy, to jest to, co chciałam robić. Więc tak, takie słowa dzieci są dla mnie zawsze najważniejsze.
0: Z panią Anią spotkamy się jeszcze dzisiaj po 18:03.

0: trzeciej godzinie, bo to będzie myśliwiecko-milicka trzecia godzina. No i Państwo już wiedzą, co różni tę szkołę w Miliczu od innych. Inne są prostokątne, a ta ma kształt litery, ale te zdania są podzielone. Mówiłam o tym, że jest tu Agnieszka Laskowska ze mną, mówiłam, że jest Lucek Wrzodak, ale jest też z nami Józef Niewiarowski i to on już wczoraj odwiedził szkołę imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Będziemy oczywiście jeszcze o Miliczu opowiadać dzisiaj w popołudniowej audycji, ale była też zagadka. I jest pierwsza próba odpowiedzi na pytanie. Co to za dźwięk?
1: To według mnie to są wilkołaki z Akademii Pana Kleksa.
0: To jest bardzo trafne spostrzeżenie. Niestety to nie jest dobra odpowiedź. Czekamy na więcej. 22,7 trójek.
2: Taki ze mnie zakamuflowany agent.
3: To już za 3 tygodnie rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
4: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
5: Oczywiście dla ciebie wszystko.
6: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie.
3: Na scenie teatralnej trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. W majową jeszcze sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
16: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
16: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: W
7: akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: MediaMarkt.
19: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj

0: Spis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: 16.30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski.
3: Pracownik Zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa został aresztowany na 3 miesiące. Jak informuje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, mężczyznę aresztowano w środę. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego i nowych technologii. Strażacy dogaszają pożar lasów pod Warszawą. Koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia i ochronie zagrożonych terenów.
4: Realizowane są działania gaśnicze, obrana terenów zagrożonych oraz zabezpieczenie zaopatrzenia wodnego. Istotnym elementem działań jest magistrala wodna o długości około 3 km, zbudowana w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia wodnego dla strażaków walczących z ogniem. Sytuacja na miejscu jest stale monitorowana przez bezzałogowe statki powietrzne prowadzące rozpoznanie z powietrza.
3: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Grelec. Ogień objął około 300 hektarów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego. Polska wyraża pełną solidarność z Rumunią po ataku rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Gawaczu, podkreśla MSZ. Jak dodaje resort dyplomacji, incydent przypomina, że rosyjska agresja to zagrożenie dla państw NATO i ich obywateli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że dalsze działania będą podejmowane w koordynacji z sojusznikami. Pełny serwis Trójki o 17.
2: A teraz Trójca Ekonomia, Michał Jędrkowiak.
5: Od jutra na stacjach będzie trochę taniej. Za 95 kierowcy zapłacą o 11 groszy mniej. Będzie kosztować 6 zł i 5 groszy. Olej napędowy będzie tańszy tylko o 2 grosze. Za litr trzeba będzie zapłacić 3,67. Ceny paliw 6,37. Ceny paliw ustala Ministerstwo Energii i będzie ustalać na pewno do 15 czerwca. Jak będzie później, jeszcze nie wiadomo, mówi rzecznik resortu Grzegorz Łaguna.
6: Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co 2 tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzję w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.
5: Pakiet CPN wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Inflacja wyhamowuje ku zdziwieniu ekspertów. Wynosi 3,1%, co dla rynku okazało się zaskoczeniem. Ekonomiści szacowali, że będzie na poziomie 3,7%. W porównaniu z kwietniem tego roku ceny towarów i usług są niższe średnio o 0,3%. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki mówi, że głównym zaskoczeniem są ceny żywności.
7: W ujęciu miesiąc do miesiąca spadły o 1%. To był dosyć głęboki spadek na tle zmian takich historycznych, sezonowych. Najprawdopodobniej związany był z dosyć silnym spadkiem cen warzyw.
5: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Rachunki za prąd mają być bardziej czytelne. Sejm przyjął ustawę, która wymusi uproszczenie informacji umieszczanych na fakturach. Wyszczególnione składowe rachunku i całkowita kwota do zapłaty mają znajdować się na pierwszej stronie. Przepisy przewidują też zmianę podstawowej formy korespondencji z dostawcami prądu na elektroniczną. Tradycyjne rachunki w kopertach będą do nas przychodziły, jeśli sami sobie tego zażyczymy. Rolnicy przewidują kiepskie plony w tym roku, główną winowajczynią susza. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przyznaje, że Polska cały czas ma problem z retencją wody.
8: Za mało się dzieje, żeby ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
5: Susza hydrologiczna utrzymuje się na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na koniec ceny walut. Za euro płacimy 4,22 zł, za dolara 3,63 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,64, a funt brytyjski 4,88.
2: Dziś bardzo niewiele chmur, tylko na wschodzie zachmurzenie okresami duże i tylko tam możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum do 26 stopni Celsjusza na zachodzie. Wróćmy do naszej dźwiękowej zagadki. Cóż to jest?
9: Czy to jest puszcz Sowa?
10: Padłem na pomysł, że to jest chyba dźwięk lecącej piłki, którą wystrzeliła Iga Świątek. Tak mi się wydaje.
2: Obie propozycje zacne, ale nie. Pudło. Wyjaśnij.

0: Jak zawsze zapewniamy idealną muzykę na piątkowe popołudnie, a piątkowe popołudnie dziś z Milicza. Do milickich tematów oczywiście wrócimy, ale teraz temat ogólnopolski. Sejm głosami koalicji rządowej przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej. Przeciw byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz kilkoro posłów z klubu ludowców. Jacek Frenzel.
1: Uchwalenie tej ustawy nie było łatwe, ale osiągnęliśmy to, mówiła Urszula Pasławska z PSL.
2: Nasza wspólna ustawa tak naprawdę jest odpowiedzią z jednej strony na potrzeby społeczne, ale gdybym była prawicą, to bym powiedziała, że ta ustawa również chroni małżeństwo. Mamy coraz więcej transkrypcji, coraz więcej orzeczeń międzynarodowych, w związku z tym może być również tamą dla postulatów polskiej prawicy.
3: Głosowało 431 posłów, za 230, przeciw 200. Wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Piekło zamarzło.
4: To głosowanie nad statusem osoby najbliższej to jest bardzo poważny krok w stronę normalności.
1: Mówi premier Donald Tusk i podkreśla.
4: Przygotowaliśmy taki projekt, który nie był ani radykalny, który ma ułatwić ludziom życie. No po prostu na rzecz normalności, dotyczy związków partnerskich i hetero, i homoseksualnych.

0: Nie wykracza poza takie ludzkie poczucie przyzwoitości i jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną.
1: A jednak prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ustawa się nie podoba.
2: Jestem strażnikiem konstytucji. W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
1: Choć prezydent zostawia sobie pewną furtkę.
2: Jestem gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
3: To jest ustawa o godności, miłości, równości, szacunku. Tu nie ma się czego bać.
1: Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości.
3: My nie atakujemy rodzin Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnych małżeństw. Chcemy rozwiązań dla ludzi, rozwiązań o godności i rozwiązań, które na przykład umożliwią wspólne rozliczanie, wspólność majątkową, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Wszystko to, co daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Spodziewa się pani podpisu prezydenta pod tą ustawą?
3: Będę walczyć do ostatniej chwili o tą ustawę.
4: Tak, wiemy, że pan prezydent zapowiada weto.
1: Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
4: Ale mamy nadzieję, że jest jeszcze jakaś szansa na porozumienie i prezydent, który w kampanii zapowiadał, że podpisałby się pod rozwiązaniami o statusie osoby najbliższej, jednak zastanowi się i swoje zdanie zmieni.
1: Jednak zanim ustawa znajdzie się na biurku prezydenta, teraz jeszcze trafi do Senatu, który może wprowadzić do niej poprawki.
5: To przypomnijmy jeszcze, że ustawa o statusie osoby najbliższej przed ewentualnymi poprawkami w Senacie zakłada między innymi wspólne rozliczanie się z podatków, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera albo partnerki. 19 minut pozostało do 17:00 naszej dźwiękowej popołudniowej zabawy. Ciąg dalszy.
6: Dla mnie to jest wicher wiejący w portfelach Polaków po podwyżkach paliw.
7: Czy to jest może wagonik metra hamujący?
8: Czy ten dźwięk, to jest ten dźwięk, ten świst takiej piłki, co osoby niewidome, słabowidzące grają na hali, żeby ją słyszeli? To jest ten dźwięk?
5: Nie, to nie jest ten dźwięk. Wszystko wyjaśni się jeszcze przed 17:00, a teraz piosenka o miłości.

0: To Barbara Wrońska oczywiście tylko z tobą. Ostatnio na 12 miejscu pierwszej trójki listy przebojów, ale być może dzisiaj będzie znowu wyżej. Przypomnę, Michał Grabek-Grabkowski zaprasza po 19. A my teraz wracamy na korty Rolanda Garrosa. Takiego rozwoju wydarzeń na paryskim korcie mało kto się jeszcze kilka dni temu spodziewał. W samo południe po dwóch stronach siatki stanęły dwie Polki. Iga Świątek i Magda Linet. To ósmy w historii Wielkiego Szlema polski pojedynek singlowy, ale pierwszy rozegrany właśnie w Paryżu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet, a o poprzednich potyczkach, ale także o tym pojedynku opowie Adam Malecki.
1: To był kolejny rozdział, w którym bohaterkami były dwie Polki, rywalizujące w turnieju Wielkiego Szlema. Ta polsko-polska historia rozpoczęła się 30 lat temu, kiedy w Wimbledonie wpadły na siebie Aleksandra Olsza i Magdalena Grzybowska. Także w Londynie w 2008 roku zagrała Agnieszka Radwańska i Marta Domachowska, a podczas US Open w 2011 po dwóch stronach siatki stanęły siostry rodaczki, Ula i Aga Radwańskie. 4 lata później w tym samym Nowym Jorku te same siostry rodem z Krakowa w kolejnych rundach mierzyły się z Magdą Linet. Poznanianka Ule ograła, a z Isią przegrała. Co ciekawe, Agnieszka Radwańska od kilku miesięcy wspiera Linet swoimi radami. Z jakim skutkiem?
2: Co Agnieszka mi bardzo dużo daje, że ma ogromną wiedzę, jest w stanie mnie dużo bardziej przygotować do sytuacji typowo meczowych, ponieważ ona w nich była i umiała z nich wyjść. Bo ona jest wyrozumiała i jakby jest bardzo taka wyważona i po prostu to bardzo się też udziela.
1: O ile wsparcie Radwańskiej pomogło w marcu podczas turnieju w Miami, Magda pokonała Igę Świątek na twardej nawierzchni, o tyle dzisiaj na paryskiej mączce Iga pokazała, że to ona rządzi. Mówi obecny w Paryżu Adam Romer, redaktor naczelny tygodnika Tennis Club.
3: Wraca do tego, co widzieliśmy w jej wykonaniu w latach 22, 23, 24 tutaj, kiedy dominowała kolejne rywalki, kiedy jak już chwyciła rywalkę za gardło, to nie puszczała. Ona jest w Paryżu na korcie centralnym, jest jak u siebie w domu. Ta pewność siebie z meczu na mecz rośnie.
1: Kolejna okazja do kibicowania już w niedzielę, kiedy Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Iga Świątek de Roland Garros.
0: Kibicujemy oczywiście i trzymamy kciuki razem z całą redakcją sportową Trójki, której reprezentant także jest z nami w Miliczu, a to jest bardzo wesoła piosenka.

0: To Gorillaz, którzy 13 sierpnia wystąpią w Poznaniu z nowym materiałem, choć pewnie będą wracali do swoich największych przebojów także. No i to był jeden z nich oczywiście, utwór sprzed lat, a my wracamy do naszej zagadki dźwiękowej.
1: Czy ten dźwięk to jest UFO z lat 50?
0: Ha. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź, ale nie, chociaż ten dźwięk rzeczywiście jakby z innej planety. Jeszcze jedna odpowiedź.
2: Chciałem odgadnąć ten dźwięk dziwny. Czy to była foka Weddella?
0: Prawie. To była inna foka. To jest dźwięk nasz ziemski, foczy właśnie, z takiej części globu, na którą mało kto zagląda. Bardzo intrygująco to brzmi. To nie była foka, o której mówił nasz słuchacz, to była foka brodata, a raczej foki brodate. Autor tego nagrania to Mathias Arignon, pochodzący z Francji, artysta pracujący z dźwiękiem. Rok temu przemierzał lodową skorupę Oceanu Arktycznego i korzystał z podwodnych mikrofonów, nagrywając to, co dzieje się pod lodem. Godzinami stał nieruchomo na zimnym powietrzu i polował na dźwięki, a foki brodate nagrał w okresie godowym. Wydają dźwięki tak niezwykłe wtedy, że nawet naukowcy nie do końca potrafią wyjaśnić, jak to jest, że na powierzchni szczekają. To jest taki dźwięk podobny do szczekania, a pod wodą śpiewają w tak niezwykły sposób, prawie jak syreny. No a ten dźwięk został nagrodzony główną nagrodą, którą jest nagroda za najlepszy dźwięk na świecie, przyznawana przez brytyjskie Museum of Sound oraz Radiophonic Institute, więc sami Państwo rozumieją, nie mogliśmy się tym tematem nie zainteresować. Foki brodate, to były foki brodate. Mamy rozwiązanie, słuchamy muzyki, słyszymy się za kilka minut. Za kilka minut 17:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
11: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
10: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
12: Cicho, wiem.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Żegnamy reklamy.

0: Minęła 17, tu Trójka, audycja popołudniowa dziś w formule międzymiastowej, bo ja, Katarzyna Borowiecka, jestem w Miliczu, a przy Myśliwieckiej najnowsze informacje ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski.
1: Na 3 miesiące aresztowany podejrzany o szpiegostwo pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Silnego wiatru, który może zniecać ogień, obawiają się strażacy walczący z pożarem lasów pod Wołominem. Polskie leki, materiały chirurgiczne i najpilniejsze artykuły są już w Bejrucie, to w ramach polskiej pomocy humanitarnej. Pracownik zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Minister obrony ujawnił, że mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Najnowsze informacje ma Maciej Szefer.
2: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem szpiegostwa. Prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia. Nie ujawniono też, w którym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracował zatrzymany mężczyzna. PGZ zrzesza dziesiątki zakładów z sektora obronnego, stoczniowego czy nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Sytuacja pożarowa pod Wołominem jest stabilna, ale służby z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy zapowiadają silniejszy wiatr. Może on wzniecać ogień na obszarze 300 hektarów. Na miejscu działania strażaków śledzi Piotr Dyrus.
3: Służby wykorzystują każdą minutę względnego spokoju. Premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce akcji gaśniczej, podkreślił, że ostateczny sukces akcji zależy teraz głównie od kaprysów aury i zdyscyplinowania mieszkańców.
4: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach. Słuchajcie straży pożarnej i policji.
3: Aby skutecznie stawić czoła żywiołowi podczas wiecznego popołudnia, na pogorzelisko kierowane są nowe obwody gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz 1 kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły, które pracowały całą noc.
3: Walkę z pożarem z powietrza wspierają śmigłowce i dromadery. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zapowiada dalsze prace nad wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dziś odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie. PiS-owi zależy na działaniach zgodnych z prawem, a koalicja rządząca robi pokaz, mówił poseł Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Pamiętajmy, że do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu trzeba większość 3/5 w Sejmie, więc tą większością rządzący i tak nie dysponują, więc to wszystko ma z ich strony charakter tylko i wyłącznie działania populistycznego.
1: Ustawodawca przewidział dla komisji tak zwaną dyskontynuację, czyli możliwość prowadzenia prac także w kolejnej kadencji Sejmu, mówi przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
7: Są dowody, są świadkowie i ta staranność, rzetelność, która obowiązuje komisję, sprawia, że do rozpatrzenia tych zarzutów konieczny jest po prostu dłuższy czas. Będziemy powoływać świadków.
1: Kolejne posiedzenie komisji 9 czerwca przed obradami Sejmu. Samolot ze 100 tonami polskiej pomocy humanitarnej dla Libanu wylądował na lotnisku w Bejrucie. To ostatnia część trwającej kilka dni operacji zainicjowanej przez polską ambasadę. Na miejscu jest Milena Rashid-Szehab.
8: 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną kraju pochodzi zarówno od instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Dużą jej częścią są pochodzące z rezerw strategicznych polskiego Ministerstwa Zdrowia leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe. Wspomogą one mocno przeciążoną libańską służbę zdrowia, zwłaszcza załogi karetek. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Rakan Nasreddin, dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych, jakie dotąd otrzymał Liban. Dary przysłały także organizacje pozarządowe. We wczorajszym transporcie przyleciały też kuchnie polowe od Fundacji Wolne Miejsce. Od przyszłego tygodnia zostaną rozstawione w miejscach wskazanych przez miasto Bejrut. Będzie w nich można przygotowywać posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. To po środowym wypadku, w którym zginął 52-letni mężczyzna.
9: Bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
1: Zapowiada prezydent Kutna Mariusz Sikora. Wiceszef policji podinspektor Rafał Towalski w miejscach szczególnie niebezpiecznych zapowiada dodatkowe patrole.
10: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
1: Dodajmy, że od najbliższej środy kaski

0: jadąc hulajnogą elektryczną, muszą mieć dzieci do 16 roku życia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 minut po 17, Adam Malecki i sport.
3: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju.

0: presji i oczekiwań, więc tym wszystkim trzeba jakoś balansować i w zeszłym roku tak trochę czułam, że mam tyle wspomnień z tych wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się trochę bardziej tak świeżo, więc jednak ważne jest, żeby pamiętać o tym, że wciąż jestem młoda, mimo tego, że już od dawna wszyscy mnie oglądają na kortach, to jeszcze mam kupę czasu przed sobą, żeby dobrze grać.
1: W czwartej rundzie Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Ten mecz w niedzielę w 25. urodziny Igi Świątek. A na kortach Rolanda Garrosa trwa spotkanie legendy Nowaka Dżokowicza ze wschodzącą gwiazdą, Brazylijczykiem João Fonseca. Pierwszy set wygrany przez Serba 6-4, w drugim Fonseca prowadzi 2-1. Gorąco w Paryżu, wysokie temperatury dają się we znaki także w Hiszpanii, na przykład w Sewilli, gdzie rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w wioślarstwie. Dzisiaj odbyły się kwalifikacje, a jak poradziły sobie nasze osady, opowie dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.
2: Najlepiej zaprezentowały się dwójki podwójne, które zapewniły sobie start w jutrzejszych półfinałach. Dwójka Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz uzyskały trzeci czas przedbiegów. Zaś aktualni mistrzowie Europy i mistrzowie świata Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski do półfinału weszli z szóstym czasem. W niedzielnych finałach A zobaczymy już na pewno żeńską czwórkę bez sternika oraz męska ósemka.
1: Zawody potrwają do niedzieli. W koszykówce w walce o wielki finał Ekstraklasy powalczą dzisiaj ekipy z Warszawy. W drugim meczu zmierzą się w derbach Legia z Dzikami. W rywalizacji do trzech zwycięstw to Legioniści prowadzą 1-0. W drugiej parze Zastal Zielona Góra też prowadzi 2-0 z Arką Gdynia. Zielonogórzanie mogą przypieczętować awans w niedzielę, jeśli wygrają z Arką u siebie.
3: Mówiłam już o tym, jak będzie po południu i wieczorem, to teraz powiem, jak będzie w nocy. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze, i to odwrotnie niż za dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na zachodzie możliwe również burze. Temperatura w nocy od 5 stopni Celsjusza na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum, do 14 na zachodzie i 15 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja w Trójce do 19:00. Przed nami dziś jeszcze sporo tematów. W trzeciej godzinie, czyli po 18:00 dzisiaj, razem z Agnieszką Laskowską i Darkiem Urbanowiczem postaramy się opowiedzieć, co zapamiętamy z tego tygodnia, ale wrócimy też pamięcią do styczniowej licytacji honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk, który trafił do Milicza, do szkoły podstawowej imienia Astrid Lindgren, i już wtedy umówiliśmy się, że tu z audycją wpadniemy pod koniec maja i tu właśnie dzisiaj jesteśmy, a po 18:00 do mnie, do Darka i do Agnieszki dołączą także Anna Przybyło, dyrektorka szkoły imienia Astrid Lindgren w Miliczu, i Izabela Brynerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego KOM, czyli tego miejsca, w którym jesteśmy, także, bo to tu właśnie jest szkoła imienia Astrid Lindgren. To po 18:00, przed 18:00 jeszcze Puls Trójki, Roch Kowalski, a już za kilka minut Rumunia po uderzeniu rosyjskiego drona w mieszkalny wieżowiec. Przed 18:00 pojawi się też temat ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. 9 minut po 17:00 Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak w Warszawie, przypomnę, 22:07 Trójka w Miliczu, Agnieszka Laskowska, Romuald Wrzodak i Katarzyna Borowiecka. To New Radicals.

0: Nie wiem, czy to jest pokoleniowy hymn generacji X, czy raczej milenialsów, ale z pewnością jest to pokoleniowy hymn You Get What You Give, New Radicals. 14 minut po 17.
1: Zapraszamy do Mielicza!
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Dzisiaj z Mielicza, ale tematy uniwersalne także u nas zapraszamy do Trójki. I teraz ten, który już zapowiadałam, po uderzeniu rosyjskiego drona w mieszkalny wieżowiec, Rumunia chce uruchomić artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Bezzałogowiec eksplodował i wywołał pożar mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby zostały ranne, kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych. A władze w Bukareszcie mówią, że to najpoważniejszy incydent na terytorium Rumunii od początku pełnoskalowej wojny. Kuba Witkowski.
3: Uzbrojony bezzałogowiec spadł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu. To 300-tysięczne miasto na południowym wschodzie Rumunii, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą.
4: Niestety ucierpiały dwie osoby.
3: Major Bogdan Toma, rzecznik rumuńskiego sztabu kryzysowego.
4: Na szczęście ich obrażenia są powierzchowne, ale i tak trafiły do szpitala na dalsze badania.
3: Dwóm innym osobom też udzielono pomocy medycznej, ale z powodu ataku paniki. Ludzie byli bowiem przerażeni.
4: Spadł dron. Dlaczego się na to pozwala, skoro tyle samolotów chroni nasz kraj? Rosyjski mir powoli dociera do Rumunii. Jestem Ukraińcem i na Ukrainie są setki takich przypadków, że zabijają cywilów, kobiety, dzieci i starców.
3: Atak rosyjskiego drona na portalu X skomentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w tej sprawie rozmawiał już z rumuńskim prezydentem.
4: Potwierdziłem, że NATO jest gotowe bronić każdego cala terytorium sojuszu. Będziemy kontynuować wzmacnianie naszej gotowości do odstraszania i obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym ze strony dronów.
3: A tak skomentowała też szefowa komisji.

0: Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Rosja przekroczyła kolejną granicę. Przygotowujemy 21 pakiet sankcji.
0: Zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO.
2: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną.
0: Przypomnijmy, artykuł 4 NATO zakłada konsultacje państw członkowskich sojuszu, jeśli zagrożone są integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z sojuszników.
3: Ze strony Rosji moim zdaniem jest wyraźny kurs na eskalację.
0: Generał Stanisław Koziej.
3: Putin idzie na spore ryzyko z NATO, no bo musi liczyć się z tym, że jakaś reakcja sojuszu będzie.
0: Rosja w ostatnich godzinach zaatakowała także turecki statek towarowy, który płynął z portu w obwodzie odeskim do Turcji. W tym przypadku rannych zostało 2 członków załogi.
4: Tematem zajął się Kuba Witkowski. Tu program trzeci, 22.7 Trójek, numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a przed nami Dawid Podsiadło w dobrą stronę.

W dobrą stronę. Dawid Podsiadło, 20 minut po 17 i dzisiaj popołudniowa audycja w Trójce prosto z Milicza. Ja się spotkałem z Państwem także jutro o godzinie 13. Wszystko wszędzie teraz, jak zawsze. Oczywiście będą tematy filmowe, serialowe, ale także tematy prosto z Milicza. Powiemy z pewnością więcej o urokach tych okolic, które nas zachwyciły od pierwszego wejrzenia. No ale najwięcej czasu na zwiedzanie mieli nasi specjalni wysłannicy Józef Niewiarowski i, powiem tak tajemniczo, ichtiolog amator, który, żeby odkryć dodatkowe uroki Doliny Baryczy i tutejszych stawów hodowlanych karpia, wstał bladym świtem.

0: Tem. Podobnie jak jego przewodnik Damian Żuber ze spółki Stawy Malickie S.A. Aha, ich teologiem amatorem jest Dariusz Urbanowicz.
1: Coś mi się kłóci. Stawy to są zbiorniki wodne, sztuczne, stworzone przez człowieka, a jednak jest to rezerwat, a jednak jest to przyrodniczy skarb. Z czego to wynika?
2: Zadziałała tu historia i też wielkość tych akwenów. No mamy największy kompleks stawów hodowlanych, rybnych w Europie. Ptaki podczas swoich migracji z północy na południe no zatrzymują się tutaj w jednym najważniejszym celu. Po to, żeby odpocząć, ale przede wszystkim się najeść. Ta ryba jest bardzo łatwo dostępna. Ptaki tak naprawdę dla nas, dla rybaków, są tutaj szkodnikami. Zjadają nam rybę o wartości ponad 5, nawet 6 milionów złotych rocznie. Ale to wszystko wynika z historii. No na początku, kiedy zaczęto budować te stawy, było to związane z tym, żeby hodować tutaj ryby. Bo w średniowieczu ponad 170 dni w roku to były dni postne, nie można było spożywać mięsa. Zakładano stawy, żeby te ryby tutaj hodować. Z czasem po prostu te tereny przejęła też przyroda. Oprócz ptaków też inne gatunki zwierząt, mnóstwo jeleni, rykowisko, które jako jedyne w Polsce odbywa się tutaj na wodzie. No niezwykły spektakl.
3: Arkadiusz Berger, przewodnik po Stawach Mickich.
1: Ichtiolog.
3: Ichtiolog, dokładnie.
1: Czyli fachowiec od ryb.
3: Od hodowli ryb. Począwszy od ryby małej, skończywszy na rybie handlowej, która szefuje na państwa stoły.
1: Ile takich karp rośnie, żeby trafił na stół?
3: Karp generalnie rośnie 3 lata. Począwszy od właśnie od tarła karpia, które właśnie się zakończyło. Jedna ikrzyca, proszę sobie wyobrazić, że składa 2 miliony jajeczek, a z tego do ryby handlowej przeżywa zaledwie od 2 do 5%. Dlaczego tak mało? Ponieważ po drodze są kormorany, choroby, czaple, innego rodzaju gatunki ptaków. No niestety, przyroda, tak?
1: I kłusownicy, czy nie?
3: Kłusowniku, że tak powiem, stara gwardia kłusowników już wyginęła, ty młody nie chce chodzić na ryby.
0: Ichtiolog amator Dariusz Urbanowicz i pan Arek, ichtiolog fachowiec, no ale także Józef Niewiarowski jest z nami w Miliczu i on wybrał się na zwiedzanie Milickiego Muzeum Bombki, które działa na miejscu dawnej fabryki bombek. I choć szklane ozdoby od 2008 roku nie powstają już w tym miejscu, to nadal można wyjechać z Milicza z własnym egzemplarzem zdobionym w zaprojektowane na miejscu wzory.
4: Polska dalej słynie z produkcji szklanych ozdób. Nawet w Centrum Nauki Kopernik jest taki symulator, co by się stało, gdyby jakiegoś państwa zabrakło na świecie, to po kliknięciu na Polskę okazuje się, że bombek, szklanych bombek. Najwięcej jednak wysyłamy na eksport do Stanów, do Japonii. Z tej fabryki zresztą też właśnie te kierunki były najmocniejsze.
5: Tak? I Japończycy mają co święta u siebie bombki z Milicza?
4: Mają, mają. Natomiast tu teraz ja pana przepytam. Jakie panu się wydaje najbardziej takie charakterystyczne motywy na okrągłych bombkach były preferowane przez polskich klientów?
5: Gwiazdki, saneczki.
4: O, choinki, tak. A w tamtym ekspozytorze różowym są bombki, które zamawiały nowojorskie domy towarowe. No i widać tę różnicę.
5: Lato, wiosna.
4: Tak, tak, one są takie.
5: Paf jakiś kolorowy.
4: Ale stąd na przykład szły bombki do Walta Disneya. Jedna bombka potrafiła kosztować nawet $200.
5: A z czego żyje fabryka bombek poza sezonem świątecznym?
4: Ten sezon jest już od stycznia. W styczniu się zaczynają targi, na których są zawierane kontrakty na miliony bombek. Okres świąteczny w sklepach się już zaczyna coraz szybciej. Już u nas w Polsce my mamy jeszcze takie bardzo poważne święto 1 listopada, ale gdzieś tam na świecie no to już jest wrzesień. I z tego się żyje przez cały rok.
0: Po Muzeum Bombek oprowadzała nas Izabela Brymerska z Fundacji KOM. Jesteśmy w Miliczu, 25 minut po 17. Przed nami krótkie, bo dwuminutowe spotkanie z Charlie XCX. To jest piosenka, która nosi tytuł Rock Music, ale Charlie ma również wcielenie filmowe. Przypominam, że w kinach Erupcja Pita Osa.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu.
2: Tylko nie wczułem miejsce.
1: Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Ma przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
11: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
10: Godzina 12:00 w Polskim Radiu Dzieciom.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
15: MediaMarkt.
16: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: też gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:30.
1: Puls Trójki.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. Już z Warszawy, ze studia Przemyśliwieckiej na chwilę tu się przenosimy. Ze mną w studiu Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Posłanko.
4: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: I w drodze do nas jest jeszcze Pan Poseł

0: Kamil Wnuk z Polski 2050. Czekamy na pana posła. A zaczynamy naszą rozmowę od przegłosowanej dzisiaj przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu. Osoby najbliższej w związku.
1: I umowie o wspólnym pożyciu. Długa nazwa.
0: Tak. Czuje pani ulgę, że w końcu się udało?
1: Czuję ulgę, bo mimo tego, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest nieidealne rozwiązanie i że dalekie jest też od oczekiwań osób, które wiele lat o tę ustawę walczyły, to jednak po raz pierwszy polski Sejm znalazł większość do przegłosowania rozwiązań równościowych. I choć oczywiście nie jest to pełna równość, to jednak nawet część konserwatywna naszej koalicji przyjęła do wiadomości, że osoby żyjące w nieformalnych związkach, w tym osoby LGBT, mają prawo do bezpieczeństwa, mają prawo do sformalizowania tego związku i politycy nie są od tego, żeby ich pouczać, jak mają żyć, tylko od tego, żeby zapewnić rozwiązania ułatwiające życie i tym jest ta ustawa.
0: Tak mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, a w naszym studiu Kamil Wnuk z Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam panie redaktorze, witam panią poseł, witam serdecznie państwa radiosłuchaczy. Właśnie przyjąłem do wiadomości sobie informację pani poseł.
0: To znaczy?
2: Witam. Że zagłosowałem za związkami partnerskimi.
0: No de facto w pewien sposób tak, tylko teraz pytanie do państwa, bo już wiemy, co się z tą ustawą stanie. Paweł Szefernaker, minister z Kancelarii Prezydenta, poinformował, że prezydent tego nie podpisze i dzisiaj prezydent podtrzymał swoje stanowisko, że takiej ustawy nie podpisze. Czy jest jeszcze pole do negocjacji?
2: Panie redaktorze, mi się w ogóle wydaje, że tę ustawę to powinien inny prezydent podpisywać. Nie ten, co teraz, tylko ten, co wcześniej, bo o tym temacie mówiliśmy już dużo, dużo wcześniej, na początku tej kadencji. Jeżeli chodzi o Polskę 2050, to u nas jest akurat totalna wolność, jeżeli chodzi o światopogląd i nie mamy dyscyplin w takich głosowaniach światopoglądowych. Natomiast tutaj, szanowna pani poseł, nie musiała do niczego przekonywać, bo jeżeli chodzi o związki partnerskie, bo tak się to nazywało w tych pierwszych wersjach przedstawionych przez Lewicę, my od początku popieraliśmy, żeby znormalizować tak naprawdę życie milionów Polaków, tak, bo mają do tego prawo.
0: Akurat chyba w tej sprawie nie było sporu między Polską 2050 a Koalicją.
1: Właśnie ja Polski w ogóle 2050 nie sytuuję jako partii konserwatywnej, tylko raczej centrowej, więc w ogóle to raczej było PSL-u, bo raczej państwa widzę bliżej centrum sceny politycznej.
2: Znaczy, jeżeli właśnie chodzi o tą konkretną kwestię, to mimo, że u nas, tak jak powiedziałem, była dowolność tutaj głosowania, nie było żadnej dyscypliny, wszyscy byliśmy od początku pewni, że chcemy zagłosować w taki, a nie inny sposób. No i też, szczerze powiedziawszy, też mocno zachęcamy pana prezydenta. Dzisiaj mieliśmy 2 godziny głosowań, z czego około godziny głosowaliśmy poprawki do tych dwóch, bo są dwa projekty ustaw tak naprawdę. I zakładam, że może pan prezydent jednak jak zapozna się z tymi poprawkami, przeanalizuje to dokładnie, to zobaczy, że tam nie ma nic strasznego, nikt tutaj nikogo nie będzie ciągał.
0: W to, co pan mówi teraz? Tak, zupełnie serio.
2: Oczywiście, że tak.
0: Że jest jeszcze przestrzeń do przekonania prezydenta?
2: Polityka, panie redaktorze, to jest sztuka kompromisu. Jak ktoś jest poważnym politykiem, to powinien umieć i chcieć rozmawiać, bo na końcu te przepisy, które my przygotowujemy, dotyczą Polaków. Jeżeli mamy ułatwić życie normalnym ludziom funkcjonującym w Polsce, to warto jest rozmawiać, warto jest słuchać nie tylko jednego czy dwóch doradców, bo na pana prezydenta jednak głosowało ponad 10 milionów Polaków. Zakładam, że w tej grupie jest, nie wiem statystycznie ile, ale statystycznie to są miliony, które żyją w takich związkach. I też one chciały mieć taką możliwość.
0: 2050, Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Pani widzi przestrzeń? Jest sens na przekonywania prezydenta?
1: Czy zawsze jest sens walki do samego końca, natomiast nie mam jakichś wielkich nadziei, dlatego że ja uczestniczyłam w pracach w Komisji Nadzwyczajnej nad tą ustawą i tam Kancelaria Prezydenta nie składała żadnych poprawek, nie miała żadnych uwag i pan minister Szefernaker zabrał głos dopiero w momencie, kiedy było finalne głosowanie nad tymi ustawami i wtedy powiedział, że pan prezydent nie podpisze, natomiast nie dał żadnych wskazówek, co właściwie musiałoby się w tej ustawie zmienić, żeby pan prezydent nie zawetował jej. Jedyne, co powiedział, to w zasadzie, że pan prezydent mógłby się zgodzić na ustawę, która by regulowała dostęp do informacji medycznej. No ale umówmy się, że to nie jest poważna propozycja, bo nie na to czekają osoby żyjące w związkach nieformalnych. I powiem tak, że być może pana prezydenta mogłoby przekonać i mam nadzieję, że też rozmowy będą się toczyły. Wiem też, że Urszula Pasławska, która jest w tej Radzie Parlamentarnej przy prezydencie, podejmowała temat ustawy o statusie osoby najbliższej. To, że w tym momencie pan prezydent w dużej mierze utrudni życie parom heteroseksualnym.

0: które chciałyby taki związek zawrzeć, dlatego że otworzyła się inna ścieżka też dla par jednopłciowych, czyli transkrypcje aktów małżeństwa zawartych poza granicami Polski. To jest wyboista ścieżka, to jest niedobre, że to musi się wydarzyć poza granicami Polski, żeby państwo polskie zaakceptowało taki związek, ale jest jakaś ścieżka otwarta. A pamiętajmy, że z ustawy o statusie osoby najbliższej korzystałyby, tak jak w innych krajach, również pary, gdzie jest kobieta i mężczyzna.
1: Ale jak to? Prezydent miałby pozwolić swoim konkurentom politycznym mieć sukces w roku przedwyborczym?
0: Ale mógłby ten sukces dyskontować. Powiedzieć, zobaczcie, jestem prezydentem wszystkich i że tu nie ma nic takiego strasznego.
1: Mówił to w przyszłorocznej kampanii wyborczej. Byście mówili, załatwiliśmy związki partnerskie. Na to prezydent chyba się nie chce zgodzić.
0: Tak, ale my i tak powiemy, zobaczcie, my zagłosowaliśmy, my przeprowadziliśmy ustawę, my osiągnęliśmy kompromis w trudnej pod tym względem koalicji, a to pan prezydent zawetował rozwiązania dobre dla ludzi.
1: I zmieniamy temat, ale nie ma się co oszukiwać. Pan prezydent bardzo absorbuje nas swoimi pomysłami i decyzjami. To dwie kolejne. Po pierwsze, prezydent ma wątpliwości, czy powinien podpisać, ratyfikować traktat pomiędzy Polską a Wielką Brytanią o bezpieczeństwie i o wzajemnej obronie. Ze względu na to, że nikt, jak twierdzi pan prezydent, z tego z nim nie konsultował. I od razu już wrzucę drugi temat do naszej dyskusji, bo pan prezydent chce też, aby odebrać order Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu za to, że ten zgodził się, by jedna z grup bojowych w Ukrainie, jeden z, tutaj nie znam się, z dywizji chyba miał, nosił imię bohaterów UPA. Pan poseł Kamil Wnuk.
2: No to może od drugiej części zacznę. Potępiam tą decyzję prezydenta Zełenskiego, że podjął taką decyzję. No, bo trzeba pamiętać o polityce historycznej i UPA to z perspektywy Polski są mordercy. To są ludzie, którzy zamordowali wielu Polaków w Wołyniu i w Galicji. No i z naszej perspektywy no nie powinno takie coś mieć miejsca, ale to powinniśmy w tym momencie podjąć adekwatne kroki do tego, co się wydarzyło, czyli wezwać ambasadora Ukrainy, no też potępić to sytuację, a nie zabierać order, który ile 3 lata temu przyznał prezydent Andrzej Duda tak naprawdę, zresztą w tej samej, można powiedzieć, prawicy, tej samej opcji politycznej, co obecny prezydent Polski. No wydaje mi się, to jest nieadekwatne działanie do tego, co się wydarzyło. Natomiast potępiam też to, co zrobił prezydent Zełenski z perspektywy Polski. To jest zła decyzja i może no, skazał jest na stosunkach między Polską a Ukrainą.
1: Zrobimy wątkami, to podzielimy. Pani posłanka teraz od decyzji prezydenta. Czy to jest adekwatna, jak rozumiem w ocenie Karola Nawrockiego, kara do winy ze strony prezydenta Zełenskiego?
0: Odpowiedź prezydenta jest niewspółmierna do tego, co wydarzyło się w Ukrainie. Oczywiście, że dla Polek i Polaków UPA to zbrodniarze, a nie bohaterowie. I to jest jasne. I polski MSZ i minister Sikorski również się stanowczo w tej sprawie wypowiedzieli. Natomiast odbieranie orderu Orła Białego w sytuacji trudnych relacji polsko-ukraińskich, właśnie szczególnie w kontekście polityki historycznej, jest niewspółmierną odpowiedzią i zaostrzy te relacje. I przed tym też przestrzega Donald Tusk, mówiąc, że zarówno prezydent Zełenski, jak i powinien unikać tego rodzaju ruchów, jaki prezydent Nawrocki nie powinien w tak radykalny sposób odpowiadać, bo zaostrzanie stosunków z państwem ogarniętym wojną, z państwem, które jest naszym sąsiadem, z państwem, które walczy z Putinem, no nie jest rozsądne. Choć oczywiście Ukraina również powinna mieć to na względzie.
1: Ja rozumiejąc oczywiście wszystkie kwestie związane z pamięcią historyczną i z winami UPA na terenie Polski, czy ówczesnej Polski, no mam też takie poczucie, że my jako społeczeństwo jesteśmy pierwsi do krzyczenia, że nikt nie ma prawa wtrącać się w nasze wewnętrzne sprawy i jesteśmy także pierwsi do tego, żeby wtrącać się w wewnętrzne sprawy naszych sąsiadów.
2: Tak, ja jeżeli mogę, panie redaktorze, właśnie słowo chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to, co pani poseł powiedział, Ukraina jest w stanie wojny dzisiaj z Rosją i to Rosja jest realnym wrogiem także Polski, bo prowadzi z Polską także w jakiś sposób wojnę hybrydową, także różnego rodzaju ataki przez internet. No i też media społecznościowe są na Polskę cały czas ze strony Rosji, trwają i tutaj nie powinniśmy jako Polska podejmować żadnych działań, które osłabiają Ukrainę w wojnie z Rosją.
1: W tym kontekście zdania poproszę od państwa po jednym zdaniu na temat traktatu i wątpliwości prezydenta co do tego, czy powinien podpisać, bo nie był wcześniej konsultowany. Pan poseł to teraz zacznie.
2: Znaczy, no to jest bzdura, bo my musimy z Wielką Brytanią współpracować. Naszym bezpieczeństwo jest najkluczowe i współpraca z Wielką Brytanią, tak samo jak z Unią,

0: Europejską, tak samo Stanami Zjednoczonymi, jest ważne dla nas i potrzebne. No i nie ulega wątpliwości, prezydent musi podpisać taką współpracę.
1: Ale czuję się pominięty.
0: No to ja przepraszam, panie prezydencie, jeżeli pan się czuje pominięty w imieniu, nie wiem, kogo pan chce. Uważam, że Polska jest ponad to wszystko i musimy patrzeć nie kogo lubimy, kogo nie lubimy, tylko na pierwszym miejscu powinna być zawsze Polska. Przepraszam, panie prezydencie.
2: Była też odpowiedź polskiego rządu, że to jest nieprawda, że prezydent Karol Nawrocki był informowany o postępach prac nad tym traktatem. To jest podobna sytuacja, jaką mieliśmy w przypadku MIG-ów, gdzie też prezydent powiedział, że nie był informowany o całej tej historii, kiedy zobowiązaliśmy się do przekazania naszych MIG-ów, które już były właściwie wycofywane z użytku do Ukrainy. I pan prezydent powiedział, że o tym nie wiedział, a potem okazało się, że we wszystkich negocjacjach i we wszystkich spotkaniach uczestniczył przedstawiciel kancelarii prezydenta.
1: Ja bym więc dodał dobrze by było, żeby... Tak, prezydent też twierdził, że nie znał listy zakupów, mimo tego, że była przedstawiona w grudniu ubiegłego roku.
2: To jest po prostu małostkowe, bo to są rzeczy dotyczące naszego bezpieczeństwa i jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało i jakkolwiek byśmy tego nie powtarzali w kółko, to jest prawdziwe. Bezpieczeństwo Polski powinno być wyjęte ponad spór polityczny i tutaj przepychanie się, kto wiedział, kto nie wiedział, kto kogoś poinformował i czy to zrobił we właściwej formie, naprawdę powinno schodzić na dalszy plan. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie podpisujemy traktatu, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo tylko dlatego, że prezydent się obraził. No to jest po prostu niepoważne. Głowa państwa naprawdę powinna być ponad to.
1: Powiedziawszy to wszystko, myślą państwo, że to weto jest realnie w grze? Czy tak prezydentowi się powiedziało?
0: Znaczy, no nie, no, ja zakładam to, co pani poseł powiedziała i to, co myślę ja i myślę chyba każdy polityk w Polsce, że jak chodzi o politykę zagraniczną, jak chodzi o nasze bezpieczeństwo, to nie ma znaczenia, kto jest z jakiej opcji politycznej. Powinniśmy grać do jednej bramki, a jedną bramką...
1: W ustawy o funduszu SAFE też tak państwo mówili.
0: Znaczy, ja tak uważam i uważam, że wielkim błędem było pana prezydenta, że nie podpisał tego projektu i tak to realizujemy, tylko zdecydowanie łatwiej by było, prościej i szybciej, jeżeli pan prezydent by to podpisał. A tutaj mam nadzieję, że zachowanie będzie inne niż było w przypadku właśnie SAFE-u.
1: Tak, miałem wrażenie na początku, że chce pan nieco się posparingować z koalicjantką, to ja chętnie tutaj wsadzę między państwa klin.
0: Ja bardzo lubię pana.
1: Ja wiem, trochę się śmieję przecież. Wsadzę między państwa klin i zapytam o drugi próg podatkowy. Czy to podniesienie tego drugiego progu podatkowego się dokona w tej kadencji Sejmu?
0: Oczywiście, że się dokona. To jest bardzo dobry projekt ustawy, który popiera... No złożyła go Polska 2050, ale myślę, go popiera cała koalicja 15 października. Musimy znaleźć oczywiście środki na to, bo jesteśmy odpowiedzialną partią polityczną. Dlatego też mówimy o innych kwestiach, takich jak na przykład to opodatkowanie słynne Big Techów. To jest też rzecz, którą niestety już raz zawetował pan prezydent.
1: Ja myślę, że prezydent taką ustawę o podatku cyfrowym zawetuje jeszcze zanim ona trafi do Sejmu.
0: Nie, no mam nadzieję jednak, że nie. Tutaj też, szczerze powiedziawszy, panie redaktorze, ja miałem 5 swoich ustaw poselskich już w tej kadencji Sejmu. Zdarzały się 2 razy sytuacje, że spotykałem się z prezydentem i poprzednim, i obecnym w sprawie naszych projektów poselskich.
1: Ale pańskie projekty dotyczyły interesów amerykańskich w Polsce?
0: Dotyczyły spraw mieszkaniowych w Polsce.
1: A, to rozumiem. Pani posłanko, będzie podniesienie drugiego progu podatkowego?
2: Nie wiem, oczywiście, że chciałabym, żeby było, chociażby z uwagi na to, że zajmuję się edukacją, a nauczycielki i nauczyciele nam sygnalizują, że pod koniec roku wpadają w ten drugi próg podatkowy, który faktycznie nie był przez bardzo wiele lat waloryzowany. Natomiast, żeby to się dokonało, to przede wszystkim Ministerstwo
1: miliardów.
2: Finansów musi znaleźć te pieniądze, a na razie Minister Finansów mówi, że takiej kwoty w dyspozycji wolnej nie ma.
1: No, ale co miesiąc wydajemy 1,5 miliarda na to, żeby utrzymywać ceny paliw, prawda? To ile miesięcy wystarczyłoby, żeby uzbierać na podniesienie drugiego progu podatkowego?
2: Gdybyśmy teraz uwolnili ceny paliw, to z kolei ci wszyscy, którzy korzystają z transportu, mieliby do nas olbrzymie pretensje. Zawsze jest tak, że gdzieś trzeba ważyć te racje, a minister finansów musi dbać o zrównoważony budżet.
1: A minister finansów ma przełożonego w postaci premiera Donalda Tuska.
2: Ale premier Donald Tusk nie jest prezesem Glapińskim, który opowiada o pieniądzach, których nie ma.
1: Pan poseł Kamil Wnuk napawa do pana optymizmem, czy...
0: Tak, ja się tutaj cieszę ze słów mojej koalicjantki i liczę też na premiera Polski Donalda Tuska, który jest mądrym człowiekiem i to jest bardzo dobry projekt Polski 2050. Liczę, że poprze nasz projekt i myślę, że jeszcze w wakacje powinniśmy to przegłosować i że wejdzie to w życie rzeczywiście od 2027 roku, a co za tym idzie, będziemy mogli rozliczyć od 2028.
1: Ale to jest wasz warunek, że jeszcze w wakacje? Nie.
0: Nie ma żadnych warunków, tylko ja mówię o legislacyjnym procesie. W czerwcu powinno to wejść do nas, do Sejmu teraz na pierwsze czytanie. No, można to

0: końca czerwca to nie będę mówił, bo to zależy nie tylko ode mnie, tylko też od Komisji Finansów, ale zakładam, że zrobimy to w wakacje na pewno.
1: Jestem bardzo ciekaw, jak ta nasza rozmowa się zestarzeje w perspektywie 6-9 miesięcy. Zobaczymy. Jestem tego szalenie ciekaw. Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani
2: bardzo
1: posłanko.
2: Dziękuję.
1: Kamil Wnuk, Polska 2050. Dziękuję panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie, że to wszystkim miłego weekendu.
1: No właśnie, miłego weekendu. Proszę odpocząć, nieco nabrać sił i cieszyć się, mam nadzieję, ładną pogodą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Harry i Mark Ronson w towarzystwie Amy Winehouse. 11 minut pozostało do 18. Jeszcze jeden temat u nas przed 18. Rząd przyjął ustawę o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt zakłada dopłaty do składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego dla najmniej zarabiających twórców pracujących głównie na umowach o dzieło. Zwolennicy mówią o końcu wieloletniej luki w systemie i podstawowym bezpieczeństwie socjalnym dla artystów. Przeciwnicy, głównie politycy Konfederacji, alarmują, że państwo tworzy kolejną uprzywilejowaną grupę zawodową. A sami artyści mówią wprost, bez takich rozwiązań wielu z nich zostaje dziś bez realnego zabezpieczenia.
1: W tym kształcie ta ustawa trochę odpolitycznia definicję tego, kto się zajmuje sztuką.
2: Albert Karch, producent i artysta freelancer.
1: No moja sytuacja zawodowa jest bardzo różna.

0: różnorodna i są bardzo różne okresy. Mogę być 1,5 miesiąca w trasie, a potem potrzebuję usiąść i po prostu stworzyć partyturę do czegoś i na przykład pracować na umowie o dzieło, czyli nie mieć odprowadzonych składek. 2 miesiące pracowania nad jakąś partyturą, dla mnie no to jest właściwie myślenie o niczym innym, tylko tej partyturze i my też jakby w takich momentach potrzebujemy ubezpieczenia, bo możemy się rozchorować.
1: Projekt ustawy wywołał ostrą polityczną dyskusję. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen pisał w mediach społecznościowych, że jeśli artyści chcą naszych pieniędzy, to niech tworzą sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Z kolei Ministerstwo Kultury i Lewica odpowiadają, że nie chodzi o przywileje, ale o dostęp do podstawowych świadczeń, takich jak leczenie chorobowe czy emerytura.
2: Mam jakąś uprzywilejowaną nagle grupę, która z nieznanych mi powodów ma zostać objęta takim wsparciem dopłat do składek ZUS.
1: Krzysztof Szymański, Konfederacja.
2: Czyli w zasadzie mogą w takim relaksie i dobrym samopoczuciu oczekiwać na przyjście weny, żeby móc tworzyć. No nie powinno to tak wyglądać.
1: Według resortu nowe przepisy mają objąć przede wszystkim osoby pracujące na umowach o dzieło i osiągające nieregularne niskie dochody. Z nowych rozwiązań może skorzystać około 20 tysięcy osób spośród blisko 60-tysięcznego środowiska artystycznego w kraju. Tłumaczy Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury.
3: Ta ustawa to nie jest przywilej. To jest włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. To włączenie musi uwzględniać specyfikę ich pracy, bo tak, artyści i artystki już dziś mogą płacić składki. Już dziś niewielka część z nich to robi. Są to głównie ci, którzy mają stabilny dochód i większą pewność, że z systemu nie wypadną. Tylko że to jest sytuacja w kulturze wyjątkowa.
1: Bo jak dodaje rzecznik ministerstwa, wielu artystów zarabia okresowo i sezonowo. Ustawa może być szczególnie ważna dla młodych ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy. Przekonuje Ryszard Wojciul ze Związku Zawodowego Muzyków.
4: W każdej Akademii Muzycznej teraz mamy Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. I powiedzmy, mamy dziewczynę 25 lat, która kończy jako pianistka taki wydział i wchodzi na rynek pracy. No i co ona ma zrobić? Przecież nie pójdzie nigdzie na etat, bo nie ma orkiestr jazzowych czy rozrywkowych etatowych. Nie założy taka młoda dziewczyna przejść działalności gospodarczej, bo nie stać ją będzie na zapłacenie ZUS-u.
0: Dla mnie to jest trochę być albo nie być, albo to może mi bardzo zmienić życie i dlatego ja bym po prostu chciał, żeby to przeszło. Nie wiem, co lepszego jest od tego, żeby w ogóle się rozpoczął system, który by nas chronił. I myślę, że to jest jakaś taka podstawowa rzecz.
5: Tematem zajęła się Karolina Gonet. 7 minut pozostało do 18. Po 18, jak zwykle w piątek, trzecia godzina. Dzisiaj prosto z Milicza.

0: Autopromocja.
1: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
2: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
1: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
3: Cześć, jestem Pisia.
4: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
1: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
13: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Krótkie piłki z Media Marktu.

0: Kuki do Media Markt.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: 18 na zegarze, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Krzysztof Zyblewski i Serwis Trójki.
5: Nie tylko pod Warszawą, niebezpiecznie w lasach. Służby apelują o ostrożność.
6: W każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
5: Po Sejmie Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Prezydent niechętny do podpisu. Biały Dom daje 5 milionów dolarów na pokrycie złotem 4 posągów w Waszyngtonie. Niebezpiecznie w lasach, nie tylko w powiecie wołomińskim. Strażacy od wczoraj walczą tam z pożarem, który w najgorszym

0: W gorszym momencie obejmował około 300 hektarów. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na terenach leśnych jest dość sucho i na razie nie zanosi się na poprawę. Apeluje o ostrożność przy odwiedzaniu lasów.
1: Warunki są bardzo złe, w ogóle w całym kraju. Co prawda widzimy, że jakieś fronty atmosferyczne takie z niewielkimi opadami nadchodzą, ale one nie przyniosą jakiejś zasadniczej poprawy. Patrzymy na to, co leśnicy nam symulują z punktu widzenia zagrożenia pożarowego. Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność w poruszaniu się po takich różnych miejscach leśnych, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
0: Sytuacja w rejonie podwarszawskiego Międzylesia nie jest jeszcze opanowana z powodu wiatru. Dogaszanie może potrwać kilka dni. Cały czas zamknięty jest niemal 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 50 między Stanisławowem a Łochowem. Lekarze apelują, żeby przebywając w rejonie pożaru chronić drogi oddechowe, a najlepiej się nie zbliżać. W razie potrzeby korzystać z maseczek. Pulmonolog dr Michał Mierzejewski mówi, że już sam proces spalania zanieczyszcza powietrze.
2: Jeśli palą się jakieś składowiska śmieci, jakieś zakłady chemiczne, to te substancje, które uwalniają się do atmosfery, mogą być szczególnie toksyczne, więc jest pewna różnica, ale pożar tak czy inaczej, spalanie powoduje uwalnianie pyłów do atmosfery i te pyły są szkodliwe, tak naprawdę, no bez względu na to, co się pali.
0: Przed zanieczyszczonym powietrzem chronić się szczególnie powinny osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej trafiła do Senatu. Aby weszła w życie po przyjęciu przez senatorów, potrzebny będzie jeszcze podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że tego nie zrobi, bo ustawa tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Michał Fabisiak.
3: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
4: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
3: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
5: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
3: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 33 zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej informuje, że zdecydowaną większość zarzutów otrzymał jeden z zatrzymanych. Jest wniosek o jego areszt, jak się okazało, ponowny.
6: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Sąd na pewnym etapie śledztwa nie przedłużył mu tego środka, jednak jak wynika z ich oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
0: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Administracja Donalda Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Wielu Amerykanów jest oburzonych, relacjonuje z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca, czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Krępnej, Szymbarku, Radomiu, Oławie, Jeleniej Górze i Osieczowie. Poza tym dobra lub bardzo dobra, prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Adam Malecki.
10: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju French Open. Trzecia rakieta świata.

Ta czterokrotna zwyciężczyni paryskiej imprezy wielkoszlemowej wygrała w 2 setach do 4 z Magdą Linet i o ćwierćfinał zagra z Martą Kostiuk. Jak Ukrainka zapatruje się na spotkanie z Polką? Przegrałam z nią 3 razy, z czego raz jeszcze w czasach juniorskich i bardzo się cieszę na ten mecz. Od jakiegoś czasu chciałam z nią zagrać. Oczywiście ona uwielbia grać tutaj, ale ja też mam swoje

0: z Ukrainką Starodubcewą wygrały z Francuzkami Jacquemot Racotomanga 3-6, 6-4, 6-3. W grze singlowej awans wywalczył 19-letni Hiszpan Hodar, który pokonał o 2 lata starszego Amerykanina Mikkelsena i to w 5 setach. Wciąż grają Nowak Djokovic z João Fonseką, Serb z Brazylijczykiem 2 pierwsze sety wygrał do 4, w trzecim to Fonseca prowadzi 3-0. W koszykówce w Ekstraklasie w drugim półfinale zagrają dwie warszawskie drużyny, Legia i Dziki. Pierwsze spotkanie w rywalizacji do 3 zwycięstw wygrali Legioniści i prowadzą 1-0. Jakiego meczu więc spodziewa się Max Wilczek z Legii?
1: Każdy mecz jest trudny, każdy rywal ma swoją specyfikę. Dla mnie to jest kolejny mecz, na który mam przyjść i dać siebie 110%. Myślę, że chłopaki myślą podobnie. Skupiamy się tak naprawdę na tym, żeby każdy robił to, co umie robić najlepiej.
0: Początek meczu o 20:15. W Ekstralidze Żużlowej rozpoczęli 7. kolejkę. W pierwszym meczu w Częstochowie Włókniarz podejmuje Betard Spartę Wrocław, a o 20:30 pojadą pierwsza drużyna z drugą w tabeli, czyli GKM Grudziądz z Motorem Lublin. Jeszcze kolarstwo i Giro d'Italia. Amerykanin Sepp Kuss wygrał po samotnym finiszu 19. etap. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostał Jonas Vingegaard. Dzisiaj Duńczyk był 5.
2: W sobotę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie w drugiej połowie dnia również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat od 14 do 18 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry Państwu. Po 18, o 8 minut po 18. Gdzie my teraz jesteśmy?
4: Zapraszamy do Mielicza!
5: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Gdyby zebrać tę energię uczniów szkół podstawowych, to można by ją i mieć jakiś sposób na to, żeby ją wykorzystać do dodawania energii ludziom w naszym wieku. To mam wrażenie, że to mogłoby być odkrycie epokowe. Trzecia godzina, jak zawsze w piątek, podsumowanie tygodnia, ale dzisiaj ono będzie bardzo nietypowe. I zanim przedstawię osoby, które siedzą obok mnie, już dzierżąc mikrofony w rękach, to przeczytam Państwu opis maja z kalendarza Obserwatora Przyrody, który znalazłam w przewodniku Odkryj Dolinę Baryczy. Otóż w maju w koloniach mew i rybitw oraz w pocianich gniazdach pojawiają się pierwsze pisklęta. W parkach, lasach i zadrzewieniach słychać o świcie wielkie ptasie koncerty. Na łąkach wieczorami i w nocy słychać monotonne skrzeczenie derkaczy. W olszynach zakwitają okrężnice bagienne i kosaćce żółte, a na łąkach storczyk kukułka szerokolistna. Wrócimy jeszcze do czerwca, ale myślę, że sam ten opis maja w Dolinie Baryczy pobudza wyobraźnię, pobudza także chęć przyjazdu tutaj.
6: My przyjechaliśmy tutaj. Nie padło ani słowo na temat tarła karpia,
2: ja myślę, że ty właśnie będziesz do tego wątku nawiązywał. Już trójkowa ekipa trzeciej godziny dzisiejsza się odzywa. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Agnieszka Laskowska też jest. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: No ale oczywiście są z nami także, chyba tak mogę powiedzieć, gospodynie tego miejsca, w którym jesteśmy. I zaraz przypomnimy, jak to się stało, że dzisiaj połączyliśmy siły. Jest z nami Anna Przybyło, dyrektorka szkoły imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Dzień dobry, Aniu.
9: Dzień dobry.
2: I Izabela Brymerska, menadżerka KOM, czyli Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
2: To też powiecie zaraz, jak się KOM ma do szkoły i co tutaj w ogóle się dzieje. Ale myślę, że powinniśmy i powinnyśmy teraz wrócić, Aniu, do naszego wzruszenia z 16 stycznia, bo to twój głos usłyszałam w słuchawkach, kiedy okazało się, że to właśnie wy tak grupowo wylicytowaliście bardzo ważny dla nas symbol, czyli honorowy złoty mikrofon Kasi Stoparczyk, naszej wspaniałej redakcyjnej koleżanki, której bardzo nagle zabrakło, ale mam wrażenie, że właśnie dzięki takim inicjatywom jak wasza i takiemu podejściu jak wasze do uczniów, do tych najmłodszych, to hasło "Dajcie dzieciom głos" żyje cały czas i absolutnie nie będzie cichnąć.
9: To prawda.
7: to jest takie miejsce, w którym cały czas słychać głos dzieci. Dzieci były bardzo podekscytowane, ucieszone tym, że no właśnie, radiowa trójka dociera do Milicza i że będą o nas słyszeć ludzie w wielu miejscach w Polsce. Bardzo się z tego cieszymy. I tak, to miejsce na pewno jest wyjątkowe.
2: Czy jesteśmy w stanie zidentyfikować klasę albo wiek tych dzieci, które zapraszają do Milicza tym okrzykiem radosnym?

0: Ośmiodziewięciolatki.
1: Tak myślałam, że to właśnie ośmiodziewięciolatki. No ale przypomnijmy, bo to jest niezwykle wzruszające i pamiętam też dzisiaj, przypominaliśmy też te momenty po 16, kiedy przedstawiałaś się tak naprawdę słuchaczom Trójki jako przedstawicielka tego grona, które wylicytowało ten honorowy złoty mikrofon Kasi, przekazany, przypomnijmy, na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez jej rodzinę. Dlaczego właśnie to wy musieliście? Bo mam wrażenie, że nie mogło być inaczej. Dlaczego to właśnie wy musieliście ten mikrofon tutaj mieć?
0: Trudno to właśnie racjonalnie tak opowiedzieć, jak to się stało. Ja faktycznie natknęłam się podczas przeglądania licytacji, że to nie jest pierwszy przedmiot, który też wylicytowaliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My jako grupa DevTrans, mówię tutaj mocno to podkreślając, kiedy zobaczyłam, że jest tam mikrofon Kasi, pomyślałam, ojej, to jest to miejsce, w którym powinien ten mikrofon stać. Czułam wtedy takie ogromne jakieś przekonanie, którego nie potrafię, tak wiecie, racjonalnie wytłumaczyć, ale Kasia mi mówiła, że tak, że tutaj chcę być.
1: Tutaj to znaczy gdzie? Izo, Aniu, opowiedzcie, gdzie gościmy? Myśmy tutaj przyjechali, bo też myślę, że wrócimy zaraz też do tego, dlaczego akurat pod koniec maja musieliśmy przyjechać, ale też opowiedzcie o tym miejscu, bo tu jest szkoła, ale jest także Muzeum Bombki i mnóstwo z tym związanych opowieści.
2: W zasadzie...
1: Izabela Brymerska.
2: Tak. W zasadzie kolejność powinna być taka, że jest kreatywny obiekt multifunkcyjny,
1: no właśnie,
2: przy którym powstała chwilę później szkoła właśnie. A obiekt z Muzeum Bombki jest w miejscu dawnej milickiej bombkarni, fabryki, takiej manufaktury szklanych ozdób choinkowych, która po zamknięciu otworzyła się na nowe funkcje, otworzyła przestrzenie dla młodzieży, dla pracy twórczych rąk. Zostało pamiątkowe Muzeum Bombki ze zbiorami tych ozdób, które tu były produkowane. Mamy przy muzeum Galerię Drucha Bolka, pracownie warsztatowe i kawiarnie. Takie przestrzenie również dla biznesu, ale najważniejsza dla nas była właśnie ta koncepcja edukacyjna, z którą pracujemy, z którą zostaliśmy do dzisiaj. I chwilę później, tak jak wspomniałam, bo po roku już otwierała się szkoła podstawowa, którą właśnie Ania tutaj zaprezentowała przed chwilą.
1: Jesteśmy tutaj właśnie przed szkołą, ale też mam teraz bardzo dobry widok na taką pięknie pomalowaną rybę. To jest karp, jak się domyślam. Czy możecie powiedzieć, bo to powstawało jeszcze zanim powstała szkoła. Co to za koncepcja i jak to się wiąże z trasami turystycznymi tutaj po Dolinie Baryczy?
2: No właśnie, bo jesteśmy w sercu Doliny Baryczy i słyniemy z tego, że mamy bardzo dużo pięknych tras, w tym rowerowych, ale naszych gości odwiedzających to miejsce prowadzi taki kolorowy szlak karpia. To była inicjatywa jednego ze stowarzyszeń, które obejmuje swoją działalnością całą Dolinę Baryczy, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, i stworzyli koncepcję właśnie takiego szlaku, na którym stoją karpie, bo karp jest królem tego obszaru. I te karpie są malowane przez artystów, nawiązują do miejsc, w których stoją. Każdy karp ma swojego opiekuna. My również mamy swojego i tak jak tutaj zwróciłaś uwagę na to, że on jest tak pięknie wymalowany, no to widać, że właśnie nawiązuje do tych wzorów bombek.
1: No tak, właśnie do nich nawiązuje. No. Ja też, Iza, chciałam ciebie zapytać, to tak na marginesie, chociaż państwo już się domyślili, że my nie podsumowujemy tygodnia tak naprawdę. Chociaż wiem, że Darek na pewno będzie chciał trochę opowiedzieć o tym, co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa.
3: Ja nie sądzę, Darek jest równie zachwycony tym miejscem jak ja.
1: W innym świecie, tak. Jesteśmy
3: tak
1: w
3: mówicie,
1: wspaniałej przestrzeni
3: szkoła,
1: tutaj.
3: Szkoła, muzeum, ale słuchajcie, to jest naprawdę, nie mówimy tego dlatego, że nas tu gościcie, to jest naprawdę miejsce wybitne, nieprzeciętne na skalę, myślę, że więcej niż krajową. Szkoła tak pięknie zaprojektowana i tak głęboko przemyślana, tak przyjazna dzieciom, przyjazna rodzicom.
1: Przepraszam, że ci Agnieszka wejdę w słowo, ale muszę zacytować jednego z uczniów, którzy rozmawiali z Józkiem Niewiarowskim, który przygotowywał materiał, taki spacer po szkole, że czym ta szkoła różni się od innych szkół? No, inne są prostokątne, a ta jest w kształcie litery L, ewentualnie litery E, prawda?
3: Litery T.
1: T. Tak.

0: Więc jeśli chodzi o litery, to może Aniu zweryfikuj.
1: Jeszcze o,
0: właśnie.
1: Tak, bo ten okrąg, który jest też nawiązaniem do właśnie bombki wcześniej tutaj funkcjonującej, to jest taki też nasz znak identyfikacyjny i faktycznie okrągłe okna w szkole, przez które można wyglądać i widzieć piękną Dolinę Baryczy. To też znak charakterystyczny.
0: Ja do tych bombek oczywiście jeszcze będę chciała wrócić, ale was też chciałam poprosić, Agnieszka i Darek. A właściwie ja lubię wołać, więc powiem. Agnieszko, Darku, przypominacie sobie ten 16 stycznia w naszej redakcji?
2: No tak, oczywiście.
0: Dnia?
2: To było takie słodko-gorzkie przeżycie, no bo to było parę miesięcy po tej tragicznej i tak jak powiedziałaś, no nagłej, przecież zupełnie niespodziewanej śmierci Kasi, którą kiedy podawaliśmy sobie tę informację, nikt właściwie nie chciał uwierzyć. Sądziliśmy, że to jest jakaś ponura plotka.
0: Jak to bywa w takich sytuacjach? Mieliśmy ogromne poczucie niesprawiedliwości losu.
2: Tak, a potem właśnie przyszła wielka orkiestra i te wszystkie dobre wzruszenia, które ona zawsze ze sobą niesie. No i tutaj dziewczyny, mogę tak chyba powiedzieć, z Milicza, które...
0: Agnieszka Laskowska się spoufala. Ja będę robiła komentarz
2: to jest
0: do twojego...
2: Rób absolutnie...
0: Komentarz.
2: Absolutnie
0: bardzo miłe. Tak, to jest bardzo miłe,
2: bo
0: prawda?
2: Bo tu się tak czujemy. Czujemy no się tak bardzo przyjaźnie, bardzo zwyczajnie. Znaczy, jeżeli ktoś ma w tej chwili w ogóle jakąś wyobraźni, jakiś wizerunek szkoły, to niech natychmiast go wyrzuci z głowy, bo tu wszystko nie jest tak, jak my pamiętamy i jak sobie kojarzymy, mijając budynki szkolne. No i przyszedł ten moment właśnie licytacji i tej wielkiej radości, kiedy ta cena rosła i wiedzieliśmy, że to ten tragiczny moment i też ten honorowy mikrofon, który się Kasi ze wszechmiar należał, że on będzie zaczynem czegoś dobrego.
0: Tak.
2: Tak, no ja pamiętam, ty też pamiętasz, Darek, bo też byłeś wtedy w naszym studiu.
3: Tak, byłem w studiu i wyobrażałem sobie, że może być atrakcją podbijającą cenę to, że zadeklaruję przejażdżkę rowerową.
0: No ale bo... też powiedz, że zostałeś zaproszony na ten ostatni moment, tuż przed końcem licytacji, jako jeden z takiej ekipy, która mając doświadczenie stadionowe na przykład, miała zaganiać do boju.
3: Mieliśmy trochę podbijać, podbijać ducha walki.
0: Nie wiem, czy to zadziałało.
3: W każdym razie, ale... faktycznie, no, wśród wielu deklaracji, które wtedy padły, padła między innymi moja o takiej propozycji nieśmiałej wycieczki rowerowej. Nie wyobrażałem sobie, pomyślałem sobie, przejedziemy się tam po Kabatach albo gdzieś do Campinosu, to są takie lasy koło Warszawy, więc tak, no to co tam, nie? No ale potem się okazuje, że po pierwsze Milicz, tak musiałem się głęboko zastanowić, gdzie to jest. Na pograniczu w zasadzie województwa dolnośląskiego i Wielkopolski. Zresztą ta Dolina Baryczy zawiera w sobie i gminy Dolnośląskie
0: i Wielkopolskie. Tak.
3: Dzisiaj się dowiedzieliśmy, to też kolejna taka dygresja od dygresji, że ludzie się psychologicznie rysami swoimi różnią Wielkopolanie od Dolnoślązaków radykalnie. Nie ma między nimi wojny, ale że to po prostu są inne mentalności. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nagle się okazało, że jak tutaj pojechać na wycieczkę, skoro to jest szkoła. Więc okej, da się coś wymyślić. No i się okazało właśnie, że tutaj jest organizowany też wspaniały rajd, który jutro, rajd upamiętniający wielką postać tutaj lokalną, Drucha Bolka, to pewnie za chwileczkę
0: za chwilę
3: o tym usłyszymy.
0: Opowiemy na pewno, tak.
3: Więc jakby to mi ułatwiło, bo nie musiałem trasy wytyczać, no ale jutro się spotkam z młodzieżą i poopowiadam dzieciakom o spełnianiu marzeń i że warto robić wszystko, nie tylko coś, ale wszystko z pasją.
1: A ja mam w pamięci, Kasiu, twoje słowa, że powiedziałaś wtedy, to my już na zawsze jesteśmy połączeni i tak
0: wyszło.
1: Dzisiaj chyba czujemy. I tak
3: ale,
1: jest. I
3: ale
1: naprawdę...
3: ile dobra z tego wypłynęło, prawda?
1: To prawda.
3: Jest naprawdę dużo się takich fajnych, absolutnie fajnych rzeczy dzieje.
0: Pierwsze, co się rzuca w oczy, kiedy się wchodzi do szkoły, to właśnie w specjalnej, takiej niewielkiej gablotce złoty mikrofon Kasi i tak jak Państwo nas odwiedzali, kiedy Państwo nas odwiedzali podczas Dnia Otwartego czy Nocy Muzeów zupełnie niedawno, to wszyscy się zatrzymywaliśmy przy tym pokoju, w którym Kasia miała swoje miejsce, mnóstwo książek dla dzieci, mnóstwo jakichś potencjalnych nagród
2: i
0: dla
2: zwycięzców
0: zagadek.
2: Takie słoneczne zdjęcie Kasi.
0: Tak, i cały czas jeszcze plakat festiwalu, który Kasia bardzo lubiła, festiwalu dziecięcego, więc my też staramy się kontynuować to, co robiła.

0: Stworzyliśmy młodą redakcję Trójki, która teraz zajmuje się zagadkową niedzielą i będziemy tę audycję rozwijać, ale opowiedzcie też trochę może właśnie o tej idei dawania dzieciom głosu, bo to właśnie to hasło towarzyszy przy złotym mikrofonie, jest wypisane na ścianie w szkole imienia Astrid Lindgren.
1: Tak jak już powiedziałam kiedyś, faktycznie mamy poczucie, że ten mikrofon Kasi trochę nagłośnił jeszcze bardziej to, co robimy już dawno, bo taka jest koncepcja szkoły, że pracujemy uważnie słuchając dzieci. Dzisiaj jest taki czas, kiedy mam wrażenie, że ten głos dzieci jest często fałszowany takimi opiniami naszymi, dorosłymi, czasami też rodziców, nauczycieli, i dzieci są pogubione w tym, co słyszą, a my staramy się być uważni na tę ich obecność, ich głos, tak żeby nie musiały przekrzykiwać całego krzyku tego świata i chaosu, w którym przyszło im funkcjonować, tylko żeby być faktycznie uważnymi na to, co mówią, co opowiadają, a mówią o wielu swoich strachach, o swoich radościach i na to staramy się być uważni. W manifeście, który wygłosiły dzieci w marcu podczas naszej konferencji,
0: przepraszam przeciwko te słowa, ale prezentowaliśmy fragmenty tego manifestu na naszej antenie.
1: Dzieci mówiły: nie przerywajcie nam, chcemy dokończyć, no dajcie nam czas.
2: Czyli w królestwie karpia i dzieci, i ryby mają głos.
1: To prawda. Zgadzamy się z tym. Karpia, Iza, słyszałaś? Słyszałaś.
0: Może to jest jakieś nowe hasło. Może to jest jakieś nowe hasło, które trzeba gdzieś powiesić. Ale tych haseł jest więcej, bo dzisiaj pokazywałaś mi też, zwracałaś uwagę na to, które jest na fasadzie szkoły wypisane. I to jest cytat z Astrid Lindgren. I on jest niestety cały czas aktualny.
1: Tak, Astrid Lindgren w 78 roku, 1978, podczas jednego z przemówień mówiła o tym, że to właśnie dzieci za chwilę przejmą ten ster, pokierują naszym światem. I pytała, jak do tego przygotowujemy, tak? Czy jesteśmy odpowiedzialni? Czemu nam nie wychodzi to, żeby właśnie może wsłuchiwać się w ich głos, żeby słyszeć uważnie to, co nam podpowiadają, co mówią?
0: Tak, to ja z pewnością postaram się zrobić fotografię temu cytatowi, bo mnie niesamowicie wzruszył i tak jakoś na moment się zatrzymałam, kiedy mi zwróciłaś na niego uwagę. Powiedzcie jeszcze, za chwilę będziemy mieli krótką przerwę w naszej rozmowie, wynikającą ze scenariusza anteny oczywiście radiowej, ale co tutaj jutro będzie się działo? Bo jutro też audycja Wszystko Wszędzie Teraz między 13 a 15. Ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy jestem w takich miejscach, że taki tytuł ma ta audycja, bo ona teoretycznie jest o kulturze popularnej, o filmach, o serialach, o komiksach, o literaturze popularnej czasami, ale kiedy jesteśmy w takich miejscach, to ona jest o wszystkim, co się dzieje wszędzie i o tym, co się dzieje teraz. I dzisiaj mieliśmy względny spokój tutaj, ale jutro będzie tu bardzo głośno.
1: To prawda.
3: Jutro będzie wszystko, wszędzie.
2: I wszyscy tu będą.
0: Tak. Czyli po pierwsze rajd, o którym jeszcze myślę, że od ruchu Bolku jeszcze opowiemy, a po drugie także aktywności artystyczne uczniów szkoły.
1: Tak, będzie Akademia Astrid. Tym razem to będzie wątek związany z Alicją w Krainie Czarów, a gdyby tak, być jak Alicja w Krainie Czarów. O 13:00 zapraszamy na wielkie otwarcie, czyli skok Alicji do Króliczej Nory, a potem już w ogrodach wyobraźni naszych będzie się działo mnóstwo opowieści, narracji, historii właśnie o tym, jak to Alicja przekracza swoje różne możliwości. O jej zaangażowaniu, uważności, będą nieskoki, będą opowieści niby żółwia i różne inne historie. Także myślę, że wpiszemy się w kulturalną
0: audycję. Bardzo, ale też oczywiście będziemy tutaj krążyć z mikrofonem i podpytywać trochę, żeby państwa w tę atmosferę również wprowadzić. Czy coś jeszcze chcielibyście? Iza, no,
3: tylko nie,
0: dodać?
3: Ja tylko chciałam dokończyć jeszcze ten wątek, że o godzinie 15 równie fascynujący, a czy nieprzewidywalny będzie finał przy taki zwariowany podwieczorek u kapelusznika. Aha. I tak się ten dzień pięknie zakończy.
4: A ja podglądałam dzisiaj trochę przygotowania.
0: No właśnie.
4: To było fantastyczne obserwować dzieci i ćwiczące tutaj na zewnątrz, bo jesteśmy teraz przed szkołą. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, siedzimy sobie na leżakach na pięknym, zielonym terenie przed szkołą. I w środku, gdzie trwały prace nad gigantycznymi dekoracjami. I to było już po lekcjach, prawda? A dzieciaki siedziały i w ogóle

0: nie chciały wychodzić od tych przygotowań.
1: Tak, to lubię w szkole najbardziej, kiedy dzieci mówią, przychodzą rodzice, a dzieci mówią, nie, jeszcze chcemy tu zostać trochę
2: to
1: dłużej.
2: Jest nie do uwierzenia, że to się zdarza, ale tak, te dekoracje to były kwiaty, dobrze pamiętam, ale tak. Też natrafiłyśmy na takie wielkie uszy.
0: Uszy królika.
2: Tak, więc będzie się tutaj bardzo dużo, proszę Państwa, jutro działo. Ja przypomnę, jutro między 13 a 15, Wszystko wszędzie teraz. Będzie trochę wątków
3: ale
2: filmowych, ale będzie, poczekaj, ale będzie też właśnie wszystko, co tutaj będzie się działo, opowiedziane. A teraz właśnie opowiedzmy o poranku, no bo to jest Twoje zadanie, żeby opowiedzieć
3: tak,
2: o...
3: Tak, ja będę mówił o takim aktywnościowym aspekcie tutaj tego, co się dzieje w Dolinie Baryczy w ogóle. Będzie ciut o wędkowaniu, bo da się. Będzie o spływach Baryczą. No ale to, co najbardziej, prawie najbardziej kocham, to kolarstwo. Także też tutaj się doszukamy i zapowiedzi rajdu Drucha, Bolka. I no, się okazuje, że na przykład Ryszard Szurkowski pochodził z tych rejonów i jego pierwszym klubem był LZS Milicz, więc tu się wszystko zazębia. Wszystko.
2: Tutaj bardzo wiele rzeczy się zapętla i o nich będziemy opowiadać. Dzisiaj jesteśmy w składzie, przypomnę, Agnieszka Laskowska, Dariusz Urbanowicz, no i nasze gospodynie tutaj, czyli Anna Przybyło, dyrektorka szkoły imienia Astrid Lindgren w Miliczu i Izabela Brymerska, menadżerka KOM, czyli kreatywnego obiektu multifunkcyjnego. Katarzyna Borowiecka to ja. Za chwilę wracamy do rozmowy.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
6: ścieżkach życia po drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
5: Ludzie w podróży. Na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
6: Zapraszam, Michał Nogaś.
7: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
15: A, B, C, D, E, F,
16: G, H, I,
15: J, K.
17: K jak kolorowy dzień dziecka.
18: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
19: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
18: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze 18:30. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski.
15: Kilkuset strażaków walczy z pożarem lasów pod Wołominem na Mazowszu. Walkę z ogniem utrudnia silny wiatr.
10: Co kilkadziesiąt metrów gdzieś ten pożar się rozprzestrzenia. Z uwagi na ten wiatr potrafi gdzieś coraz mocniej zażarzyć. Aż przelewamy w jednym miejscu, a możemy zaraz za pół godziny czy za godzinę wracać i na tym miejscu gdzieś pojawiają się już kolejne zarzewia ognia.
15: Mówi młodszy brygadier Paweł Szyszkowski. Pożar objął około 300 hektarów lasów. Dogaszanie może potrwać kilka dni. MSZ wyraziło oburzenie decyzją o nadaniu jednej z ukraińskich formacji wojskowych tytułu bohaterów UPA. Jak podkreślono, tego rodzaju decyzje mogą zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę do osłabienia relacji polsko-ukraińskich.

0: rosyjskich i podważania strategicznego partnerstwa. W środę jednej z jednostek imię bohaterów UPA nadał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Karola Nawrockiego ukraińskiemu przywódcy powinien zostać odebrany order Orła Białego. Rząd po raz kolejny przedłużył obowiązywanie pakietu osłonowego dla kierowców ceny paliw niżej. Tym razem do 15 czerwca obowiązywać będą niższy VAT i akcyza. Pakiet wprowadzono w marcu po skoku cen paliw na światowych rynkach spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Pełny serwis Trójki o 19.
1: I jeszcze powtórka z prognozy pogody i jak zawsze o tej porze mówię o tym, jaka będzie pogoda w sobotę. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie w drugiej połowie dnia również mogą pojawić się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze także możliwe miejscami. 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, 23 stopnie Celsjusza na zachodzie, to najcieplej, a najchłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat, od 14 do 18 stopni. 28 minut pozostało do 19.
2: Zapraszamy do Mielicza!
3: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: Jesteśmy w Mieliczu, jesteśmy na terenie kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, w skrócie KOM. I tutaj także jest szkoła imienia Astrid Lindgren, szkoła podstawowa, społeczna w Mieliczu. Anna Przybyło, dyrektorka szkoły, jest z nami. Dzień dobry, Aniu.
4: Witam,
1: jeszcze raz.
4: Ponownie.
1: Izabela Brymerska, menadżerka KOM, jest z nami także. Dzień dobry,
4: dzień
1: Izo.
4: Dobry, dzień dobry.
1: Agnieszka Laskowska, Dariusz Urbanowicz.
5: Jesteśmy.
1: Tak, więcej Dobra. Nazwisk oczywiście pojawi się, kiedy będziemy się przed 19 żegnać, ale muszę powiedzieć, że bardzo mnie zainteresowała postać Drucha Bolka po tym, jak przeczytałam na takiej tablicy, która tutaj przy szkole jest, dosłownie parę zdań o nim. I teraz, Izo, patrzę na ciebie, bo chciałabym... Jutro jest, ten rajd będzie 15, prawda? To jest właściwie taki jubileuszowy. Więc gdybyś mogła trochę więcej o nim opowiedzieć, bo to ważna postać tutaj dla regionu.
6: Zainicjowała ten rajd szkoła podstawowa w Mieliczu. W zasadzie pani dyrektor, która jeździła z Druchem Bolkiem na różne wyprawy jeszcze za czasów jego życia.
1: To panią dyrektor też zaraz zapytamy.
6: I rok po śmierci odbył się pierwszy rajd, ale już w drugiej edycji my byliśmy współorganizatorami. Dzisiaj kontynuujemy tę tradycję z naszą szkołą, ze szkołą Astrid Lindgren. I on też troszeczkę ewaluował. Na początku to był rzeczywiście rajd. Zawsze wiedzieliśmy, że zależy nam na takiej rodzinnej atmosferze, niewyczynowej, bardziej turystycznej, spokojnej. Potem przyszła pandemia, musieliśmy formułę zmienić. I dzisiaj już wiemy, nawet nie nazywamy tego rajdem, tylko rowerowym piknikiem. Choć są również trasy piesze organizowane, to jednak Druh Bolek kojarzy się z kolarstwem, z rowerem i zostało to w nazwie. Więc mamy 15 piknik, rowerowy piknik Drucha Bolka.
1: Kiedy powiedziałaś, że pani dyrektor to wymyśliła, to pomyślałam, że pani dyrektor Anna Przybyło, ale nie. Kiwa głową.
6: Mamy
1: nie.
6: Tu jeszcze...
1: Jeszcze jest jeszcze szkoły, jeszcze pani dyrektor. Okay. Jeszcze,
6: Ania chyba byłaś za młoda, żeby jeździć z Bolkiem, ale nasz szef tak. Jeździł na wyprawy i górskie, i rowerowe, i obozy harcerskie. Także jest wychowankiem i takim podopiecznym Bolesława Zaiczka, bo tak się
1: no
6: nazywał
1: właśnie,
6: Drug Bolek.
1: Bolesław Zaiczka. Troszkę więcej o Bolesławie Zaiczku. Która z was może parę słów powiedzieć dzisiaj jeszcze? Aniu?
4: To jest taka postać, którą faktycznie dla wielu Miliczan jest kimś bardzo ważnym. Dla nas też jest jednym z patronów, bo tak mówimy, mamy w szkole Astrid Lindgren, komma Drucha Bolka. Teraz jeszcze właśnie dołącza do tych patronów Kasia. To są te osoby, które nam towarzyszą. Druch Bolek był też wychowawcą młodzieży, harcerzem, społecznikiem, takim kimś, kto łączył różnego rodzaju środowiska. Był osobą z niepełnosprawnością, stracił w pewnym momencie obie dłonie. I ten
1: bardzo młody człowiek, prawda?
4: Tak, tym bardziej ten hart jego ducha, to, że pokazywał, że można przekraczać swoje ograniczenia, jakieś deficyty, trudności i mimo wszystko działać na rzecz innych, ta jego myśl zawsze nam towarzyszy. Być aktywnym, dać przykład. Mamy takie hasło wypisane przy jego galerii i tej aktywności staramy się na co dzień też uczyć naszych uczniów.

0: Ja dodam, że Druk Bolek był aktywnym cyklistą. Objechał pół świata na rowerze, mimo tej niepełnosprawności. Miał specjalnie skonstruowaną kierownicę w swoim przynajmniej jednym rowerze. Jeden tak, wisi tak, tutaj w sali jego pamięci.
1: Ale w tym rowerem właśnie tak. Jechał w rajdzie dookoła świata.
0: I to przejechał kilkanaście tysięcy kilometrów, także to pół świata to naprawdę dosłownie.
1: Tak, tak. I tak jak Ania powiedziała, Druk Bolek był związany z różnymi środowiskami i nam też zależy na kontynuowaniu jakby tej idei w trakcie pikniku. Na pewno on się przede wszystkim czuł sportowcem jak najbardziej i nasza galeria Drucha Bolka jest poświęcona tym trofeom sportowym, ale on się chyba najbardziej czuł właśnie harcerzem, więc zawsze uczestniczą w tym wydarzeniu formacje harcerskie. Za chwileczkę powiem jeszcze, co wyjątkowego w tym roku się zadzieje, jeżeli chodzi o harcerzy, ale środowiska rowerowe i mamy takich grup formalnych i nieformalnych dużo w Miliczu, więc one są też zaangażowane w rowerowy piknik Drucha Bolka. Środowiska turystyczne, rodzinne, nawet biznesowe, bo on też trafiał z takim, z taką dobrą myślą, ze światełkiem świątecznym trafiał do
2: różnych firm. I miał talent do przekonywania.
1: Przekonywania, łączenia tych, tych środowisk i na tej koncepcji nam zależy.
2: A ta wyjątkowa w tym roku propozycja od harcerzy?
1: Więc on rzeczywiście w tej trudnej, powojennej Polsce tworzył tutaj ruch harcerski na terenie Milicza, który jest po dziś dzień kontynuowany, ale dopiero od niedawna doczekaliśmy się na terenie powiatu milickiego naszego chówca, który przez rok musiał się wykazać różnymi inicjatywami i sprawnościami, aby otrzymać tytuł imienia Drucha Bolka. I finał właśnie tych starań odbędzie się podczas jutrzejszego
2: piękna
1: dnia.
2: Uroczystość.
1: I będzie piękny apel harcerski. Podczas tego apelu będzie nadawane imię właśnie dla chówca powiatu milickiego i imię Bolesława Zaiczka. W tym dniu również będzie otwierany dom harcerza. I jeszcze będziemy mieli taką okoliczność wspomnienia pana Bernarda Mikołajczyka podczas tego apelu, który on nawet na filmie, który dzisiaj Darku oglądałeś, mówi, a my już to od 40 lat robimy na okrągło, czyli pedałował, jeździł z Druchem Bolkiem po tym świecie.
2: Powiedziałaś, który dzisiaj Darku oglądałeś, ja zastanawiam się, jak Darek to zrobił, że tyle rzeczy dzisiaj robił. Ile kilometrów dzisiaj zrobiłeś na rowerze?
0: 45. Ale, tak, ale na raty.
2: Dariusz Urbanowicz. No tak, bo rano 15, to mi mówiłeś.
0: Rano 15 i po południu przy okazji właśnie nagrań
2: przystawach
0: milickich, gdzie również to jest nieprawdopodobne, jak oni śmielającą gościnnością charakteryzują się tutaj Miliczanie i ludzie z Doliny Baryczy. Nie wiem dlaczego. Ja oczywiście słyszałem o Baryczy, słyszałem o tym miejscu, ale jakby to nie jest kierunek oczywisty wśród moich znajomych, którzy głównie mieszkają w Warszawie, jako że ja stamtąd pochodzę. I będę robił wszystko, żeby jednak tutaj przynajmniej zahaczać o ten rejon od czasu do czasu. Bo to, co usłyszałem o atrakcjach takich przyrodniczych, o tym, jak bardzo przyroda tutaj jest na wyciągnięcie ręki, jak ciekawe są trasy. Tych tras są tutaj setki kilometrów, 800 kilometrów wytyczonych tras. Tu jest bardzo dużo ścieżek rowerowych, więc można naprawdę bezpiecznie z dziećmi jeździć. Tu jest płasko, dzisiaj wiecznie, ale jest płasko, więc to jest też świetne na wycieczki rodzinne, tak aby zarażać najmłodszych tym bakcylem, no kolarskim niekoniecznie, ale rowerowym.
2: Aktywnego spędzania czasu, tak.
0: Tak, tak. Zresztą w połowie czerwca tu jest Grand Prix Doliny Baryczy, wyścig zawodników, no już takich aspirujących do zawodostwa. Jest doroczny rajd Ryszarda Szurkowskiego jesienią, więc tutaj pod względem aktywności sportowych dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj oglądałem stadion Baryczy
2: Pomóż się.
0: Jak się nazywa ten klub? Tam koło Ruda Sułów. Tak, Baryczy Sułów. Stadionik niewielki, ale trybuna dla gości.

0: trybuny, pięknie, wszystko, Jupitery. No tu się dzieje, tu się życie sportowe dzieje. Stąd tu jest zresztą bardzo mocna sekcja zapaśnicza. Mateusz Gamrot, teraz jeden z najlepszych zawodników UFC w MMA, no to,
1: co
0: prawda urodził się w Kotlinie Kłodzkiej, w Kłodzku, ale tutaj go zdryfowało właśnie po to, żeby trenować zapasy w Miliczu.
1: Tak, to Druhbolek już od dawna nas uczył takiej aktywności, więc stąd ten może sportowy duch Milicza.
2: A ja się cieszę, że tyle wzorów do naśladowania się pojawia w naszej rozmowie, ale też mówiąc o Miliczu, właściwie myślę też o bardzo różnych miejscach w Polsce, które jeszcze byśmy chcieli z Trójką odwiedzić.
0: O Karpiu.
2: To ty ciągle myślisz, Darku, o Karpiu.
0: Ja już się jadłem dwa razy.
3: Ale jutro też zapraszamy na naszego kultowego tosta z pastą z Karpia.
0: Jadłem bardzo.
3: Jutro
0: będzie lepiej.
2: Bo Agnieszka od kilku minut próbuje dojść do głosu.
4: Ale ty mówisz, że ja się spoufalam. Ale ja bym się nie spoufalać.
2: To był żart.
4: Nie.
2: To był żart.
4: Ale ja wiem, ja oczywiście czytam ten żart, ale jak tu się nie spoufalać
2: nie
4: z tak cudownymi ludźmi w takim miejscu i... Powiem też, że w tej krótkiej przerwie, która była w naszej audycji, zdążyliśmy się wymienić takimi też bardzo, no myślę, dla nas wszystkich tu ważnymi uwagami w kontekście tego hasła dajemy dzieciom głos, bo mówiliśmy o tym, jak często nie mamy czasu dać naszym dzieciom głosu. Jak często zdarza nam się, że one do nas telefonują i słyszą od nas, nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo robię coś tam w pracy bardzo ważnego. I o tym, że to są takie wybory, z których żaden nie jest dobry, prawda? Mhm. No bo musimy się z naszych zawodowych obowiązków wywiązywać, ale chcemy też spędzać ten czas z naszymi bliskimi, bo wiemy i nawet jak jesteśmy z dala od nich, to czujemy podskórnie, że to jest najważniejsze. I to jest takie cudowne miejsce, że rzeczywiście można go tutaj razem spędzać. Przypuszczam, że tu jutro będą całe rodziny i zresztą wasz obiekt cały tutaj jest też tak przeznaczony, żeby też byli obecni rodzice. Jest dla nich też miejsce, ale i to, co Darek mówił o tych wszystkich sportowych eskapadach, takich właśnie rodzinnych. No, no cudowne miejsce, gdzie my, ludzie z dużego miasta, naprawdę możemy nasycić oczy tą zielenią, nasycić uszy tą ciszą tutaj, śpiewem ptaków. To nam się często w dużych miastach nie zdarza, a tu jest tego pod dostatkiem.
0: Tak. Ja dzisiaj jadąc trochę tak po omacku rano na tę pierwszą wycieczkę rowerową, bez mapy, no jakby zdziwiło mnie, że jest tak dużo zakazów wejścia. Ale potem na spotkaniu z panią Ingą Ozdą, dobrze pamiętam, która tutaj zajmuje się promocją regionu i taką integracją wszystkich aspektów, które tworzą jakość turystyczną Doliny Baryczy, powiedziała nam, że po prostu tutaj oczekiwany jest taki świadomy turysta. Nie ktoś, kto przyjedzie z głośnikiem, narobi hałasu, wiedzie, gdzie nie trzeba, tylko właśnie to zwiedzanie, odwiedzanie Doliny Baryczy wymaga pewnej świadomości, poszanowania dla miejsca, dla tej przyrody, która jest na wyciągnięcie ręki.
2: Tak, i ma wiele do zaoferowania tutaj.
0: Tak, ale nie można po prostu pewnych takich granic moralnych w zbliżaniu się do tej przyrody przekraczać.
2: Myślę, że w każdym takim miejscu, gdziekolwiek jedziemy, powinien ten szacunek być i to przestrzeganie pewnych reguł i bardzo dobrze, że się zwraca na to uwagę.
1: Tak, i to, co Agnieszka mówiła, to może też jest takie zaproszenie do aktywności tutaj w Dolinie Baryczy, żeby odłożyć na chwilę te telefony, ten właśnie pęd świata.
0: Tu nie wszędzie jest zasięg.
1: Tu nie wszędzie jest zasięg. I to nasze hasło, które tak powtarzała Kasia, niech wybrzmiewa. Dajemy dzieciom głos, dajmy dzieciom głos, słuchajmy siebie nawzajem i to jest to miejsce, w którym można to robić.
3: Także głos i czas. Głos tutaj i jeszcze czas.
2: Tak. To jeszcze za chwilę wrócimy do wątków milickich, ale właściwie patrzę teraz na was i zastanawiam się, gdybyśmy chcieli teraz powrócić do takiej tradycyjnej formuły trzeciej godziny, czy coś wam się przypomina z tego tygodnia, co utkwiło wam w pamięci i moglibyśmy ewentualnie podsumować? Ja oczywiście mogę powiedzieć w zeszłym tygodniu mówiliśmy sporo o Festiwalu Kaneńskim i o warto może przypomnieć, że to rumuński film Krisztiana Mundziu, który drugi raz już dostał Złotą Palmę. Tę pierwszą za bardzo mocny, wybitny film 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni. To było w 2007 roku.

0: bodaj. No a tym razem za opowieść rodzinną o rumuńsko-amerykańskim, przepraszam, o rumuńsko-norweskim małżeństwie, które będąc w Norwegii, no traci dzieci i walczy o ich odzyskanie. I ten film nosi tytuł Fjord. Bardzo czekam na polskie premiery filmów, które w Cannes dostały nagrody. No i oczywiście ta, która wyjątkowo chyba nas ucieszyła, choć spodziewaliśmy się po recenzjach płynących z Cannes o filmie, filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, że jest duża szansa, że ten film znajdzie się w tym rozdaniu tegorocznym, jeśli chodzi o nagrody. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię, a premiera tego filmu bardzo szybko, bo 19 czerwca już w Polsce, więc z pewnością będziemy wracać do tego tytułu, no i mamy nadzieję na spotkania,
1: Kasiu,
0: z ekipą.
1: To jest jakaś tendencja, że polscy twórcy robią filmy tak naprawdę międzynarodowe, że się nie mówi w nich po polsku, tylko bo niedawno...
0: Nie wiem, czy to jest tendencja. Paweł Pawlikowski w ogóle jest bardzo specyficznym twórcą, dlatego, że on dorastał w Wielkiej Brytanii i właściwie startował jako tamtejszy twórca, ale potem, bo wyjechał jako 14-latek ze swoją mamą, ale potem wrócił do Polski i już tutaj zrobił Idę, tutaj zrobił Zimną Wojnę, także przecież nagradzany pierwszy polski Oscar za film międzynarodowy to Ida. Potem także nagroda za reżyserię w Cannes za Zimną Wojnę. Oba filmy bardzo doceniane także europejskimi nagrodami filmowy, więc to jest w ogóle taki twórca, powiedziałabym, międzynarodowy, albo z bardzo silną taką polską tożsamością i z bardzo silnym polskim kręgosłupem, powiedziałabym. Natomiast tutaj to jest dopełnienie takiej nieformalnej trylogii o czasach powojennych, która to trylogia została rozpoczęta Idą, potem była Zimna Wojna, no a tym razem ta opowieść o Tomasie Mannie i jego córce Erice, którzy jadą w 49 roku przez powojenne Niemcy. To jest, myślę, że historia, ja nie widziałam
1: film?
0: Jeszcze filmu, ale jest to historia na tyle uniwersalna, tak, wciąż, zdjęcia Łukasza Żala, więc tutaj muszę postawić kropkę, bo znam tylko opowieści o tym filmie. Mam nadzieję, że bardzo szybko go zobaczę i będę mogła trochę więcej o nim właściwie nie tyle opowiedzieć, co po prostu porozmawiać już obejrzawszy go. Agnieszka Szydłowska już widziała i bardzo duże wrażenie na niej zrobił, więc dla mnie to Cannes właściwie było takim tematem, który powracał, a potem już nie wiem.
1: Cannes blisko się do Paryża. Wydarzyło.
0: No właśnie, więc u ciebie pewnie...
1: Żyjemy wielkim szlemem w Paryżu. Tak. Bardzo ważny turniej pod wieloma względami dla nas. Na pierwszy plan, z całym szacunkiem dla naszej pierwszej rakiety Igi Świątek, ale na pierwszy plan w tym turnieju jak na razie wysuwa się Maja Chwalińska, która ustanowiła swój rekord życiowy, jeśli tak można w tenisie powiedzieć, doszła do trzeciej rundy. Wyeliminowała mistrzynię olimpijską, która złoto olimpijskie zdobyła na tych kortach, właśnie Rolanda Garrosa w Paryżu 2 lata temu, czyli Qin Wen Zheng, to jest taka Chinka, bardzo dobra tenisistka, aczkolwiek troszeczkę ostatnimi czasy, jak to by powiedzieć, cieniowała przez kontuzję i choroby, ale no pokonanie jej w 2 setach, w 2-0 to jest coś. Maja nie spuściła stonu, bo w kolejnym 21. rakietę świata pokonała w tym samym stosunku 6-4 i 6-0 znowu. No i nie mam, nie mam powodu, aby wątpić, że jutrzejszy mecz z Marią Sakkari, z Greczynką, która jest manieryczna, ale no, potrafi bardzo dobrze grać, ale potrafi też no, być pokonaną, no, skończy się innym wynikiem. Także jeśli by mnie ktoś pytał, będzie 6-4, 6-0.
0: Iga na to Świątek, liczymy oczywiście.
1: Iga Świątek dziś w trzeciej rundzie pokonała Magdalinet. Takie siostrzane,
0: 6-4,
1: czy, 6-4. Tak, siostrzano, czy braterskie pojedynki w turniejach mają swoje plusy i minusy, tak?
0: No serce się kraje.
1: Ale zawsze jedna odpadnie, ale zawsze jedna idzie do przodu, więc taki plus, że mamy Polkę w czwartej rundzie. No niestety nie ma już naszych panów, ani Kamila Majchrzaka, który też wraca po kontuzji. Hubert Hurkacz przegrał pięciosetowy, wyczerpujący bój z 3 tiebreakami z Amerykaninem Francisem Tiafoe i plus taki, bo oczywiście trzeba z porażek wyciągać plusy i naukę, że po 5-setowej naprawdę ciężkiej batalii 43 asy w jednym meczu Huberta nie wystarczyły do pokonania Amerykanina. No ale nie boli go noga. On też po kontuzji też długo wracał do formy. Być może ta forma jeszcze nie jest optymalna, ale faktycznie jest zdrowy. I jeszcze jedną rzecz, która jest wielką niespodzianką, aczkolwiek też uzasadnioną, to jest odpadnięcie Jannika Sinnera, czyli no, jednego z najlepszych tenisistów w ogóle, ostatnimi czasy na pewno.

0: rudowłosy Włoch, co nie jest oczywiste, bo nie jest z południowego Tyrolu, więc to no, takich pewnie włoskich genów ma mniej niż tych tyrolskich. Przegrał przede wszystkim ze złym samopoczuciem, bo chyba się struł czymś, no i 5 setów z Argentyńczykiem Cerundolo wyczerpało go. Tak. No ale to dobrze, bo turniej się otworzył i jest jeszcze Nowak Dżokowicz, stary wyga w grze, więc ja trzymam za niego kciuki, bo chciałbym, żeby śrubował rekord, żeby tym, co go gonią, Alcarazowi i Sinnerowi nie było wcale tak łatwo.
1: Departament Sportu w Trójce z pewnością będzie codziennie wracał do Paryża i do tego turnieju. Agnieszka, twoje?
2: Gdyby ktoś pytał, czy Polacy kibicują tenisistom, to ja wczoraj jechałam tramwajem przez Wrocław i siedziała pani, wyglądało mi to na babcię z wnuczką, taką kilkuletnią, i pani na komórce podglądała. Chyba właśnie grał Hurkacz wczoraj, prawda? W ciągu dnia.
0: Tak.
2: Podglądała ten mecz i tłumaczyła też wnuczce, komu kibicuje i na czym to kibicowanie polega i punktacja. I to był super moment taki, myślę, że właśnie łączący dwa pokolenia i taki moment do zapamiętania, jak to jechałam z babcią tramwajem i opowiadała mi, i ja teraz temu tenisowi kibicuję już jako dorosła osoba. Na pewno do zapisania we wspomnieniach. Nie wmieszam polityki w naszą
1: Dobrze.
2: Miłą rozmowę.
1: Właściwie tego się spodziewałam.
2: Ale
1: rzeczywiście okoliczności
2: jedno,
1: nie sprzyjają takim
2: co myślę,
1: tematom.
2: Że wszystkich nas tutaj przy milickim stole i na milickich leżakach ucieszy. Otóż wreszcie Sejm przyjął ustawę łańcuchową i była większość zdecydowana posłów za tym, żeby nie trzymać psów i kotów na łańcuchach. Ostatecznie z ustawy usunięto wymogi o dotyczące wymiarów kojca, bo o to się politycy byli też gotowi pokłócić, używając jakichś absurdalnych argumentów i porównań do rozmiaru kawalerki w dużym mieście, tak jakby to się miało przekładać na dobrostan zwierzęcia. Nie wolno będzie trzymać psów i kotów też zresztą na łańcuchach, no tylko oczywiście są pewne drobne odstępstwa, choćby w przypadku transportu zwierząt. Czekamy teraz, czy pan prezydent znowu nie użyje swojego weta, żeby
1: zablokować,
2: żeby zablokować tak jak blokuje różne... Nie, koniec, stop, miałam nie mówić o polityce.
1: Właśnie, miałam cię teraz też... Miałam powiedzieć, miałam cię trzymać za słowo, więc trzymam za słowo. Dobrze, to wróćmy też do tematów milickich. Myślę, że o wzorniku dolnośląskim jeszcze jutro opowiemy, we Wszystko Wszędzie Teraz, ale chciałam, i tutaj kieruję się do Anny Przybyło, do Izabeli Bromerskiej, zapytać o plany, bo oczywiście, tak jak Aniu przypomniałaś, też mam wszyscy chyba tutaj poczucie, że jakaś więź została nawiązana. I co będzie? No teraz oczywiście zbliżają się wakacje, ale co tutaj w KOM-ie będzie się działo i czy macie już takie rzeczy, które mogłybyście zdradzić i mogłyby być może zainspirować również innych?
3: No, przed nami taki czas, bo my bardzo lubimy tutaj remontować ciągle i zmieniać różne rzeczy.
1: A wakacje są do tego najlepsze.
3: Wakacje są do tego najlepsze, więc przed nami kolejne wyzwanie, jako że od 12 lat prowadzimy szkołę, a w ostatnim czasie, znaczy już od wielu lat słyszeliśmy takie propozycje, dlaczego nie też zerówka i przedszkole, więc to chyba nas czeka w najbliższym czasie, że będziemy tworzyć tu i bulerbyn, takie nasze...
1: No, patronka zobowiązuje.
3: Patronka
1: oczywiście.
3: Zobowiązuje, więc pod takim hasłem. Natomiast zapraszamy was zawsze też na nasze piękne spektakle zimowe. Tutaj też pokazywałam chyba Juskowi, ale my na przykład w tamtym roku organizowaliśmy taki spektakl Radio Zapomnianych Dzieci. Opowieść świąteczną o tym, jak to właśnie dzięki radiu dzieci znalazły więź między sobą, nić porozumienia i opowiadały sobie różne historie. Więc my cały czas, dając dzieciom głos, opowiadamy różne rzeczy i będziemy was do tego zapraszać. Myślę, że no teraz już wielokrotnie.
1: No, Iza Brymerska.
4: KOM ma takie kalendarium przygotowane rzeczywiście na wakacje, bardzo szczegółowo rozpisane w tym okresie lipcowo-sierpniowym. W zasadzie na każdy dzień jest jakaś propozycja. I kalendarium weekendowe już do końca roku, także odsyłamy na naszą stronę, a tam między innymi będą warsztaty zdobienia wzornikiem, tutaj wspomnianym już. Natomiast takim...

0: Takim ważnym dla nas wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, wrześniowym, to będzie oficjalne otwarcie krajobrazowego szlaku KOM, który powstał na wiosnę tego roku, ale w zasadzie on się już tworzył od zeszłego roku. To jest cała ta przestrzeń ogrodowa, w której teraz się znajdujemy, w której chcemy pokazywać różne rozwiązania związane z retencją wody.
1: Bo ryba w dolinie, już jest.
0: Ryba jest. Karp. Mamy mały meander Doliny Baryczy, do którego chętnie Państwa jeszcze zaproszę i pokażę, jak to wygląda, który tworzyliśmy właśnie bardzo naturalnymi też metodami, ale jest też misa deszczowa, która zasilana jest deszczówką.
2: To wszystko jest tutaj rzeczywiście bardzo przemyślane.
0: Tak. Piękne rośliny, które są typowe dla tych środowisk takich torfowiskowych i mokradeł, zostały też przeniesione na nasze ogrody deszczowe i no jest kilka takich punktów tutaj na terenie ogrodu, które nawiązują i do specyfiki Doliny Baryczy i do wartości, którymi my się tutaj kierujemy, w szczególności tych ekologicznych, tutaj i które już też pokazują, już Ci, Aniu, zaraz oddam głos, które pokazują bardzo ciekawe rozwiązania designerskie i projektowe.
2: Bardzo dziękuję. Aniu, jedno słowo dosłownie.
3: Tak, ja chciałam powiedzieć tylko, że nasza firma matka, o niej muszę wspomnieć, też świętuje 30-lecie i też chcemy pozdrowić wszystkich naszych pracowników, współpracowników, bo oni też
2: bardzo
3: będą
2: ważne słowa w takim razie.
0: I to też się zadzieje. I tak w najbliższym czasie.
2: Dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren i Izabela Brymerska, menedżerka KOM, czyli Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Laskowska, Dariusz Urbanowicz,
1: dziękuję.
2: Wam również dziękuję.
1: Milicza,
2: tak. Romuald Wrzodak dziękuję. Tutaj w Miliczu także, a w Warszawie Krzysztof Sagan, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia.
4: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
5: Autopromocja.
6: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
4: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
6: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
5: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Życie jak fortuna.
11: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Według leśników lasy pod Wołominem mogły zostać podpalone. Za chwilę relacja. Prezydent chce odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w serwisie komentarze. 3-miesięczny areszt dla cywilnego pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo. To mogło być podpalenie. Tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Mięśniewski. Powiedz, Mariuszu, co wiemy o przyczynach wybuchu ognia?
13: Z informacji leśników wiemy, że ślady podpalenia widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad pogorzeliskiem, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
14: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem

0: pożarzyska, były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany, z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: Akcja na obszarze objętym pożarem trwa. 2 godziny temu udało się ugasić nowe miejsce powstawania pożaru, które pojawiło się po silnych podmuchach wiatru.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Decyzję prezydenta Zełenskiego potępiałam, ale powinniśmy podjąć adekwatne działania, mówił w Pulsie Trójki Kamil Wnuk z Polski 2050.
3: Wezwać ambasadora Ukrainy, potępić tę sytuację, a nie zabierać order, który 3 lata temu przyznał prezydent Andrzej Duda tak naprawdę. Zresztą w tej samej opcji politycznej, co obecny prezydent Polski. No wydaje mi się, to jest nieadekwatne. Adekwatne działanie do tego, co się wydarzyło.
2: Dla Polaków UPA to zbrodniarze, natomiast odebranie orderu Orła Białego zaostrzy relacje między Warszawą a Kijowem, podkreślała na naszej antenie Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: Dla Polek i Polaków UPA to zbrodniarze, a nie bohaterowie i to jest jasne. Odbieranie orderu Orła Białego w sytuacji trudnych relacji polsko-ukraińskich, właśnie szczególnie w kontekście polityki historycznej, jest niewspółmierną odpowiedzią i zaostrzy te relacje.
2: Wołodymyr Zełenski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie w 2023 roku. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo. Wiadomo, że to obywatel Polski, został zatrzymany w środę. Jolanta Turkowska.
5: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie prokuratury okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
6: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury i sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników polskiej grupy zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
5: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba rozwija się latami, nie dając objawów. Pacjenci trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń.
7: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
2: Mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii, profesor Magdalena Krajewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki Rajmund Michalski. Jest 13 lat po przeszczepieniu nerki. Jak wspomina, o chorobie dowiedział się przy okazji rutynowych badań medycyny pracy.
8: Przy okazji tych badań okresowych zwykłe białko w moczu spowodowało, że lekarz rodzinny był na tyle wyczulony, że skierował mnie do nefrologa, no i wtedy się dowiedziałem, że już połowa moich nerek nie pracuje. Diagnostyka, wczesne wykrywanie to jest podstawa sukcesu.
2: Według szacunków na schorzenia nerek cierpią 4 miliony osób. Saudyjczycy nie chcą jeść na świąteczne śniadanie wątróbki i potrawki z jagnięciny, alarmują arabskie media. Tradycyjne dania coraz częściej zamieniają na deskę serów. Milena Rashid-Szechab.
9: Obchodzone właśnie Eid al-Adha, czyli święto ofiarowania, to tradycyjnie czas biesiadowania, podczas którego muzułmanie jedzą mięso z rytualnie ubitych krów, owiec i kóz. A przynajmniej jedli do niedawna, bo jak donosi bliskowschodni dziennik Ash-Sharq al-Awsat, wątróbka smażona lub surowa, podana w formie tatara, oraz mu'al-al, czyli gulasz ze smażonej jagnięciny z pomidorami, odchodzą do lamusa. Teraz furorę robi deska serów. Deski często dekoruje się miodem, ciasteczkami, orzechami włoskimi i mortadelą, żeby nadać im bardziej świąt charakteru. No i żeby lepiej wyglądały na zdjęciach umieszczanych w mediach społecznościowych. To one bowiem sprawiły, że wielu Saudyjczyków zamieniło średnio malowniczą wątróbkę na instagramową deskę serów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze i od 19 do 24 stopni.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak

0: Rowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy.

0: Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Wpadłem do radia tak rozgrzany. Ten klimatyzator ustawiłem sobie, ale teraz patrzę, że tam jest 17 z jakiegoś... Chłodnie się zaczyna robić.
12: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
11: No a dzisiaj w ciągu dnia podczas, trzeba przyznać, sporego wysiłku fizycznego osoba odpowiedzialna za ten pot, który z siebie wylewałem przez 2 godziny, powiedziała: Grabek, ja to nie wiem, jak ty dasz radę dzisiaj w tym radiu. A ja na to, słuchaj, no co by się nie działo, no to kiedy wchodzę do studia... To wszystko mija i oczywiście, że tak jest dzisiaj. No może lepiej by było leżeć na tarasie, ale ja już do 22 z radia nie wyjdę. Nie ma szans. Stęskniłem się za bardzo. A dzisiaj jesteśmy w składzie. Krzysztof Sagan, mistrz ceremonii realizatorskiej. Marek Pawlukiewicz, super wydawca. No i ja, nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w 107 liście. No długo jeszcze byłem pod wrażeniem ostatniego piątku, kiedy tutaj studiem przy Myśliwieckiej rządzili radiomaniacy z Ełckiej Siódemki. Kto nie był? Ten trąba, wiadomo. Muszę powiedzieć jeszcze, że po skończonej liście, już po 22, no uścisków, zdjęć i autografów nie było końca. A gdy odjeżdżałem spod Myśliwieckiej rowerem, of course, i na ulicy zaśpiewaliśmy sobie wspólnie Zakochałem się pod apteką, no to wtedy już weszło wzruszenie i kurtyna poszła do góry. No ale dzisiaj mamy już 29 dzień maja, 10, prawie 11 minut po 19. Po godzinie 20 107 lista. Przypominam, że możemy pisać lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Przypominam, że jesteśmy w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Wystarczy wpisać hasła trójka, czy gdzie Grabek mówi dzień dobry, ale też proszę pamiętać o naszym fanpage'u oficjalnym, który zwie się Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Marek Pawlukiewicz już odkręca zakręconą słuchawkę do telefonu i numer 2273 już za chwilę będzie dostępny, także proszę dzwonić. No i co miałem jeszcze powiedzieć? Aha, że tydzień temu wygrał Gruby Mały.
13: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

Gruby, mały, czyli Artur Rojek, który na szyi tydzień temu powiesił sobie złoty medal, jeżeli chodzi o 106. notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Kto dzisiaj powiesi sobie złoty medal? Czekamy, czekamy do 22. Teraz natomiast już mi nóżka chodzi pod stołem. No a jak? Bo kiedyś to było, panie. Kiedyś to było. Archiwum listy przebojów trójki teraz.

Alphaville, Big in Japan. Odsyłam na naszą stronę internetową i do odcinka Piosenka do wyjaśnienia. Tam Kuba Ambrożewski świetnie opowiada o tych utworach i o historii ich powstania. Fraza Big in Japan, teraz będę cytował, wielki w Japonii, symbolizuje kogoś, kto jest kompletnie przegrany, ale dla wszystkich dookoła tworzy iluzję, że jest kimś ważnym. 128 notowanie, wtedy ten utwór zadebiutował w liście trójki 29 września 1984 roku. 8 notowań na liście, raz na miejscu 9. Ach, kiedyś to było, no właśnie, 128 notowanie, przypominam jeszcze raz, wrzesień 1984 roku. Na pierwszym Stevie Wonder, na drugim Republika, a na trzecim on.

Ale to był film. Właściwie to jest film. Ale to jest przebój. No bo to lista przebojów, prawda? Limahl. Być może młodzi nie wiedzą. Never Ending Story. Jak byłem młody, to tyle razy ten film obejrzałem. Teraz sobie przypominam. I to w kinie wtedy jeszcze. W 126 notowaniu ten utwór zadebiutował. To było 15 września 84 roku. 28 notowań na liście. Raz na miejscu pierwszym, a kiedyś to było. Patrzę na ekran komputera i telefonu i widzę już powiadomienia, jeżeli chodzi o social media, ale do 20 średnio będę miał czas, żeby tam zajrzeć. Teraz chcę powiedzieć o tym, że już możemy głosować w zestawie nowej piosenki, między innymi ta.

0: Ale w radiu najlepiej. Często powtarzam sobie to w piątek wieczorem i mam nadzieję, że po drugiej stronie wszędzie dobrze, ale z radiem najlepiej. Dwie dwójki i siedem trójek. No ale przede wszystkim nasza strona internetowa www, tam zakładka lista przebojów. A dzisiaj do kosza wpadły piosenki Natalii Grosiak, Ezry Collective, Perfect Cycle, Wojciecha Baranowskiego czy grupy Greta Van Fleet, Play Your Games. I tego nagrania słuchaliśmy przed chwilą. I zawsze to powtarzałem i zawsze powtarzał będę, dopóki mikrofon radiowy będę mógł tutaj rozpieszczać piątki. Proszę głosować, naprawdę. Bez tego nasza zabawa ani rusz.
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: No i znowu podam godzinę, bo to dobry moment, 22,5 minuty po godzinie 19. Do 20 szybciutko, biegiem, w skrócie, we fragmentach przebrniemy przez 20 piosenek. I tak sobie zdałem sprawę, że dzisiaj do 22 to ja wszystkie te piosenki będę musiał zapowiadać. A tydzień temu miałem tyle pomagierów, mogłem nogi na stół sobie położyć. No ale nic, to damy radę wspólnymi siłami. 107 notowanie po 20 to będzie ta kartka, a ta kartka to jest ta, która do 20 będzie naszą ściągawką. Na 50 jedna z trzech nowości. Lola Young.

Nie mówiłem jeszcze dzisiaj do radiowego mikrofonu, choć napisałem to na Facebooku, że cyklista, rowerzyści, proszę dzisiaj dawać znać, bo audycja pierwsza, trójka, lista przebojów jest za jazdą na rowerze. Nie muszę mówić, że... No właśnie, ale powiem, że Gorillaz Orange County 7:49 w poczekalni do 107 notowania listy przebojów pierwsza, trójka. No właśnie, 48, poznajemy? Poznajemy. Przed państwem Bruce Springsteen.

Z 43 na 48 Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę do nas dzwonić. Proszę do nas pisać. Lista @polskieradio.pl, jeżeli oczywiście macie na to ochotę, bo tak sobie myślę, piękny piątek, piękna pogoda. No, ciut lekko chłodno, ale to jest dalej piątkowy, majowy wieczór. Ale jak radio gra, no to przecież ten wieczór może być przepiękny. 28 po 19 Bruce zaśpiewał. No to teraz młodziacy, a właściwie Olivia Rodrigo, 47.

Olivia Rodrigo, Drop Dead 47 w naszym dzisiejszym poczekalniowym zamieszaniu. Jeżeli chcecie, aby te utwory wbiły się do pierwszej trzydziestki, mówiąc o takim językiem, no to poproście sąsiadów, zorganizujcie grupę i oddajcie na nie po prostu głosy. Na 46 nowość, uwaga, a ja obejrzałem pierwszy odcinek serialu Artystce i chyba po raz setny raz w życiu się w niej zakochałem.

Bo tak sobie pozwolę powiedzieć, że Kylie Minogue, bo to oczywiście o niej mowa, jest jak wino. Ale nie mam na myśli tutaj kompozycji, które ona wykonuje, albo tworzy i śpiewa. W każdym razie dziś w poczekalni debiutuje utworem Light Up na miejscu 46. Chcecie pomóc Kylie? Po prostu na nią głosujcie. A ja jestem ciekawy, co tam dalej w tym serialu się wydarzy. Dwie dwójki, siedem trójek, pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, zajrzyjcie tam na Facebooka, zobaczcie, co się dzieje, a razem słuchamy formacji Muse.

Cryo Jam, Muse z 41 na 45. Pomyślałem sobie, że często pozdrawiam w piątkowy wieczór tych, którzy już wypoczywają, którzy gdzieś pięknie czas spędzają, mają włączone radio, no ale przecież o tej porze, a mamy 19.33, są też tacy, którzy pracują i być może im trójeczka gdzieś tam w pracy tej ciężkiej wieczornej przegrywa. No to serdecznie chciałbym pozdrowić tych i uściskać, którzy radio mają włączone i no niestety muszą jeszcze pracować. No to może dla tych wszystkich Celine Dion na 44.

0: Już po raz kolejny słucham tego nagrania w piątkowy wieczór, bo tylko w piątkowy wieczór słucham tego nagrania i myślę sobie, że coraz bardziej poprawnie będę zapowiadał. Dansons, Céline Dion, 10 na dół, 10 na dół, na miejscu 44. Dziś znalazł się ten utwór. Piękne słońce takie zachodzące tu na Myśliwieckiej, ale ja nie o słońcu, ja o Darii.
1: Niby zwykły dzień.

Daria Spada, 4 piętra na 43. Miłość i tak dalej. To tytuł tego nagrania, jeżeli ktoś notuje. A jeżeli ktoś notuje, to tytuł kolejnego to Były momenty. I tym razem też wystąpi polska wokalistka Kasia Sienkiewicz.

bo to były momenty. A najlepiej będzie, jak ktoś dzisiaj zadzwoni z jakiejś trasy rowerowej, bo takie słyszałem sygnały, że tak ma być. Rowerzyści, proszę dzisiaj dać znać. 2 2 7 3. Kasia Sienkiewicz, były momenty. 5 pięter do góry. Miejsce 42. 21 minut do godziny 20. Poczekalnia do 107 notowania pierwszej trójki. To lista przebojów na naszej antenie w każdy piątek. 41 to Editors. Call it in.

No, co z tego, że popularna grupa, uwielbiana przez słuchaczy Trójki, a tutaj lecą 10 pięter na 41. No, czasami głosowanie i wyniki jego przede wszystkim są bezlitosne, ale wszystko można zmienić, moi drodzy. 2 dwójki, 7 trójek, ale przede wszystkim można zagłosować. O tak powinienem był powiedzieć, zagłosować na naszej liście. 40 mieć.

Made You, Just Words, 9 do góry, miejsce 40. Dzisiaj okupowane jest przez tego jakże kultowego wokalistę, który bardzo zasłynął się w historii muzyki. Ale się pomądrzyłem teraz. Do 22 okaże się wszystko, czyściutko, ja to mam dedykację.

serce, które jest obok mnie. Wiem, ale nie powiem. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, proszę tam zajrzeć, skomentować, sprawdzić co się dzieje. Na Instagramie naprawdę wiele, a u nas Mietek Szcześniak, Nowość 39.

Everybody and Soul, Mytek Szcześniak. Najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni na miejscu 39. Czy nowości będą w pierwszej 30? To okaże się po godzinie 20. Teraz okaże się, że na 38. Madonna i Sabrina. Ask yourself.

Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, jedno piętro niżej niż tydzień temu, miejsce 38. Tradycyjnie jak co piątek polecam listę osobistą po 22. Piotr Metz zaprasza oczywiście. Dzisiaj dużo Paula McCartneya, no ale żeby nie było, u nas Paul i Ringo, Home to Us na miejscu 37. Proszę bardzo.

No i powiem szczerze, że nie wytrzymałem zbyt długo 17 stopni tutaj, bo już sobie zwiększyłem, bo troszeczkę wieje. No ale atmosfera będzie gorąca, na pewno do 22, bo to lista przebojów. Audycja, w której atmosfera zawsze jest coraz bardziej ciepła z minuty na minutę. Aerosmith, Youngblood, Wild Woman, 14 do góry i to jest największy skok w tym tygodniu w poczekalni. Tymczasem 10,5 minuty do 20. No właśnie, Jack White, 35.

God and the Broken Ribs. Jack White, 3 do góry, miejsce 35. Pierwsza trójka, tak nazywa się lista przebojów, audycja, którą tworzycie wy. W każdy piątek między 19 a 22 jesteśmy na antenie trójki. No i z tego co wiem, dobrze się bawimy i dzisiaj też taką zabawę chcemy wam zafundować. A żeby podkręcić tempo i nadać charakter tańca, to może teraz Licky Lee?

0: Lucky, jakby nie było. Lucky again. Jedno piętro niżej, 34. Na miejscu 33, no jakże trójkowy znak, zawsze o tym mówię. Jakże trójkowi artyści. Matylda Łukasiewicz, Kochana córeczko, to teraz.
1: Złącz nogi, zakryj się. Nie narzekaj, nie próbuj być kimś.

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu, sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają, nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny od innych.
1: Kochana córeczko, 33 w poczekalni. No taka jest poczekalnia, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio albo włączył pierwszy raz i mówi, co ten prezenter tak tutaj po kawałku te utwory i w ogóle je zagaduje. No a zagaduje, no ale jak chcemy dłuższych fragmentów, no to po prostu na nie głosujemy. Wielkie brawa oczywiście dla tych, którzy głosują w ciągu tygodnia, bo ta liczba głosów jest autentycznie imponująca i to jest piękne. Tak jak piękne są od lat nagrania grupy U2.
2: You.

No właśnie, powiedziałem piękne te utwory, no bo 12 do góry, In A Life, formacja U2 powędrowała, 12 pięter, no imponujący strasznie wynik, a to dzięki wam, moi drodzy. No dobrze, no to kończymy poczekalnię miejscem 31, tak jak to zawsze miejscem 31 kończymy poczekalnię. Mrozu!

0: Autopromocja.
1: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
2: No, no cześć. Cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
3: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
2: Grające zabawne piosenki.
3: Czasem na poważniejsze tematy.
1: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
2: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
3: Mnie z The Car Is On Fire i Nerwowych Wakacji.
2: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
3: Koncert tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
2: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
3: I Jacek Szabrański.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: A, B, C,
9: D, E, F,
10: G, H, I,
11: J, K.
12: K jak kolorowy dzień dziecka.
13: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
14: Godzina 12:00. Polskim Radiu Dzieciom.
13: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Ludzie w podróży z Agatą Grendą, szefową Teatru Szekspirowskiego, opowie nam o
17: ścieżkach życia po drodze do Gdańska, sile, która pozwoliła jej przetrwać życiowe zawirowania, o promocji polskiej kultury za oceanem i o spokoju, a także szaleństwie, które pomagają w zarządzaniu wyjątkowym miejscem.
16: Ludzie w podróży na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych podcastach.
17: Zapraszam, Michał Nogaś.
18: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
4: Żegnamy reklamy.
19: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Leśnicy nie wykluczają podpalenia lasu pod Wołominem. Znaleźli ślady, które mogą na to wskazywać. Na wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego zapowiedział prezydent. To echa nazwania jednej z jednostek armii jednostką bohaterów UPA. Wydalenie konsula i zamknięcie konsulatu Rumunia udzieliło ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym. To mogło być podpalenie. Tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad Pogorzeliskiem.
7: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
19: Mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Akcja na obszarze objętym pożarem trwa. Dwie godziny temu udało się ugasić nowe miejsce powstania pożaru, które pojawiło się po silnych podmuchach wiatru. Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego. Z kolei resort spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się głębokie niezadowolenie i oburzenie decyzją Zełenskiego.
8: Wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia będzie rozpatrywany 8 czerwca, ale już dziś prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń. Nadanie Ukrainy

0: ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA to działanie nieodpowiedzialne.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
0: Imię bohaterów UPA dostało Centrum Operacji Specjalnych Północ Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wcześniej, także z udziałem prezydenta Zełenskiego, dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Zgodnie z zapowiedziami Rumunia udzieliła ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem szefowa rumuńskiej dyplomacji poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i innych konsekwencjach. Uznaliśmy konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Rumunii za personę non grata i ma on 72 godziny na opuszczenie terytorium. Ponownie potępiamy lekkomyślne gesty Federacji Rosyjskiej i będziemy nadal w tym na szczeblu Unii zwiększać presję poprzez przyspieszenie pakietu sankcji. Minister dodała, że bardzo prawdopodobne jest, że Rumunia uruchomi czwarty artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich. W czasie nocnego ataku rosyjskich bezzałogowców na ukraiński okręg Odeski jeden z nich wleciał na terytorium Rumunii i wybuchł na bloku mieszkalnym w Gałaczu. Dwie osoby zostały lekko ranne. Premier Danii Mette Frederiksen, człowiekiem roku Gazety Wyborczej. Redakcja przyznaje wyróżnienie osobom, które walnie przyczyniły się do obrony wartości kluczowych dla liberalnej demokracji. Laudację dla laureatki wygłosił premier Donald Tusk. Duńską premier chwalił za połączenie pragmatyzmu i siły. Przypominał, że teraz przed nią ważna misja.
3: Dzisiaj pani premier ma przed sobą trudne zadanie, bardzo wymagające utworzenia nowego rządu. Coś wiem o tym, jak trudno jest po raz trzeci zostać premierem. Jestem z tobą, Mette, w tym trudnym zadaniu. Walcz, dziewczyno, walcz. Bez ciebie będzie gorzej. Europa, Dania, Polska potrzebuje ciebie. Nikt tak nie zasłużył na tę nagrodę Gazety Wyborczej jak ty.
2: Duńskie wcześniejsze wybory parlamentarne z marca zakończyły się patem. Do tej pory nie udało się utworzyć rządu. Mette Frederiksen jest premierem Danii od 2019 roku. W ubiegłym roku stawiła czoło m.in. zapowiedziom aneksji zależnej od Danii Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Nagrodę specjalną Gazety Wyborczej otrzymał Andrzej Poczobut. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do jutrzejszego popołudnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze i wszędzie porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W sobotę od 19 do 24.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Poranny, nie poranny, przegląd prasy podczas serwisu, przegląd internetu podczas serwisu, o tak, pan Bartłomiej pokazuje swój nowy rower i pisze, że pomnik Muminka od niedawna stoi nieopodal Łódzkiego Ogrodu Botanicznego i ja to zdjęcie mam i widzę tego Muminka. No, chyba się trzeba przejechać do Łodzi.
9: Pierwsza trójka, lista przebojów.
8: Ale tymczasem przejedziemy się pociągiem, żeby nie powiedzieć ekspresem, bo ekspres jutro o 10, który nazywa się 107 notowanie pierwszej trójki. Do 22 bawimy się z waszymi ulubionymi nagraniami, które znacie z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Na 35 na dół, I Feel So Free, Madonna.

0: Ale lubię ten tytuł i chyba zawsze o tym mówię. I feel so free. Madonna to miejsce 30. Nie dodałem, że dzisiaj mamy jedną nowość. To samo miejsce mają 4 utwory. Do góry 15, 10 spada. Tak będzie w 107 notowaniu naszej listy. I feel so free.
1: Ja tak trochę wcześniej dzisiaj dzwonię. Normalnie dzwonię trochę później. Natomiast jakby pan Grabek mógł powiedzieć, czym się tak spocił dzisiaj? Tak parę słów dokładnie o tym, dosłownie parę słów o tym, co on tam robił, że aż tak się spocił, bo naprawdę jestem ciekawy. Sam dzisiaj się spociłem troszkę, a jestem ciekawy, co on robił. Dzięki, pozdrawiam.
0: Ale ja nie chciałbym, żeby pocenie się było motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania. No co, kilkadziesiąt na rowerze, a potem jakieś żołnierskie łydki, wyciskanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No można się spocić, prawda? No, ale jesteśmy już w radiu i tutaj wszystko mija. 9,5 minuty po godzinie 20. Brniemy dalej, panie i panowie. I witam serdecznie tych, którzy dopiero teraz dołączyli do słuchania listy przebojów pierwsza trójka, bo na przykład skończyli pracę. Depeche Mode, Universal Soldier, bez zmian, na miejscu 29.

0: Minuty po godzinie 20. Universal Soldier. To jest 107 notowanie naszej listy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pan może piłkarzem?
0: Czy ja jestem piłkarzem? Nie, ja jestem zapowiadaczem piosenek. To 28. Jedyna dziś nowość. Cigarettes After Sex. Twizzler.

Cigarettes After Sex, Twizzler. I od razu chciałoby się pozdrowić redaktora Piotra Barona. Zawsze w jego audycjach Cigarettes After Sex, prawda? 15.30 po 20.00, 107 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Do 22.00 bawimy się, tańczymy i cieszymy. No bo jak tu się nie cieszyć, skoro stąsi na antenie?

0: The Rolling Stones, panie i panowie, In The Stars. Tydzień temu powiedziałem, że nowa płyta w maju, ale nowa płyta oczywiście, że w lipcu. To było tak zwane przejęzycenie, moi drodzy. 19 minut po godzinie 20. Telefon dzwoni? Tak, dzwoni.
1: Dzień dobry. Rowerzysta dzwoni. 92 kilometr. Do mety zostało jeszcze ze 20.
0: I to mi się podoba. Właśnie tak miało być. Rowerzyści, bo dzisiaj cyklista. Proszę się z nami łączyć, chwalić albo mówić o tym wszystkim, którzy być może nie wiedzą, jak piękną rzeczą w życiu jest jazda na rowerze. 92 kilometr. No żeby to pan, szanowny pan Henryk Sytner słyszał, który jeszcze gdzieś przed listą przebojów tutaj się kręcił na naszych radiowych korytarzach. Brawo, brawo, wielkie brawo. Stąsi jeden do góry na 27, a 4 na dół na 26. Uwaga po francusku. Un jeune de Poitiers.

0: Angers de Poitrine, Fabien, 4 na dół, miejsce 26. Hello everybody, wieczór, piątek, program trzeci, telefony.
1: Ja mówię, że chciałem was wszystkich pozdrowić, że są wasze listy pod Nowym Jorkiem na rowerze.
0: O, proszę bardzo, jak się sytuacja rozkręca, tak jak rowery. Czekamy, cykliści i jeszcze pod Nowym Jorkiem. No to pozdrawiam serdecznie.

zrobię, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek.

Ale on pięknie mówi, nie dość, że spięty Hubert Dobaczewski, zapalenie przedrostka z 26 na 25. O, pamiętam, jak spięty tydzień temu zapowiadał spiętego, to może jest okazja, żeby po raz pierwszy dzisiaj SP7 Wełku pozdrowić, bo młodzież na pewno słucha listy, bo oni mają to już we krwi. Dobry moment, żeby właśnie pozdrawiać SP7, bo na 24 jedna z ulubionych grup tych młodziaków i proszę bardzo, idzie lepsze, 3 na dół, 24, Jam.

0: będzie lepsze, formacja Jam. Tymczasem mail w tytule lista, lista, piątek, piąteczek, piątuniu. Dobry wieczór, panie redaktorze Grabek. Mój małżonek od 19 krzyczy, pisz, pisz, pisz. No to pisze. On siedzi na drzewie i zawiesza lampki, a ja jak zwykle wcinam hot dogi i piję piwko bezalkoholowe. Jesteśmy z panem. Pozdrowienia z Pabianic od tych, których trójka wychowała. Pani Aneta i pan Maciek. No to pozdrawiamy bardzo serdecznie. A panie Maćku, żeby pan tam z tego drzewa nie spadł tylko. I pani Aneto, żeby pani sobie za ostrego sosu do tego hot doga nie zapodała. Serdecznie dziękujemy za korespondencję, bo czymże byłaby lista bez kontaktu ze słuchaczami? Ale się powtarzam, a teraz znowu się powtórzę. Daria ze Śląska.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

chciałbym pozdrowić jak najbardziej serdecznie pana Michała Grabkowskiego. Listy przebojów programu trzeciego słucham od wielu, wielu, wielu lat. Wszystkiego dobrego i tak dalej.

Depeche Mode, In The End 22, mail z siódemki ełckiej od dyrygenta, czyli od pana Pawła. Pisze, bo dzwonić się nie da, jest napisane. Siemacie trójko, siemasz grabku. SP7 oczywiście melduje się przy odbiorze i mega, hiper, super wspomina miniony tydzień. Miło słuchało się dziś Cigarettes After Sex, bo pamiętam, że byli z utworem Heavenly na pierwszym miejscu, jak zaczynaliśmy słuchać pierwsze wspólne notowanie w 2020 roku. A ciekawe jak dziś City Walls, bo ostatnio nie najlepiej, a może jakiś awansik, pyta pan Paweł, więc ja szybko donoszę, że City Walls zespołu Archive 3 do góry.

City Walls Archive z 24 na 21 w 107 notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl. Proszę pamiętać też o social mediach. Tam jesteśmy, Instagram, Facebook, trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry i pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. 20 minut pozostało do godziny 21. Trochę cieplej się w studiu zrobiło, no jakby nie było, tak miało być. A ja tymczasem patrzę na listę, no ostatnio młodziacy to się wyrywali, żeby tego dezertera zapowiedzieć. Wolny wybieg, dzisiaj zrobię to ja, 3 do góry, miejsce 20, let's go rock and roll.

0: Wolny wybieg, formacja Deserter, miejsce 20 w 107 notowaniu naszej listy. Czy ja dobrze widzę, że ktoś do nas dzwoni?
1: Weterynarz, motocyklista się kłania. Rower mam, ale nie jeżdżę i tyle, ale jestem z trójką. To ja jestem z trójką zawsze, na motorze zawsze.
0: No, rower mam, ale nie jeżdżę. No, no dobrze. No dobrze, jesteśmy z trójką. My też jesteśmy z trójką, właściwie ze 107 notowaniem. Zakochałem się pod apteką. Chyba ten utwór będę najbardziej pamiętał z zeszłotygodniowej wycieczki. A jak jeszcze było zaśpiewane przed radiem? Oh my god.

0: zakochałem się.
1: Pozdrawiamy z Doliny Dolnej Narwi. Cały czas słuchamy trójeczki, listy przebojów. Wędkarki i wędkarze ze Stowarzyszenia Nasza Narew. Jest cudownie, jest wspaniale, bawimy się przy trójkowej muzyce i trzymajcie tak dalej. Oczywiście serdeczności od naszej całej ekipy dla profesora Glapsona i jego współpracowników. Pozdrawiamy raz jeszcze, czuwaj!
2: No co to by było, gdybyśmy nie dostali informacji od wędkarzy z Narwi i od szanownego słuchacza Szczupaka. Serdecznie dziękujemy. 2 2 7 3 to jest szyfr i kod, żeby do nas zadzwonić. Życzę powodzenia. Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a na zegarku 11 minut do 21. 107 notowanie. Przed 22 wyjaśni się co, jak, jakie podium. A teraz...

O proszę, formacja The Cure, Alone, bez zmian, miejsce 18. Słynny to utwór, jeżeli chodzi o właśnie audycję pierwsza trójka. Na miejscu 17, 4 na dół. Uuu, to się dzieci z SP7. Jakie dzieci? Młodzież nie ucieszy.

0: No bo wśród młodzieży z SP7 wielu było fanów zespołu Metro. Nie pamięć, 4 na dół, 17, 4 do 21.
1: Proszę pana, najlepsze życzenia, świetna stacja radiowa, ładna pogoda, prawda?
0: No, powiem szczerze, że ładna pogoda, jakby nie było. Tomasz Lipa-Lipnicki, 16, a my wracamy po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu. Tylko nie wczułem miejsce. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 21:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożaru w okolicach Wołomina na Mazowszu. Najnowsze informacje od strażaków ma nasz reporter, z którym się połączymy. Rząd i ministrowie spotkali się z uczniami, żeby rozmawiać o komórkach w szkołach. Trwa opracowywanie przepisów o używaniu telefonów przez dzieci do 15 roku życia. Bułgaria ograniczy obecność amerykańskich samolotów wojskowych. To odpowiedź na brak zgody na ruch bezwizowy. Trwa akcja dogaszania pożaru w okolicach Wołomina na Mazowszu. Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakie straty wyrządził żywioł.
4: Na miejscu oprócz strażaków, policjantów i żołnierzy WOT-u są też leśnicy, a loty ich samolotów pokazują nie tylko, gdzie ogień się jeszcze tli, ale też jakie wyrządził szkody. I wiemy, że ogień objął 300 hektarów lasu, ale zniszczenia są na różnym poziomie i być może nie wszystkie drzewa trzeba będzie wyciąć. Nie zostały zniszczone najcenniejsze obszary leśne, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
5: Ten las, który ja widziałam, to las mniej więcej 60-letni las gospodarczy. No w sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary Natury 2000. Natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
4: Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza, ale wiatr ustał i wszystko wskazuje, że trwa ochrona wolnych od ognia terenów i zabezpieczanie pogorzeliska.
3: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Nie chcemy zakazywać dzieciom dostępu do internetu, zapewnia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W kancelarii premiera szef rządu oraz ministrowie konsultowali się z uczniami w sprawie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Młodzież uważa, że zakaz przez osoby do 15 roku życia nie jest dobrym rozwiązaniem.
6: Chcę nad postawieniem byłego ministra sprawiedliwości.
7: Duża część kontaktu między rówieśnikami dzieje się właśnie w internecie. Brak takiego kontaktu, zabranie możliwości właśnie, żeby zapoznawać się z innymi ludźmi w swoim wieku albo ze swoimi pasjami, myślę, że może być też bardzo negatywny i żeby szukać łagodniejszych rozwiązań.
3: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że budując bezpieczeństwo najmłodszych, nie ma prostego schematu.
8: Trzeba

0: Pamiętać o edukacji, o higienie cyfrowej, o kształceniu rodziców, o walce z patostreamem, o umiejętnym ograniczaniu social mediów, o tym, ile mamy mieć dostępności do telefonu i w jakim wieku, że są różne grupy wiekowe, na które trzeba spojrzeć indywidualnie i jednocześnie, że powinien to być jakiś pakiet działań, nie jedno proste działanie, zakazujemy, koniec, albo kształcimy i koniec.
1: Obecnie w szkołach nie obowiązuje jednolity, formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Teraz zmieniamy temat i pytanie, czy i kiedyś Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu. Padło ono podczas Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która dzisiaj obradowała za zamkniętymi drzwiami. O rozpatrzenie wniosku zapowiedział jeszcze w lutym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. O pracach komisji opowie Jacek Frencel.
2: Prace nad postawieniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu dopiero się zaczęły. Komisja ma do przeanalizowania wniosek, który liczy około 280 stron, mówi jej przewodniczący, poseł Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
3: To musi trwać, komisja się zaznajamia, wniosek ma 280 stron chyba. To nie jest taka rzecz, którą można sobie na wczoraj załatwić.
2: A będą także przesłuchiwani świadkowie, dodaje Zdzisław Gawlik.
3: Staranność, rzetelność sprawia, że będziemy powoływać świadków, tych wskazany w treści wniosku i nie wykluczamy, że zgromadzone dowody, dokumenty, zeznania spowodują konieczność doproszenia kolejnych.
2: Opozycja zarzuca rządzącym, że wniosek wobec byłego ministra sprawiedliwości to działania populistyczne, podkreśla członek komisji z PiS Krzysztof Szczucki.
4: Pamiętajmy, że do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu trzeba większość 3/5 w Sejmie, więc tą większością rządzący i tak nie dysponują.
2: Kolejne posiedzenie komisji we wtorek, 9 czerwca. Jacek Frencel, Trójka.
1: Bułgaria ograniczy obecność amerykańskich samolotów wojskowych na lotnisku w Sofii po tym, jak Stany Zjednoczone nie zgodziły się na objęcie Bułgarów programem ruchu bezwizowego. Premier Bułgarii poinformował, że amerykańskie maszyny będą mogły pozostawać w kraju jedynie do końca czerwca.
5: Radev podkreślił, że Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem i sojusznikiem Bułgarii, jednak oczekuje on wzajemności. Już podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, premier nalegał na pilne rozpatrzenie kwestii zniesienia obowiązku wizowego dla Bułgarów.
6: Do momentu nie mam pozytywnej odpowiedzi.
5: Jak dotąd nie otrzymałem pozytywnej odpowiedzi i w pełni rozumiem złożoność procedur regulacyjnych oraz potrzebę czasu. Mamy jednak swoje priorytety i procedury i nie możemy pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o dłuższy postój tankowców powietrznych na lotnisku w Sofii, powiedział premier Rumen Radev. Na bułgarskim lotnisku od kilku miesięcy stacjonuje kilkanaście amerykańskich samolotów, w tym tankowce powietrzne i maszyny transportowe wykorzystywane w ramach działań na Bliskim Wschodzie. Bułgaria pozostaje jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, których obywatele nadal potrzebują wiz przy podróżach do Stanów Zjednoczonych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Klimat. W całym kraju powietrze jest dobrej jakości, tylko w Surencinie jest umiarkowane. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do jutra zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Norbert Michalak.
8: Iga Świątek pokonała Magdalinę 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlamowego French Open. Był to trzeci pojedynek tych zawodniczek i drugie zwycięstwo 9 lat młodszej Świątek, która zrewanżowała się Linet za marcową porażkę w Miami.
9: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi. To tyle.
8: W 1/8 finału Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-4, 6-3. Magdalinet nie do końca pożegnała się z Paryżem. Dziś jeszcze grała w Deblu. Polka awansowała do drugiej rundy. Razem z Ukrainką Julią Starodubcewą wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacomo i Sarą Rakotomangą 3-6, 6-4, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 28 minut. Kolejnymi rywalkami Polki i Ukrainki będą Słowaczka Teresa Michalikowa i Brytyjka Olivia Nichols. Sparta Wrocław storpedowana kontuzjami wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 48-42. Była to 7. kolejka żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Brady Kurz, zdobywca 18 punktów. A w kolarskim wyścigu dookoła Włoch 19 etap tzw. królewski i zarazem przedostatni górski odcinek po samotnym finiszu wygrał Amerykanin Sepp Kuss. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji bez zmian dalej lideruje Duńczyk Jonas Vingegaard, który był dziś piąty.

Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Jutro na termometrach przeważnie od 19 do 24. Cały czas pochmurno, możliwe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze, wszędzie porywisty wiatr.

0: Sopoty. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
1: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
2: Oczywiście dla ciebie wszystko.
3: Oczywiście. Nie mów do mnie, kochanie.
0: Na scenie teatralnej trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. W majową jeszcze sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Tak, dokładnie. I to jest ten moment, kiedy odsłaniamy ostatnie karty, a będzie ich dokładnie 15.
7: Pierwsza trójka, lista przebojów.
6: No tą pierwszą to znamy na pamięć.

truskawkami w szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy

0: Życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 3, a przede wszystkim tych słuchaczy ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku, z którymi miałam przyjemność być w zeszłym tygodniu. W szczególności też pana Pawła Burzyńskiego, nauczyciela, który zorganizował to z młodzieżą. Byli bardzo podekscytowani i świetnie im to wychodziło na antenie. Ogromne pozdrowienia dla pani Ani, która bardzo precyzyjnie pracuje nad wszystkimi technicznymi sprawami, więc myślę, że tutaj dla pani Ani wielkie brawa również. I serdecznie pozdrawiam, właściwie jako odjazdowy bibliotekarz, bo też mowa dzisiaj trochę o rowerach. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Odjazdowy bibliotekarz, pięknie, dziękujemy serdecznie. No echa spotkania z SP7 nie milkną, także się w ogóle nie dziwię. Fish, MAD, tworzywo, niemoc, 15, to jest awans o jedno piętro. Tymczasem spadek 11 pięter zalicza formacja BNDK.

BNDK, Czarny Płaszcz, 11 na dół, 14 miejsce w 107 notowaniu, 2 dwójki, 7 trójek, to jest telefon, lista @polskieradio.pl, to jest mail. I namiary w mediach społecznościowych, które bardzo dobrze znacie. Pomyślałem, że co jakiś czas będę o tym przypominał, bo przecież kontakt jest bardzo ważny. Ważne też jest to, że miejsce 13 gramy w każdym, pomijając tydzień temu, notowaniu w całości. I tak też będzie i dziś.

No, w całości, ale ostatnie sekundy można przecież tutaj pięknie zagospodarować, mówiąc, że to Billie Eilish, Birds of a Feather, 5 na dół, miejsce 13 w 107 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. 19 minut po 21, moi mili słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominam, że dzisiaj Paul McCartney w roli głównej u Piotra Meca w liście osobistej, to znaczy Sir Paula tu nie będzie, a u nas teraz Archive.

Look at us, formacja Archive w 107 notowaniu zajmuje miejsce 12. No właśnie, tak głosowaliście. Jakby ktoś zastanawiał się, jak się głosuje, no to ja proponuję wejść na naszą stronę www.lista przebojów. Tam wybieramy, jest zawsze 100 propozycji. One są gatunkowo tak przemieszane, że na pewno fani różnych brzmień znajdą coś dla siebie. Obiecuję, tylko proszę tam zajrzeć i oddać swoje głosy. Póki co 107 raz Kaśka Sochacka.

0: Zatęsknić za mną. Właśnie, Kaśka Sochacka, Szum w naszym dzisiejszym 107 notowaniu na miejscu 11. Halo?
1: Pozdrowienia dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy. A ja pozdrawiam z roweru stacjonarnego, który stoi w piwnicy. Dzięki bardzo.
0: No, cyklista, mówiłem, rowerzyści, odzywajcie się. No, a propos dzieci?
2: Dzień dobry, to Antasia. Czy będzie tu moje metro, czy nie?
3: Metro? Moja córeczka pyta się, czy metro będzie dzisiaj w Trójce.
0: A no już było metro, ale metro będzie na pewno jeszcze teraz, bo na 10. ulubiona piosenka Słodziaków z SP7, których chciałem teraz serdecznie pozdrowić, a Jeffa w szczególności. Miejsce 10, tak jak mówiłem. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.

Tak, tak, tak. Formacja Metro na miejscu 10 bez zmian w 107 notowaniu. Właśnie jedziemy z Gdyni do Gorzowa. Niestety nie rowerem. No, a dlaczego? Serdecznie pozdrawiamy, pisze pani Paula, Kuba i Ala. No to my też serdecznie pozdrawiamy. I co powiemy? Będzie dobrze.

przebojowo. No a jak w tej audycji BNDK będzie dobrze? 8 do góry, miejsce 9. Tak sobie pomyślałem, że tydzień temu to te studio było takie rozśpiewane, a dzisiaj tylko jeden skromny redaktorzyna siedzi, nic nie pośpiewa, no ale przynajmniej zapowiem. Lady Punk na 8.

0: Kalifornia, Lady Punk, miejsce 8 z 11 w 107 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. 27 minut pozostało do godziny 22, no i w ciągu tych minut wszystko się wyjaśni.
1: Chciałem pięknie podziękować za tego Kanadyjczyka z 26 miejsca. Fantastyczny kawałek, piękna aranżacja i wprowadzenie w weekend. To coś, pięknie wam dziękuję, że wrzucacie takie numery na listę. Kłaniam się i pozdrawiam z Koźla.
0: A to Angine de Poitrine, Fabien na miejscu 26. Także jest na co głosować, proszę się wziąć w garść. Barbara Wrońska 7.

0: Tylko z tobą, Barbara Wrońska, 5 do góry, miejsce 7, moi mili, wieczór z programem trzecim Polskiego Radia, cykl Lista, notowanie 107, 2 2 7 3 to numer telefonu.
1: Dobry wieczór, halo baza, tu Pupki, co prawda dzisiaj wyjazdowo, tata w drodze na wyjazd daleki, taki mały projekcie drewniany i ja się zastanawiam, czy mały Tadek i trochę większy Teo słuchają trójki, bo tak mieli robić. Także tu przez radio daję sygnał i pozdrawiam Pupki i serdecznie trzymajcie się. Pa, pa.
0: No, tata sprawdza. Rosną nam słuchalności i słupki, gdy słuchają nas Pupki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za kontakt. Wracamy na listę. Na 6. Gruby Mały.
2: Byłem gruby, byłem mały. Było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Artur Rojek z 1 na 6, gruby, mały. W 107 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No to zanim pierwsza trójka, no to jeszcze pierwsza piątka, właściwie piąte teraz. I znowu Metro, nic nie płonie, dwa piętra do góry.

siódmego na piąte. Nic nie płonie. Formacja Metro. Bardzo trójkowy zespół, jakby nie było. 16 minut do 22. No to jeszcze raz ze względu na ostatni piątek pozdrowię SP7. No jak przy tej piosence nie pozdrowić SP7 z Ełku?

0: Formacja Dżem, Dusza. Miejsce czwarte, tydzień temu miejsce szóste, czyli wszystko poszło w tym tygodniu w dobrym kierunku i myślę, że zgodnie z tym, co życzyli sobie słuchający.
1: Dobry wieczór. Chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki na czele z prowadzącym i pochwalić się. Przyjechałam dzisiaj z Gdańska Głównego ścieżkami rowerowymi do Gdyni Orłowa. 36 kilometrów, bo w tą i z powrotem, tak jest 18. Pozdrawiam, Marzena.
0: O, jak ja bardzo lubię tę trasę. Och, z Gdańska do Gdyni. Zazdroszczę, no ale też ściskam wszystkich rowerzystów dzisiaj, bo to cyklista, w której to na miejscu trzecim serce zespołu Chip Tobacco.

serce mi pękło na pół. Cheap Tobacco, utwór pod tytułem Serce, miejsce trzecie, 107 notowanie i 7 minut do 22. No to gdzie zawiesiłem?

0: My dzisiaj srebrny medal zawiesimy tej ekipie.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Pozyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegapisz.

BDOS, Maja, Fundacja Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na raka, drugie miejsce obronione. Krzysztof Sagan, Marek Pawłukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za 107. wydanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. O 22.00 serwis, a po nim Piotr Metz i lista osobista. Tymczasem jeszcze jedna wiadomość dla tych wszystkich, którzy się z nami bawią. Oto nasz nowy numer 1. Z 5. na 1. Maciej Balcar. A może tak?

0: Autopromocja.
1: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
2: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
1: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
3: Cześć, jestem Pisia.
4: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
1: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja nie była wymierzona w Polaków, tak szef MSZ Ukrainy pisze o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Prawie 1000 funkcjonariuszy różnych służb, a także wolontariusze walczą z pożarem lasów w Wołominie na Mazowszu. Leśnicy nie wykluczają podpalenia. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie się stało. Specjaliści badają eksplozję rakiety Blue Origin na Florydzie. MSZ Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, który obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku, napisał rzecznik MSZ w Kijowie Herhorii Tychyj. W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Wyjaśnił, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk ocenił ją jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Z kolei prezydent chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Wolontariusze pomagają strażakom w okolicach Wołomina. Prawie 1000 funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji i żołnierzy wojsk obrony terytorialnej od kilkudziesięciu godzin walczy z pożarem lasu.
6: Tam są grupami, panowie czasami mówią, mamy 100 ludzi, na 100 ludzi potrzebujemy kanapek, czegoś do jedzenia, tak? Termos zupy, jednorazówki i lecimy.
7: Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się. Pakujemy posiłki, wywozimy w las, przyjeżdżają po to ewentualnie, jeżeli potrzebują, to informują, czego potrzebują.
8: Praca w red.
9: Coraz lepiej nam idzie już z czasem, po 20 godzinach. Kadra i obsługa szkoły. I rodzice. Uczniowie.
7: Więc mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. Mamy łóżka polowe na ponad 120 osób.
10: Bardzo odpoczęliśmy tutaj u Państwa, tak. Tak, to jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie dla nas. Także dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko, tak. I ruszamy.
5: Z koordynatorką punktu wsparcia służb Alicją Kowalską rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Leśnicy po przejrzeniu pogorzeliska z powietrza nie wykluczają, że w lesie doszło do podpalenia. Specjaliści nie są jeszcze w stanie w pełni ocenić skutków eksplozji rakiety firmy Blue Origin, do której doszło w nocy z czwartku na piątek na wyrzutni na przylądku Canaveral na Florydzie. Znaczna część jednej wyrzutni orbitalnej, jaką dysponuje Blue Origin, uległa zniszczeniu.
11: Firma Blue Origin potwierdziła, że podczas testu Hot Fire, polegającego na odpaleniu silników rakiety przy jednoczesnym

0: 20 jej unieruchomieniu na Ziemi doszło do anomalii. Rakieta New Glenn zostanie teraz uziemiona na dłuższy czas. Wybuch spowodował szok. Jeff Bezos określił ten incydent mianem bardzo ciężkiego dnia, co stanowi poważne niepowodzenie dla kosmicznego przedsięwzięcia firmy Blue Origin. Z kolei Elon Musk, szef konkurencyjnego SpaceX, skomentował zdarzenie słowami: rakiety to trudna sprawa. Po eksplozji personel naziemny obsługujący w pobliżu start został bezpiecznie ewakuowany. Firma Blue Origin przygotowywała się do zaplanowanego na czerwiec 4 startu rakiety New Glenn, której zadanie miało być wyniesienie na niską orbitę okołoziemską kilkudziesięciu satelitów internetowych. Szef NASA Jared Isaacman w specjalnym komunikacie poinformował: będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby wesprzeć gruntowe zbadanie tej anomalii, oceniając jej wpływ na misję w najbliższym czasie oraz powrócić do startów rakiet. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę specjalną Gazety Wyborczej. Dziennikarz podkreślił, że nie czuje się bohaterem, dziękując za wyróżnienie, nie krył wzruszenia.
2: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję, to pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No, ale to faktem jest, że nie złamali mnie, no.
1: Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przez ponad 5 lat przebywał w kolonii karnej. Został skazany za wzniecenie nienawiści i wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznawały go za więźnia politycznego. 29 kwietnia został zwolniony w ramach wymiany więźniów. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do tego przelotne opady deszczu i burze, a także porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W sobotę od 19 do 24.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Lista osobista.

To teraz już oficjalny dobry wieczór. Zapraszamy na listę osobistą. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Za chwilę nasz dostojny dziś gość, ale teraz jeszcze panna Violet.

0: Do studia listy osobistej wbiegła boso, zostawiając psa na zewnątrz, Mary z Polski, która jeszcze przed chwilą śpiewała na koncercie niedaleko stąd, tak?
1: Dobry wieczór. Tak, Torwar z zespołem Kombi na ich 50-leciu. To jest szalony dzień.
0: Mówiłaś, że ludzie coś spokojni.
1: Tak, mówiłam, że był właśnie pełen Torwar, aż wszystkie trybuny zapełnione i bardzo ciekawe, że było dosyć cicho, ale zawsze sobie to wtedy tak tłumaczę, że ludzie są po prostu zasłuchani i skupieni, a nie, że im się nie podoba.
0: A jaka była twoja rola?
1: Występowałam w roli Agnieszki Chylińskiej.
0: No.
1: Śpiewałam utwór Znalazłam Oena i to jest w ogóle utwór z mojego dzieciństwa, taki mocny i ja go często na karaoke też śpiewałam, jak byłam nastolatką, więc trochę takie spełnienie też moich marzeń rockowych dzisiaj z zespołem Kombi.
0: A spełnienie moich marzeń to było przed tygodniem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo zobaczyłem Mary z Polski, która ma na siebie nowy wspaniały pomysł. O, kropka. Komentuj.
1: Postawiłeś kropkę, a ja specjalnie do tego projektu wymyśliłam sobie też kropkę, którą maluję nad ustami, żeby właśnie rozróżnić ten projekt od dotychczasowych moich rzeczy. Tłumaczę. Mary z Polski gra kontrolę WU i kosmetyki Mrs. Pinky. To jest taki projekt, w którym my wzięliśmy na warsztat z chłopakami z zespołu, piosenki zespołu, kapeli, której nie znaliśmy kompletnie wcześniej, dopiero się niedawno o niej dowiedzieliśmy, rok temu.
0: Znaliście na pewno perkusistę.
1: No tak, z wywiadów z wampirem, ale...

0: Wzięcie ich na warsztat wynikło z tego, że dostaliśmy takie zapytanie, czy nie chcielibyśmy się przyjrzeć temu zespołowi, bo Zduńska Wola, miasto, z którego zespół pochodzi, poszukuje właśnie kogoś, kto by na nowo wskrzesił te piosenki, dał im nowe życie. No i oczywiście jak ja dostaję zaproszenia do takich rzeczy, no to muszę zrobić sobie research, oddech, wziąć jeden, drugi, bo coverowanie takie po prostu dla coverowania to jakoś mi nie gra w duszy. Ale posłuchałam tej Kontroli W i posłuchałam ich tekstów i kiedy w Miłości na polu minowym usłyszałam będę cię kochał, choćby na polu minowym mnie twoja proteza nie przeszkadza, to się zakochałam w tym zespole. Stwierdziłam, że to jestem ja gdzieś tam w środku.
1: Powiedziałeś, że nie chcesz po prostu coverować, no więc ja powiem nawet więcej. Oczywiście znam twórczość obydwu zespołów, które są zresztą tak naprawdę jednym większym zespołem, bo podstawa to Państwo Kuldowie. I to rzeczywiście nie były covery, a powiem inaczej. Gdyby ktoś nie znał tych piosenek wcześniej, miałby pełne prawo pomyśleć, że są twoje. Zrobiliście z tego własne utwory i to jest to, co nie jest właśnie coverem.
0: I to jest przepiękny komplement, jaki można usłyszeć po braniu się za czyjeś teksty i czyjąś muzykę, a też miałam taką właśnie nadzieję, że skoro sama ja jeszcze rok temu nie do końca znałam ten zespół, to może dając im to drugie życie uszami naszymi i głosem moim, wiele osób właśnie pozna go trochę przez ten nasz pryzmat i będzie kojarzyło gdzieś tam jako też w ogóle moje piosenki. Jestem ciekawa, co się z tym dalej wydarzy, bo chciałabym podkreślać wszemi wobec, że to nie są nasze piosenki. My dajemy nowe życie zespołowi, który uważam, że niesłusznie w latach 80. Aż tak daleko nie zaszedł jak na przykład Manam. Uważam, że powinni spokojnie też w szrankach stawać z Korą i nie wiem, czemu się tak nie zdarzyło, ale czasem tak bywa.
1: A wiesz, że ja w waszych aranżach gdzieś tam słyszałem Manam z lat 80. W solówkach gitarowych.
0: Właśnie, w gitarach.
1: Tak, tak.
0: Coś w tym jest. My bardzo lubimy z zespołem te brzmienia. Zresztą cała płyta Kocham Polskę, z którą teraz jeździmy w trasę, ona jest trochę inspirowana właśnie Manamem, Lady Punk, Kombi trochę. No więc trochę chyba to w nas jest.
1: Wracając do twojej poprzedniej myśli, zakładam, że są dwie możliwości. Po pierwsze, poznanie przez publiczność, która nie pamięta tamtych czasów, tych piosenek, ale też pociągnięcie trochę za uszy twojej publiczności dotychczasowej w trochę inne rejony.
0: Oj tak.
1: Czyli masz edukacyjną misję jak diabli.
0: Ludzie, którzy mnie znają i słuchają, wiedzą, że lubię gitarę, brzmienie gitarowe, no ale znają mnie raczej z takiego szalonego wizerunku jakichś gier słownych. Tutaj jest dużo instrumentalnych fragmentów, tu jest dużo świetnych właśnie solówek. Tu będzie coś nowego, ale ja czuję, że to jest jakiś taki mój świat, który dopiero teraz odkryłam, że jest rezonuje we mnie i uwielbiam grać w tym projekcie na gitarze. Jeszcze nigdy tyle nie grałam na gitarze, co właśnie w tych piosenkach.
1: A w dodatku będziesz grać na gitarze w Jarocinie, co samo w sobie jest
0: spełnieniem marzeń.
1: Kilkoma rzeczami w jednej. Opowiedz o Jarocinie.
0: Jarocin w lipcu, gdzie będziemy w ogóle występować z całym projektem Mary z Polski Gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky, ale na tym festiwalu również Leszek Biolik robi taki projekt Moja Krew, Twoja Krew, do którego mnie zaprosił i innych wokalistów też. I to jest niesamowite, że Leszek zadzwonił do mnie i kompletnie nie wiedział o tym, że ja będę brała na warsztat projekt Kontroli W i pyta mnie, Mary, ja tak nie wiem, czy znasz taki zespół, Kontrola W, kosmetyki Mrs. Pinky, ale ja cię widzę w tym projekcie Moja Krew, Twoja Krew właśnie z piosenką Ciągle w ruchu Kontroli W. Co powiesz? A ja mówię, Leszek, ja już mam na pamięć tą piosenkę zakutą, więc też tak to się wszystko przyciągnęło i ten Jarocin będzie dla mnie pod tym kątem wyjątkowy.
1: Ja dlatego zapytałem cię na sesji, czy te rzeczy mają ze sobą związek, bo wydawało mi się, że nie może być takiego przypadku, a jednak był, prawda?
0: Był i to był naprawdę jakiś z kosmosu przypadek, że to się w tym roku tak złożyło.
1: A wiesz, że jest jeszcze jeden taki z kosmosu?
0: No.
1: Spotkamy się na tej estradzie.
0: No to teraz, no to już będzie do trzech razy sztuka kosmos. To musi się tam na tym Jarocinie coś wydarzyć magicznego w takim razie.
1: A męskie granie?
0: Męskie granie będziemy właśnie z tym projektem Moja Krew, Twoja Krew grać i tam też się nie mogę doczekać tej konfiguracji i trochę cieszę się, że właśnie będę mogła tam te kosmetyki Mrs. Pinky zaśpiewać i przy okazji powiedzieć, ej słuchajcie, jeżeli was to wciągnęło, ludzie, to przyjdźcie właśnie na nasz cały koncert z tymi numerami, bo gramy cały cały koncert z tymi numerami w Zduńskiej Woli 20 czerwca, a potem na pewno jeszcze

0: gdzieś wystąpimy.
1: A jeśli chodzi o męskie granie, to powiem ci tak mniej służbowo, a bardziej prywatnie, że wydaje mi się, że jak już przypominamy polską muzykę na tych koncertach, to chyba lepiej, żeby to była na przykład Kontrola W niż Banda i Wanda i Baim. Tak mi się wydaje.
0: Jest we mnie też takie poczucie już z użycia kultowych piosenek, szczególnie na męskim graniu, gdzie się tam wskrzesza te starsze numery i widzę, jak z roku na rok się coraz bardziej poszukuje i już trochę się wysyca. Mam poczucie ten repertuar, więc też jak słyszę Baim, który kocham, ale jak go słyszę właśnie w męskiej orkiestrze, to czuję takie... Ach, to już było. Weźcie coś, wymyślcie nowego.
1: Mam teraz propozycję. Podgłośnij sobie słuchawki i posłuchaj sesji, którą zagrałaś przez radio, bo wiem, że już jej słuchałaś, ale w radiu zawsze jest inaczej.
0: No to prawda.

0: zbyt dużo nas tej Osieckiej nie było, ale śpiewaliśmy. Podobało ci się, bo mnie bardzo.
1: Autentycznie przez te trzy numery miałam słuchawki na uszach i zamknięte oczy i poczułam taką ogromną w ogóle wdzięczność, że to się zarejestrowało, że to się tak bardzo dobrze zarejestrowało, bo podoba mi się, jak te gitary i wokal tutaj u was wybrzmiały. No i że to się działo w Studio Trójki, bo zawsze chciałam tutaj zagrać, przychodziłam na koncerty z rodzicami, a to był nasz pierwszy raz tutaj, więc bardzo mi się to podoba, tak sobie powiem.
0: To było kilka pierwszych razów, bo to był też pierwszy raz, kiedy zagraliście ten materiał.
1: Absolutnie, więc się z chłopakami do tego przygotowywaliśmy jak do wielkiej też premiery czegoś absolutnie nowego. I tu dla mnie ważne też jest wspomnieć, że autorem tych nowych aranżacji jest Noe Coase, czyli mój gitarzysta, ale wieloletni przyjaciel. I on też śpiewa w tych numerach z tyłu, robi chórki. To też jest nowość, bo wcześniej nie był naszym chórzystą. Na klawiszach Nikodem Dybiński i na gitarze, tą solówkę, którą przed chwilą słyszeliście, to Nikodem i Karol Szczygieł na bębnach. To, co mnie jara w tym projekcie, to, że ja gram to full na żywo, bez komputera, a ja jednak jestem ze świata elektroniki, gdzie się tym komputerem wspierałam wiele razy, a ten projekt to jest projekt absolutnie na żywca, bez żadnej maszyny.
0: Mówiłaś, że się przygotowywaliście do tego, to mogę powiedzieć, że nasz realizator, który naprawdę robił już bardzo wiele różnych rzeczy, bardzo to docenił. Powiedział, że byliście przygotowani, był zdziwiony, bo powiedziałem mu, żeby uważał, bo to pierwszy raz.
1: Tak, to dobrze, że go ostrzegłeś, to miał mniejsze oczekiwania, ale świetnie to zrealizował i pamiętam potem po tych nagrywkach, jak poszliśmy do studia z zespołem, jeszcze w tych strojach, jeszcze takich spoconych po występie, tacy podnieceni i usłyszeliśmy te nagrania takie tuż po. Zawsze wtedy jest taki stres, jak się siebie chce posłuchać tuż po i człowiek siada z takim radarem na każdy błąd, a tego się słuchało z taką dużą satysfakcją, że uff, udało się.
0: Premiera strojów też była absolutną przedpremierą światową, ponieważ ta sesja pojawi się za chwilkę na YouTubie, to można tam będzie te stroje zobaczyć, ale ja mam co do nich pytanie, czy sprawdzaliście pogodę w Jarocinie i na Męskim, bo to nie jest najłatwiejsza rzecz na świecie.
1: Liczę na to, że chłopaki będą wyrozumiali, natomiast jeżeli o mnie chodzi, to for fashion and for music I will suffer i uważam, że damy radę.
0: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy i gratulujemy.
1: Dziękuję, bardzo też dziękuję i trzymam kciuki za ten projekt, żeby się ludziom to spodobało i żeby ludzie, którzy nie znali tego zespołu, o nim usłyszeli, a ci, co znali, poczuli takie o! Miło, że ktoś ich znowu gra.
0: Niech tak będzie.
1: Dziękuję.

To była jeszcze jedna lekcja dla Violet Grohl, która też musiała słuchać piosenek z przeszłości, podobnie jak Mary. Dziś premiera, a u nas w Osieckiej wczoraj premiera nowej płyty Paula McCartneya. Płyty, moim zdaniem, doskonałej. Zaczyna się tak.

Od tej piosenki rozpoczął się proces powstawania nowej płyty Paula McCartneya. To było 5 lat temu. Wtedy spotkał po raz pierwszy Andrew Watta, producenta, którego później zarekomendował zespołowi The Rolling Stones. Wspólnie stworzyli ten utwór, a przez następne 5 lat pracowali w pocie czoła nad 14, które tworzą ten album. Oto utwór numer 4, Ripples in a Pond.

A teraz przenosimy się do Cisnej na festiwal Lzew się budzi, który już niebawem, pod koniec czerwca, w pierwszym dniu festiwalu w piątek, na scenie Trójki wystąpi m.in. zespół MIP.

MIP na scenie Trójki w pierwszy dzień festiwalu Dzień się budzi. W Cisnej, ze wsi budzi, przepraszam, w Cisnej to będzie piątek, 26 dzień czerwca. A ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę o 15.15 Trippin' Dog, 16.15 Sztywny Pal Azji, 17.15 Wawa Muffin, 18.30 Strachy na Lachy, o 19.45 coś, o czym za chwilę opowiem, 20.30 to KSU, 21.45 T-Love i 23. Wariaci z Brooklynu, czyli zespół Too Many Zoos. Mamy dla Państwa tradycyjnie w liście osobistej karnety na festiwal. Bardzo proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na mój Instagram Piotrek Metz. Czekają trzy podwójne na cały festiwal. Powiedziałem o tym, że o 19.45 coś jeszcze, to będzie zwycięzca konkursu Odkrycia ZEW. Finał tego konkursu odbędzie się pierwszego dnia festiwalu na małej scenie w piątek 26 czerwca. Do finału z ogólnopolskich eliminacji były w kilku miastach zakwalifikowały się zespoły M2 Schron, Harazm, Jerna, Populares i Spaw. No i właśnie jeden z tych zespołów M2 Schron na zachętę teraz ze swojej płyty, to będzie tytułowy utwór O co bieda.

0: A zaraz na początku drugiej godziny listy osobistej zadzwonimy do Michaela Elena z zespołu Wulgen Press.
1: Autopromocja.
2: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
3: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
2: Sobota to dzień wielkiego finału.
3: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
2: W audycji wywiady z artystami
3: i relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
2: Zapraszamy w sobotę od 17 do 19. Ania Lalka
3: i Maciej Jankowski.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński MSZ broni decyzji o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Podpiera się stwierdzeniem, że reakcja Polski służy Moskwie. Podpalenie nie jest wykluczone. Leśnicy twierdzą, że z powietrza widać było miejsca wskazujące na kilka prób podpalenia lasu pod Wołominem. To był rosyjski dron, tak przedstawiciele NATO mówią o bezzałogowcu, który wybuchł na bloku w Rumunii. Ukraiński MSZ wydał oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Stwierdza w nim, że obecnie dla ukraińskich żołnierzy UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek właśnie imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraiński MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To mogło być podpalenie. Tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady widoczne były na terenie lasu prywatnego. To wynika z obserwacji z lotu nad Pogorzeliskiem. Mówi Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
7: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany, z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
5: Ogień pochłonął 300 hektarów lasu. Ostatnie informacje mówią o opanowaniu pożaru. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie poinformowała prokuratura.
8: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
9: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
8: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie.

0: Radio.
1: Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski, uważa tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się w Sopocie do stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Minister przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
2: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam, ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie Wojsku Polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
1: Minister odparł również zarzuty, że kancelaria prezydenta nie była informowana o pracach nad dokumentem. Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, poinformował rzecznik dowództwa wojskowego NATO Martin O'Donnell. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. Tymczasem pragnące zachować anonimowość wysokie rangą źródło w sojuszu przekazało również, że NATO wykryło i śledziło rosyjskiego drona, jednak wszedł on w rumuńską przestrzeń powietrzną zaledwie kilka minut przed uderzeniem w budynek mieszkalny w Gałaczu. Różowa parada na rzece w centrum miasta, różowa zjeżdżalnia czy bieg różowych kelnerów. W Wilnie rozpoczął się festiwal różowej zupy, czyli chłodnika litewskiego. Organizatorzy przekazali, że impreza cieszy się tak dużą popularnością, że w litewskiej stolicy nie ma prawie miejsc noclegowych.
3: To już czwarty festiwal chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty. Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika, inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego, Rymvydas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.
4: Były takie składniki jak mięso, wołowina, też szyjki rakowe. Chłodnik litewski,
3: Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Norbert Michalak.
6: Zaczynamy od Paryża. Dziś wszyscy polscy kibice żyli meczem Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Wygrała Świątek 6-4, 6-4, a mecz tak skomentowała Magda Linet.
7: Myślę, że zaczęłam fajnie, bo zaczęłam od prowadzenia i przełamania, więc żałowałam tego trzeciego gema, że nie otrzymywałam tej samej intensywności. No bo później gdzieś tam to się od razu odbiło i Iga też weszła na wyższe tory. Wiadomo, tutaj ona ma dużo więcej czasu, było dla mnie dość wolno, więc gdzieś tam ona na pewno miała trochę więcej czasu i była w stanie trochę lepiej operować tym swoim forehandem.
6: Magda Linet grała też dziś w deblu. Polka awansowała do drugiej rundy. Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacquemot i Sarą Rakotomango 3-6, 6-4, 6-3. W turnieju panów doszło do sporej niespodzianki. W trzeciej rundzie odpadł Nowak Djokovic, Serb uległ Brazylijczykowi João Fonsece 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. 39-letni Djokovic to 24-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema. Koszykarze Legii Warszawa są coraz bliżej awansu do finału. Dziś po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa 78-76. Najwięcej punktów dla Legii 26 zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek. Jego gospodarzem będzie drużyna Dzików. Na to, że w Lublinie nie brakowało emocji, ale i też niespodzianki. W drugim dzisiejszym meczu siódmej kolejki żużlowej Ekstraligi GKM Grudziądz wygrał z miejscowym Motorem 46-44. To trzecia z rzędu ligowa porażka Koziołków, a pierwsza na własnym torze od kwietnia 2023 roku. Wcześniej Sparta Wrocław, osłabiona kontuzjami, wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 48-42.
1: W ciągu dnia pochmurno, ale możliwe też rozpogodzenie.

0: Chodzenia, do tego przelotne opady deszczu i burze, cały czas porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia od 19 do 24.
1: Autopromocja.
2: Jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
3: No cześć.

0: wakacji.
1: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
0: Koncert w tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
1: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak
0: i Jacek Szabraniński.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.

No i teraz spróbujemy to wszystko opowiedzieć w dużym skrócie. Zapytałem przede wszystkim o nową muzykę, bo przecież album A Second Shape ma już prawie 2 lata. Tak, jest nowa płyta. Płyta jest nagrana i jak mówił Michael, widzi trochę zmian w stosunku do Second Shape, ale nie jest to jakaś zmiana radykalna. Na pewno metoda pracy ta sama. Pracowali w mieszkaniu w studio Andrew. Pracowali razem jako żywy zespół, który jest w jednym pomieszczeniu, patrzy na siebie i czuje wzajemne wibracje. Wszystkie piosenki są napisane współcześnie, tyle że kilka nie trafiło na poprzednią płytę A Second Shape, bo jakoś nie pasowały, ale nie ma tam niczego wyciąganego z przeszłości. Premiera koncertowa niektórych z tych piosenek już się odbyła. Przed nimi koncert w Brighton niedługo, a wcześniej grali w małym klubie londyńskim koło King's Cross. W styczniu, jak mówił Michael, nie wszystko się tam udało perfekcyjnie, ale generalnie są zadowoleni. Premiera europejska nowej muzyki będzie na festiwalu Sound Edit w Łodzi w październiku tego roku, a płyta ukazuje się z końcem września, na początku października mniej więcej. Wydaje mi się, że udało mi się zapamiętać wszystko, o czym z Michaelem, oprócz życzeń wspaniałego weekendu i pogody, rozmawialiśmy. Michael Allen, zespół Wolfgang Kress, a teraz, kiedy Michael nie słyszy, to ja zagram starą muzykę tego zespołu i mój ulubiony utwór sprzed wielu, wielu lat, który nazywa się Going South.

Zespół Urgent Press na festiwalu Sound Edit zagra swoją kolejną nową płytę, która ukaże się 2-3 tygodnie przed tym festiwalem. Wracamy do nowego albumu Paula McCartneya. Utwór nazywa się Down South.

Płyta jest pełna subtelnych odniesień do przeszłości i przede wszystkim do zespołu The Beatles. Nie będę się teraz rozwodził, bo myślę, że tych różnych odniesień każdy sobie może poszukać na płycie samodzielnie. Być może to są tylko sugestie. Odbieram też tę płytę jako najbardziej Beatlesowską ze wszystkich płyt McCartneya, łącznie z jego najważniejszym według większości słuchaczy albumem solowym Band on the Run. Najpiękniejszy, bardzo wzruszający i znakomity muzycznie jest finał płyty. Ostatnie trzy utwory należy chyba słuchać bez przerwy i tak dzisiaj w programie zrobimy. To jest przepiękna opowieść o bardzo dawnych czasach. Zwracam uwagę na teksty, które na tej płycie w niektórych piosenkach są naprawdę wybitne. Teraz dwa utwory, Mountain Top i Come Inside.

Bardzo rzadko tak robimy, ale ta płyta absolutnie na to zasługuje. Bez dżingli, bez przerwy, cztery ostatnie utwory z nowego albumu Paula McCartneya, Boys of Dungeon Lane. Dokładnie tak, jak słuchaliśmy wczoraj wieczorem w studio Osieckiej. Cztery ostatnie utwory płyty, którą absolutnie McCartney traktuje jako koncepcyjną, z opowieścią, z początkiem i z finałem. Zwracam szczególnie uwagę na utwór przedostatni, a także ostatni. To moim zdaniem najsilniejsze momenty tej płyty, a utwór numer 13, Silent Saint, to dzieło wręcz wybitne, w pewnym sensie przypominające, oczywiście przy wszystkich różnicach, takie

Day in the Life, tylko napisane z zupełnie innej perspektywy, teraz na nowo. Paul McCartney z nowej płyty, kolejno Life Can Be Hard, First Star of the Night, Salesman Saint i Mama Gets By.

Jeżeli czego nie wiemy, to ostatnia płyta McCartneya to pożegnanie jest równie piękne jak kiedyś w 69 roku Abbey Road. Bardzo gorąco polecam w słuchawkach i w całości, od początku do końca. Swego nowego singla przysłał nam zespół Jam.

We wtorek obchodziliśmy setne urodziny jednego z nieśmiertelnych. Tych, którzy czynią naszą codzienność lepszą, nawet w chwilach, kiedy na zakręcie na chwilę tracimy z oczu horyzont. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy, to była lista osobista. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.

0: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
1: Cześć, jestem Pisia.
2: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
0: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
3: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do tymczasowego aresztu trafił pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzewany o szpiegostwo. Polski MSZ potępił rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Ranne zostały dwie osoby. Na Kubie brakuje wody. Władze twierdzą, że to przez amerykańską blokadę irańskich portów. Jest tymczasowy areszt wobec pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury.
5: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
6: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
5: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępił rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Do zdarzenia doszło rano. Rosyjski bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, uderzył w dach budynku, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne. Jesteśmy solidarni z Rumunią, podkreślił w Sopocie wicepremier Radosław Sikorski.
7: Niezależnie od przyczyn, to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
4: Solidarność z Rumunią wyrazili także m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj potępili rosyjski atak. W związku z tą sprawą Rumunia zamknęła konsulat generalny Rosji w Konstancy, a konsul generalny został uznany za osobę niepożądaną i ma 72 godziny na wyjazd. Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów. Dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska.
8: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
4: Według szacunków na choroby nerek w Polsce chorują 4 miliony osób. Blisko 3 miliony Kubańczyków każdego dnia doświadcza niedoborów wody z powodu dotkliwego braku paliwa, sytuacji, za którą przedstawiciele rządu obwiniają amerykańską blokadę energetyczną. Oświadczenie to władze Hawany wydały w trakcie dyskusji poświęconej skutkom trwającej amerykańskiej blokady.
9: System zaopatrzenia w wodę na wyspie funkcjonuje wykorzystując 37% wymaganego paliwa w obliczu najpoważniejszego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się obecnie Kuba. System wodociągowy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych tą sytuacją, ponieważ jest jednym z największych odbiorców energii w kraju. Problem ten dotyczy nawet 10 milionów mieszkańców, a w szczególności 1/3 z nich. Nie tylko samo pompowanie wody pochłania energię elektryczną, paliwa wymagają również wszystkie kluczowe działania, od udrażniania rur i opróżniania zbiorników septycznych, aż po usuwanie awarii i naprawę wycieków. Niezbędne są także środki chemiczne, których import jest obecnie całkowicie wstrzymany. Wielu dostawców wstrzymuje realizację kontraktów, oceniając, kiedy dostarczenie towarów na Kubę mogłoby okazać się korzystne lub jakie przeszkody mogą pojawić się przy realizacji płatności bankowych, nie wspominając już o ograniczeniach w usługach transportowych. Problem ten dodatkowo komplikuje starzejąca się infrastruktura oraz przeciążone stacje pomp, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele wieżowców i budynków mieszkalnych wymaga również zasilania elektrycznego do napędzania

0: Pomp tłoczących wodę do zbiorników umieszczonych na wyższych kondygnacjach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj na termometrach przeważnie od 19 do 24 stopni. Chłodniej nad ranem, od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Poza tym pochmurno, możliwe rozpogodzenie, ale też przelotne opady deszczu i burze. Wszędzie porywisty wiatr.
3: Autopromocja.
4: Taki ze mnie zakamuflowany agent.
5: To już za 3 tygodnie rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
6: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
7: Oczywiście dla ciebie wszystko.
8: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie.
5: Na scenie teatralnej Trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. W majową jeszcze sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
3: Autopromocja. One, two, three,
9: four. Mało, obiektywnie.

0: co, a po co?
1: A po co ja to wszystko zbieram?
0: Po co, a po co?
1: A po co noszę te wspomnienia?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi pełne kieszenie?
0: Po co, a po co?
1: A po co mi wszystkiego chcenie?

0: czemu gdzieś tam pojechałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu coś zobaczyć chciałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Po co? Współgłosy i Marcel Baliński. To na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. To także

Wielkim i Magdaleną Koleśnik oraz Bartoszem Bielenią. Zapowiedź drugiej płyty zespołu Współgłosy. Ma ten album pojawić się już pod koniec lata, czyli już wkrótce, ani się obejrzymy, a będzie już po lecie. Zanim jednak lato przyjdzie, zapraszam Państwa na to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i zapraszam także do Sopotu na trzeci dzień czerwca na koncert, ale o tym więcej już za moment.

Unloved to kompozycja Krzysztofa Komedy w wykonaniu kwartetu Macieja Obary. Muzyka zespołu zabrzmi 3 czerwca na scenie Mamuszki 14 w ramach Sopot Jazz Festival 2026, ale to będzie muzyka kwartetu Macieja Obary i Matiasa Ejka, bo do kwartetu, przypomnę, w składzie lider Maciej Obara na saksofonie, obok niego Dominik Wania na fortepianie, Olen Mortenwegen na kontrabasie i Gard Nielsen na perkusji, dołączy norweski trębacz Matias Ejk. Panowie, z tego co się zdążyłem zorientować, mają plany nagraniowe. Jesienią wejdą do studia, aby zarejestrować album, ale myślę, że ta muzyka już zabrzmi na żywo 3 czerwca w ramach Sopot Jazz Festival 2026. O 19:00 to jest koncert, któremu patronuje Trójka, całemu cyklowi tegorocznych koncertów w ramach Sopot Jazz Festival i mogą się Państwo na ten koncert wybrać. Zatem reasumując, 3 czerwca, 19:00, Maciej Obara Quartet, Matias Ejk także na scenie, scena Mamuszki 14. To pod kuratelą Irka Wojtczaka cykl koncertów. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Słuchaliśmy kwartetu Macieja Obary, to teraz czas na zespół Matiasa Ejka.

Lovin to zespół Matiasa Eika z płyty When We Leave. Album ukazał się w marcu 2022 roku. A koncert, wspólny koncert norweskiego trębacza i kwartetu Macieja Obary już 3 czerwca o 19 w ramach Sopot Jazz Festival 2026. To jest w tym roku szczególna edycja. Dokładnie 70 lat mija od pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie. Ale o tym też jeszcze nieraz pewnie będzie okazja Państwu na antenie Trójki poopowiadać. Tym razem nie uda mi się dotrzeć na ten koncert 3 czerwca o 19 do Sopotu na scenę Mamuszki 14, ale Państwo mogą tam być. W pewnym sensie reprezentować Trójkę, bo Trójka jest patronem medialnym tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival. A zatem Mariusz.Owczarek.

www.polskieradio.pl. 3 czerwca o 19 Maciej Obara Quartet i Matthias Eik na tym koncercie. 3 czerwca będę jeszcze w Poznaniu na Enter Enea Festival od niedzieli, bowiem te wydarzenia od poniedziałku mogą się Państwo spodziewać relacji na antenie Trójki. A teraz już czas najwyższy na nasze spotkanie i rozmowę w audycji Mało Obiektywnie.

0: Czas na gościa w audycji Mało Obiektywnie. To Klara Klaud. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ukryłaś się za tym pseudonimem już ładnych parę lat temu, prawda?
1: Tak, 7 chyba. Mm-hmm. Tak jak policzę. Długo.
0: 7, bo to pierwsza płyta była w 2019 roku.
1: Tak, tak jest.
0: Opowiedz może najpierw trochę o tej pierwszej płycie, bo na tę drugą czekaliśmy długie 7 lat, mm-hmm. więc jeśli możesz, to chciałbym cię poprosić o taki rys historyczny. Jak powstał twój zespół? Skąd się wzięło to śpiewanie u ciebie? Pomysł na zostanie artystką, wokalistką?
1: O, ciekawe pytanie.
0: Zaczynamy od początku.
1: Od początku. Myślę, że ta chęć zostania wokalistką była we mnie od zawsze po prostu. Miałam 7 lat, to zaczęłam uczęszczać do takiego chóru z mojego rodzinnego miasta z Poniatowej. I to był chór, który podróżował w ogóle po całym świecie.
0: To słynny chór, faktycznie, tak.
1: Tak, Szczygiełki tak zwane. Rok temu było 50-lecie tego chóru. Też byłam zaproszonym gościem. Bardzo dużo osób przewinęło się przez ten chór. Podróżowaliśmy, tak jak wspominałam, po całym świecie. Zdobywaliśmy same złote medale, więc miałam tam niezłą szkołę życia. Mhm. Tak, to była taka szkoła muzyczna w cudzysłowie.
0: Ale skończyłaś jakąś szkołę taką prawdziwą? Poszłaś w tę edukację taką na poważnie?
1: Na poważnie poszłam już na studia, ale właśnie pamiętam taki moment z mojego życia i ostatnio właśnie o tym myślałam, bo teraz mój syn jest w momencie zdawania właśnie do szkoły muzycznej i się zaczęłam zastanawiać, jak to było ze mną. I pamiętam taki moment, ale byłam naprawdę mała, że poszłam na przesłuchania do szkoły muzycznej do Lublina i dostałam się do tej szkoły i nie wiem, co się potem wydarzyło, ale ja do tej szkoły nie uczęszczałam.
0: Jeździłaś po świecie z
1: chórem spowiatowej. Ja nie wiem, co się działo w tym czasie i nie wiem, muszę zapytać mojej mamy, jak mnie teraz słucha, to może opowiem mi o tym następnym razem, gdy się spotkamy, bo ostatnio właśnie miałam takie przemyślenia, dlaczego ja nie dojeżdżałam do tej szkoły muzycznej. Nie wiem. Później uczęszczałam na lekcje wokalu, też do świetnej wokalistki. I co? I tak zostałam na tych lekcjach wokalnych, aż do momentu zdawania na studia jazzowe.
0: No gdzie się dostałaś?
1: I się dostałam na te studia, skończyłam te studia, potem wylądowałam w Krakowie, jeszcze studiowałam po drodze kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tam właśnie poznałam mój zespół, cały zespół w Krakowie. Tak. Otaczałam się głównie w gronie muzyków i tam się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się i tak się zaczęło. I wtedy się zaczęła ta przygoda z pierwszą płytą i wtedy powstała Wałna.
0: The Vultures.
1: Tak, The Vultures, Sępy. To jest tutaj do mojego nazwiska, za Sępa, gdyby ktoś nie wiedział. Dlatego to wszystko jest tak połączone,
0: Tu jest klucz. No ale pierwsza płyta to był rok 2019, wtedy debiutowaliście i potem nastąpił ten czas trudny bardzo. Przyszedł ten rok 2020. Udało się w ogóle zagrać tę płytę na jakichś koncertach?
1: Tak. Tak, ja muszę powiedzieć, że w sumie z moim zespołem co roku gramy, no gramy trochę tych koncertów. Nie jest, chyba nie mieliśmy takiego roku, że nie zagraliśmy żadnego koncertu przez cały rok. Nie było takiej sytuacji. Więc ja się cieszę, bo jakby udaje mi się to załatwiać i bukować. Więc ten zespół gra. Graliśmy na różnych festiwalach. Graliśmy też na Słowacji, w Czechach, w Hiszpanii. Więc trochę ograliśmy ten repertuar, ale wtedy też przyszedł COVID, pamiętam.
0: Tak, i właśnie, też, właśnie do tego zmierzam, że to był ten bardzo trudny czas dla was, muzyków.
1: Wtedy nagrywaliśmy live sesję. Pamiętam to. Chyba z Moniką Bożym. Coś takiego.
0: No. Tak, to trzeba było wtedy się zdefiniować na nowo. Artyści szukali tych spotkań w internecie, z publicznością. Ale to potem gdzieś zostaje w nas takie doświadczenie, prawda? Że można te narzędzia wykorzystywać jeszcze inaczej. Mówię o dostępie do publiczności, o dojściu do własnej publiczności. Gdzieś te narzędzia internetowe okazało się, no zresztą w pracy na co dzień, ta praca zdalna też została z nami, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż to nigdy chyba dla ciebie, artysty, chyba ważniejsze jest to spotkanie w studiu tu i teraz, prawda? Z ludźmi niż no, praca przy komputerze, nie widzimy, czy widzimy się, ale to jednak nie jest to samo.
1: Tak. Ja też ostatnio sobie zdałam z tego sprawę, że ja lubię kontakt z ludźmi.
0: No właśnie.
1: Lubię przebywać między ludźmi, więc te koncerty naprawdę są dla mnie wspaniałym doświadczeniem, bo wychodzę z moją twórczością do ludzi, potem możemy porozmawiać, cieszymy się tą muzyką i też my w zespole się bardzo lubimy. Przyjaźnimy się. Jakby to nie jest taki

0: I zespół z łapanki, o tutaj zagramy, tutaj tak, nie, nie, nie, biorę kogokolwiek, nie. Po prostu wspieramy się na maksa i dlatego bardzo lubimy ze sobą grać i się spotkać. Poza koncertami też.
1: Tamta płyta pierwsza była pełna wpływów muzyki folkowej, ludowej, no, przeróżnych wpływów. Skąd akurat ta strona, że akurat pociągnęło cię takie śpiewanie? Chór Sponiatowej się odezwał?
0: Może. Ja ogólnie pochodzę z Lubelszczyzny, więc też dużo takiej muzyki tradycyjnej słyszałam gdzieś, jak byłam małą dziewczynką.
1: Zawsze słyszałam.
0: Tak, jakby gdzieś to było obok mnie. Nie pochodzę z dużego miasta, więc myślę, że ta małomiasteczkowość też to sprawiła, że to gdzieś we mnie było, rosło i dlatego ta pierwsza płyta właśnie była taka, jaka była. I też się zdziwiłam w sumie, że wydaliśmy ją w Holandii, nie w polskim radio na przykład, gdzie były te wpływy muzyki folkowej, które są tak dla nas ważne tak naprawdę i powinny być jakoś tutaj pokazywane szerzej. A ta płyta zawędrowała do Holandii i po prostu w ogóle to też jest taka ciekawa historia, że oni się do mnie dobijali przez całe wakacje. Ja nie odbierałam telefonu.
1: Ktoś gdzieś usłyszał, że jest taki zespół w Polsce.
0: Tak, bo ja tam porozsyłałam maile z tą płytą do różnych wytwórni, nie tylko w Polsce. Mówię, a nuż, co się wydarzy, to się wydarzy. I po prostu oni się do mnie dobijali chyba 2,5 miesiąca i chyba w końcu zadzwonili do mojego męża i powiedzieli, że oni się próbują do mnie dobić, bo oni chcą wydać moją płytę. Bardzo się zdziwiłam, wie, w Holandii folklor polski w ogóle, o co chodzi, ale jak się potem okazało, musiałam to jeszcze dograć po angielsku, żeby też były wersje po angielsku na tę płytę.
1: Jak wspominasz ten czas debiutu? To już 7 lat minęło, to już jest bardzo odległa perspektywa.
0: Tak. Wspominam dobrze, bo pamiętam, że dużo o tej płycie pisało w ogóle dziennikarzy, recenzje. Były to same pochlebne recenzje, więc dało mi to kopa do tworzenia muzyki, do grania koncertów, więc bardzo pozytywnie.
1: Jednak czekaliśmy na drugi album aż 7 lat.
0: Tak, dlatego, że no pandemia, potem koncerty, potem dzieci.
1: W ogóle, życie po prostu, tak?
0: Życie, tak. Pamiętam, że w 2018, pod koniec 2018 urodziłam syna, więc też byłam taka przerażona, że za chwilę tutaj wytwórnia chce wydać moją płytę, a ja rodzę. Więc było dziecko, pandemia i płyta. Potem zastój koncertowy, a potem się pojawiło drugie dziecko. No i gdy się pojawiło już to drugie dziecko, to już poczułam coś takiego, że ja muszę ten materiał dokończyć, spotkać się z chłopakami, bo ja za chwilę rodzę i co to będzie? Ja znowu nie wydam tego materiału. I chciałam nagrać ten materiał przed porodem. Byliśmy umówieni, mieliśmy tam dwie próby do tego nagrania. No i co? I się nie udało. I nagrywaliśmy tą płytę w studio z dwutygodniowym dzieckiem na rękach, dosłownie.
1: To jest do wykonania?
0: No, udało się. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak zauważyłam po prostu. Tak, no, jest do wykonania.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy właściwie do głównego tematu naszego spotkania, czyli waszej najnowszej płyty, płyty Barok. No, a dlaczego Barok?
0: Dlaczego Barok?
1: Historia muzyki jest tak bogata. Wybrałaś akurat Barok na tytuł płyty?
0: Myślę też, że barok jest po prostu tak bogaty i tak jest zdobiona ta muzyka.
1: Kolorowy.
0: Kolorowy, po prostu przepych totalny. Też w baroku, w muzyce dopiero wysuwa się ten wokal tak na prowadzenie i jest po prostu go bardzo dużo. I myślę, że jakoś mi się to tak połączyło, gdy zaczęłam słuchać tego materiału, bo jest tam przepych też jest. Jest dużo ciekawostek i po prostu stwierdziłam, że to jest mój barok. Po prostu. Było to dla mnie spójne muzycznie. Trzeba wysłuchać płyty i wtedy, myślę, można to zauważyć.
1: Tak, tak, tak. To są właściwie wszystko niemal, to są wasze kompozycje autorskie.
0: Tak.
1: Znaczy twoje i twojego zespołu. To teraz o tym zespole trochę porozmawiajmy. Coś się pozmieniało w składzie na przestrzeni tych lat? Jak to wygląda od tej strony czysto ludzkiej? Osobowej?
0: Osobowej. Gdy zakładałam pierwszy zespół, wtedy poznałam Bartosza Dworaka, wspaniałego skrzypka.
1: Tak.
0: Który mieszkał w Krakowie. Wspaniale nam się razem grało, dogadywało. No przyjaźnimy się do dzisiejszego dnia. Aczkolwiek po naszej pierwszej płycie on stwierdził, że wyjeżdża. Nie ma go. Gdzieś tam pomiędzy graliśmy jeszcze z Mateuszem Pliniewiczem i Mateuszem Smoczyńskim, po prostu tak na zmianę, kto z chłopaków mógł. No i stwierdziliśmy, że nagramy płytę z Mateuszem S. No i tak. I to jest ta jedna główna zmiana. tutaj, z Mateuszami.
1: Skrzypek. Tak, skrzypek. Ale Bartek też pojawia się gościnnie.

0: w jednym z utworów, czyli to jest coś wcześniejsze jakieś nagranie z nim? Jak to jest?
1: Nie, nagraliśmy to w studio i Bartuś się po prostu dograł.
0: Aha, w ten
1: dograł
0: sposób.
1: Się, tak. Wysłał nam ślady, potem to zmiksowaliśmy i jest. Chciałam, żeby był na tej płycie, bo no, łączy nas dużo.
0: No dobrze, ale to mamy załatwionych skrzypków, tak. A pozostała część zespołu, bardzo ważna.
1: Tak, Mateusz Gawęda, z nim też się poznałam w Krakowie na studiach, no i się zaprzyjaźniliśmy po prostu. Każda wokalistka musi mieć swojego przyjaciela, pianistę.
0: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest, każda ma, już to zauważyłam.
0: Bo słyszałem to od Judyty Pisarczyk, że pianiści to jest jakaś taka specjalna grupa instrumentalistów, bliska szczególnie. Tak. No. Taki duet wokalistka
1: zawsze
0: z fortepianem,
1: działa.
0: Prawda?
1: Zawsze działa, tak. No i jakoś tak się polubiliśmy, że się zaprzyjaźniliśmy. Potem mówię, no Mateusz, może bym płytę nagrała, no to gramy razem. No gramy, jasne, rób. I on jest też takim moim, taką osobą, która mnie zawsze wspiera. Zawsze mi pomoże, zawsze mnie pcha gdzieś w tych pomysłach i zgadza się na wszystko. W ogóle mam takie szczęście, że...
0: Do ludzi?
1: Do ludzi, no chyba tak. I do chłopaków z mojego zespołu, że po prostu oni to się godzą... No. Na takie cuda czasem.
0: Może trafiłaś akurat na takich
1: no nie wiem.
0: Grzecznych.
1: Nie wiem, nie, chyba nie. Swoje mają ze skórą. Kto tam jeszcze jest? Adam
0: no, sekcja,
1: Tadel.
0: Tak, sekcja,
1: Adam
0: sekcja.
1: Tadel. Adam Tadel. Też go poznałam w Krakowie. Mój mąż się bardziej z nim kolegował w tamtego czasu. I tak to on tak rzucił, że może Adaś. No i jest Adaś. Jest Adaś. I kto? I mój mąż. Piotr
0: właśnie,
1: Budniak.
0: Właśnie, bo jeszcze to nazwisko nie padło.
1: Narzeczeństwem chyba w tym czasie, tak kojarzę. Nie, byliśmy po ślubie, ale płyta powstawała przed. Tak jest, tak, bo płyta powstała przed. I co? No wsparcie moje chyba największe, bo pomaga mi w aranżacji tych utworów, które ja gdzieś tam napiszę, pozbieram. Nie wygląda to tak profesjonalnie, jak powinno, a on jest po prostu moim wsparciem i zawsze mi to wszystko tak ujmie pięknie i wie, o co mi chodzi. Nawet nie muszę mówić. Zawsze zrobi tak, jak chce. No więc super.
0: I przy okazji to Piotrek też jest dość zajętym człowiekiem, bo on gra przecież w tylu zespołach różnych.
1: Tak, jest zajętym człowiekiem, jest bardzo zdolnym człowiekiem i myślę, że dlatego gra w tylu zespołach, a do tego jest jeszcze po prostu wrażliwym, świetnym muzykiem i też się z tym nie obnosi i myślę, że to jest jego takie złoto. Mało jest takich muzyków.
0: Coś jest w tym, co teraz usłyszeliśmy.
1: A poza tym w ogóle...
0: I się z tym nie obnosi.
1: No nie, nie. On po prostu jest. Sam dla siebie. Po prostu tworzy muzykę i chyba jest rekordowym perkusistą, który wydał rekordową ilość płyt w swoim życiu, bo ja sama nie wiem, chyba już 7. Naprawdę. Za chwilę pojawi
0: tak,
1: się...
0: Tak, bo to są różne szyldy tak. Te jego zespoły.
1: Tak, tak, tak. Ale dalej Piotr Budniak jest. Także ja go podziwiam też za to. Że jest, że tworzy, cały czas tworzy, on cały czas tworzy w sumie. Nie ma przerw w jego twórczości.
0: Udało się pokazać tę płytę Barok na koncertach. Ty generalnie na początku już naszego spotkania podkreśliłaś wagę tych spotkań z publicznością na żywo.
1: Tak. Tak, udało się. Mieliśmy 3 koncerty na początku roku, jak ta płyta wyszła. Wspominam je bardzo fajnie, chociaż nie mieliśmy czasu na próby, ale... Zespół mam wspaniały, także wszystko się udało. I też mogę zaprosić Państwa na nasze koncerty, które już wiem, że się odbędą. To jest tak Wrocław 17 lipca, Rudniki 25 września i sam koniec roku 13 grudnia Opiniogóra Muzeum. Myślę, że jeszcze coś dojdzie.
0: No.
1: Ale póki
0: nadzieję.
1: Co to jest pewniak.
0: Czyli to trzyma się już za
1: tak, to jest
0: zaklepane, terminy potwierdzone.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, to życząc ci powodzenia i twojemu zespołowi, tak jak mówisz, zespół złożony z dobrych ludzi, tak?
1: Tak.
0: Dziękuję ci za spotkanie w Trójce, za wizytę, za rozmowę i polecam państwu album Barok Clara Cloud and the Vultures. To jest płyta, która ukazała się na początku tego roku, tak?
1: Tak jest.
0: A opowiadamy państwu o niej dziś w audycji mało obiektywnie. Clara Cloud. W Trójce. Bardzo dziękuję za spotkanie,
1: bardzo
0: za rozmowę.
1: Dziękuję, bardzo mi miło. Dziękuję.

Indian Summer, Waterfalls i Funeral. Trzy nagrania z płyty zespołu Clara Cloud and the Vultures, płyty zatytułowanej Baroque. Nasza rozmowa zaczęła się właściwie od historii pierwszej debiutanckiej płyty zespołu, no ale potem także pojawiły się kolejne wątki. Jeśli Państwo chcą do tego spotkania wrócić, to zawsze jest okazja. Przypomnę, nasze spotkania i rozmowy o nowych płytach w audycji Mało Obiektywnie trafiają zawsze do podcastów, podcasty polskieradio.pl, także do naszych serwisów streamingowych, a cała audycja Mało Obiektywnie, jak zawsze, do odnalezienia na naszej trójkowej stronie w sekcji audycje. Tam mogą Państwo zawsze posłuchać naszych spotkań, które na antenie z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. To jeszcze jedno spotkanie dołącza do tego naszego zestawu rozmów o nowych płytach. Za chwilę muzyka z płyty także nowej, ale to jest historia, no, moim zdaniem niesamowita. W wieku 93 lat bowiem artysta wydaje 79. studyjny album. Ta płyta ukazała się właśnie dziś, 29 maja, nosi tytuł Dream Chaser. A ten artysta to jedyny w swoim rodzaju Willie Nelson.

Willie Nelson 29 kwietnia skończył 93 lata i właśnie wydał 79 studyjny album Dream Chaser. Co więcej, jest na trasie koncertowej. To znaczy teraz ma przerwę, były koncerty majowe, ale zapowiadane są koncerty już letnie, lipcowe i także sierpniowe i jest tych dat naprawdę sporo. To legenda, żywa legenda amerykańskiej muzyki, amerykańskiej kultury. Dream Chaser, tytułowy utwór, a potem I Don't Think I've Cried Today. Willie Nelson z nowej, wydanej właśnie dziś, 29 maja, płyty. Kolejna nowa płyta przed nami. Tak się dziś nam poukładało spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, że niemal prawie same nowości. To zespół Nieme Kino, dobrze Państwu znany z naszych spotkań trójkowych od lat już. To dziś oficjalnie ukazuje się płyta zatytułowana Niemy 5.0, ale to trzeci album Niemego Kina. Przed nami dwa utwory. Już dobrze nam dość znany utwór Historia, to był jeden z singli promujących tę płytę, a potem Niecud. Nieme Kino z nowego albumu.

zagubiony gdzieś i nieważne było.

0: Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: To wie, ten wie, ten wiedzieć będzie, to wie, ten wie.

0: grasz, sumienie znasz, oskarżeń więc nie będzie. Ciekawe, że choć słyszę nie, to wciąż zaciskam ręce.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie.
0: Dwa razy tak nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję. Dwa razy cud nie zdarza się. Dziękuję, nie skosztuję.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie.

0: patrzymy w twarz, a mogę jeszcze więcej. Co było, gdy nie było nas, że było tak, jak będzie.
1: Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie, ten wiedzieć będzie.

Nieme kino w dwóch utworach z nowego albumu Historia i nie cud. To Bartosz Niemy Strużyński. To jego dzieło, słowa i muzyka. Także zagrał tutaj na wszystkich instrumentach. Pojawia się gość w utworze Dziura, Alicja Koga. To może przy innej okazji sięgniemy po to właśnie nagranie. Taki to świat niemego kina. Jeśli ktoś wszedł w niego kilka lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze nagrania, tak jak ja, to już zostajemy na dłużej. I właściwie każda płyta zespołu Nieme Kino wcześniej czy później ląduje w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Nie inaczej jest z tą nową płytą, którą właśnie mam przed sobą. Płytą, która ukazała się właśnie 29 maja. Jak widzę na okładce, adnotacja brzmi: solowy album lidera niemego kina. No właśnie, tak to wygląda na tym nowym albumie. A w przypadku kolejnego zespołu, który również wydał nową płytę i również 29 maja, skład się trochę poszerzył. Ale o tym więcej za chwilę. Błoto z nowej płyty Atmosfera.

Ion D, a także DJ Eprom i Plewna. To są artyści, którzy wspomagają zespół Błoto na nowej płycie Atmosfera, która właśnie dziś, 29 maja, ma swoją premierę. Poważne tytuły i poważne tematy na tej nowej płycie. Swawola, Dezmat, a potem Wolność i Libertate. Słucha się tego albumu w całości doskonale, co Państwu polecam. Mało obiektywnie, rzecz jasna. Jeszcze jedna płyta, która właśnie dzisiaj, 29 maja, się ukazuje. I to jest muzyka artysty, który towarzyszy nam od lat już w różnych spotkaniach na antenie Trójki. Joe Lovano i jego Paramount Quartet.

Joe Lovano, a obok niego gitarzysta Julian Lash, a Santi De Briano na basie i perkusista Will Calhoun. To skład tego Paramount Quartet. A muzyka to taki pomysł Joe, aby płytę otwierała kompozycja Charlie'ego Haydena, First Song. I to właśnie przed chwilą ten utwór, a potem Congregation, zamykający całość. To autorska kompozycja lidera tego zespołu. Julian Lash to jest to nazwisko, na którym teraz chwilę się skupimy. Znakomity gitarzysta, już Państwu opowiadałem o nim niejednokrotnie na antenie Trójki, o tym moim pierwszym z nim spotkaniu lata temu na jazzowej jesieni w Bielsku Białej. Będzie okazja znów spotkać Juliana w Polsce na tegorocznej edycji Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim.

to w dniu, który został zaprogramowany, tak wymyślono, aby to John Zorn był gospodarzem tego dnia. Julian Lash pojawi się także na scenie enterowej. Mam nadzieję, że może i także przy trójkowym mikrofonie. Takie mam plany, zobaczymy, czy uda się je zrealizować. W każdym razie wracamy teraz do płyty Juliana, płyty, która ukazała się nie tak dawno. Słuchaliśmy jej wspólnie wielokrotnie w audycji Mało Obiektywnie. Scenes from Above, Nightshade i Solid Air. Julian Lash, tym razem z własnym zespołem.

Julian Lash i jego autorski kwartet w nagraniach z płyty Scenes from Above, Nightshade i Solid Air. Prawie cały skład tego zespołu, oprócz Johna Medeskiego, czyli Jorge Reder, Julian Lash i Kenny Wollesen, już 1 czerwca nad Jeziorem Strzeszyńskim w ramach 16. edycji Enter Enea Festival. No właśnie, kilka informacji mam dla Państwa. Spotkamy się na antenie Trójki po raz pierwszy z nad Jeziora Strzeszyńskiego już w poniedziałek przed 11, około 10.45, na taką krótką relację w audycji Dobrego Dnia. Podobnie będzie i także we wtorek i środę, a w czwartek, 4 czerwca od 11 do 13 w specjalnej audycji podsumujemy sobie wydarzenia tegorocznej edycji festiwalu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Mam nadzieję z obecnością także dyrektorów, czyli Jerzego Gumnego i Leszka Możdżera. Na to spotkanie już teraz się umawiamy. A teraz już Państwu dziękuję za te wspólne 2 godziny w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Polecam spotkanie z Tomaszem Rządą od 2 w audycji Nocna Polska. A żegnamy się płytą, która brzmiała także na zakończenie naszego mało obiektywnego spotkania tydzień temu. Matthias Heise, harmonika ustna, Danish Radio Big Band i muzyka Johna Coltrane'a z płyty A Love Supreme Revisited. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
2: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
1: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. 31 maja po 9. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
4: Tak śpiewał 7 lat temu.
5: Tylko nie wczułem miejsce.
4: Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
5: Ma przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
4: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale.